0: Otrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
2: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
3: A to jest pytanie czy teza?
2: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, ja powiem, że pan kiwnął głową.
3: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
2: Okej. Słucham pana.
3: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości
2: się... Panie pośle, to najgorsze nudziarstwo...
3: To się ukształtowało.
2: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
3: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
2: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwa stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
3: A to jest pana interpretacja pana rektora. Ja jestem...
2: Patrzę, że się wtuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
3: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym też, romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego władza jest po prostu beznadziejna.
2: Czerwona kartka dla rządu Tuska to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić, że będzie nowy premier? Bo podkreślam, zacząć mówić, broń Boże zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
3: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest... Patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji, moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję popierają, wystartowały z nim z jednej listy, tak i zrobi z nich takich zakładników. Tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
2: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera, nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
3: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam, ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy, natomiast nie zgadzam się z tym, myślę, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
1: Dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
4: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wepi.
5: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
4: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
6: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie dla nas.
4: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
1: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzję dotyczącą uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
7: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
1: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich. Nad tym musimy pracować, apelował przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
8: Czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców. Dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
1: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, m.in. pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Studenci medycyny w akcji, przyszli lekarze, rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK.
9: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
10: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, czy masz przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej?
11: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są 5-osobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
12: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie.
13: No myślę, że wszystko z tych rzeczy, też przede wszystkim doświadczenie. Bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
1: Fiontę Kienielkowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy, i studentami rozmawiał nasz reporter. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych z całej Polski. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w kraju. Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To świetna okazja, aby poznać służby mundurowe i ratownicze oraz zobaczyć, z czym mierzą się na co dzień.
14: Przyjechaliśmy z kopalni Sobieski z aparatami ucieczkowymi, którymi na co dzień w akcji pracujemy.
15: Mamy nożyce do cięcia metalowych elementów. Używamy, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
16: Czego się tu dowiecie?
17: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
18: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
19: Pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje. Jeśli nie reaguje, to podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
20: Byliśmy tam w namiocie. Normalnie można było sobie podtrzymać shotguna, zobaczyć, jak wygląda. Nawet rozmawialiśmy tam z panem, jakie mają rozmiary te pociski. Dzisiaj to jest taki, widać, że wyjątkowy dzień, gdzie te służby faktycznie się postarały, że tu przyjechały, żeby nam to specjalnie pokazać.
1: Podczas Dnia Bezpieczeństwa można było oglądać specjalistyczne pojazdy i ich wyposażenie oraz wziąć udział w widowiskowych pokazach ratowniczych. Skręci meble, wkręci żarówkę i naprawi cieknący kran. Dąbrowa Górnicza jest kolejnym po Sosnowcu i Czeladzi miastem w Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
21: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze jej tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
1: I to się przed... Program Złota Rączka powstał, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej ręki. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Fox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Boska komedia Dantego Alighieri. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem to wszystko dokładnie podsumujemy. Najważniejsze po Biblii dzieło dla Włochów. Opowieść o miłości, stracie, cierpieniu, podróży i wierze. Niezbędne minimum. Poemat powstał na początku XIV wieku. Jest więc utworem średniowiecza czy renesansu. Zapamiętaj, że powstał na przełomie tych dwóch epok i posiada cechy charakterystyczne dla obu. W dalszej części przedstawię Ci najważniejsze z nich do zapamiętania. Dante zatytułował utwór komedia, czyli historia, która dobrze się kończy. Określenie boska zostało dodane przez odbiorców, którzy uznali utwór za wybitne dzieło. Kiedy mówimy boska komedia, myślimy o wielkiej miłości Dantego, Beatrice. To jej poświęcił Dante dzieło swojego życia. A jak w rzeczywistości było z tą miłością? Dante miał 9 lat, jak poznał 9-letnią Beatrice. Rzekomo wtedy właśnie się w niej obłędnie zakochał. Potem widzieli się może jeszcze kilka razy w życiu. Beatrice zmarła w wieku 24 lat i była żoną zupełnie kogoś innego. Tak czy inaczej, wieść niesie, że boska komedia jest hołdem dla tej miłości. Drugi powód powstania poematu to charakterystyczny dla średniowiecza element. Pisarz chciał ostrzec ludzi przed grzesznym życiem. W średniowieczu strach przed grzechem, mękami piekielnymi i posłuszeństwo Kościołowi przysłaniało zdrowy rozsądek. Podsumowując, miłość i strach przed fatalnym prowadzeniem się były motorem do napisania boskiej komedii. Zapamiętaj, poemat Boska Komedia to tryptyk, czyli utwór zbudowany z trzech części. W tym przypadku są to piekło, czyściec i raj. W ogóle w całym utworze widać fascynację cyframi, a szczególnie zwróć uwagę na liczbę 3 i jej wielokrotności. Każda z trzech

części ma 33 pieśni, czyli takie mniejsze części. Piekło 33 plus prolog, czyściec 33 i raj też 33. Dalej, w piekle jest 9 kręgów piekielnych, w czyśćcu 9 pięter czyśćcowych, w raju 9 sfer niebieskich. Jeśli zapamiętasz, to poemat jest pisany tercyną, strofą opartą na trójdzielnym układzie. Cała ta numerologia to nawiązanie do Trójcy Świętej. A teraz właściwe streszczenie utworu. Piekło. Pieśń pierwsza to wprowadzenie do poematu. Dante rozpoczyna swoją podróż. Wyrusza w nocy z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek roku 1300. Cała podróż trwa 3 dni. Ma 35 lat, to ważne, jest w połowie swojego życia. Zapamiętaj wszystkie alegorie. Pojawia się ich sporo, wrócimy do nich jeszcze w podsumowaniu. Dante, wędrując, schodzi z głównej ścieżki i gubi się w gęstym, ciemnym lesie. To alegoria zagubienia człowieka w grzesznym świecie. Zatrzymuje się u podnóża góry oświetlonej słońcem. Alegoria Boga. A drogę zastępują mu trzy zwierzęta. Znowu trójka. Pantera, alegoria zmysłowości, lew, alegoria pychy i wilczyca, alegoria chciwości. Sytuacja wydaje się beznadziejna. I nagle pojawia się Wergiliusz. O Wergiliuszu na pewno słyszałeś. Sam poeta, patron poetów, autor Eneidy. Wskazuje Dantemu drogę i będzie jego przewodnikiem. Mogą wybrać jedną z dwóch dróg. Droga, która ciągnie się prosto, w górę, czyli do światła. Pamiętaj, alegoria Boga będzie zamknięta tak długo, aż pojawi się Hart. Do tej pory badacze nie są zgodni co do tego, jaka to alegoria. Który przepędzi wilczycę do piekła. Wergiliusz radzi więc, aby wybrać drogę trudniejszą, ale pewną. Drogę przez piekło, czyściec, raj. Sam pójdzie z Dantem przez piekło i czyściec. W raju Dante będzie miał innego przewodnika. A dlaczego? Wergiliusz jest poganinem, jest nieochrzczony. Nie może wejść do raju. Piekło znajduje się pod ziemią i ma kształt odwróconego, zwężającego się stożka. Lucyfer, spadając z nieba, zrobił dziurę i sam w niej utknął. Przed piekłem jest przedsionek limbo. Powtórz, limbo. Piekło zbudowane jest z 9 kręgów, wielokrotność liczby 3. Im większe przewinienie, tym dalej spada ukarany. Największym przewinieniem dla Dantego jest zdrada. Wynika to z jego osobistych doświadczeń. Jakich? Nieważne. I tak nie zapamiętasz. W piekle jest koło 600 postaci. Są tu heretycy, handlarze, lichwiarze, kłamcy i bluźniercy. Nie zapamiętasz dokładnego podziału, w jakim kręgu jacy skazańcy się znajdują. Szkoda na to czasu. Zapamiętaj kilka imion, takich, które na pewno już gdzieś słyszałeś. To Judasz, Brutus i Mahomet, twórca islamu. A także niektórzy papieże. W przedsionku piekła, limbo, znajdują się nieochrzczone dzieci. Ci, którzy żyli przed Chrystusem i postaci historyczne oraz mitologiczne. Na przykład Helena, Homer, Kleopatra czy Achilles. Piekło opisane jest drastycznie. Stąd pojęcie używane często współcześnie sceny dantejskie. Uczucia opisywane w piekle to gorycz, smutek, żal i ból. Część druga. Czyściec. Czyściec ma kształt zwężającej się ku górze piramidy podzielonej na 9 pięter. Droga prowadzi ku górze. Dante zbliża się więc do Boga. Pierwsza część to przedsionek czyśćca. Następnie to części przeznaczonego dla odprawiających pokutę, a ostatnie 9 piętro to raj. Mieszkańcy poszczególnych pięter, pewnie nie zapamiętasz szczegółów, ale może będziesz mieć ogólną orientację, spróbuj. Pierwsze piętro pyszni, następnie zazdrośnicy, gniewni, leniwi, chciwi, łakomi i 7 piętro ci, którzy ulegli zmysłowości, czyli ogarnięci manią seksualności. Mamy tu po prostu 7 grzechów głównych. Spotkany w czyśćcu anioł rysuje Dantemu na czole 7 razy literę P, która te grzechy symbolizuje. Aby wejść do raju, bohater musi oczyścić się z tych grzechów. Musi złożyć przyrzeczenie, że to zrobi i wtedy otrzymuje 2 klucze, srebrny i złoty, do otwarcia bram raju. Część trzecia. Raj. Do raju Dante trafia w czasie snu.
Cudownie przenosi go tam święta Łucja. Opuszcza go Wergiliusz, a następnym przewodnikiem okazuje się wyidealizowana, ukochana Beatrycze. Któż inny mógłby być anielskim przewodnikiem? Dlaczego Wergiliusz opuszcza Dantego? Wergiliusz jest poganinem, nie jest ochrzczony, nie może wejść do raju. Raj składa się z 9 sfer niebieskich. Musisz po prostu użyć swojej wiedzy lub nauczyć się nazw planet, bo tak też nazywają się rajskie sfery. Są to po kolei nieba: Księżyca, Merkurego, Wenus, Słońca, Marsa, Jowisza, Saturna, niebo gwiazd stałych i niebo dziewiąte, w którym przejmuje nad nim opiekę święty Bernardyn. Ostatnim miejscem jest Empireum, siedziba Boga. Empireum. W Empireum wreszcie Dante spotyka Boga. Bóg ukazuje mu się w postaci 3 wirujących kręgów. Odpowiadają one Trójcy Świętej, czyli Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu. Zapamiętaj kilka imion z raju. Dante spotyka tam Tomasza z Akwinu, świętego Bonaventurę, biblijnego króla Salomona. No dobra, czas na podsumowanie. Jeśli chcesz czegoś więcej, skrót podstawowych informacji o poemacie. Motywy występujące w Boskiej Komedii to motyw wędrówki, miłości idealnej, motyw Boga, motyw nauczyciela, mistrza, Dante i jego mistrz Wergiliusz, motyw zbrodni i kary, śmierci, wiary. Teraz alegorie występujące w Boskiej Komedii. Podróż przez piekło, czyściec i raj to alegoria poszukiwania istoty świata. Dante, alegoria człowieka zagubionego w świecie. Wergiliusz, alegoria mądrości ludzkiej. Beatrycze, alegoria miłości. Pantera, alegoria pożądania, zmysłowości i namiętności. Lew, alegoria wyniosłości i pychy. Wilczyca, alegoria chciwości, zachłanności. Najważniejsza terminologia do zapamiętania. Alegoria to motyw o znaczeniu innym niż dosłowne. Ma stałe znaczenie, jednoznaczny sens i to go odróżnia od symbolu. Symbol, również motyw o znaczeniu innym niż dosłowne, ale jego znaczenie zależy od kontekstu. Ma sens wieloznaczny. Komedia, w tym przypadku utwór z licznymi, różnorodnymi wydarzeniami, który kończy się dobrze. Teocentryzm to termin obowiązujący na maturze. Jest to filozofia, która w centrum świata umieszczała Boga, który uosabiał wszystko, co najlepsze. Piękno, dobro, prawdę, porządek i co ci jeszcze przyjdzie do głowy w tym znaczeniu. Element epoki średniowiecza. A teraz obiecane elementy Boskiej Komedii charakterystyczne dla średniowiecza i dla renesansu. Średniowiecze to teocentryzm, wspomniany wcześniej, tematyka poematu związana z Bogiem, wiarą, sprawami ostatecznymi. Średniowieczna symbolika liczb. Koloryt i pesymistyczny charakter 2 pierwszych części. Ciemność, ogień, popiół, cierpienie, nawiązania do średniowiecznych filozofów. Teraz cechy renesansu. Dante napisał Boską Komedię w języku włoskim, narodowym. W średniowieczu pisano po łacinie. Liczne nawiązania do antyku i mitologii. Co jeszcze? Podpisanie dzieła. W średniowieczu autorzy byli anonimowi. Główny bohater to sam Dante. Autobiograficzne wątki, których nie ma w literaturze średniowiecznej. Zainteresowanie człowiekiem, a nie tylko Bogiem. Przedstawienie wielkiej miłości. W średniowieczu można było kochać tylko Boga. Kolorystyka raju. Jasna, optymistyczna, radosna. I na zakończenie kilka słów dla bardziej ambitnych. Kontynuacje i nawiązania. Literatura. Adam Mickiewicz, Dziady, część 3. Karol Marx, nawet on sięgnął do Dantego. Fragment z Czyśćca wykorzystał jako motto do dzieła Kapitał. Matthew Pearl, Klub Dantego, powieść kryminalna 2003 roku o serii brutalnych morderstw w Bostonie. Sprawca stylizował je na fragmenty z piekła. Muzyka? Proszę bardzo. Trash metalowy zespół Sepultura i jego płyta Dante XXI wieku. Nirvana. Inspiracje piekłem w debiutanckim albumie Bleach. Armia i płyta Trio Dante. Film? 7. Z Bradem Pittem w jednej z głównych ról. Malarstwo to Salvador Dali, ten charakterystyczny facet z długimi, zawiniętymi wąsami, który namalował umierające zegary. Na przełomie lat 50. i 60. na zlecenie rządu włoskiego stworzył 100 grafik przedstawiających tematykę Boskiej Komedii, a także gry komputerowe Dante's Inferno,
Zauważ, że piekło Dantego zbudowane jest ze współczesnych leveli w grach komputerowych. Spodobało Ci się to streszczenie? Jeśli masz ochotę, poleć je swoim znajomym ze szkoły. Pamiętaj też, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Zbigniewowi Ziobrze skończyły się kraje w Europie, gdzie mógłby bezpiecznie czekać na koniec tak zwanego reżimu Tuska. Ale to nie szkodzi, bo z Węgier uciekł za ocean do Ameryki. Co na to Polacy?
2: Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Dęta paluba. Tchórz! Tchórz!
3: Źle, że uciekł. Ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
4: Nakradli, więc mogą uciekać.
5: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
6: No, ale...
5: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
6: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem
5: nie
6: polskim?
5: Powinien.
6: Dlaczego nie powinien?
5: No bo nie.
7: Jakby był uczciwy, to by nie uciekał. On taki szeryf jak ja, baletnica.
8: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
9: Ma siedzieć i już. Koniec. No sezon tyle niewinnych ludzi ma siedzieć.
6: Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc,
9: kibicuje,
6: panu Zbigniewowi Ziobrze?
9: Niech ucieka nawet i na Antarktydę. I wróci wtedy?
6: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć?
1: No chyba lepiej siedzieć z pingwinami na Antarktydzie niż z gangusami, wreszcie śledczym na Białołęce. Ale na razie nie ma takiej potrzeby, żeby z tymi pingwinami. Jest szansa, że do wyborów to się jakoś Zbigniew Ziobro przechowa tam w tym Nowym Jorku czy w Waszyngtonie. A po wyborach, no to wiadomo, założenie jest takie, że wróci i od razu będzie wsadzać do więzienia tych, którzy chcieli wsadzić jego. No i wtedy to oni będą uciekać, no i tak się będą ganiać po całym świecie. Dzisiaj o ucieczce Zbigniewa Ziobry za ocean, w Co ludzie powiedzą, Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Dopóki przyjaciel Zbigniewa Ziobry, Viktor Orbán, rządził na Węgrzech, no to Ziobro mógł sobie bezpiecznie siedzieć w Budapeszcie. Jak tylko Orbán stracił władzę, no to Ziobrze zaczęło grozić niebezpieczeństwo wydalenia do Polski. Stąd taka gwałtowna decyzja o szukaniu schronienia za oceanem. Na ulicach w Polsce aż się zagotowało po tej wyprowadzce.
6: No. Uszanowanie, czy pan kibicuje tutaj panu Zbigniewowi w tej jego ucieczce za wielką wodę?
4: Oczywiście, tylko. Ucieczka jak najdalej. Nakradli, więc mogą uciekać.
5: Co pan powiedział? Niech pan zważa na swoją gębę, dobrze?
6: No, ale...
5: Nie wyciera się pan o jednego człowieka, którego dziadka miał waka.
6: Ale czy pan Ziobro nie powinien stanąć przed sądem
5: nie
6: polskim?
5: Powinien.
6: Dlaczego nie powinien?
5: No bo nie, bo ma historię. Zobacz jak wyglądasz, ogól się. No,
9: ale... To jest złodziej je... i tyle.
10: Ziobro jest po prostu złodziejem. Jedynie złodziejem i nie tylko.
6: No ale...
10: Karma każdego dokładnie i tyle.
6: To pana Ziobrę pytamy, czy on powinien...
9: Ma siedzieć.
6: 25 lat mu grozi.
9: Ma siedzieć i już. Koniec. No sezon tyle niewinnych ludzi ma siedzieć.
6: No dobrze, dziękuję.
1: Prokuratura chce postawić wiceprezesowi PiS-u 26 zarzutów, a wśród nich m.in. taki dotyczący kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, więc jest grubo. Ziobrze grozi za to nawet do 25 lat więzienia.
0: Co ludzie powiedzą?
6: Szeryf nieustraszony i nagle tak trochę no ucieka, no jednak, co by nie mówić.
8: Ucieka, no a co miał zrobić? Do więzienia pójść, chory?
6: Ale no może powinien stanąć, wie pan, tu przed sądem, wytłumaczyć się.
8: Słyszał pan w tej Puszczy Solskiej, co było ostatnio, że ten burmistrz chwalił Ziobro, że kupił te wozy strażackie.
6: No,
8: zakupił, no bo jakby nie zakupił, to nie mieliby czym gasić.
6: No ale przecież. To nie chodzi przecież o wozy strażackie tylko, bo to tam jeden mały wycinek.
8: No ale tam się to by nie kupili tych wozów.
6: No ale to są całe jeszcze miliony ci, wydane tam na jakieś fundacje, fundacyjki gdzieś.
8: Ale to tak, kto tak mówi?
6: No ale są świadkowie,
8: ale,
6: no.
8: Ale jacy świadkowie?
6: Pan Mraz na przykład zeznawał.
8: Wie pan, ten Mraz to tak dziwnie wygląda mi.
6: No tak.
8: Jak ja nie ufam temu panu.
6: Czy to dobrze, że uciekł do Ameryki?
8: Ja mówię, że dobrze.
2: Kto mówi, że
8: ja mówię, że dobrze.
2: Dobrze?
8: Tak.
2: Fraje zęci?
8: Bardzo dobrze, że uciekł.
2: Bo co?
8: No bo co? No.
2: Dla mnie to jest zęta pała.
6: Ale że uciekł do...
2: Paluba. Zagotował ludziom piekło, no to sam się teraz tego piekła boi, no nie? No tak czy nie? Panie, ja ukradnę 1000 złotych i idę siedzieć. Nakradł miliony i wolni są. Matecki i ta cała banda. I ja ukradnę 1000 złotych i idę pasiaki pierdzić. To o czym my gadamy? Ten człowiek powinien siedzieć. To on zgotował piekło ludziom. On połamał wszystkie zasady. Jeżeli ja jestem uczciwym człowiekiem, może tam coś miałem za uszami.
6: No powiedzmy, że uczciwym, tak.
2: Odpokutowałem za to.
6: Tak.
2: A ten frajer? Bo dla mnie to jest frajer dęta paluba. To dzwoni pewnie moja... A, Binka, moja kobieta.
1: Ale to chwileczkę.
2: Maluszku, poczekaj, bo ja tu z panem od komentarzów gadam. Na razie.
1: Dobra, co to znaczy parówa, bo to rozumiem, taki jest...
2: Frajer... No parówa, no, dęta pała, no. Co ja będę panu tłumaczył?
1: W zakładzie tak się
2: nie,
1: mówi.
2: Nie, to na Grochowie to panu powiedzą. To jest dęta pała, parówa. Tak, Zbyszuku? W dupę mnie pocałuj.
1: Niektórzy też mówią, że rząd właśnie, czy też wymiar sprawiedliwości nie daje rady go złapać, wie pan, no i to też jest problem.
2: Jakby chcieli spesłużyć, to by go chwycili.
1: Tak, i w tym bagażniku by go przywieźli tak jak tam.
2: Go, no.
1: A to dlaczego go nie przywieźli?
2: A dlatego, że pan Tusek, proszę pana, jest człowiekiem uczciwym. No tak, ten człowiek nie zrobi niczego we prawo.
1: No, z taką odważną tezą Zbigniew Ziobro na pewno by dyskutował. No, on właśnie dlatego uciekł z kraju i tuła się po świecie, no bo jak przekonuje, nie ma szans na uczciwy proces, dopóki rządzi w Polsce Tusk. Ludziom to się jednak raczej nie podoba. No bo dlaczego niby wiceprezes PiSu może sobie wybierać sądy, które go sądzą, grymasić, być taki wybredny, a zwyczajny człowiek, no to raczej, jak jest oskarżony, to musi przed sądem stanąć i się wytłumaczyć.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: O pana Zbigniewa Ziobrę pytam właśnie, co tu Polacy uważają.
11: Jeden lepszy od drugiego.
1: Ale to wie pan, że uciekł do Ameryki teraz.
11: Uciekł, mu na to pozwolili.
1: Wymiar sprawiedliwości.
11: A co? Dom daj spokój. Jakie to bez pył wymiernej.
12: Więzienia do końca życia byś nie wyszedł, jakbyś zrobił to, co on. Powinien stanąć przed sądem.
1: A pan wierzy w ogóle w te zarzuty wobec niego, że tam kierowanie grupą przestępczą? No
12: jasne, że tak.
1: Tam defraudacja tych...
12: Rząd to największy złodziej.
13: Proszę pana. Tchórz! No tchórz, no co tu dużo będzie mówił, no.
1: Ale jak tchórz, jak przecież to szeryf jest...
13: No szeryf... On kiedyś był szeryfem, a teraz uciekł. PiSowi przede wszystkim ze szkodzi. Moim zdaniem, bo już i tak mają poniżej 20, a żeby i 15.
7: Proszę pana, źle, że uciekł, bo jeśli zrobił źle, to powinien się z tego jako minister sprawiedliwości wytłumaczyć. Ale gdzie są nasze służby, że go nie dopilnowały, że uciekł?
1: Że uciekł.
7: No to wie pan, to się w głowie nie mieści.
1: No bo sąd miał wystawić nakaz aresztowania europejski, ale nie, też okazało się, że nie, bo tam jest...
7: Co wystawił sąd? Ja wiem, że jeśli ktoś jest niewinny, to nie ucieka. No bo jeśli jest niewinny, ten, kto wypadek spowoduje, to jak niewinny, to czeka na policję. To i on też powinien czekać, żeby go osądzili.
1: No ale on uważa, że teraz nie ma tu sprawiedliwego sądu, wie pani, i że będzie...
7: No to dla innych obywateli jest, tylko dla ministra sprawiedliwości nie ma. Ja żyję i nic mnie tu nie spotkało złego. Nie popieram ani jednych, ani drugich, bo ja jestem Polką i popieram tylko to, co powinno być dobre dla Polski. Powinien wrócić i stanąć przed Wydziałem Sprawiedliwości.
14: Myślę, że powinien stanąć przed polskim sądem.
1: No ale oni tu argumentują, że tu w Polsce nie ma teraz uczciwego sądu i...
14: A sąd był uczciwy? Dlaczego uciekał?
1: Taki twardy człowiek, twardy zawodnik mówił, nie bądźcie fujarami.
14: Sam jest fujarą. No, miękiszo, no. Jego słowo. Kpina, bo takich ludzi powinni karać, zamykać. Panie, kurde.
1: No ale jak
14: przepraszam, że tak przekroczył.
1: No ale jak go złapać, jak on ucieka?
14: Ja wiem.
1: Jest to trudno go złapać, ja wie pan, bo to on szybki wiem. Jest.
14: Ja wiem. No ale... Miłego dnia życzę.
1: Miłego.
15: Sporo było tych negatywnych głosów, ale są przecież i tacy, którzy kibicują Zbigniewowi Ziobrze. Wierzą, że on przeczeka tę tuskową zawieruchę i wróci z Ameryki jako bohater, a wtedy wybuduje nową berezę kartuską czy coś w tym stylu i będzie tam umieszczać swoich prześladowców. I sprawiedliwości stanie się zadość.
0: Co ludzie powiedzą?
1: Czy on jest takim, wie pani, właśnie bohatersko się ukrywa, czy wręcz przeciwnie?
16: No on się ukrywa przed tym, żeby mieć rzetelny, proszę pana, bo pan widzi, co się dzieje, tak?
1: No ale to on ten przecież wymiar sprawiedliwości budował przez tyle ale lat, to budował, teraz się boi.
16: Budował się nie, on nie wiadomo, czy się boi. Boi się tylko tego, że mogą go skazać.
1: Ma 26 zarzutów o kierowanie grupą przestępczą.
16: Ale kochany, jaką grupą przestępczą? Pan się zastanowił.
1: No co, pieniądze wyprowadzała z Funduszu Sprawiedliwości.
16: Jeszcze niech pan zobaczy, ile teraz wyszedł.
17: I te starsze panie jeszcze was pobiją za to, że...
6: A, że za pana Ziobrę?
17: A jak?
6: Że to taki jest...
17: Będą w obronie.
6: Nie, no ale co, a pani uważa, że to dobrze, że on tak się miga przed wymiarem sprawiedliwości?
17: Jakie dobrze?
6: No bo to niektórzy mówią, że to właśnie dobrze, bo tu nie ma teraz wymiaru sprawiedliwości uczciwego.
17: Jakie ustawił prawo, takie ma.
6: No tak, no bo to on rzeczywiście...
17: Kurz!
6: To minister sprawiedliwości, wie pan, szeryf.
18: Dobrze, dobrze. Nie ma skąd tą propagandą swoją.
6: Ale i nagle do Ameryki ucieka, zamiast stanąć przed sądem.
18: To gdzie na Białoruś miał jechać?
6: No nie no, powinien stanąć przed sądem i chyba i się dać osądzić.
18: Tak, zrobić cyrk z ciebie.
6: Ale to ma zarzuty, 26 dobrze. Zarzutów. Kierowanie grupą przestępczą na przykład.
18: Proszę pana, pierwsze to trzeba przestrzegać konstytucji i prawa, jak obowiązuje. A nie robić pośmiechowisko z ludzi.
6: Tu też takie zastrzeżenia były, że oni nie przestrzegali konstytucji właśnie jak...
18: Dobrze, niech pan skończy tą propagandą swoją.
6: Wie pan jest za tym, żeby on uciekał, żeby tu nie stawał przed sądem.
18: Dopiero... Nie. Ma słuszną rację.
6: No ale wie pan, ale ktoś tu mówi, no ja pójdę ukradnę, to staję przed sądem. A pan Zbigniew Ziobro ma zarzuty i no, nie może stanąć przed sądem, bo

0: dobrze, że uciekł do tej Ameryki, czy to jednak...
1: Niech zgnije tam.
0: Ale gdzie, ale właśnie nie powinien tu stanąć, wie pan, w prawdzie przed sądem i...
1: Jeszcze pieniądze na niego wydawać?
0: A jak w Ameryki go przepędzą, to gdzie teraz dalej może?
1: Jeszcze Antarktyda wolna.
0: A, czy na Antarktydę, no, ale tam zimno znowu chyba, wie pan.
1: No to niech za bardziej.
2: Antarktyda to jest pewna nowość, ludzie złośliwi, a takich, jak wiadomo, w Polsce nie brakuje, przewidywali raczej, że jak Zbigniewowi Ziobrze skończą się już kraje z tego zachodniego kręgu kulturowego, no to ucieknie na Białoruś. Ale ten wątek antarktycki jeszcze za chwilę wróci, posłuchajcie.
0: O pana Ziobrę dzisiaj pytamy, dzień dobry Polaków.
3: Wie pana, ten Ziobro... Ja nie wiem, czy był złodziejem, czy nie, ale mnie się wydaje, że Ziobro jest mniejszym złodziejem niż ci, którzy chcą teraz nas w ten sejf wprowadzić. Pan policzy, ile to my zapłacimy wszyscy. Nasi wnukowie. Pan nie, ja nie.
0: Ale to koło ale zamachowe ma być naszej tu, wie pan, przemysłu zbrojeniowego i tak dalej.
3: Panie, jaki przemysł zbrojeniowy? Komu oni takie głupoty mi co mówią?
0: Wracając do pana Ziobry właśnie, teraz w Ameryce ucieka przed wymiarem.
3: Ucieka, ja nie mam nic przeciwko temu.
0: Ale to nie powinien właśnie stanąć tu przed sądem, by pan wytłumaczyć.
3: Przed jakim sądem? Przed sądem, gdzie sędzia jest to probolszewicki. W Polsce nie było komunizmu. Była dyktatura probolszewicka. O,
0: to wie pan, teraz coś ktoś ukradnie w sklepie, no i będzie mówił, że...
3: A to jest inna sprawa.
0: No jak, ale ty powie, to ja się teraz nie stanę przed tym sądem, bo on jest probolszewicki pana, i uciekam do Ameryki, do widzenia.
3: Inna tak. Sprawa, przestępstwa kryminalne, no ale a
0: to też
3: inna sprawa...
0: Kierowanie grupą przestępczą jest, ma zarzut.
3: Grupo?
0: 26
3: pana,
0: zarzutów.
3: Proszę pana, przyjdzie czas, że tym, którzy go atakują, okaże się, że oni też nie przestrzegają konstytucji. Wróci i będzie ścigał tych, którzy jego ścigali.
0: A. Czyli pan kibicuje, krótko mówiąc, panu Zbigniewowi Ziobrze.
3: Niech ucieka nawet i na Antarktydę i wróci wtedy.
0: No ale gdzie tam z tymi pingwinami ma tam siedzieć i co?
3: Nie, jada przenośni na Antarktydę, tam gdzie nie sięga żadne prawo. Niech ucieka gdzie się tylko da. Proszę pana, nie tacy jak on w naszej historii uciekali i nie tacy jak on będą jeszcze uciekać.
2: No, trzeba się uczyć języków obcych, angielski, hiszpański, antarktycki, czy jaki tam jest język, no bo to teraz w Polsce jest najlepsza inwestycja w przyszłość. Tyle na dziś. Kolejne Co ludzie powiedzą za tydzień. Ja już dziś zapraszam, Adam Feder. Do usłyszenia.
4: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

Mogę zapobiec, przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideł. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: bardzo chcę. Skarbie nie da się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Vox FM.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
1: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
0: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olgas Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
2: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
3: Utrudniał tam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
2: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
4: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
2: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie drugi z ratowników, kierowca karetki.
0: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechnienia treści godzących w Muzeum Auschwitz-Birkenau, tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
5: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
0: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
6: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
7: A to jest pytanie czy teza?
6: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową, bo ja powiem, że pan kiwnął głową.
7: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktorze. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
6: Okej. Słucham pana.
7: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości się...
6: Panie pośle, to nudziarstwo...
7: To się ukształtowało.
6: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
7: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
6: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwa stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
7: A to jest pana interpretacja, pana rektora. Ja jestem...
6: Patrzę, że się sztuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
7: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym, też romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego władza jest po prostu beznadziejna.
6: Czerwona kartka dla rządu Tuska to dzisiaj w Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić że będzie nowy premier. Podkreślam, zacząć mówić, broń Boże, zmieniać, ale mówić potrzeba chyba nowego premiera.
7: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest, patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pan minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji, moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję opierają, wystartowały z nim z jednej listy, taki zrobi z nich takich zakładników, tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
6: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera? Nie powinno dać do myślenia, a może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać albo...
7: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam. Ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy. Natomiast nie zgadzam się z tym. Myślę, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
0: Dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na vox.fm.pl. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wepi.
9: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
8: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
10: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie dla nas.
8: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
0: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzję dotyczącą uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
11: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
0: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich. Nad tym musimy pracować, apelował przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
12: Czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców. Dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
0: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, m.in. pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Studenci medycyny w akcji. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Kolegium Medicum UMK.
13: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
14: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, żeby nie przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej.
15: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. Zespoły są pięcioosobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
16: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie.
17: No myślę, że wszystko z tych rzeczy to jest przede wszystkim doświadczenie, bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
0: Z Zofią Tekienielkowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy i studentami, rozmawiał nasz reporter. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych z całej Polski. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w kraju. Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To świetna okazja, aby poznać służby mundurowe i ratownicze oraz zobaczyć, z czym mierzą się na co dzień.
18: Przyjechaliśmy z kopalni Sobieski z aparatami ucieczkowymi, którymi na co dzień w akcji pracujemy.
19: Mamy nożyce do cięcia metalowych elementów. Używamy, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
20: Czego się tu dowiecie?
21: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
22: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
23: Pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje. Jeśli nie reaguje, to podstawowe czynności reanimacyjne według schematu.
24: Byliśmy tam w namiocie. Normalnie można było sobie

0: że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam, mąż zawsze i tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
1: I to się przed...
2: Program Złotorączka powstał, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej ręki. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: zwrot akcji.
1: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Kasia Pilewska i kolejny odcinek audycji Zwrot Akcji. Dziś moją gościnią jest Katarzyna Boni. Cześć, Kasiu.
2: Cześć, dzień dobry.
1: Kasia przyszła do mnie porozmawiać, na zaproszenie porozmawiać dzisiaj o takim naszym chyba największym możliwym zwrocie akcji, który może nas czekać. Czyli o śmierci. Będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. I o umieraniu, słuchajcie. Także jest niedziela rano, na pewno uwielbiacie takie tematy z samego początku, ale uwaga, będziemy może próbowały odczarować trochę ten temat.
2: Ja zachęcam do pozostania do końca, bo może się okaże, że tak naprawdę to nie o umieraniu, a o życiu.
1: Dokładnie.
2: Rozmawiamy.
1: Kasia jest pisarką, dziennikarką. Mhm. Dużo podróżujesz, z tego co udało mi się dowiedzieć. I wiem, że twoja droga, jeśli chodzi o ten temat w ogóle, odchodzenia żałoby, rozpoczęła się za granicą, w Japonii, tak?
2: Tak.
1: Dobra, to Kasiu, jak to się stało, że zajęłaś się tak trudnym tematem, takim, od którego wszyscy uciekają jak mogą, a ty się w tym specjalizujesz? Bo właściwie to warto dodać, Kasia prowadzi warsztaty umierania.
2: Tak, po tym właśnie, jak byłam w Japonii. Nie wydaje mi się, że wszyscy uciekają od tego tematu. Wydaje mi się, że ostatnio coraz więcej ludzi właśnie chce rozmawiać o śmierci, o umieraniu, o tym, co to znaczy dobre umieranie, o tym, co to znaczy towarzyszenie osobie umierającej, o tym, co to znaczy towarzyszenie osobie w żałobie. Że po takim okresie amnezji, kiedy ta śmierć została wycięta, amputowana z naszego życia wręcz, jeszcze pewnie niektórzy mają wspomnienia, nie wiem, jakiegoś czuwania przy trumnie w dzieciństwie. W moim pokoleniu to się rzadko zdarza, ale jeszcze pokolenie starsze ode mnie ma takie wspomnienia. Też ludzie, którzy są z terenów poza miastami, też mają takie wspomnienia właśnie często właśnie czuwania, opłakiwania, jakiegoś rytuału, towarzyszenia umieraniu, umierającemu i przechodzenia w tą inną rzeczywistość. I po okresie amnezji, kiedy tego nie było, przez długi czas takim w powszechnej narracji, mam poczucie, że od momentu, kiedy zaczęła się pandemia, a później wojna, to ta śmierć i żałoba zaczynają coraz silniej znowu być obecne. Nie są już tematami, od których się ucieka, nie są tematami wstydliwymi. Ja też działam w bańce, w której po prostu wszyscy o tym rozmawiają cały czas. Jestem w kolektywie Instytutu Dobrej Śmierci, który powstał właśnie mniej więcej w okresie pandemii i który zajmuje się przywracaniem rozmów, które są naturalną częścią naszego życia, który zajmuje się rozmów na temat śmierci, na temat żałoby, który zajmuje się przywracaniem godności tym ostatnim momentom życia i który próbuje znormalizować właśnie ten etap umierania, śmierci i później dla tych, którzy zostali bycia w żałobie. Więc wydaje mi się, że taka dobra rozmowa o śmierci tak naprawdę to jest dobra rozmowa o życiu. Że ona też nam pomaga ustawić samemu sobie, samej sobie to, co dla nas jest istotne w życiu. Ja doszłam do tego tematu i właściwie był to temat, który jakoś w porównaniu do tego, czym się zajmowałam, to przyniósł mi dużo ulgi, bo ja pisałam o katastrofach. Zajmowałam się traumami, zajmowałam się tym, jak ludzie, czy w ogóle jest możliwe odbudowanie się po traumie, czy możliwe jest odbudowanie się po tym, jak doświadczyło się wojny i uchodźstwa, czy możliwe jest zbudowanie nowego domu, co się do tego domu wnosi, co się zabiera z wojny, z uchodźstwa. A z tematem warsztatów umierania zetknęłam się w Japonii, kiedy pracowałam nad książką Ganbare, warsztatu umierania. To była moja pierwsza solo książka reporterska, w której opisywałam to, jak wygląda Japonia mniej więcej 3-4 lata po wydarzeniach z 2011 roku, czyli po trzęsieniu ziemi, tsunami i wybuchach w elektrowni Fukushima Daiichi. No i też sprawdzałam, jakby co jest potrzebne, żeby po czymś takim się odbudować, po czymś takim, czyli po nie tylko śmierci najbliższych, ale po utracie całego życia, które się budowało. Po utracie domu, po utracie wszystkich albumów ze zdjęciami, których już nie ma, jakby nie, To jest też utrata wspomnień, nie ma już powrotu do tego, do tych lat z przeszłości. Po utracie pracy, po utracie całych wiosek, które zostały rozdysponowane do zupełnie różnych miejsc w Japonii, więc nie ma się już tych sąsiadów, nie ma się tego aptekarza, do którego się chodziło przez całe lata, nie ma się tego sklepikarza, którego się odwiedzało codziennie. Tkanka została rozerwana i jak się ją skleja na nowo? Czy to w ogóle jest możliwe? I w tym wszystkim, jeżdżąc po Japonii, rozmawiając z ludźmi, którzy doświadczyli tsunami, którzy doświadczyli ewakuacji z powodu zagrożenia radioaktywnego, trafiłam na warsztat umierania prowadzony przez japońskich mnichów. I poszłam na nie. Tak. Znaczy najpierw zrobiłam, najpierw przeprowadziłam rozmowę z mnichami o czym to jest, napisałam cały reportaż o tym, jak te warsztaty wyglądają.
1: Tak.
2: A potem tak reportersko poszłam na nie, żeby po prostu zobaczyć, czy będę je mogła włączyć do mojej książki. Też myślałam o tym, że może zgodnie ze szkołą reportażu, może porozmawiam z kimś najpierw. Opiszę, jak te warsztaty wyglądają, spotkam się z tą osobą za 10 dni, za miesiąc i porozmawiamy o tym, jasne, co się zmieniło.
1: Jasne.
2: I no, weszłam na nie jako reporterka, a wyszłam z nich jako osoba, która po prostu doświadczyła jakiegoś katarzis. Zapłakana, poruszona tym, co się wydarzyło. I też prostotą tego doświadczenia, bo to jest bardzo prosta rzecz. To jest spotkanie z własną śmiertelnością w przeciągu. W tamtym przypadku to nawet trwało godzinę. Ja te warsztaty teraz prowadzę, trwają od 2 do 3 godzin.
1: 2-3 godziny. Mhm. Okej. Okay. Jak o tym czytałam, to wydawało mi się, że to jest, wiesz, 3 dni jakiegoś tam kminienia, po prostu zaglądania, jakiegoś tam zmierzenia się z tym, ale to ciekawe, co mówisz, bo to faktycznie najprostsza rzecz na świecie. Umrzeć, tak. A z drugiej strony taka najtrudniejsza, nie? I byłaś na godzinę.
2: Byłam na godzinę, tak. I przez tą godzinę mnich po prostu opowiadał historię, w której ja identyfikowałam się z tą osobą,
1: okay.
2: O której jest historia. I była to historia choroby raka, która kończy się śmiercią. I podczas tej historii musiałam się rozstawać symbolicznie z tym, co jest dla mnie ważne. Ale to rozstawanie się z tym, co było dla mnie ważne, to był właśnie ten moment katarzis. To było jakby takie uświadomienie sobie, że jak bardzo trudno jest mi się rozstać, jakie emocje temu towarzyszą, pomimo tego, że to jest tylko i wyłącznie symboliczne. Jaka się pojawia hierarchia tych rzeczy, rzeczy, osób, miejsc, wartości, o których często myślałam, że w ogóle nie mają znaczenia i trochę tak pojawiły się w tym procesie, bo wypadało, żeby się pojawiły, na przykład rodzina albo miłość. I jak trudno jest się z nimi rozstać i jaka jest wdzięczność za to, że to jest tylko symulacja, że to nie jest, że to się nie dzieje naprawdę. Nie byłam jedyną osobą, która płakała na tych warsztatach, ale nie sądziłam, że będę je prowadziła.
1: Tak.
2: I to, że je prowadzę, to jest trochę przypadek.
1: Czyli to nie było tak, że weszłaś i wiedziałaś, to jest to.
2: Nie, wyszłam i wiedziałam, że to mam materiał do książki, że ja jestem tym materiałem do książki tak naprawdę.
1: Tak, stałaś się swoją bohaterką.
2: Tak, co chyba często się przydarza reporterom, że przychodzą z jakąś tezą, a potem to wszystko przefiltrowują przez siebie i okazuje się, że jest inaczej. Nie, poprowadziła mnie dla znajomych, bo po prostu powiedziałam im, jakie to było przeżycie i oni stwierdzili, dobra, to my też chcemy, czy mogłabyś to zrobić. Poprowadziłam dla znajomych, oni powiedzieli znajomym, i tak zaczęły się zbierać grupy u mnie na warszawskim Mokotowie w mieszkaniu. No jak już wyszła książka i też ludzie przeczytali o tych warsztatach, to zaczęli się odzywać, czy ja je prowadzę i czy mogliby wziąć udział. Usłyszałam też na przykład na jakichś targach książki, spotkaniach autorskich podchodzili do mnie nauczyciele, że oni je prowadzą w klasach maturalnych i że to świetnie jakoś działa na młodych ludzi, jakoś ich motywuje i inspiruje. Ja tego nigdy nie prowadziłam dla uczniów. Nie odważyłabym się. Uważam, że to musi rzeczywiście zrobić osoba, która świetnie zna tych młodych dorosłych, tak? Chciałam powiedzieć dzieciaki. Już czasy maturalne to już młodzi dorośli. No i warsztaty się rozrosły po cichu, sama nie wiem jak i kiedy. I teraz rzeczywiście dosyć regularnie je prowadzę w różnych miejscach i w różnych odsłonach, bo są i wirtualne, co zawdzięczają pandemii, i stacjonarne.
1: Jeździsz po miastach, czy ludzie przejeżdżają dla ciebie?
2: Zazwyczaj prowadzę w Warszawie, czasem jestem zapraszana do jakiegoś większego miasta, żeby je poprowadzić. Czasem coś organizuję sama w większym mieście, żeby je poprowadzić. Czasem jestem zapraszana do mniejszego miasta, żeby je poprowadzić. Do hospicjów, do różnych fundacji. I prowadzę je przez internet. Myślałam, że po pandemii przestanę. Ale te internetowe dają możliwość właśnie taką, że jak ktoś nie jest z Warszawy, z Krakowa, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, tylko z Hołowienek na Podlasiu. Wspominam o Hołowienkach, bo ja tam kiedyś znam te rejony i wiem, że ktoś akurat stamtąd brał udział w warsztatach. To może też do nich dołączyć. No plus one dają też taką intymność, której warsztaty stacjonarne nie zapewnią.
1: Jasne. To są spotkania w grupach?
2: Tak, to jest 20, maksymalnie 20 parę osób. I to też ma znaczenie, że to jest grupa i ma znaczenie rozmowa, która się pojawia w tej grupie. I każda grupa jest zupełnie inna. I my na koniec, po tym przejściu przez te warsztaty, ja dlatego ja też wydłużyłam, bo mnie bardzo interesuje to, co się pojawia w takim małym kręgu na sam koniec. Jakby co te warsztaty otwierają w ludziach. I rozmawiamy od tego, czym dla nas jest żałoba, po to właśnie, po tematy takie jak, czym dla nas jest dobre umieranie, co znaczy ostatni oddech, co czujemy w momencie ostatniego oddechu. Czasem się zdarza, że nic nie czujemy i to oznacza, że my nic nie czujemy. Pojawia się jakaś olbrzymia mądrość grupy i dla mnie to jest zawsze fascynujące, jak wiele różnych wątków w tej przestrzeni potrafi wybrzmieć po warsztatach.
1: Czy w tych warsztatach, rozumiem, że schemat jest taki, jak byłaś uczona, jak byłaś uczestniczką tam, czyli opowiada się historię innej osoby niż ja czy uczestnik, i na tej bazie my rozstajemy się z naszymi bliskimi sprawami, rzeczami, wcielając się w skórę tej osoby, tak? Okej, to brzmi przerażająco. Wiesz, myślę sobie, na początku powiedziałam ci, wszyscy od tego tematu uciekają. Ja od tego tematu uciekam, dlatego wydaje mi się, że wszyscy. I kiedy wyobrażam sobie takie spotkanie, to zalewa mnie fala lęku, że ta świadomość, którą właściwie mamy, ale od której ciągle sobie uciekamy, może nas zalać i sprawić, że to życie właśnie przestanie mieć wartość, zamiast nam je dać.
2: Ale coś cię skłoniło do tego, żeby mnie zaprosić do audycji, czyli jednak nie uciekasz od tego tematu.
1: Staram się, jak mogę się do niego zbliżać. Stwierdziłam, że to jeszcze jest za szybko, żeby podejść, zobaczyć, zmierzyć się, ale fascynują mnie ludzie, których to nie przeraża, tylko pracują ze śmiercią. Dla mnie to jest w ogóle jakieś poza skalą moją. I wiem, pośród moich bliskich osób, z którymi rozmawiam, głównie z tego względu, że moje pokolenie, mam 30 lat, odwróciło się mocno od wiary. My nie wierzymy. Jesteśmy w dużej mierze ateistami. Oczywiście mówię o mojej bańce tutaj. I nie mamy nic w zamian. I ta śmierć, i to, że nas może nie być, i że nie ma nic dalej, jest tak przerażająca.
2: Ale czy mówisz, że nie mamy nic w zamian, że nie ma jakby, że sens życiu musimy nadawać sobie my sami, bo nie ma nic poza tym życiem? Czy nie mamy nic w zamian, nie mamy rytuałów, nie mamy celebracji?
1: Właśnie, mówię o sensie, bo rytuały i celebracje mam wrażenie, że my sobie doskonale stworzyliśmy sami, budując sobie jakąś tę rzeczywistość. Ale kiedy zdajemy sobie sprawę, że wierzę, że nie wierzę, wiem, że nie wierzę, idę w to, i myślę sobie o tym, jak to wszystko po prostu, kiedy myślę sobie, już teraz prywatnie, o tym, że może być świat, w którym nie ma mnie, to muszę wstać, wypić wodę i sobie pójść, bo ta myśl jest tak obezwładniająca, że przestaję myśleć o tym, że to, co jest tu, jest ważne. I zastanawiam się, czy na tych warsztatach właśnie nie spotykasz się z takim ogromnym lękiem tych ludzi, strachem, że nie myślałem o tym, jakby nie myślałem o tym, że mnie nie będzie, a tu się muszę z tym zmierzyć. I co będzie, jak mnie nie będzie?
2: Przychodzi trochę ludzi, którzy przychodzą właśnie z tego powodu, że bardzo się boją i że chcą się zmierzyć z tym lękiem i że chcą zobaczyć, dlaczego się boją. i dotknąć czegoś, co pozwoli im ten strach zweryfikować, tak. Czy on naprawdę jakby jest zasadny. A więc przychodzą też ludzie, którzy z tym się chcą zmierzyć. Każdy ma trochę inne powody. Przychodzą ludzie, którzy się mierzą z żałobą, przychodzą ludzie, którzy próbują zrozumieć proces umierania, bo na przykład widzieli, towarzyszyli komuś umierającemu, nie do końca rozumieją, co się działo. Nie do końca rozumieją, czemu pojawiały się takie emocje. Nie bez powodu te warsztaty nazywają się warsztatami umierania. Zresztą to anegdotka na temat tytułu książki. Jak ja w 2014 czy 2015 roku proponowałam tytuł Warsztaty Umierania, Ganbare, Warsztaty Umierania, to wtedy usłyszałam, że to w ogóle nie przejdzie, bo nic ze śmiercią w tytule nie może ukazać się na rynku, bo ludzie tego na pewno nie będą kupowali, bo obchodzą właśnie szerokim łukiem. Tak. A 10 lat później tych poradników o umieraniu i książek ze słowem śmierć w tytule, umieranie, żałoba jest coraz więcej, więc to też pokazuje, jak bardzo...
1: A z czego to wynika twoim zdaniem? Wiem, że pandemia, wspominałaś o tym, że my się nagle bardzo blisko zetknęliśmy ze śmiercią.
2: Każdy z nas zna kogoś, komu ktoś umarł, dotknął jakoś żałoby, do tego stopnia, że do Instytutu Dobrej Śmierci odzywały się firmy proszące o to, żeby przeprowadzić im szkolenie, jak towarzyszyć im pracownikom w żałobie, bo jakby w tych firmach było po 10, 15, 20, 50 osób,
1: jasne,
2: które były w żałobie i po prostu jakoś trzeba się było nimi zaopiekować. Więc ta bliskość śmierci, też te podawane codziennie liczby w czasie pandemii przez gazety, przez media, spowodowało, że to weszło do mediów na długo. To nie było jednokrotne, tak, katastrofa samolotu, zginęło tyle osób, tylko po prostu codziennie patrzyliśmy na te liczby. Tak. Codziennie jakby dzisiaj tyle. I nie było tego oddechu. No ale myślę, że jakoś jakimś klinem to się rozszerzyło i zaczęło jakby w takim razie być odpowiedź, to co w związku z tym, jak my możemy na to zareagować? To zacznijmy mówić o żałobie, to zacznijmy rozmawiać o śmierci znowu. Więc wydaje mi się, że pandemia miała kluczowe znaczenie. Kluczowe. Ale to jest moja analiza osoby, która pisze i obcuje z tym tematem. Nie jest to natomiast analiza socjologiczna, nie wiem, przeprowadzona przez badaczy z uniwersytetu, a na pewno są takie, które też mogą powiedzieć, czemu ten temat śmierci teraz wraca. Być może jest też tak trochę to, o czym mówisz, że...
1: Kryzys wiary.
2: Że to poczucie, takiego bez sensu tego, co będzie po, też powoduje, że zaczynamy szukać, pytać i rozmawiać i próbujemy się zmierzyć z tym lękiem.
1: Bo sens był nadany kiedyś po prostu przez kogoś innego, nie? Sens był nadany właśnie z kościoła i mówili, będziesz dobry, będzie dobrze.
2: Tak, jest świetna rozmowa Ezry Kleina, dopiero co opublikowana chyba 2 tygodnie temu, czy nawet tydzień temu. Ezra Klein jest dziennikarzem New York Timesa, który prowadzi bardzo ciekawe rozmowy i polityczne, i nie tylko. I oni rozmawiają oczywiście, Fari i Zakaria, a oni rozmawiają o tym, co się dzieje w Stanach, i o jakimś upadku moralnym Stanów, ale rozmawiają też w pewnym momencie właśnie o tym, że liberalizm to była taka obietnica, że teraz będzie, że teraz właśnie ja będę sama nadawała sens swojemu życiu, że już jakby nie będzie mi nikt mówił, jak ma być. I że to jest wielkie osamotnienie. I że to nie jest łatwe samemu nadawać sens swojemu życiu. Tak po prostu.
1: Myślisz, że warsztaty i w ogóle, wiesz, zbliżenie się do tematu śmierci, czy to przez warsztaty, czy w inny sposób, pomaga nadać sens naszemu życiu?
2: Myślę, że bardzo zależy od tego, w jakim jesteś w momencie swojego życia. Zaczęłam mówić o tym, że nie bez powodu to są warsztaty umierania. Tak. Właśnie dlatego, że jeżeli ktoś czuje, słyszy słowo warsztaty umierania i myśli sobie, o nie, ja dziękuję bardzo, to zachęcam, żeby podążyć za tą intuicją i po prostu nie pchać się w miejsca, które mogą być bolesne i trudne. To są warsztaty dla ludzi, którzy są zainteresowani, którzy jak słyszą słowo warsztaty umierania, to sobie myślą, o, ciekawe. One podczas, kiedy one trwają, można przeżyć bardzo dużo emocji, które nie zawsze są łatwe. Ja też zawsze tłumaczę, w jaki sposób sobie z nimi radzić, w jaki sposób móc się, jak się dystansować do tej historii, w jaki sposób zakorzeniać się w tu i teraz, tak żeby właśnie móc wychodzić na chwilę z tej symulacji. Więc dbam o to, żeby pokazywać uczestnikom, jak dbać o własne bezpieczeństwo podczas tych warsztatów. Ale też nie ma jednego dobrego sposobu na ich przejście.
1: Okay.
2: I one są, to co ja w nich bardzo cenię i co mnie w nich fascynuje, to jest to, że one są takim trochę lustrem postawionym naprzeciwko mnie samej, bo ja też je sobie robię. I pokazują mi, w jaki sposób ja funkcjonuję w świecie, jakie mechanizmy mi się włączają. Pokazują mi, co jest dla mnie ważne, czego najbardziej boję się utracić. No i przede wszystkim zostawiają mnie akurat z takim uczuciem, że wow, ja nic nie straciłam. Ja mam tyle a tyle przyjaciół, tyle a tyle, nie wiem, marzeń, miejsc, które uwielbiam, smaków, które kocham, i to wszystko jest. To jest chyba zostawiam z takim poczuciem zwykłego bogactwa w moim życiu. I wiem, że wiele ludzi tak właśnie na nie reaguje, ale to nie jest jedyna reakcja. Czasami się pojawia takie zrozumienie, zwłaszcza jeżeli, tak jak wspomniałam, ktoś miał niełatwą śmierć w rodzinie.
1: Tak.
2: Są ludzie, którzy przychodzą i mówią, wreszcie wiem, przez co przychodziła moja ciocia, moja mama, mój ojciec. Lepiej ich rozumiem. Jestem w stanie sobie wyjaśnić różne rzeczy, które mówili, kiedy umierali. Są ludzie, którzy mówią, że coś im te warsztaty pozwoliły domknąć. Są ludzie, którzy mówią, że nic nie czuli, że to też jest dla nich ciekawe. Czemu tam się pojawia taka
1: kompletna, jasne.
2: Tak. Więc tyle, ile jest ludzi, tyle jest sposobów przejścia przez te warsztaty i to też jest fantastyczne.
1: Okej. Okay. Często trafiają do ciebie osoby, przychodzą do ciebie osoby, u których ta śmierć nie jest hipotetyczna, tylko faktycznie staje się czymś bliskim. Mówię o czasie.
2: Czy też o chore osoby?
1: Wspomniałaś o hospicjum, więc...
2: Warsztaty wzięły się z hospicjów amerykańskich, zostały wymyślone w amerykańskim hospicjum.
1: Tak.
2: Nie dla pacjentów hospicjów, tylko dla wolontariuszy, po to, żeby wolontariusze lepiej rozumieli, przez co przechodzą ich podopieczni. W Japonii one zostały zmienione tak, żeby to nie było tylko i wyłącznie w kontekście hospicjów, ale żeby to otworzyć właśnie na każdego z nas, żeby każdy z nas mógł przyjść na nie i zobaczyć, okej, co jest dla mnie w życiu ważne, jakie są wartości, którymi chcę się kierować w tym momencie mojego życia, gdzie jestem tak naprawdę. To są takie warsztaty, które pozwalają się określić, czy ja idę tam, gdzie chciałam iść, czy może jednak idę obok tej ścieżki, którą chciałam iść, czy idę w ogóle w drugą stronę.
1: Okej.
2: Ja je prowadziłam dla pracowników hospicjów i prowadziłam je też dla fundacji onkologicznych i przychodziły też na te warsztaty osoby, które są albo w trakcie leczenia, albo po leczeniu. To mnie też zawsze jakoś interesuje ich doświadczenie. I też ta chęć powtórzenia tego doświadczenia. Część z nich mówi, że to im też pomaga jakby bardziej świadomie wejść w to, co się działo. Że jak to się działo, to nie były tak bardzo obecne, tak? Bo jakby były na czymś innym skupione. I że dopiero teraz mogą w to wejść. Część mówi, że jakby też pomaga im to przepracować jakieś emocje z tamtego okresu. Część mówi, że to właśnie tak wygląda i że to właśnie tak jest. Jakby to też jest takie świadectwo dla grupy, która tego nie doświadczyła, tak? Jakby taka osoba... Dlatego jest niesamowite, bo każda grupa jest zupełnie inna. Pojawia się taka osoba, która mówi, wiecie, ja to przeszłam, ja praktycznie miałam 5% szans na przeżycie, a nagle się okazuje, że tutaj jestem. I wtedy też się nagle zmienia rozmowa. Są pytania do tej osoby i one się potrafią też w fantastyczny sposób dzielić swoim doświadczeniem i jakąś nadać perspektywę doświadczeniu innych osób z grupy. Natomiast to, co jest ważne, to nie są warsztaty terapeutyczne, to nie są warsztaty, które mają na celu pomoc w przeprocesowaniu choroby. Więc na przykład też w tych niebawem będę prowadziła w takiej fundacji onkologicznej. Też jest tak jakby, że pracownicy tej fundacji rozmawiają z pacjentami wcześniej i mówią im o tym, jak te warsztaty wyglądają. I to też jest bardzo świadoma decyzja tego, czy ja jestem na to gotowa, czy nie. Czy
1: jasne.
2: To jest coś, w czym w tym momencie mojego życia chcę uczestniczyć. I to dotyczy nie tylko osób ze zdiagnozowanymi chorobami, ale każdego z nas. Czy ja po prostu jestem gotowa na ten warsztat.
1: Da się zdefiniować, czy ty potrafisz zdefiniować, czym jest dobre umieranie, dobra śmierć?
2: Tak, jasne. Dla każdego to będzie co innego. To jest taka śmierć, w której ja mam poczucie, że mi nie zostało coś odebrane.
1: Jak to możliwe? Przecież wszystko...
2: Jasne, tracę życie.
1: Tak.
2: Tak, ale nie została mi odebrana moja decyzyjność. Na temat tego, jak ja bym chciała, żeby te ostatnie momenty mojego życia wyglądały. Jest fantastyczna książka, która się nazywa Porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Jest właśnie o tym. O rozmowach o śmierci przy kolacji. To jest amerykański dziennikarz, który się nazywa Michael Hebb. I on... ja to już powtarzam za każdym razem, więc mi się wydaje, że już wszyscy o tym wiedzą. Ale on zrobił coś genialnego. Zdał sobie sprawę z tego, że numer jeden bankructw w Stanach, powód numer jeden dla bankructw w Stanach, bądź numer dwa, pewnie to się też zmieniło na przestrzeni lat, bo ta książka ma już 10 lat, jest branie kredytu na wyprawienie pogrzebu rodzinie. No i że... oraz w ogóle wszystkie opłaty związane z przedłużaniem życia. Nawet jeżeli już ktoś jest w śpiączce, ale nadal tak przedłużamy życie, to są, zwłaszcza w Stanach, to są bardzo, znaczy w Stanach, w Polsce to inaczej wygląda, to są bardzo kosztowne momenty czyjegoś życia. No i on zaproponował rewolucyjne i proste rozwiązanie. Słuchajcie, jakby normalnie rozmawiamy o śmierci w momencie jednego z największych stresów, jakie przeżywamy w życiu, czyli albo jesteśmy w szpitalu i właśnie słyszymy, że ukochana osoba nam umiera, albo jesteśmy już u notariusza i otwieramy testament, no albo jesteśmy w zakładzie pogrzebowym i ustalamy zasady pogrzebu. A co by było, gdyby porozmawiać o tym wcześniej, 20, 30 lat wcześniej, wszystko jedno, 5 lat wcześniej, przy dobrym winie, przy świecach, przy fajnej muzyce, z dobrym jedzeniem. A może byśmy oszczędzili sobie stresu, kiedy te nieuniknione w naszym życiu momenty będą się wydarzały. I to może być rozmowa między nieznajomymi, taka też jest może być formuła tych rozmów właśnie, że się nieznajomi spotykają przy stole i rozmawiają, ale to może być rozmowa między przyjaciółmi, no i oczywiście on też zachęca do tego, żeby rozmawiać o tym z własną rodziną, jeżeli rodzina też wyraża taką chęć. Czy chcę, żeby sztucznie podtrzymywano mnie przy życiu? Czym dla mnie jest śmierć, w którym momencie umieram? Czy chcę umierać w domu, czy chcę umierać w szpitalu, o ile to jest możliwe. Chcę być pochowana w trumnie, czy chcę być skremowana? Jeżeli w trumnie, to w jakiej? Jaką chcę mieć sukienkę na sobie? Jakie ubranie chcę mieć na sobie? Na jakich piosenkach mi zależy? Co chcę, żeby wybrzmiało na pogrzebie? I tak dalej, i tak dalej. Jest cała lista tych pytań.
1: Oczywiście.
2: Można je sobie wymyślać i dopowiadać. Ja napisałam o tej książce tekst, który przeczytała moja babcia, która powiedziała, hej, wiecie, to może się spotkamy i pogadamy. I myśmy się z wnukami wszystkimi spotkali z nią i ona nam opowiedziała i o tym, jak umierała jej mama i jak to było dla niej trudne i o tym też właśnie, jaką sukienkę by chciała mieć i jaki ksiądz jest dla niej istotny, kto, na kim jej zależy, żeby był na jej pogrzebie, którym z grobów rodzinnych chce być pochowana. I jakoś jak umarła 2,5 roku temu, to myśmy mieli w sobie dużo spokoju. W sensie mogliśmy po prostu opłakiwać jej śmierć, ale mieliśmy też takie poczucie, okej, to my wiemy. Jakby nie było żadnych wątpliwości, że też w naszej rodzinie nie, akurat mamy takie szczęście, że nie jesteśmy specjalnie rodziną, która by się o coś sprzeczała, ale też wyobrażam sobie, że wokół takiego
1: oczywiście
2: momentu może, pogrzebu może być bardzo dużo różnych pomysłów, jak on powinien wyglądać. W momencie, w którym jakby mamy jasno powiedziane, okej, ta osoba chciała być skremowana, ta osoba chciała być pochowana na tym cmentarzu, ta osoba chciała, żeby leciała Edith Piaf na pogrzebie, to jakby my możemy się zająć żałobą.
1: To ciekawe, co mówisz, bo to trochę tak jakby, bo powiedziałaś o tym, że nic nie tracimy. Ja się zaśmiałam, ale pomyślałam sobie, że to jest taka trochę decyzyjność ze grobu. Mhm. Że nie ma nas, a jednak cały czas możemy stanowić o sobie. I że bardzo często, wiesz, jak ja próbuję prowadzić takie rozmowy, to słyszę, nie kuś, nie zapeszaj, po co o tym gadać, my powinniśmy skupić się na życiu i cieszyć się życiem, a nie myśleć o śmierci.
2: Możesz po prostu powiedzieć, okej, dla mnie dobra śmierć, jest mi wszystko jedno, jak będzie wyglądał pogrzeb, niech on będzie, nie wiem, ciepły, serdeczny, niech będą na nim najbliższe osoby, niech będzie katolicki, protestancki, ateistyczny.
1: Jasne.
2: Ale chciałabym umierać w domu.
1: Jasne.
2: Bo jak się nad tym zastanawiam, to bardzo mi zależy na tym, żeby byli obok mnie bliscy. A jak nie będę mogła umierać w domu, to bardzo mi zależy na tym, żeby byli moi bliscy, tak, żeby jakby mogli.
1: Jasne.
2: Więc bo to ja też rozumiem doskonale, że tutaj jakby jest ciężko jest przymusić kogoś do wyobrażania sobie tego i że rzeczywiście jest taki lęk, okej, dobra, no to może że nie kuśmy losu, tak?
1: Tak, bo tak, nie, tak.
2: Po co w ogóle to ruszać? No i myślę, że na pewno łatwiej jest też starszym osobom, tak jak mojej babci, która po prostu wiedziała, że jakby to jest nieuniknione i gdzieś jednak zostawiła nas, ona to zrobiła i dla siebie, i dla nas. Bo to nie jest tylko o nie, ale to jest też o tych, którzy w ogóle na śmierć nigdy nie jest o tej osobie, która odchodzi, tylko też o tych, którzy zostają. Czyli nie tylko o tej osobie, która odchodzi.
1: Pozwoliła wam czuć po prostu. Pozwoliła wam czuć to, co się działo, a nie zajmować się papierologią i lataniem po urzędach i po...
2: Ja, czyli tak trzeba się było tym zajmować,
1: oczywiście, ale ze spokojną głową.
2: Tak, ale wiedzieliśmy, czego ona chciała. Tak?
1: Okej.
2: Okay. Nie było tam żadnych wątpliwości, jakichś takich...
1: Fajnie, można sobie pomyśleć o tym jako taka twoja ostatnia impreza. Wyprawiasz ostatnią imprezę, tylko nie będzie. Nie zabraknie solenizanta. Kasiu, ty sobie... Jak sobie radzisz ty, będąc w tym temacie tak często, wiesz, pracując z chorymi osobami, dotykając tej śmierci tak delikatnie, a jednocześnie, no wiesz, wracasz do swojego życia i żyjesz, nie? I masz swoje sprawki. Chodzi mi o skalę, że czasami mam wrażenie, że jak się tak grubo usiądzie i zastanowi, to potem to wszystko, ta praca, te kłopoty, to jakoś tak nie ma znaczenia. No ale przecież musimy mieć jakieś znaczenie, musi nam zależeć. Więc jak ty wracasz do swojej codzienności, w której...
2: Nie, ale po warsztatach to akurat mam takie poczucie, że właśnie ma znaczenie.
1: Czyli to jest powrót do twojej codzienności, którą bardziej potrafisz docenić, tak?
2: Tak, i też jakby... No ja je sobie robię raz na jakiś czas sama sobie, tak? Ale
1: sama
2: to jest inne doświadczenie, bo to jest...
1: Jasne.
2: No nie jest w grupie. Natomiast kiedy je prowadzę, to oczywiście nie przechodzę przez nie, tylko prowadzę grupę. Jestem przewodnikiem dla grupy.
1: Tak.
2: I jednak te emocje grupy, jakaś taka... To, co zazwyczaj dominuje, to jest wdzięczność, taka ogólna wdzięczność po prostu do świata. I to mi się też udziela oczywiście.
1: Tak.
2: I to jakoś jest, ja jestem zawsze po warsztatach pełna energii. One mnie nie... W przeciwieństwie do reportaży, które potrafią zostawić ślad bardziej mroczny.
1: Jasne.
2: To te warsztaty właśnie mnie jakoś pomagają mi wejść w radosną przestrzeń i po prostu mam dobry humor po nich, mam ochotę dzwonić do mojej rodziny, spędzać z nimi czas, mam więcej cierpliwości dla mojego dziecka. Nie robię ich też bardzo często, one są raz na jakiś czas.
1: Jasne.
2: Czasem się zdarza, że w przeciągu 3 miesięcy zrobię 4 warsztaty, a potem przez pół roku się nic nie dzieje. Bo to też zależy od tego, jak mój czas wygląda, na ile ja mogę znaleźć przestrzeń sobie, żeby przez te warsztaty poprowadzić. Więc myślę, że też dlatego, że one nie są tak bardzo często, to ja też nie doświadczam wypalenia związanego z nimi. To nie jest takie... automatyczne właśnie na jedną kopytę. Raz prowadziłam, 4 dni pod rząd prowadziłam warsztaty, zostałam zaproszona na festiwal do Oslo.
1: Tak.
2: No i po tych 4 dniach to już wiedziałam, że to jest zdecydowanie za dużo, że to już jakby, że też jakby ta taka że przestaję być autentyczna, że już mi się te grupy zlewają i że dla tej ostatniej grupy już nie jestem taką autentyczną osobą, która naprawdę jakby jest zainteresowana, co się dzieje, bo już mam takie poczucie, już przecież o tym przed chwilą rozmawialiśmy, więc nie będę tego powtarzała. Więc jakaś też właśnie świeżość moja na tych warsztatach dzięki temu, że żony są niezbyt często prowadzone, też jest ważna dla mnie. Jasne. Oczywiście, tak, bo dla uczestników wiem, że uczestnicy od pierwszej do czwartej grupy byli zadowoleni, dla nich jakby te warsztaty nadal były istotne, ale tak dla mnie to było po prostu męczące ten czwarty dzień.
1: Pojawiają się coraz częściej takie pogłoski, plotki, informacje o wielkich tego świata, którzy marzą o nieśmiertelności. Są to akurat tacy dość specyficzni panowie, bo z tego, co słyszałam, to ostatnio Donald Trump o tym opowiadał, no i Putin. Jak myślisz, z czego jest to, z czego to wynika, to pragnienie, żeby nic się nie kończyło, żeby ta nieśmiertelność, żeby byle dłużej, byle być, byle zostać? I czy to byłby dar faktycznie, gdyby ktoś przyszedł do Kasi Boni i powiedział: Kasiu, słuchaj, chcesz? To daję ci kamień filozoficzny albo, nie wiem, magiczną substancję, zostajesz na zawsze.
2: Pierwsze pytanie, czy wszyscy moi przyjaciele i moja rodzina też zostają? Co jest sensem życia, tak? Jakby, czy sensem życia jest długość tego życia, czy sensem życia jest jakość tego życia i to, kto je wypełnia? Mi się wydaje, że śmierć nam, że to, że wiem, że umrę, chociaż to nie jest tak, że ja dzięki prowadzeniu warsztatów umierania i dzięki temu, że piszę takie, a nie inne książki, chodzę po ulicach Warszawy i myślę sobie: oj, za chwilę mogę umrzeć, w związku z tym będę doceniała piękno tego żonkila, który tutaj rozkwit, i piękno tego bzu jeszcze nie ma, i piękno tej jabłoni, która właśnie rozkwita. I tak samo nie jest, ja myślałam, że Japończycy, przez to, że to jest kraj, który żyje na krawędzi, tamte trzęsienia ziemi, no rzeczywiście to, że są codziennie, to wiadomo, ale te silniejsze, co nam powiedzmy są raz w miesiącu, takie, że czuć, że się trzęsie ziemia.
1: Tak.
2: To, że jest to zagrożenie tsunami, że ono przychodzi, rzeczywiście w każde pokolenie tego doświadcza, mniejszego, większego, ale doświadcza, że lada moment może wybuchnąć wulkan obok Tokio. Więc myślałam, że stąd właśnie się bierze ten ich zachwyt ulotnością i że oni są takimi ludźmi, którzy tak troszeczkę się unoszą nad ziemią. Takim zachwycie tego, że wow, wszystko jest piękne. My za chwilę możemy umrzeć, więc cieszmy się tym życiem. Nie jest tak, nie da się psychologicznie po prostu. Nie jest to możliwe, żeby cały czas myśleć o śmierci i o tym, że się za chwilę umrze. To raczej wpędza w jakiś rodzaj neurozy, a nie w stan uniesienia. To nie jest tak, że ja cały czas mam poczucie, że jestem bliżej życia i że, tak, i że cały czas po prostu myślę o tym, że ach, niedługo, no za jakiś czas umrę, na pewno umrę, w związku z tym moje życie ma sens, bo robię to i to. Ta śmierć nie jest w mojej głowie obecna, ale to, że jest w ogóle jakiś punkt końcowy, no powoduje, że nam się chce. Powoduje nam się, że jednak wstajemy z tego łóżka. No bo skoro, jeżeli bym miała żyć 10 lat, to dlaczego miałabym dzisiaj wstać i przyjść na wywiad, skoro mogłabym przełożyć ten wywiad jeszcze 10 razy.
1: Czyli...
2: Natomiast na to przedłużenie życia Trumpów, Putinów, Thieli i Musków innych ludzi z Doliny Krzemowej, którzy próbują to zrobić. Kiedyś byłam na takim spotkaniu, bo jakby mogło to przedłużenie życia wyglądać? Tak. W sensie dostał jakiś rodzaj diety. Dużo jest tekstów o tym, jak wygląda życie jednego z, już nie pamiętam, który to nie jest Peter Thiel, tylko któryś z Doliny Krzemowej, który...
1: Taki milioner, który tam...
2: Tylko bierze o określonych godzinach konkretne kapsułki i nie spotyka się z nikim, bo nie może, bo musi chodzić spać o 17, a wstawać o 5 rano, bo to wtedy śpi w jakiejś tam temperaturze. No i znowu, no jakby, czy to ma sens? Natomiast jedna z najpiękniejszych odpowiedzi na to jest taka, jakby w tym momencie tak naprawdę przedłużenie życia wiąże się z tym, albo tak naprawdę nieśmiertelność wiąże się z tym, że moglibyśmy swój mózg przelać do komputera. No bo nasze ciało jeszcze cały czas nie wiemy, jak zrobić tak, żeby ono nie umierało.
1: Czyli musielibyśmy się podłączyć.
2: Do komputera i byłam kiedyś na spotkaniu w Teatrze Powszechnym na temat kryzysu klimatycznego i padło pytanie z publiczności. No, czy my się tego nie boimy właśnie, że tutaj ci możni tego świata, te elity przyleją się swoje mózgi do komputerów i oni dalej będą rządzić. I poetka Barbara, której nazwiska znowu zapomniałam, bardzo to jest nie... Osoba, która tam była, poetka, bardzo fajna poetka, powiedziała, a super, niech się przelewają, to my im odłączymy prąd.
1: Właśnie.
2: I jakoś to zawsze mam w tyle głowy, tak. Kiedy myślę, że to bardzo dobrze podsumowuje nasze dążenia do tej nieśmiertelności.
1: To zawsze są jakieś złe pobudki, mam wrażenie, że ta nieśmiertelność jest właśnie jakimś takim... Mam wrażenie nawet takim trochę egocentryzmem, że nie może być świata beze mnie, że wolę żyć źle, wolę żyć głupio, wolę żyć niefajnie, ale być, bo moja nieobecność jest jakby no końcem mnie.
2: Ja myślę, że pod tym się kryje też ogromny lęk.
1: Tak.
2: Po prostu, tak?
1: Dokładnie.
2: Że właśnie ja zniknę i co?
1: To będzie prywatne pytanie. Ty jesteś wierząca?
2: Nie.
1: Okej. Okay. Czyli rozumiem, że to jest koniec. Kropka. Ten ostatni rozdział.
2: Wiesz co, tak, ale ja też wierzę w to, że człowiek żyje tak długo, jak żyją relacje z ludźmi, którzy go znali. I że zostaje coś po nas, tych, którzy nas znali. I że oni chcą tą relację podtrzymywać. Więc dla mnie póki jakby są te osoby, które dla których ja coś w życiu znaczę, no to ja jeszcze też jestem.
1: Masz na myśli też swoją twórczość na przykład?
2: Bardziej myślałam o bliskich pewnie, tak.
1: Oczywiście,
2: tak.
1: Wiem, rozumiem, ale...
2: Tak, bardziej myślałam o bliskich, którzy na przykład... Bardzo jest dużo pięknych książek na temat tego, jak zmarli, jak budujemy relacje ze zmarłymi, jak ta relacja cały czas trwa. I jak może trwać.
1: Tak.
2: Jak Vinciane Despret, taka belgijska antropolożka, napisała... książkę, która chyba się nazywa Wszyscy nasi zmarli. Jestem bardzo słaba z tytułów.
1: I ja poszukam tych rzeczy i dam do pod post, więc będą znalezienia.
2: Ja ci też będę mogła podesłać.
1: Super.
2: I w tej książce podaję takie przykłady na obcowanie ze zmarłym. Znaczy, moje ulubione zdanie z tej książki to jest takie, jak ci dziadek powie za życia, słuchaj, nie kupuj tego domu, to zła inwestycja, to wzruszysz ramionami. A jak ci się przyczyni zmarły dziadek i powie, słuchaj, nie kupuj tego domu, to zła inwestycja, to obudzisz się przerażona i zaczniesz się zastanawiać, co to znaczy. I może jeszcze rzeczywiście tego domu nie kupisz.
1: To prawda, mają na nas większy wpływ.
2: Tak, niż... absolutnie. W snach na pewno. Ci, którzy nas odwiedzają w snach, mają zdecydowanie większy wpływ niż mogli mieć za życia. No i podaję też piękne przykłady tego, jak ci, którzy zostają po tej stronie życia, obcują z tymi, którzy zmarli. Jak na przykład jedna z jej przyjaciółek zaczęła nosić buty babci, która mało zwiedziła świat, ale bardzo chciała zwiedzić świat. I w tych butach razem z babcią zwiedzała świat. Jak ludzie zaczynają gotować tak, jak gotowała babcia, tak jak gotowała jakaś przyjaciółka i nagle jakieś potrawy wchodzą po prostu... wchodzą nowe potrawy w jakiś bieg życia i za każdym razem tak naprawdę, kiedy się to gotuje, to się sięga do tych przepisów, które są często spisane ręką tej osoby, która zmarła. I że te osoby zmarłe jednak nadal w naszym życiu są bardzo, bardzo obecne. My z nimi rozmawiamy. Jednym z przykładów takiej obecności jest... Znowu jest pomysł japoński, który ja przyniosłam do Polski, czyli telefon na wietrze. W Japonii jest coś, co się nazywa Kazano Denwa i stoi w jednej z miejscowości, którą zniszczyło tsunami, ale stało już tam wcześniej. Jest to pomysł takiego pana, który się nazywa Itaru Sasaki, któremu zmarł kuzyn z innego miasta i oni zawsze prowadzili bardzo długie rozmowy telefoniczne. I po śmierci kuzyna pan Itaru postawił, miał taki piękny ogród i tam była taka ozdobna budka telefoniczna i w tej budce telefonicznej postawił stary aparat telefoniczny, który nie był do niczego podłączony, bo tam nie było żadnej linii. I przez ten telefon dalej prowadził tę rozmowę. Bo właściwie to jest... No tak samo nie widział tego kuzyna, tak?
1: Tak.
2: I pod tsunami udostępnił ten telefon dla wszystkich tych, którzy stracili kogoś i nie zdążyli się pożegnać. Kilkadziesiąt tysięcy osób tam się pojawiło i zaczęły się te telefony pojawiać na całym świecie, takie budki telefoniczne. Ja w czasie pandemii razem z Instytutem Dobrej Śmierci i razem z miastem Warszawa ustawiliśmy taką budkę na Jazdowie. Zajęło to trochę czasu z różnych powodów, ale ona do tej pory stoi. I są tam księgi, w których można się wpisać. I dla mnie jest... Nie przychodzę tam bardzo często. Jakby miałam takie poczucie, że postawiłam i, i teraz jakby... I to też zresztą jest niezwykłe, bo rzeczywiście jest tak, że ludzie o nią dbają. Że ludzie, jak się na przykład zepsuje jeden telefon, to przynoszą nowy. Mm. Jak się skończy księga, to przynoszą zeszyt. Ktoś dostawił stołek, żeby można było siedzieć. Więc jakby takie bardzo... przyjemne uczucie tego, że jest coś, o co dba cała społeczność. Tak. Ludzie, którzy siebie nawzajem nie znają. Jest teraz szósta czy siódma księga, która tam leży. No i rzeczywiście ludzie przychodzą tam porozmawiać. I zostawiają jakiś ślad po tej rozmowie w księgach. Są z różnych stron świata. Jest bardzo dużo ludzi z Ukrainy, bo też telefon na rejestrze został otworzony w 2022 roku, 3 miesiące po tym, jak wybuchła wojna, więc zwłaszcza na początku było bardzo dużo wpisów z Ukrainy. Tak pół na pół. Teraz jest i Ukraina, ale też są jakieś wpisy z Hiszpanii, z Francji, z Anglii. I to tylko pokazuje, jak my bardzo takiej relacji nadal po śmierci pragniemy i potrzebujemy. I dla mnie ja się nie boję mojej śmierci. Ja mam jakieś takie poczucie, że to mnie nie będzie. Po prostu. W sensie, że dla mnie osobiście to jest troszeczkę jak przełączenie pstryczka. Ja się boję długiego umierania, bolesnego umierania, ale tego, że mnie nie będzie, to mnie nie będzie. To jakby nie będzie nikogo, kto będzie mógł czuć ten lęk, że go nie ma. Ale gdzieś myślę o tym właśnie, jaki ślad gdzieś, jakby jestem ciekawa, co ze mnie zostanie w innych. Bo mam nadzieję, że będą ludzie, którzy będą chcieli tą relację jakoś ciągnąć. Tak jak właśnie, nie wiem, ja też rozmawiam w jakiś sposób z moją babcią. Noszę bransoletki, które mi dała i zabieram ją do teatru. Chociaż nie lubiłam chodzić do teatru, ale ona uwielbiała i od 2 lat po prostu jestem raz w miesiącu w teatrze.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: Ale to jest dowód obecności, wow.
2: Znaczy to jest coś, co naprawdę zmieniło moje życie, tak? Bo jakby z osoby, która rzadko miała czas na to i nie priorytetyzowała teatru, po prostu nie to, że znam na wyrywki repertuar warszawskich teatrów, ale naprawdę widziałam przez ostatnie 2 lata dużo sztuki, mogę się na ich temat zacząć już powoli wypowiadać, więc tak, zmieniła moje życie.
0: Ale to jest takie uczucie, że robisz to dla niej, czy robisz to z nią?
2: Na początku robiłam to z nią bardzo, a teraz już mam takie poczucie, że robię to z jej powodu.
0: Rozumiem.
2: Nawet nie dla niej, tylko z jej powodu. Ale pamiętam, że jak raz na samym początku, jak jeszcze byłam w takiej świeżej żałobie i zapomniałam zabrać tych bransoletek do teatru, to byłam zrozpaczona, po prostu chciałam stamtąd wyjść, jakby to wszystko nie miało sensu, że to przecież nie po to, że ja przecież nie miałam iść sama do teatru, tylko że przecież babcia miała pójść, że po co ja idę do teatru bez bransoletek, skoro na tego nie zobaczy. I byłam w jakimś takim amoku, że jak to jest możliwe, że ja muszę wracać do domu po babcie. Więc w tamtym momencie to było bardzo takie, że ja ją rzeczywiście tam zabieram.
0: Jasne. Kasiu, bardzo ci dziękuję. Nie wiedziałam, że można z taką czułością mówić o śmierci, taką w ogóle radością mówić o śmierci. Dziękuję za ten pomysł. Ja też wezmę moją babcię niedługo gdzieś w takim razie.
2: Zachęcam.
0: Ja sobie to wszystko przemyślę, mam nadzieję, że nasi słuchacze również, ale taka pierwsza konkluzja dla mnie to, że ta śmierć jakoś tak do życia jakby nas przybliżała.
2: Zdecydowanie.
0: Że to o to chodzi, że bardziej tu jesteśmy chyba, jak przed tym nie uciekamy. Bardziej na 2 nogach, więc dziękuję ci. To była dla mnie bardzo ważna rozmowa.
2: Jak mówi moje dziecko, teraz jest teraz.
0: Teraz jest teraz. Dokładnie tak.
2: I właśnie takie rozmowy o śmierci potrafią być radosne, potrafią pokazać, że teraz jest teraz.
0: Kasia Boni, bardzo dziękuję. Kochani słuchacze, bardzo dziękuję za waszą obecność. W razie jakichkolwiek pytań piszcie. Kasiu, jak cię znaleźć w internecie?
2: Albo przez stronę katarzynaboni.pl, albo przez stronę warsztatyumierania.pl.
0: Jakbyście mieli jakieś pytania, piszcie, ja na pewno Kasi przekażę, więc jesteśmy w kontakcie. Dziękuję ci bardzo.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
3: Zwrot akcji Vox FM.
1: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Co wiemy o tej wizycie?
4: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
1: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. Ponad 5 godzin przesłuchań trwa proces w sprawie Olga z Grudziądza. 19-latek podczas ucieczki przed policją nadział się na ostry płot. Kilkanaście minut później zmarł w szpitalu. Na ławie oskarżonych 3 lekarzy. W środę przesłuchano 3 policjantów z Grudziądza i ratownika, który brał udział w akcji. O szczegółach nasz reporter Łukasz Piekarski.
5: Policjanci z Grudziądza pytani byli o przebieg interwencji oraz o wydarzenia na grudziąckim SOR-ze. Najwięcej emocji wzbudziło jednak przesłuchanie jednego z ratowników, który na miejsce przyjechał w karetce. Jak zapewniał, 19-latek był agresywny i nie słuchał poleceń.
6: Utrudniono nam wszelkie badania. Zmierzyliśmy tętno saturację, on zrzucał po chwili puls oksymetr z palca. W trakcie mierzenia ciśnienia szarpał się.
5: To jest dramat. Tak krótko słowa przesłuchiwanego ratownika skwitowała Małgorzata Szachbazjan, mama Olka.
7: Ratownik dalej nie widzi swoich błędów. On nie widzi łamanych procedur, on nie widzi praw pacjenta.
5: Na kolejnej rozprawie, czyli 17 czerwca, przesłuchany zostanie drugi z ratowników, kierowca karetki.
1: Na ostatniej rozprawie, czyli na początku lipca, sąd wysłucha opinii biegłych. Głos zabierze również mama 19-latka. Grzegorz Braun z sądowym zakazem rozpowszechnienia treści godzących w muzeum Auschwitz-Birkenau, tak postanowił sąd apelacyjny w Krakowie. To już prawomocne orzeczenie. Przypomnijmy, polityk podważał wiarygodność instytucji i zaprzeczał istnieniu komór gazowych. W odpowiedzi na te stwierdzenia muzeum wytoczyło politykowi proces o naruszenie dóbr osobistych. O szczegółach z Krakowa Brian Bednarczyk.
8: W lipcu ubiegłego roku Grzegorz Braun stwierdził w wywiadzie, że tu cytat, mord rytualny to fakt, a dajmy na to Auschwitz z komorami gazowymi to niestety fake. Jednocześnie lider Konfederacji Korony Polskiej negował historyczno-naukową wiarygodność Muzeum Auschwitz-Birkenau. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Krakowie, który nałożył na polityka zakaz rozpowszechniania nieprawdziwych treści wraz z grzywną i usunięciem wpisów w internecie dotyczących jego wypowiedzi. Sąd apelacyjny w Krakowie podtrzymał zakaz, ale uchylił konieczność zdjęcia postów i karę pieniężną.
1: A warszawska prokuratura wyjaśnia kwestię podważenia zbrodni nazistowskich w Auschwitz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Piotr Król. Zrobimy krótką przerwę od sporów polsko-ukraińskich, bo możemy o sporach pisowsko-pisowskich porozmawiać. Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska wzmacnia jedność PiS przeciwko Mateuszowi Morawieckiemu.
10: A to jest pytanie czy teza?
9: Teza. Może tak, pan tylko kiwnąć głową. Ja powiem, że pan kiwnął głową.
10: Cenię szczerość pana redaktora. Jeden z moich kolegów, nie pamiętam kto, ale sformułował tezę o budowaniu... Oj, a to za tą... To za tą tezę, panie redaktor. Ale gdyby pan redaktor sobie życzył twardej pisowskiej ręki na plecach, jestem do dyspozycji. A mówiąc zupełnie... Ale wszystko jest okej?
9: Okej. Słucham pana.
10: Któryś z moich kolegów spróbował tezę o tych dwóch płucach. No to drugie płuco polityczne wewnątrz projektu
9: To
10: się ukształtowało.
9: Jakie PiS ostatnio powtarza, że chodzi o dwa płuca. Przecież...
10: A czemu nudziarstwo? No to taki trafiający przykład, myślę, do wyobraźni.
9: Stowarzyszenie Morawieckiego miało być żółtą kartką dla Jarosława Kaczyńskiego, a państwa stowarzyszenie z żółtą kartką dla Mateusza Morawieckiego.
10: A to jest pana interpretacja pana rektora. Ja jestem...
9: Patrzę, że się przytłuszę, ale jestem... nie. Proszę, jednak ta teza była prawdziwa.
10: Ja jestem działaczem jeszcze Porozumienia Centrum, więc mam bardzo, powiedziałbym też, romantyczny stosunek do mojego środowiska i uważam, że naszym głównym celem jest wygranie wyborów w przyszłym roku, a już mówiąc już tak bardzo brutalnie, poważnie, jakikolwiek podział po prostu te szanse drastycznie zmniejsza. Trzeba iść razem, trzeba iść wspólnie, trzeba wygrać wybory, bo ta obecność Śmigłowskiego władza jest po prostu beznadziejna.
9: Czerwona kartka dla rządu Tuska to dzisiaj jest Super Express. Źle 54% ocenia działalność rządu, 33% dobrze, no niestety, prawda? Ale 13% nie ma zdania. To są gorsze wyniki niż były. I zapytam pana prowokacyjnie, czy to nie jest taki moment, w którym Donald Tusk powinien zacząć mówić że będzie nowy premier. Podkreślam, zacząć mówić, broń Boże, zmieniać, ale mówić, potrzeba chyba nowego premiera.
10: Dobre pytanie. Myślę, że nie jest... Patrząc tak zupełnie z boku, czy tak politologicznie bardziej, to być może, że wszedł już taki etap, że te notowania będą tylko spadać. No, władza się zużywa. Zresztą intrygujące jest to, że tą władzę chyba najlepiej podsumowała jedna z obecnych pani minister, która zapytała jednego z dziennikarzy radiowych, czy mógłby pan powiedzieć, czy ten rząd wdrożył jakąkolwiek reformę. I tutaj wybrzmiała głucha cisza. Więc uważam, że z każdym miesiącem to poparcie dla tego rządu będzie spadać. Pan rektor na to spojrzał z boku i politologicznie. Moim zdaniem cały ten układ tej ośmiogestowej władzy jest na nim oparty, więc trochę jest zakładnikiem sytuacji. Moim zdaniem nie zrezygnuje. I będzie starał się, żeby jak najwięcej tych obecnych klubów parlamentarnych, które tą koalicję popierają, wystartowały z nim z jednej listy, taki zrobi z nich takich zakładników. Tak to widzę, ale ostatecznie przegrają z nami wybory.
9: A czy to, że Przemysław Czarnek nie poprawia notowań Prawa i Sprawiedliwości i nie jest takim liderem w notowaniach opinii publicznej, kogo widzisz na fotelu premiera? Nie powinno dać do myślenia, może jednak tym Jackiem Sasinem zagrać, albo...
10: Z tym, że ja się z tym nie zgadzam. Ja nie mam takich aspiracji, jestem skromnym posłem z Bydgoszczy. Natomiast nie zgadzam się z tym. Myślę, że wiadomo, że ten okres, który w tej chwili mamy, on jest trochę specyficzny z racji tego, że pojawiła się ta druga konfederacja, której tam z nazwy nie będę wymieniał, ale widać, że część elektoratu bardzo szeroko pojętej centroprawicy była kuszona na różne strony, więc główną cechą Przemysława Czarnka jest to, żeby pokazać, że my jesteśmy tą główną siłą, która może odebrać władzę tym ośmiogwiazdkowcom, i w mojej ocenie bardzo konsekwentnie on to robi. Ja uważam, że efekt Czarnka widać, więc tutaj będę go bronił, bo on ma ciężką pracę jakby na tym początku do wykonania, ale czas będzie działał na jego korzyść.
0: Dalszą część rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl. To jest katastrofa, mówią rolnicy, którzy zmagają się z suszą. Trudna sytuacja dotyczy wielu regionów kraju, szczególnie Kujaw i Pomorza, Mazowsza oraz Lubelszczyzny. Problem niedoboru wody w uprawach narasta. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: W tym roku jest wyjątkowo źle, ocenia ekspert do spraw agrotechniki Mariusz Wepi.
12: Susza jest i to niewątpliwa. W tej chwili mamy o 60% niższe opady w porównaniu do 2025. To, co się wydarzyło w tym roku, to jest katastrofa.
11: Deszcze przyszły za późno, a straty w zbożach i rzepaku są już nieodwracalne, mówią rolnicy z Kujaw. Szacują, że tegoroczne plony będą o około 30% niższe niż zwykle.
13: To jest dużo, no to mamy rok taki, ja mówię, na przetrwanie, nie dla nas.
11: Przyznaje pan Marek, który uprawia zboże, rzepak i buraki. Rolnicy obawiają się, że tegoroczne zbiory nie pokryją kosztów produkcji. Narzekają na wysokie ceny nawozów, nasion i środków ochrony roślin.
0: Rolnicy nie widzą też konkretnych form wsparcia. Czekają na decyzję dotyczącą uznania skutków suszy oraz ewentualnej pomocy państwa. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu przeprowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
14: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się ta przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
0: Mówi Szymon Wójcik z fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3 z nich. Nad tym musimy pracować, apelował przed Sejmem Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
15: Czego oczekujemy tak naprawdę? Zwiększania dalszego finansowania zdrowia psychicznego, również zapewnienia psychologa w każdej szkole, wprowadzania programów dotyczących przemocy rówieśniczej, ale również reagowania, i to nie tylko przez państwo, ale również rodziców. Dlatego trzeba zaapelować, żeby jednak zwracać uwagę na swoje dzieci.
0: Dodajmy, że wsparcie psychologiczne można otrzymać za darmo 24 godziny na dobę, m.in. pod telefonem zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Studenci medycyny w akcji. Przyszli lekarze rywalizowali w Bydgoszczy podczas ogólnopolskich zawodów symulacji medycznej. W warunkach przypominających prawdziwy szpital sprawdzali swoje umiejętności działania pod presją czasu i w sytuacjach kryzysowych. Pacjentami były fantomy, a areną zmagań Centrum Symulacji Medycznych Kolegium Medicum UMK.
16: Jest to pilne cięcie cesarskie. Pani była przywieziona z wypadku komunikacyjnego.
17: Tomasz, ustawisz respirator. Mateusz, czy mnie przygotować rzeczy do udrażniania i tak dalej?
18: To są głównie stany zagrożenia życia, sytuacje bardzo krytyczne. fizyczne. Zespoły są pięcioosobowe i dosyć dużo osób, które wykonują czynności, ale muszą się dobrze zgrywać.
19: Zabawa, rywalizacja, sprawdzenie siebie?
20: No myślę, że wszystko z tych rzeczy, też przede wszystkim doświadczenie, bo lepiej pewne błędy popełnić jednak na symulatorze, na manekinie, niż na prawdziwym pacjencie.
1: Z Zofią Tekienielkowską, szefową Centrum Symulacji Medycznych w Bydgoszczy, i studentami rozmawiał nasz reporter. W rywalizacji wzięło udział 14 drużyn z uczelni medycznych z całej Polski. To jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych edukacji i symulacji medycznej w kraju. Szkolenia z pierwszej pomocy, spotkania z ekspertami oraz pokazy specjalistycznego sprzętu. W Jaworznie odbył się Dzień Bezpieczeństwa. To świetna okazja, aby poznać służby mundurowe i ratownicze oraz zobaczyć, z czym mierzą się na co dzień.
21: Przyjechaliśmy z kopalni Sobieski z aparatami ucieczkowymi, którymi na co dzień w akcji pracujemy.
22: Mamy nożyce do cięcia metalowych elementów. Używamy, żeby daną przeszkodę przeciąć i pokonać.
23: Czego się tu dowiecie?
24: No, jak postępować w różnych sytuacjach.
25: Dużo dzieci może zobaczyć, jak ważna jest pomoc.
26: Pacjent pozostaje nieprzytomny i uczymy podejście do pacjenta, sprawdzenia, czy pacjent oddycha, czy reaguje. Jeśli nie reaguje, to podstawowe czynności reanimacyjne według

0: Zagłębiu, które wprowadza program Złota Rączka. Mieszkańcy 60+ będą mogli skorzystać z 4 bezpłatnych usług fachowca rocznie.
1: Są takie osoby, że na przykład nie mają bliskich, bo tak jak u mnie, to moja mama jest właśnie w takim już wieku, że jadę teraz z nią na przykład do lekarza, pomagam. Mąż zawsze i tam coś pomoże, ale są jednak ludzie tacy, że no nie mają tej pomocy.
0: I to się przed... Program Złota Rączka powstał, by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo osób starszych oraz pomóc w codziennych sytuacjach, które często wymagają fachowej ręki. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Fox FM.

0: reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: Vox FM. Kochaj. Albo rzucaj.
4: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Piotra, który napisał: proszę o kontakt na rozrabiałym. I tyle wiem. Cześć, Piotrek.
5: No witam pana.
4: Paweł, wolę, żebyś do mnie mówił. Paweł, powiedz, o kim będzie rozmowa?
5: O Marcie.
4: To jest, kiedy ją poznałeś?
5: Poznałem ją w początek lipca tego roku.
4: Jak?
5: Na Wado. Spotkaliśmy się raz. Spotkaliśmy się w piątek, a w sobotę przyjechała do mnie, jak wynajmowałem mieszkanie. No i był obiad i coś więcej, o.
4: Czyli w piątek żeście się poznali, a w sobotę już żeście trafili do łóżka.
5: No dosłownie. O, dobra. Okej. Okay. Bo tak było, bo przyjechała do mnie na obiad, bo zaprosiłem ją na obiad, przyjechał na obiad.
4: No bardzo dobrze. Rozumiem, czyli co? Przypadliście sobie do gustu, ona tobie na pewno, a gdy cię zobaczyła na żywo, ty jej również.
5: No, na pierwszym spotkaniu to nie było całusa, ani nic, no.
4: A, czyli to było drugie spotkanie. Dobra, w porządku, no to czyli nie umiesz opowiadać. Okej, dedukuję. Pamiętaj, że ja nic nie wiem. Pisałeś jedno krótkie zdanie. Więcej musisz powiedzieć. Co dalej?
5: Zamieszkaliśmy razem u niej. Trochę na rozrabiałym zacząłem pić.
4: Ja mam wrażenie, że ty jeszcze dzisiaj jesteś lekko dziabnięty.
5: Nie.
4: Ile ona ma lat, gdzie?
5: O kurczę, patrz.
4: Ile masz ty lat? Może będzie łatwiej.
5: Ja 36, on 38.
4: Czym się dziewczyna zajmuje? Co wiesz o niej? No krótka znajomość, ale coś tam powinieneś wiedzieć.
5: No, prowadzi swoją firmę z kserokopierkami.
4: Co lubi? Co już wiesz?
5: Dwie córki ma.
4: Poczekaj, jak pomyślisz sobie, że Marta coś lubi, to co ci przychodzi do głowy? Co wiesz?
5: Podróże. Nawet wykupiony mamy wyjazd do Mediolanu. Mhm. 20 września.
4: Może się coś wydarzy w związku z tym, nie?
5: No, to ciężko. To potrzeba pomocy.
4: No ja wiem, dobrze. A wiesz, co lubi zjeść? Ma jakieś hobby oprócz podróży? Coś zbiera? Czymś się fascynuje? Przegląda?
5: Podróży. Mówi to podróży.
4: Mhm. Mam tylko prośbę, żebyś był bardziej pomocny, chętny do rozmowy, bo nie czas teraz na wstyd, tylko na pomoc. Dobra? Okej, bo ja niewiele wiem na temat Marty i twojego związku z nią, więc musisz więcej mówić. Ty nie jesteś dobrym rozmówcą. No, teraz ostatnio mi się tacy trafiają. Dobra, teraz Piotrek, czym ty się zajmujesz? Co ty robisz w życiu?
5: Mechanik samochodowy.
4: No to na brak pracy nie możesz narzekać, bo te nowe rzeczy, to złomy, psują się nam wszystkim. Kiedyś to się robiło, te samochody. Można było je naprawiać. Jak się prezentuje ta dziewczyna?
5: Nie jest szczupła, nie gruba.
4: Nie jest szczupła, to chciałeś powiedzieć. Norma, dobrze, to teraz powiedz mi, ile ma wzrostu? Ciężko jest z ciebie wyciągnąć informację.
5: 1,60 m wzrostu.
4: Nie pytam, ile waży, mówisz, że jest w normie, jest okej. Kolor włosów?
5: Brunetka.
4: A teraz ty. Ile masz wzrostu?
5: Prawie 1,90 m.
4: Budowa ciała?
5: 105 kilo.
4: Jak jesteś umięśniony, to powiedziałbym, że nawet nie jesteś za duży byk. Jak jesteś otyły, no to już...
5: Nie.
4: Ważysz.
5: Brzucha nie ma.
4: Czyli dobra forma.
5: Były sportowy MMA.
4: Teraz powiedz mi, czemu pijesz?
5: Jakoś w życiu się załamał człowiek.
4: A dlaczego? Właśnie ci trafiła Marta, czyli drogowskaz, kierunkowskaz, światełko w tunelu i ty dalej pijesz? Znaczy, że nie zasługujesz. To ci każdy powie. Nie doceniasz.
5: Bo powiem tak, życie się sama mało.
4: Dlaczego?
5: Matka mnie wyrzuciła z domu, sprzedała dom.
4: To tak cię mocno załamało? To znaczy uważasz, że... Ten dom jest twój, tak. A nie matki, tak?
5: No, były, sprzedała.
4: No tak, tylko
5: i się
4: pytanie.
5: I się okazało tak, że to przepisała jeszcze na brata średniego, który to sprzedał, a ona gdzieś to wynajęła, poszła, nie wiem, raz gdzie, bo to nie interesuje mnie teraz już w tym momencie.
4: Ale Piotrek, poczekaj, nie wybiera się rodziny, ona taka jest. Na ten dom zarobił twój ojciec z twoją matką. Niech sobie robią, co chcą. Oczywiście, że myślałeś, że może coś ci się z tego należy, ale jeśli zmienili zdanie, to się odwracasz plecami i robisz swoje. Ty masz swoje dwie rączki, dwie nóżki. Tylko na razie je upijasz. Co ja mam jej powiedzieć, jak do niej zadzwonię, bo czas nam się skończył?
5: Nie mam pojęcia.
4: Okej. Marto, kochamy się w Piotrze, który nie ma pojęcia, ale ja muszę mieć, zanim do ciebie zadzwonię. Zapraszam cię poza antenę.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo?
2: Dzień dobry, Marto, Paweł Paweł z Radio Vox FM z tej strony.
1: Dzień dobry.
2: Cześć. No ty wiesz, co się stało, no. Płacze mi w rękaw, że przepił wielką miłość, coś na co czekał, nie docenił. Rozpacza i trafił do programu Kochaj albo Rzucaj. Jest troszkę załamany, że nie daje sobie rady. Trochę chyba jesteś na wyrost kobietą dla niego. Oczarował się.
1: Dosyć mocno, tak.
2: Piękna, fajna brunetka, już doświadczona, bo przecież idzie córki, miłośniczka zwierząt, no same superlatywy, no nic tylko cię jeść łyżkami, prowadzisz swoją firmę. Tak, no i nagle kawałkowi byka trafia się ktoś tak ważny, a on dalej rozpacza, rozpamiętuje jakieś swoje prywatne rozgrywki w rodzinie, usprawiedliwia się, że pije, bo zamiast spojrzeć na swoje ręce, swoje nóżki, zabrać się do pracy i zerkać w górę w twoim kierunku. Bo ty jesteś poziom wyżej, Marta. Piotr powinien do ciebie równać, a nie ciebie ściągać w dół. I on to wie, bo mu to powiedziałem.
1: Dokładnie go rozszyfrowałeś.
2: No, jesteś nadzieją na lepsze życie dla niego. Na lepszy świat, na lepsze znajomości, na lepsze wartości. Na to wszystko, czego mu brakuje dziś. Rozmydla się w jakichś popłuczynach życiowych, zupełnie nie widząc, co jest przed nim, rozpacza, co jest za. To już jest nieistotne. Marta, jeśli wierzysz w tego faceta, bo po to dzwonię, bo on potrzebuje rozmowy, wiesz? Jeśli zdałby ten egzamin, to ja myślę, że taki obrońca, po przejściach również, mógłby być fajnym rozwiązaniem dla ciebie, no. Ty wiesz, ja wiem, że jesteś nagrodą w życiu Piotra. Czy ty wierzysz, że ten chłop się otrząśnie?
1: Nie.
2: Nie wierzysz?
1: Ten człowiek ma zakaz zbliżania się do mnie w tym momencie i nie chcę tego człowieka widzieć na oczy.
2: Tylko dlatego, że się upił?
1: Nie, tam jest dużo więcej tematów.
2: Czy co? Prosi mnie o pomoc. Nie powiedział mi tak naprawdę, co zrobił? To nie było chodzi tylko o picie? Nie, no to jest fatalne.
1: Dokładnie, znaczy o picie przede wszystkim, ale to jest człowiek, który jest obłąkany wręcz, bym powiedziała, więc
2: obłąkany?
1: Nie chcę go widzieć na oczy. Tak, dokładnie. Nęka mnie od miesiąca. Była zamieszana też w to policja i nie chcę tego człowieka widzieć na oczy. Ma zakaz zbliżania się do mojej posesji, do mnie, do moich dzieci, do wszystkiego.
2: Nie wierzysz w to, żeby się poprawił, tak?
1: Nie, absolutnie.
2: Ale nie jest przemocowy, mam nadzieję.
1: No, mnie nie uderzył, ale wiem, że jego przednią dziewczynę pobił.
2: Czyli rzucamy, nie ma mowy o miłości?
1: Nie ma, absolutnie.
3: No nie!
4: To jest nieprawda, no, to co powiedziała w tym momencie, no bo nie byłem agresywny, ale nie powiedziała tego w domu, że kuchni się w ogóle nie zajmowała niczymkolwiek.
2: Są takie kobiety, co nie gotują, wiesz? Ale
1: ja
2: faceci wtedy świetnie gotują.
1: Tylko on nie chciał mojego jedzenia jeść, bo jego było lepsze.
4: Śniadanko do łóżka było. Czy chciała, czy nie chciała, to by miała śniadanko do łóżka podane.
2: To jest fajne, tylko nie wypominaj. Chodzi o to, że coś jej nie pasuje w tobie. Ona nie wierzy w to. Ona o coś cię prosiła dłuższy czas. Pewnie nie pasowało to jej. Ty tego nie posłuchałeś. Nie powiedziałeś mi czegoś istotnego. Marta też nie chciała o tym powiedzieć. Coś, co cię wykluczyło. Ty wiesz najlepiej. Tu nie miałaś odwagi, więc jak nie miałaś odwagi powiedzieć, to Marta się z tego śmieje, no bo powiedziałem ci, czas naprawdę. Jakbyś mi powiedział, co miało miejsce, choćby to było coś najgorszego i ja bym mógł za to przeprosić, wytłumaczyć, ona byłaby zszokowana, że masz odwagę powiedzieć to.
4: To mówiłem, że piłem, no to...
2: To nie chodzi o picie, Piotrek. Marta, on mógł nie zorientować się, o co ci chodzi?
1: Nie, to jest oszust po prostu od A do Z. Wszystko, co powiedział, każde jego słowo to było kłamstwo.
2: Okej, to jest jego historia.
1: Odnośnie przeszłości, miłości,
2: jasne,
1: dzieci, wszystkiego. Po prostu każde jego słowo jest wymyślone, jest totalną nieprawdą i w życiu tak zakłamanego człowieka nie spotkałam.
2: Trzymaj się, Piotrek, miłości nie będzie, majtki na pupę. Dziękuję ci, Marta, pa.
1: Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.

0: Anna Badowska, zapraszam. Dziesiątki dokumentów, liczni świadkowie i kolejna rozszerzona kontrola. Trwa śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Szkole Drzewnej w Garbatce Letnisku. Zastrzeżenia dotyczyły wydatkowania środków publicznych niezwiązanych z działalnością szkoły. Sprawa została wszczęta po zawiadomieniu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Materiał dowodowy jest obszerny, a sprawa wymaga szczegółowej analizy, informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Radomiu Aneta Guść.
1: Śledztwo to w chwili obecnej prowadzone jest w Prokuraturze Okręgowej w Radomiu. Jest prowadzone w sprawie, co oznacza, że nikomu nie zostały przedstawione zarzuty. Powierzone zostało do prowadzenia Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach. Wykonywane są czynności procesowe. Na chwilę obecną przesłuchujemy świadków, gromadzimy dokumentację finansową. Ta dokumentacja będzie analizowana. Weryfikujemy te zastrzeżenia, które zgłoszone zostały w zawiadomieniu o przestępstwie złożonym przez Urząd Marszałkowski. Do akt wpłynęła także sprawozdanie z kolejnej kontroli, jaką przeprowadził Urząd Marszałkowski w Szkole Drzewnej w Garbatce. Jest to kontrola obejmująca szerszy zakres działalności szkoły. Kontynuujemy te czynności, śledztwo trwa. To zastrzeżenia dotyczyły jak gdyby sposobu wydatkowania środków, jakimi gospodarowała, bo to chodzi o lata 2022-2024 placówka. Dotyczyły one też wydatkowania tych środków rzekomo na, mówię w ten sposób, ponieważ to jest weryfikowane, na zakupy, które nie pozostawały w związku z działalnością szkoły. Zastrzeżenia dotyczyły także kwestii uregulowania pewnych regulacji wewnętrznych, przepisów wewnętrznych szkoły. Dotyczyły one generalnie tej finansowej działalności szkoły i tej kadrowej, ale też powiązana z finansową, jak gdyby wydatkowanie środków na szkolenia, które też zostały zakwestionowane jako w ocenie Urzędu Marszałkowskiego niezgodne z procedurami, z przeznaczeniem środków. W dużej mierze to zastrzeżenia, które były tam wskazane, kierunkowały się one w zakresie przestępstw mogących polegać na jakichś poświadczeniu nieprawdy w dokumentach, bądź też przywłaszczenia stanowiących własność szkoły, bądź również zakupionych tak ze środków finansowych szkoły, które mogły przechodzić w dyspozycję osób w tej szkole pracujących. A więc możemy mówić o ewentualnie przestępstwie oszustwa, które jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, przestępstwie poświadczenia nieprawdy w dokumentach. To z kolei jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5. Są to tego rodzaju czyny i tak mogą być oceniane z punktu widzenia prawa karnego. Tych świadków naprawdę jest sporo, bo to będziemy się skupiać w dużej mierze na pracownikach i obecnych, i byłych już szkoły. Także powołany został w Komendzie Powiatowej, wskazany został w Komendzie Powiatowej Policji w Kozienicach zespół funkcjonariuszy, którzy będą wykonywać czynności w tej sprawie.
0: We wrześniu ma zakończyć się budowa kładki i nowego przystanku Radom Południowy. Za budowę przeprawy, która ma połączyć osiedle Południe i Godów, odpowiedzialne jest miasto. Dzięki niej mieszkańcy będą mogli łatwiej dostać się na pociąg. Na razie prace idą zgodnie z harmonogramem, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
2: Trwają prace związane z budową nowej kładki pieszo-rowerowej, która połączy osiedle Południe z Godowem, a zarazem zapewni wygodny dostęp do powstającego przystanku kolejowego Radom Południowy. Południowy. Będzie z niej można skorzystać już we wrześniu tego roku. Wówczas przy peronach zaczną zatrzymywać się pociągi. Kładka pieszo-rowerowa powstaje między drogą biegnącą wokół bloku w spółdzielni mieszkaniowej Inżynieria na osiedlu Południe, naprzeciw bloku przy ulicy Sycyńskiej 37, a końcówką ulicy Krynickiej na Godowie. Z jej obu stron będą pochylnie, z których będą mogli korzystać zarówno rowerzyści, jak też m.in. osoby na wózkach lub z wózkami. Podobnie jest na przykład na kładce między Prędocinkiem a Malczewem. Będą również oczywiście tradycyjne schody, a na perony kolejowe będzie można dodatkowo zjechać lub wjechać z nich na górę windami. Przeprawa ma około 108 metrów długości i ponad 4 metry szerokości użytkowej. Składa się ona z trzech przęseł, nad obwodnicą południową oraz nad torami kolejowymi do Tomaszowa Mazowieckiego i Krakowa. Obecnie trwają prace związane m.in. z malowaniem podpór pochylni i montowaniem balustrad od strony ulicy Krynickiej oraz wykonaniem żywicy na obiekcie. Zamontowano także krawężniki na pochylni od ulicy Sycyńskiej, zaś nad torami pojawiły się ekrany przeciwporażeniowe. Gotowe są poza tym betonowe konstrukcje schodów i szybów widowych prowadzących na perony. Dzięki porozumieniu miasta z koleją budowa nowej kładki peronów PKP jest prowadzona w ramach jednego zadania. Identyczne rozwiązanie było zastosowane w przypadku budowy wiaduktu na ulicy Żeromskiego razem z przystankiem PKP Radom Wschodni. Po stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu jest budowa przeprawy. W ramach projektu Rozwój Infrastruktury Mobilności Miejskiej na terenie obszaru funkcjonalnego Radomia etap 1 Polska Wschodnia. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe zajmuje się budową trzech peronów jednokrawędziowych. Dwóch na linii numer 8 do Krakowa i jednego na linii numer 22 do Tomaszowa Mazowieckiego. Roboty w ramach rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025. Warto przypomnieć, że z myślą o utworzeniu węzła przesiadkowego na południu już w 2021 roku został w tej okolicy zbudowany parking typu Park and Ride, Parku i Jedź. Pomiędzy nim a powstającą teraz kładką zostanie również zlokalizowana nowa pętla autobusowa dla komunikacji miejskiej.
0: Pomagać mają specjalne aplikacje na telefonie czy listy zakupów. Sposobów na niemarnowanie żywności jest sporo i sporo jest też do zrobienia, bo żywność nadal trafia do śmietnikowych kubów. O tym, jak nie marnować żywności, Wojciech Wójcikowski rozmawiał z Anną Głogowską z Banku Żywności.
3: Pani Anno, lata doświadczeń, pani obserwuje to, co się dzieje. Teraz są specjalne też aplikacje, które mają nam pomóc w tym, żebyśmy nie marnowali jedzenia, żebyśmy odbierali też to jedzenie. Pytanie, jest moda na niemarnowanie jedzenia i czy widać to, że my tego jedzenia nie marnujemy?
4: Moda na niemarnowanie jedzenia już jest od dłuższego czasu. No dowodem jest powstanie Banków Żywności w Polsce 30 lat po tych Stanach Zjednoczonych. Ale marnowanie jest i to marnowanie jest coraz większe. I to nie jest nawet wina braku świadomości, bo my wiemy, że marnować nie należy, wiemy, że żywność jest najwyższym dobrem, wiemy, że zużywamy surowce, materiały, żeby wyprodukować, ale marnujemy. Dlaczego marnujemy? Dlatego, że po pierwsze robimy zakupy nieprzemyślane, bo robimy. Dla nas zakupy to jest taki rodzaj nagrody, zabawy, kupujemy, fajnie jest. Poza tym pułapki zostawiane na nas przez sprzedawców żywności. Dwie sztuki w cenie jednego, promocja na trzecią sztukę, czwarta sztuka za grosz i takie różne chwyty marketingowe, na które nie ma odpornych. Ale jest rozwiązanie o wiele prostsze niż skupowanie jedzenia. Właśnie te aplikacje, które na pewno są wspaniałym rozwiązaniem. I my się nie możemy nachwalić efektów, jakie one przynoszą, bo po pierwsze, żywność już wyprodukowana, kupiona za grosze, zdrowa, zbilansowana, no i coś dla leniuchów albo osób, które są bardzo zapracowane, bo oczywiście taka opcja też wchodzi w grę. Dostajemy gotową żywność. Dostajemy ją natychmiast i jemy ją natychmiast. Więc nie ma ryzyka, że schowamy do lodówki i będzie leżało, aż coś z tym zrobimy, a najczęściej w efekcie wyrzucamy. Także te aplikacje to naprawdę z pozycji praktyka Banków Żywności polecamy.
3: O czym powinniśmy jeszcze pamiętać? Żeby niemarnowanie nie było tylko modą i pustym sloganem, ale żeby było też w praktyce. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać? O czym zapominamy na co dzień?
4: Na co dzień zapominamy o tym, że nie jesteśmy w stanie zjeść tyle, ile nasze oczy by chciały zjeść. Ja mówię teraz o marnowaniu w skali takiego normalnego konsumenta, zjadacza chleba, gospodarstwa domowego. Zarzucone są sklepy rzeczami, żywnością z różnych stron świata. Nie zawsze wiemy, co z tym zrobić, nie zawsze wiemy, jak z tym zrobić i na koniec nie wiemy, czy nam to będzie smakowało. Często kupujemy na promocjach, co jest potwornym błędem. Naprawdę wierzcie mi, że to jest ogromny błąd, kupowanie na przecenach i na promocjach. Po pierwsze, ta żywność już jest lekka podejrzana, bo nie wiadomo, z jakiego powodu jest ta promocja. Najczęściej to jest przecena z powodu niskiej jakości sprzedawanej żywności. Sklepy mnie nie lubią, trudno. Ale fakt taki jest, że jeżeli mamy coś kupować, to przyjrzyjmy się temu dokładnie, obejrzyjmy datę przydatności do spożycia, obejrzyjmy datę wyprodukowania i przede wszystkim mamy oczy, mamy nos, obejrzyjmy, co to jest. A potem zastanówmy się, czy my naprawdę coś z tym zrobimy. Bo często jest tak, że kupujemy jakiś produkt, bo nam się bardzo spodobał, bo jest taki, no taki fajny, atrakcyjny, taki kolorowy, taki ładnie zapakowany. A potem się okazuje, że domownicy tego nie lubią. My tego nie wiemy, nie wiemy, co z tym zrobić, nie wiemy, jak to przyrządzić, no więc ląduje w koszu. Jeżeli chcemy przyjmować gości, zróbmy listę gości i zróbmy taki rodzaj zapotrzebowania gastronomicznego. Wiemy, znamy naszych gości i wiemy, co oni zjedzą, co oni lubią i ile oni zjedzą. Przecież my to wiemy. Więc po co robić takie zapasy w stylu staropolskim, żeby stół się uginał, a w efekcie się wyrzuca wszystko.
3: Na czym polega pani praca w Banku Żywności? Na czym się teraz skupiacie? Pani jest koordynatorem zbiórek. To jak wygląda taka codzienna praca w Banku Żywności?
4: Jestem koordynatorem zbiórek i pozysku żywności, pracy magazynu, czyli całej działalności statutowej banku. Zbiórki mamy dwie do roku i to jest bardziej symbol niż nasza rzeczywista praca codzienna. Symbol, który zwraca uwagę na to, że w ogóle banki żywności są. Ten symbol się przeniósł już na inne organizacje. Okazuje się, że pomysł zbiórek żywności jest bardzo dobry, bo inni też z niego korzystają. No i na zdrowie, bo to idzie dla ludzi. Natomiast nasza codzienna praca, praca banków żywności, jest ich 31 w Polsce, polega na tym, żeby zapobiegać wyrzucaniu żywności przez dystrybutorów i producentów. Jeżeli żywność nie zostanie przekazana do sklepów, to zostanie zutylizowana, więc my przechwytujemy tą żywność, która albo ma krótki termin, albo niewłaściwe opakowania. W końcu tylko ludzie obsługują maszyny i zdarza się, że na przykład naklejka jest nie taka, jak być powinna na produkcie.
3: Czy są jakieś pewnie uszkodzenia, czy jakieś...
4: Albo błędne nadruki, techniczne takie, czysto techniczne błędy. Więc my to przechwytujemy taką żywność, przeznaczamy ją dla organizacji, bo my nie jesteśmy detalistami, tylko hurtownikami, więc obsługujemy organizacje. Przekazujemy ją do organizacji, które działają najczęściej na polu pomocy społecznej, dlatego że tam są osoby najbardziej potrzebujące. No w tej chwili niestety jeszcze w naszym kraju są osoby, które potrzebują pomocy żywnościowej. Więc te osoby stawiamy na pierwszym planie, żeby właśnie im najpierw tą żywność przekazać za pośrednictwem naszych organizacji współpracujących z bankiem. Sprzedawcy żywności też czasami muszą ją wyrzucać. Nie zostanie kupiona, zostaje 1-2 dni do upływu terminu przydatności spożycia. Jest jeszcze jeden hak. Przerwany ciąg chłodniczy, na przykład kiedy konsumenci, czyli my, klienci, wchodzimy do sklepu, bierzemy z chłodni towar, oglądamy i odkładamy. Odkładamy go na wierzchu, nie do chłodni. Sprzedawcy go najczęściej przechwytują w tym momencie, kiedy on zostanie wyjęty z chłodni, a nie odłożony na miejsce. No i to już jest towar niepełnowartościowy, więc trzeba go odłożyć. I przekazują go wtedy jako ten niepełnowartościowy towar do Banku Żywności. My mamy obowiązek sprawdzać tych 6 punktów, a więc kolor, zapach, smak, datę, wygląd całego tego artykułu, czyli oceniamy pod takim bardzo organoleptycznym kątem, czy ta żywność się jeszcze nadaje do spożycia. Nasze organizacje, nasi podopieczni są wyczuleni na tym punkcie, że dostają żywność niepełnowartościową, więc to zaufanie do końca jest ograniczone. Sprawdzamy, co jemy, uprzedzeni, że to może być jakieś, to może nieść jakieś ryzyko za sobą. Może, ale nie musi. Jeszcze do tej pory, przez te 6 lat naszej pracy z ludźmi, jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby żywność przekazana jako niepełnowartościowa trafiła do ludzi i spowodowała jakieś tam problemy żywnościowe.
0: Radomianie bliżej z filozofią. Już dziś rozpoczyna się festiwal Okna imienia profesora Leszka Kołakowskiego. Wydarzenie wpisało się na stałe do kalendarza kulturalnego w Radomiu. Zaplanowaliśmy wiele atrakcji, mówi Justyna Dąbrowska z Resursy Obywatelskiej.
5: Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska zaprasza na 18 już Radomski Festiwal Filozofii Okna imienia profesora Leszka Kołakowskiego. W tym roku odbędzie się 11 i 12 czerwca. Pierwszego dnia zaplanowaliśmy debatę oksfordzką pod hasłem Wolność to odpowiedzialność za słowo. Wezmą w niej udział drużyny z trzech radomskich liceów. 5. imienia Romualda Trauguta, 4. imienia Tytusa Chałubińskiego oraz 12. imienia Witolda Gombrowicza. W programie wydarzenia również spektakl Igrzyska Filozoficzne. To jedna aktówka Marcina Trepczyńskiego, który, jak się okazało, rodzinnie jest związany z Radomiem. Spektakl zaprezentuje młodzież z Teatru Poszukiwań, który działa w Resursie pod kierunkiem Katarzyny Sasal. Czwartek, 11 czerwca oddajemy zatem młodym ludziom. Zapraszamy do kibicowania ich zmaganiom podczas debaty i do obejrzenia spektaklu, w trakcie którego w sposób nieoczekiwany zmierzą się ze sobą antyczni filozofowie, m.in. Tales, Sokrates, Epikur i Platon. Debaty rozpoczniemy o godzinie 12, spektakl o godzinie 15. W piątek 12 czerwca przeniesiemy się na radomskie fontanny. O godzinie 16 wręczymy nagrody imienia profesora Leszka Kołakowskiego i miasta Radomia. Rokrocznie odbierają je laureaci Olimpiady

0: Wrocławskiego nr 9 imienia Juliusza Słowackiego z Wrocławia. Jest laureatką konkursu na pracę związaną z twórczością profesora Leszka Kołakowskiego. Po wręczeniu nagród o 16:30 plenerową scenę oddamy panu doktorowi Jackowi Jarockiemu, związanemu z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. Zajmuje się naukowo filozofią umysłu, religii i literatury. Jest także popularyzatorem tej dziedziny nauki, znanym jako pan od filozofii. Doktor Jacek Jarocki zaprosi na wykład, jak odpowiadać wielkim filozofom, o aktualności tradycyjnych pytań filozoficznych oraz warsztaty o zaletach niekonsekwencji w etyce, czyli dlaczego nie zawsze warto przestrzegać reguł. Podczas festiwalu nie zabraknie grupy teatralnej z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Radomiu, a w tym roku młodzież zaprezentuje spektakl Czarownica na podstawie opowiadania Antoniego Czechowa. Reżyserią zajęły się jak zawsze Anna Bednarczyk i Anna Szczerbińska. Na tę część festiwalu zapraszamy o godzinie 19:00. Zwieńczeniem piątkowych wydarzeń będzie plenerowy spektakl Teatru Świat z Bielska-Białej. Więzi to metaforyczna opowieść o relacjach w wykonaniu Katarzyny Michny, Olgi Kozik i Klaudii Olearczyk. Zapraszamy o godzinie 20:00. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny, zarówno czwartkowe, jak i piątkowe, a cały festiwal odbywa się pod honorowym patronatem prezydenta miasta Radomia, pana Radosława Witkowskiego.
1: Roboty, technologia i strefa zdrowia. Po raz 38 Radom stanie się stolicą nowoczesnych technologii. Przed nami piknik z nauką od Radomskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Przewidzieliśmy wyjątkowe atrakcje dla uczestników, mówi Paweł Kubicki, prezes organizacji.
2: Przygotowaliśmy wydarzenia, atrakcje dla dzieci, dla młodzieży, a przy okazji dla dorosłych. Myślę, że też będą zainteresowani. Jeżeli chodzi o takie grupy tematyczne, to będą modele zdalnie sterowane. Będzie też to jako ciekawostka zdalnie sterowany czołg Abrams. Trochę mniejszy niż w rzeczywistości, zdecydowanie nawet, ale myślę, że to będzie ciekawe. Jeżeli innowacje, no to muszą być roboty. Ale oprócz tego warsztaty dla dzieci, dla młodzieży. Będzie też Radomiak Football Plus z dmuchanym boiskiem, gdzie będzie można sobie zagrać w piłkę. Będą branżowe centrum umiejętności z Radomia i z Pionek. Będzie nasz Uniwersytet Radomski, szkoły średnie. Oprócz tego jeszcze kilka stowarzyszeń i myślę, że program będzie ciekawy dla każdego. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć. No i przy okazji to jeszcze strefę zdrowia, gdzie można się będzie zbadać, ale też będzie można się zapisać jako dawca szpików. Technika wydaje się ludziom taka no trochę kwadratowa, trochę nie wszyscy wiedzą jak to ugryźć. Nie wiedzą też, co się w Radomiu dzieje i co możemy fajnego zaproponować tutaj w Radomiu. I to chodzi o stowarzyszenia, firmy, ale również o szkoły i uczelnie. I branżowe centra umiejętności, których w Radomiu mamy kilka. Jesteśmy chyba na mapie kraju przodownikiem. No, takie stare słowo, ale tak to wygląda, ponieważ ze 123 na terenie całej Polski w samym Radomiu jest 5. Plus w najbliższej okolicy jeszcze w Pionkach i Przysusze, czyli dawny teren województwa, to jest 7 branżowych centrów umiejętności. Tak, ale to nie tylko jeżeli chodzi o badania, ale również o wykonywanie operacji i tym, bo oczywiście z przyczyn technicznych nie jesteśmy w stanie tych rzeczy pokazać, bo każdy transport takiego robota to jest potem kalibracja, to jest, więc, a to są drogie rzeczy, wymaga to czasu, lepiej, żeby

0: gdzieś tam stało na miejscu i ratowało ludziom życie i zdrowie. Głównym celem naszego wydarzenia jest to, żeby zachęcić młodych ludzi do obcowania z techniką, jak również do wybrania kierunków nauczania związanych z techniką. A przy okazji też myśląc o sobie, o nas, o naszej organizacji, o naszych stowarzyszeniach, to zachęcenie ludzi do tego, żeby też wstępowali do stowarzyszeń. To jest tak, że jak teraz jako młodzi ludzie to zobaczą, to kiedyś nagle się otworzy jakaś klapka w głowie i zobaczą, aha, ja to widziałem, na pewno roboty. Roboty, będzie pokaz robota Astorino przez klaster metalowy, który działa przy Izbie Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej. No i uczelnia też pokaże robotopsa nawet z tego co mi wiadomo, który będzie nawet spacerował wśród zwiedzających. Ten pierwszy robot Astorino jest to ramię robotyczne w zasadzie, które za pomocą którego można realizować pewne czynności, na przykład prawdopodobnie tak jak to się odbywa na tego typu festynach, będziemy chcieli pokazać uczestnikom, ale zachęcić też, żeby sami układali za pomocą tego ramienia klocki. Nie tylko, żeby pokazać, to jest robot, ale również, żeby dotknąć tego robota, zobaczyć, jak on działa, jak to jest przedłużenie tak naprawdę ręki człowieka. Ten drugi robot to nie będzie wykonywał żadnych czynności, takich związanych z wykonaniem czegoś. Natomiast będzie się poruszał, można, tak jak mówiłem, nawiązać z nim interakcję słowną za pomocą gestów. Mówicie o spektaklu teatralnym, teatru Resursa, który się odbędzie tak jak całe wydarzenie 14 czerwca. W Kamienicy Deskurów będzie Teatrzyk Zielona Gęś, także wstęp jest bezpłatny, stosowne informacje będą na stronie internetowej, na plakatach. A kiedy? Od 14 czerwca, w zasadzie 14 czerwca 2026 roku, czyli tego roku, w godzinach od 12 do 17 w Rynku i w Kamienicy Deskurów. Także mamy pełen rynek już zapełniony, jeżeli chodzi o wystawców. Tak samo Kamienice Deskurów. I w zasadzie to jest sztuka skierowana dla wszystkich, natomiast przedstawienie odbędzie się o godzinie 12, a potem jeszcze mają być odgrywane scenki z tego przedstawienia. Oczywiście wstęp wolny, jak zwykle. Jest to naszą misją, jest to nasze zadanie statutowe.
1: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
2: Czeka nas dziś wietrzny i chłodny dzień. Taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia na termometrze zobaczymy maksymalnie w Radomiu i Grójcu 15 stopni, w Białobrzegach 14. Będzie też wiało, w porywach do 40 km na godzinę. Według synoptyków za to parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno dziś padać.
1: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
3: FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: zmiana od rana z Vox FM.
1: Vox FM.pl, tam wchodzicie i zgłaszacie się po rower.
0: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wykorzystaj ostatnie dni wiosny, by zadbać o siebie ze swoimi ulubionymi kosmetykami w Biedronce. Bo w Biedronce trwa wielka wyprzedaż kosmetyków. Tylko do środy 24 czerwca. Twoje ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu. Aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup minimum 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Dan

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to Coca-Cola, butelka 1,5 litra, 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy lub słonecznikowy, olala, 3,99 kupując dwa.
3: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Reklama.
4: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
5: Kolejne niespokojne godziny w Irlandii Północnej. Policja w Belfaście starła się z protestującymi. W stronę mundurowych poleciały cegły i butelki. Funkcjonariusze odpowiedzieli armatkami wodnymi. Skala zamieszek była jednak znacznie mniejsza niż we wtorek. Mimo to prewencyjnie zamknięto wczoraj część szkół. Wstrzymano też transport publiczny. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił około 40-letniego mężczyznę z Irlandii, próbując odciąć mu głowę. Ofiara straciła lewe oko, prawe jest uszkodzone. Ma również poważne obrażenia szyi i głowy. Napastnik usłyszał już zarzuty. Protestujący, którzy po ataku wyszli na ulicę, domagają się zaostrzenia przepisów migracyjnych. Szef MSWiA zostaje na stanowisku. Wniosek o odwołanie Marcina Kierwińskiego został odrzucony głosami koalicji rządzącej. W trakcie debaty w Sejmie posłowie opozycji zarzucali ministrowi, że nie panuje nad służbami. Szerzej do tego tematu wrócimy w wiadomościach za pół godziny. Coraz mniej Polaków uważa, że należy oddawać długi. Tak wynika z najnowszego raportu Związku Przedsiębiorstw Finansowych. Za spłatą zobowiązań jest teraz 88% pytanych. To o 3 punkty procentowe mniej niż przed rokiem. Moralnego obowiązku oddawania długów najczęściej nie czują osoby młode.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Voxem.
4: Paweł, to ja ci jednak nie oddam tej dychy.
6: Dobra,
4: skoro nie trzeba, to...
6: W porządku, za młody jesteś, żeby to zrozumieć.

0: słyszeliście, jaka patologia w tym Sejmie?
1: Przestań.
2: Ale co, o srebrnej mówisz coś, czy coś innego?
1: Znaczy, patologia w Sejmie to codziennie akurat, ale o co chodzi?
2: Co to wymyślili?
0: Nie słyszeliście, jaka patologia?
2: Człowieku, my się zajmujemy rzeczami ważnymi, czyli radością, śmiechem, czy będzie padało.
0: Nie, no bo Magical pojawili się wczoraj w Sejmie. Ja się im dziwię.
2: Okej, no i?
0: Oni mówili, że nie są już patologią, a nagle w Sejmie się pojawili.
1: No tak.
2: Rozumiem. To może... wśród swoich. Ciągnie wilka do lasu.
0: No właśnie, ja nie wiem teraz już, bo to może zaszkodzić ich wizerunkowi, że oni się w Sejmie pokazują.
1: Weź.
0: Dobra.
1: Weź już słów brak po prostu. Przechodzimy do rzeczy ważnych, wspaniałych, cudownych, które robią aż ciepło na serduszku.
2: Co robi?
1: Daniel Olbrychski będzie siedział na ławeczce.
2: Na ławeczce. W tym, w naszym ranczu kochanym, jedynym słodkim, w kolejnej części.
1: Tak.
2: Ojej, zastąpi pana Stacha.
0: Ale to niedobrze.
2: Jakiś kuzyn pewnie, wujek, coś wymyślił.
0: Ale już jemu prawo jazdy za jazdę po pijaku zabierali raz.
2: No i dlatego pozwolą mu na planie pić. Na pewno.
0: Ale no to
2: na bank.
0: Proszę mu transport załatwić.
1: Ale tam są PKS-y w Radzyniu Podlaskim w ranczu, to on będzie PKS-em dojeżdżał.
2: No poza tym jak, musi być komplet. Ławeczka, to jest kultowa sytuacja. No zawsze zaczynają kończą serial.
0: Przepraszam.
2: No właśnie, no to już lecimy.
1: No to właśnie z ważnych rzeczy wszyscy już czekają. Wczoraj widziałam w internecie dużo zdjęć. Cezary Żak pokazał się.
0: Będziesz teraz każdy opowiadać?
1: No oczywiście.
0: Nie, opowiadaj.
1: Może...
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: No proszę.
1: No wiesz, hot dog się nie postarzał.
2: No właśnie, ale nie, bo to pewnie będzie jego synem.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Muszę dzisiaj pochwalić Mateusza, który wysłał zgłoszenie, na że żonę. Jest bardzo szczegółowe.
3: Tak, i rzeczywiście ono jest bardzo, bardzo szczegółowe. Ja myślę, że to zgłoszenie spełnia warunki listu do przyjaciela na maturze.
2: Tak.
3: Tylko, jest, że jest w języku polskim.
2: Jest opisanych wiele sytuacji, z których można wiele wyciągnąć.
3: W skrócie, jego dziewczyna, Agnieszka, jest nauczycielką. Uczy śpiewać. Spokojnie, nie będę się zgłaszał na lekcję śpiewu, bo to i tak nic nie da, bo ja już sobie zdaję z tego sprawę. Dokładnie, ja tylko mruczę. Ale okazuje się, że wczoraj miała miejsce na próbie jakaś nieprzyjemna sytuacja z jednym z dzieci, które no podobno nie znało tekstu. Nie znało tekstu piosenki. No i
4: zwrócono mu uwagę dosadnie.
3: Agnieszka dosyć mocno nakrzyczała na tę dziewczynkę. Więc ja dzwonię w tej chwili wyjaśnić tę sytuację jako zaniepokojony.
2: Tak być nie może.
5: Halo?
3: Ale dzień dobry, witam z tej strony. Ja jestem ojcem Oliwki. Z panią Agnieszką rozmawiam, prawda?
5: Tak.
3: Pani Agnieszko, ja dzwonię w takiej sprawie, no bo cały wieczór Oliwka chodziła taka przygaszona i dopiero teraz się przyznała, ona tam trochę podpłakiwała sobie. Co pani jej tam naopowiadała?
5: Nie wiem, o co chodzi za bardzo.
3: No Oliwka powiedziała, że pani na nią wczoraj nakrzyczała i to tak dosyć mocno.
5: Na Oliwkę?
3: No tak, że ona coś tam nieprzygotowana była.
5: Wie pan co, nie wiem, o jaką sytuację kompletnie chodzi.
3: No ja tym bardziej nie wiem, no nie było mnie na tych zajęciach, wie pani, ale no ona taka chodziła, taka strasznie cicho, wie pani, o, dobra, okej, okay. Proszę pani, może ona poszła aktualnie, może pani powiedzieć, co pani powiedziała jej, bo ona taka była cicha, to było takie super.
5: Nie, naprawdę nie mam pojęcia, o jaką sytuację
3: chodzi. Ona zawsze jest, no żywe srebro, ale ona wczoraj milczała, cały wieczór.
5: Naprawdę, nie wiem w ogóle o jaką sytuację.
3: Dobra, pani nie udaje, ja żonie nie powiem. Może ona mnie zmusiła do tego, żeby do pani zadzwonić.
5: Ale naprawdę nie mam, wie pan co, nie wiem, muszę sobie, chyba że coś, bo skrajnie miałeś połączoną próbę z panią Tosią, więc może coś pani Tosia powiedziała, nie mam pojęcia. Nie było żadnej takiej sytuacji, żeby jakoś tam na Oliwkę coś, żebyśmy jakoś nie zwracały uwagę. Nie przypominam sobie takiej sytuacji. Wie pan co, może ja jeszcze przedzwonię w ciągu dnia do pani Tosi. Może pani Tosi jeszcze podpytam.
3: No dobra, to pani do mnie zadzwoni. Tak się umawiamy, że pani da mi znać. Może pani tylko SMS-a napisać. Ja chcę po prostu wiedzieć, co trzeba powiedzieć, żeby to dziecko milczało.
5: Dobrze, to ja się jeszcze podpytam pani Tosi i dam panu znać w ciągu dnia.
3: No dobra, to jesteśmy umówieni.
5: Dobrze, to dam znać.
3: To jeszcze jedna sprawa.
5: Tak?
3: Kojarzysz Radio Vox FM?
5: O matko.
4: Niestety tak.
2: Ależ ktoś tam się z tyłu śmieje.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi, to pewnie Mateusz się tak śmieje.
6: No zawał prawie zeszła.
4: A nie było słychać. Twarda dziewczyna.
3: Jeszcze gdybym nie pomylił imienia Oliwka Jagoda, to by było lepiej pewnie.
4: No tak. Też tak zdziwiłem się, dlaczego brniesz w Oliwkę, ale...
3: Bo źle mi się...
4: Może ładniejsze.
3: Źle mi się napisało.
2: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
5: O matko.
3: I życzymy miłego dnia.
5: Super, dziękuję.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: pojawiło się pytanie, czy my będziemy dzisiaj rozdawać rower wodny? Nie, zwykły.
1: Ale może taki rower z daszkiem. Ale... Są takie, że z tyłu taki daszek wystaje.
2: Spokojnie, nasze auto ma tryb amfibia. Dojedziemy.
3: Sponsorem programu jest raz23drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: A po dwa koła zgłaszacie się na voxfm.pl.
5: Reklama.
6: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
10: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
9: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
11: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: Castorama.
14: Teoria.
13: I praktyka.
14: W teorii wykańczanie mieszkania... może wykończyć.
13: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
1: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
0: Zaraz wszystko wyjaśnię.
2: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
6: Ofiarami 12-latek i jego tata policja wyjaśnia przyczynę tragedii na Dolnym Śląsku. Samochód wjechał tam na chodnik. Nie będzie zmian na stanowisku szefa MSWiA. Marcin Kierwiński nie został odwołany. Będzie można zobaczyć sprzęty wojskowe i porozmawiać z ekspertami. Warszawa szykuje się na targi obronne.
7: Jest minuta po godzinie 7. Czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
6: Nadal nie wiadomo, dlaczego nagle zjechał na chodnik. Na początek wracamy do tragedii na Dolnym Śląsku. W miejscowości Bardo kierowca osobówki śmiertelnie potrącił dwóch pieszych. Byli to 12-letni chłopiec i jego tata, którzy do tej miejscowości przyjechali na wycieczkę. Szli chodnikiem, gdy nagle wjechał w nich samochód.
8: 52-letni mieszkaniec powiatu Ząbkowickiego, który kierował samochodem Toyota, zjechał z drogi, wjechał na chodnik, gdzie potrącił dwie osoby piesze poruszające się tym chodnikiem. Pomimo udzielonej niezwłocznie pomocy medycznej, te dwie osoby piesze zmarły na miejscu.
6: Mówiła Katarzyna Mazurek z policji w Ząbkowicach Śląskich. Pojazd odbił się jeszcze od muru i zderzył z innym samochodem jadącym z naprzeciwka. Sprawca wypadku trafił do szpitala, był trzeźwy. Marcin Kierwiński zostaje na stanowisku. Sejm odrzucił wniosek PiS o odwołanie ministra spraw wewnętrznych i administracji. W obronie szefa resortu stanął premier Donald Tusk, który podkreślał jego rolę w ochronie granic i bezpieczeństwa kraju. Za odwołaniem szefa MSWiA głosowało 202 posłów, przeciw było 232, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Ze szczegółami z Sejmu Mateusz Gołębiewski.
9: Opozycja zarzucała ministrowi m.in. chaos w zarządzaniu służbami, niewystarczające działania w sytuacjach kryzysowych oraz spadek zaufania do instytucji państwa.
10: Gwarancją bezpieczeństwa polskich obywateli jest to, żeby Marcin Kierwiński ani jednego dnia dłużej nie był ministrem spraw wewnętrznych i administracji.
9: Mówił Andrzej Śliwka z PiS. Sam Marcin Kierwiński przekonywał, że za jego kadencji wzrosła liczba policjantów, zmniejszyła się liczba wakatów w formacji, a rząd skutecznie uszczelnił granice z Białorusią.
11: Im częściej składacie te wnioski, tym ja wiem, że lepiej wykonuję swoją robotę.
9: To już drugi wniosek o odwołanie Kierwińskiego, który został odrzucony przez Sejm.
6: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. To był kolejny już protest w sprawie budowy trasy S7. Mieszkańcy Wieliczki i okolic sprzeciwiali się tak zwanemu wariantowi wschodniemu, który ponownie ma być rozważany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. A wcześniej projekt został dwukrotnie odrzucony. Mieszkańcy zwracają uwagę na dużą liczbę wyburzeń oraz potencjalne zagrożenie dla kopalni soli.
12: W tej chwili stanęliśmy w sytuacji, w której wariant na południu Krakowa, który jest najtańszy, jest najkrótszy, ma najmniej wyburzeń i wywłaszczeń, jest permanentnie torpedowany, ciska się nam tą drogę polityczną.
13: Obecnie problem dotyczy ludzi od Morawicy z jednej strony do Niepołomic z drugiej strony i nie wiadomo, kiedy się skończy.
6: Na te słowa odpowiada już Generalna Dyrekcja. Trwają analizy i nie został wytyczony żaden konkretny przebieg nowej trasy, mówi Kacper Michna z krakowskiego oddziału.
14: My w tym momencie analizujemy ponownie ten obszar, patrzymy na tereny, które już są wyłączone, które jeszcze dodatkowo mogą być wyłączone, więc cały czas trwają prace analityczne. Każdy kontakt z mieszkańcami, każde głosy zgłaszane przez mieszkańców, argumenty, to jest dla nas materiał do dalszej analizy i do wyciągania wniosków.
6: Ostatnie spotkanie konsultacyjne ma odbyć się we wrześniu. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wróbel będzie pytał m.in. o zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Początek rozmowy minutę po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Jeden dzień dla branży, drugi dla wszystkich fanów tematyki bezpieczeństwa. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Na miejscu do zobaczenia oferta blisko 100 wystawców. Będzie wojskowy sprzęt, ale nie tylko.
15: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska. Więc będzie można porozmawiać z rekruterami, być może jacyś kandydaci do służby właśnie dzięki tym targom spełnią swoje marzenia o służbie w wojsku czy w policji.
6: Mówił redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne, przypomnijmy, już 19 i 20 czerwca w Centrum Targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
16: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
17: Pada, padało i będzie padało. Tak dzisiaj prezentuje się prognoza pogody.
18: Ile dni tak będzie padać?
7: Wieczorem przestanie, ale rano znowu zacznie.
18: Super.
17: Tak, żebyśmy nie zdążyli się stęsknić.
18: Nie mogłoby być odwrotnie, wieczorem zacząć, rano przestać?
7: No też na to bym liczył, ale no niestety nie, na odwrót jest.
17: Silny deszcz z burzami, takie ostrzeżenia widzę na stronie IMGW dla wschodniej części Polski, wschodniej i południowej.
7: Tak, ale ten deszcz będzie dzisiaj wszędzie.
16: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
17: A temperatury, jak zobaczycie 20, to się cieszcie. Julia Hrednik.
7: Konrad Piłowarski.
18: Paweł Pawelza, biometr korzystny w górach.
16: Pierwsza zmiana. Z Vox FM. Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Słuchajcie, nieważne co się dzieje, warto być miłym dla ludzi.
1: O, bardzo szlachetny z twojej
2: strony. Też tak uważam.
0: Ja chciałem pochwalić bardzo słuchacza ze Szczecina, który napisał SMS z okazji Dnia Komornika. Pozdrawiam swoją panią komornik Jolanteka ze Szczecina.
2: Jak miło.
1: No super.
2: Można liczyć na jakiś upust albo widzisz, że jakieś niedopatrzenie
0: ze strony. Ale on to bezinteresownie pewnie zrobił, bo nie napisał nazwiska, nie napisał swojego imienia, więc bardzo mi się
1: nie
0: to podoba.
1: Nie wiadomo, anonimowo, po prostu jest miły.
2: No może po prostu już wszystko zajęła.
1: I nie ma co tam tylko wiesz. Telefon komórkowy mu został.
2: Dokładnie.
1: Nawet imię i nazwisko.
2: Zabrała.
1: Zabrała, nie ma nic.
0: A propos zabierania imienia i nazwiska, to co jakiś czas takie informacje się pojawiają i co jakiś czas ja się łapię za głowę. Dlaczego, ludzie kochani? Gościu miał 3 promile i 2 aktywne zakazy prowadzenia samochodów. Co zrobił?
1: Czyli klasyk. Wiem, prowadził auto.
0: Dokładnie, tak było. No niestety został przyuważony przez panią, która jechała tą samą drogą pod Płońskiem. Zatrzymała go, bardzo słusznie, zareagowała.
1: Wow. O, to pani jest dosyć odważna.
2: Że wiedziała jak.
0: A pan z kolei wysiadł z tego samochodu i uciekł w zboże się chować.
2: Znaczy chciał w drugą stronę, ale mu nie wyszło.
1: Myślisz?
2: Myślę, że tak.
1: Ja w ogóle jestem pod wrażeniem, że trafił tam do tego zboża.
0: No może on po prostu już pędził następną część napoju.
2: Ze zboża.
3: No. Pierwsza zmiana.
0: Czym się zatrułeś, tym się lecz, czy jakoś tak?

0: Paweł, jak u ciebie z językami obcymi?
1: No jak zawsze, to znaczy coś wiem, ale wiesz, szukam kościoła, w którym dzwony.
0: Ale w jakich językach coś wiesz?
1: W angielskim, w rosyjskim, dzięki Julii w hiszpańskim, prawda, Avanti.
2: A w japońskim?
1: A to po włosku.
2: A w japońskim właśnie Avanti? Byś sobie poradził z Avanti?
1: W japońskim to
0: właśnie
1: tak
0: ja nie wiem, czy w japońskim.
1: Słabo trochę.
2: Czemu?
0: No czy zwierzę w zoo, które jest w Japonii, to musisz mówić do niego po japońsku, czy możesz po polsku?
1: Nie,
0: to
1: ono, tak samo zrozumie. Myślę, że ono się uczy japońskiego tam będąc. Tak? Na teksty japońskie leci do jedzenia. Że,
0: tak. Jak patrzę na ciebie, ja widziałem ciebie bez koszulki. Może w gorylim. Co ty na to?
1: Zadwił ze mnie,
0: trzeba
1: nie?
0: Trzeba pomóc gorylowi.
1: Wszędzie, tylko nie
0: goryl Kiyomasa pokłócił się ze swoją dziewczyną.
1: Kiyomasa.
0: Wyrzuciła go z domu.
1: Czyli trochę waży. Jak to z domu go wyrzuciła?
2: No,
1: to,
2: no z jego gorylego domu.
1: Tak. A, z jego gorylego.
2: Bo miał tam taką swoją bazę w tym zoo. No i nagrano go, tego goryla, otóż, któremu masz pomóc, jak siedzi i się zastanawia.
0: Przez bitą minutę siedzi na schodkach i tak się zastanawia.
2: I tak po głowie się drapie. I tak pod brodą.
1: Ale widzisz,
0: za co ona każe mi przepraszać?
1: Ale to była kłótnia bez powodu.
2: Widziałam,
1: bo on nie wiedział tak naprawdę.
2: No właśnie.
1: Gdyby wiedział, to
2: i on się zastanawiał. Może on się zastanawiał, tak, jak mógł tę kłótnię inaczej poprowadzić.
1: Mleczyka by przyniósł na przeprosiny czy kwiat.
2: Moim zdaniem on powinien wziąć prysznic.
0: Czego prysznic?
2: Jak bierzesz prysznic, to zawsze najlepsze riposty co do kłótni przychodzą. Pierwsza zmiana. To lepiej.

0: minuty i będzie godzina 7.30. Girl, niech zadzwoni do Pawła. Kochaj albo rzucaj, będzie zgoda.
1: Tylko jak ja się z nim dogadam na migi?
2: No właśnie tutaj jest kwestia tego, że musisz się szybko gorylego nauczyć. No.
1: W sumie sprawę znam.
2: Tymczasem o innych zwierzętach teraz Rysiek.
3: Dlaczego ślimak nie gra w chowanego?
0: 609-869-869 SMS-em poprosimy.
4: Pierwsza zmiana.
5: Od rana.
4: Z Vox FM.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje?
6: To w euro.
7: Emocje rosną.
6: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
8: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
10: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49% RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. 7.30 na Voxowym Zegarze to czas na wiadomości, na które zaprasza Marta Kiermasz.
5: I na początek ważne informacje dla kierowców na Podkarpaciu. Są utrudnienia na autostradzie A4 w Trzebownisku na odcinku między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód. W kierunku Przemyśla samochód osobowy uderzył w barierę. Zablokowany jest lewy pas ruchu. Ruch odbywa się prawym pasem. Według drogowców utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez godzinę. A dzisiaj na stacjach taniej o kilka groszy. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł. 92 grosze. Z kolei maksymalna cena oleju napędowego to 6 zł. 43 grosze za litr. Niezwykła uroczystość w Sagrada Familia. 120 tysięcy osób zgromadziło się wieczorem wokół Bazyliki w Barcelonie, gdzie papież Leon XIV odprawił mszę i poświęcił wieżę Jezusa, najwyższą wieżę kościelną na świecie, która ma 172,5 metra. Uroczystości zakończyło sugestywne podświetlenie świątyni i pokaz fajerwerków. Sagrada Familia budowana jest od 144 lat. W uroczystościach wzięli udział m.in. król Hiszpanii Filip VI, a także premier Pedro Sánchez. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wróbel będzie pytał m.in. o zakaz używania smartfonów w szkołach podstawowych. Początek rozmowy za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Piłkarska reprezentacja Portugalii wygrała u siebie z Nigerią 2-1. To w ostatnim meczu towarzyskim przed wylotem na Mistrzostwa Świata w Ameryce Północnej. Cristiano Ronaldo wystąpił w pierwszym składzie. Pewne zwycięstwo w sparingu rozegranym w Orlando odniosła Anglia, która 3-0 wygrała z Kostaryką. A dziś wieczorem już mecz otwarcia Mundialu. Meksyk zagra z RPA. Koszykarze Legii Warszawa wyrównali stan rywalizacji o Złoto Mistrzostw Polski. W drugim meczu finału stołeczna drużyna wygrała we własnej hali z Zastalem Zielona Góra 104-82. Rywalizacja w finale Orlen Basket Ligi toczy się do 4 zwycięstw. Kolejne 2 mecze zaplanowano na sobotę i poniedziałek w Zielonej Górze. Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas Diamentowej Ligi w Oslo Polka zajęła 3. miejsce. Kolejny mityng odbędzie się 19 czerwca w Dausze.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Od rana z Vox FM. 27 minut do godziny 8, a ja przypomnę pytanie od Rysia.
8: Dlaczego ślimak nie gra w chowanego?
4: 609 869 869. Wasze propozycje SMS-em.

0: Ej, a wiecie, że Kamil Ślimak to od tyłu Kamil Ślimak?
1: Tak, wiemy, pytałaś się już nas.
0: Ale wiecie, że Kamil
2: Ślimak... Nie.
0: Dobra, a wiecie, że Rysiek Piwek od tyłu to... Kevip... Dobra, wystarczy, pytanie.
3: Dlaczego Ślimak nie gra w Chowanego?
1: Bo to mięczak.
2: O, to jest piękna odpowiedź, brawo wy.
0: Bo wszyscy by wiedzieli, gdzie się schował.
2: No tak, i bo
0: poszedłby do domu, by się obraził.
2: Gra nieczysto ma gdzie się schować.
1: Bo cały czas siedzi w domu.
0: Bo nie zdąży się schować.
1: Bo po rozwodzie żona mu dom zabrała.
0: Ono nieładnie.
3: Suchary pana Ryśka. Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego Ślimak nie gra w Chowanego?
4: Bo trudno mu zniknąć bez śladu. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka. Wszystkie ryśki to porządne.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie w cotygodniowym teleturnieju w radiu. Czyli wy dzwonicie na 609-86-9869 właśnie w tym momencie, a my zadajemy wam pytanie. Wy nie przedstawiacie się, a my będziemy próbowali zgadnąć, jak macie na imię.
1: Tak, pomagacie nam troszeczkę.
2: To co, pierwsza osoba?
0: A mamy?
2: No, oczywiście, że mamy. Halo, halo, dzień dobry, czy się słyszymy?
3: Witam, słyszymy się.
0: Halo, jaka była twoja ulubiona bajka w dzieciństwie?
3: Przygody kota Filemona?
0: Przygody kota Filemona.
1: O, czekaj, to już trochę malat.
0: Oj, Paweł! Ja myślę, że jesteś Darek.
3: Nie.
1: Adam nie?
3: Adam też nie.
2: To Grzesiek.
3: I brawo, Konrad.
0: Nie no, ja
2: zawsze jest jakiś Grzesiek.
1: A Kądziu ma niedobrze, bo Kądziu, wiesz, widzi, kto dzwoni. Czasami go podpisuje imieniem.
0: No dobra,
1: nieładnie.
2: Halo, halo? Czy się słyszymy?
1: Cześć.
4: Dzień dobry.
1: No, cześć.
0: Cześć.
1: Ile masz lat?
4: Ja 12 w tym roku.
2: Okej, okay, powiedz, gdzie się chowa żyrafa, jak pada deszcz?
4: No, nie wiem.
1: No widzisz, no, nie wiesz.
0: Ale 12 lat to masz prawo nie wiedzieć. Ja myślę, że jesteś Julia.
4: Nie.
0: A.
1: Zuza.
4: Nie.
2: Oliwka.
4: Nie.
0: Jak masz na imię? Ty.
4: Kornelka.
1: O, masz ci los, jakie trudne imię. Kornelia, żeś to
2: załatwiła. Kornelka, pozdrawiamy serdecznie. W takim razie kolejna
1: Serdelka
2: osoba
1: znam, ale
2: razem
1: Kornelka,
2: z nami.
1: Nie.
2: Halo, halo. Czy się słyszymy tutaj?
1: Się,
2: nie.
1: Patrz, jak się wstydzą swoich imion.
0: Halo, halo.
2: Ścisz radio i mów do słuchawki.
1: Bo właśnie się słyszymy.
5: Halo?
0: Możesz powiedzieć nam, kto wygra Mistrzostwa Świata?
5: Nie mam pojęcia.
1: Nie masz pojęcia.
0: Dobra. A jakiś strzał?
5: Nie mam pojęcia.
1: Dobra, czyli taki nieogar. Marek?
5: Nie, stety nie.
0: Wojciech?
5: Urło?
2: Mariusz?
5: Też nie.
1: Pewnie Jarosław. No jak masz na imię?
2: Przemysław. Pozdrawiamy wszystkich Przemków. W takim razie kolejna osoba razem z nami. Może tutaj ktoś z zagranicy do nas dzwoni.
1: Bożeż, ty to masz wejście.
2: Chłopie, czy ty pod wodą jesteś?
6: No siema.
1: Opanuj siema, ten hałas.
0: U ciebie chyba straszna ulewa.
6: Dobra, idę na dwór.
1: Lada, to w domu masz taki dym? O, masz ci los.
2: Co ty masz w domu? Co to się tam u ciebie dzieje?
1: Awanturę
6: maszyny
1: ma.
6: Tak mocno chodzą.
1: W domu? Pieniądze drukujecie. Rozumiem.
0: Dobra.
6: Nie, kup. Domowcie.
0: A powiedz, czy lepiej ci się pracuje, jak jest deszcz, czy jak jest upał?
6: Deszcz
1: jednak.
0: Deszcz. Ja myślę, że jesteś... Michał.
1: No.
6: Nie.
1: Krzysztof.
6: Tak.
1: Krzysztof. Jak się zastanawiał, czy on na pewno jest Krzysztof.
2: Myślę, że dzisiaj sukces.

0: No i Paweł, podpadłeś. 4 minuty do godziny 8. Witam serdecznie. Tak się zastanawiam, dlaczego jak nie ogar to Marek.
1: Jak nie ogar to Marek.
2: No, tłumacz się, tłumacz. Przemyśl swoje zachowanie, dobra?
0: Nie, Marek Marosław, inaczej
1: ale,
0: mówiąc.
1: Ale przecież przyszły mi takie imiona.
2: Teraz wiadomości będą, a ty się zastanów nad swoim postępowaniem. No.
3: Sponsorem programu jest raz2trzydrukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.
4: Autopromocja.
5: Patrz, jak jedzie. Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
4: To słuchaj pierwszy.

0: A my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Kupus ze skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: Reklama.
2: Tragedia w Łódzkiem. W wypadku zginęła jedna osoba, 5 zostało rannych. Karol Nawrocki spotka się z Donaldem Trumpem. To z okazji urodzin amerykańskiego prezydenta. Za chwilę też poranna rozmowa w Vox FM. Gościem Jana Wróbla dziś wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
2: Na początek tragiczny wypadek w Łódzkiem. Jedna osoba zginęła, 5 zostało rannych. To po tym, jak na Krajowej 70 w Arkadii bus zderzył się z samochodem ciężarowym. Na miejscu trwa akcja służb. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin. Policja wyznaczyła objazd. Prezydent w niedzielę poleci do Stanów Zjednoczonych. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie na urodziny Donalda Trumpa. Te informacje potwierdziła już kancelaria prezydenta. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co wiemy o tej wizycie?
4: Będzie miała charakter nieoficjalny. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który będzie towarzyszył prezydentowi, przekazał, że Karol Nawrocki leci do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Donalda Trumpa i weźmie udział w zorganizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gali mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych i uczcić Dzień Flagi, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa. Wizyta, jak czytamy, będzie też okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych.
2: Według naszych informacji Karol Nawrocki spędzi za oceanem 2 dni. W wiadomościach czas na poranną rozmowę w Vox FM. Z nami Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej i posłanka koalicji. Nie no, gość w dom, Bóg w dom. To jest taka konserwatywna stacja, a przynajmniej prowadzący. Jarosław Kaczyński wczoraj był 8 godzin przesłuchiwany. Prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy prokuratury, mówi: nie będę ukrywał, że jak w dobrym dramacie sądowym pojawiły się pewne zgrzyty. Co to za literatura w wykonaniu pana rzecznika?
6: Nie wiem, nie znam pana rzecznika, nawet nie widziałam tego komentarza, natomiast nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości, że pytanie, dlaczego dopiero teraz został przesłuchany, dlatego że chyba nikt nie miał wątpliwości, że przez ileś lat był taki parasol ochronny, czyli Jarosław Kaczyński nie może się pojawić za czasów PiS-u w prokuraturze. A już wtedy się powinien pojawić, bo już wtedy była kwestia oskarżenia dotyczącego tych dwóch wież i dotyczących przekazania jakichś pieniędzy. I teraz czymś normalnym dla PiS-u było, że w czasie, kiedy był nawet szefem Rady Europejskiej Donald Tusk, on się pojawiał w prokuraturze, pojawiał się przed komisją śledczą. Natomiast nad Jarosławem Kaczyńskim był taki parasol pod tytułem: on jest święty, on nie może. A ludzie powinni być równi przed prokuraturą, równi przed sądem, wszyscy
5: móc... Ale ponieważ od 2,5 roku mamy nową prokuraturę, to można zadać pytanie, dlaczego nim świętości utrzymywał się tak długo?
6: No nie, on miał wcześniej wezwanie, tylko wtedy przedstawił z nim czy zwolnienie lekarskie, czy jakieś inne powody, do którego się nie pojawił. Także tu pierwszy raz się pojawił na
5: wezwanie. Jeszcze panią, tak a propos już, skoro powiedział pan rzecznik o dramacie sądowym, to ja jednak ze zdumieniem, no bo mam pewną sklerozę, dowiaduję się, że mecenas Giercych, który jest pełnomocnikiem strony skarżącej, no i to pamiętamy, napisał na portalu X kilka takich pytań do świadka Jarosława Kaczyńskiego i potem jak gdyby nigdy nic się pokazuje jako ten pełnomocnik, żeby rozumiem jeszcze raz zadać te pytania. No zaraz, to jest dopiero robienie dramatu sądowego. Ktoś jest i posłem, i ulubieńcem Donalda Tuska, i mecenasem, pełnomocnikiem, i jeszcze facecjonistą na Twitterze, czy tam na portalu X.
6: Każdy wybiera sobie takiego adwokata, jakiego chce, ale uważam, że wybór akurat mecenasa Giertycha przez osobę, która oskarża Jarosława Kaczyńskiego jest o tyle normalny, że rozumiem, że w tamtych czasach szukali takiego adwokata, którego kancelaria podejmie się tej sprawy, nie będzie się bała. Pamiętajmy, że jednak mieliśmy bardzo wiele przypadków dotyczących tego, że na przykład sędziowie byli w jakiś sposób zastraszani przez te komisje dyscyplinarne, przecież na podstawie tego między innymi były kwestie, no, nazwijmy to sporów z Unią Europejską w sprawie zatrzymania środków, że nie zostały, że jakby nie zrealizowano pewnych działań, które powodują, że wymiar sprawiedliwości w Polsce ma charakter niezależności i nie jest elementem działań represyjnych.
5: I na ostatek tej części radiowej pytanie z gatunku burza, grzmoty, szoki, niedowierzanie. Od 1 września uczniowie nie będą nawet na przerwach mogli korzystać z telefonów komórkowych?
6: Dokładnie tak. I widzimy, że ta potrzeba takiego, nazwijmy to, wstrząśnięcia i tej burzy i tego naporu jest już widziana przez wszystkich, dlatego że i we wszystkich opiniach rodziców, my się teraz bardzo dużo spotykamy i przede wszystkim nauczycieli, spotkaliśmy się w ostatnim czasie jako kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej na 92 spotkaniach. Ponad 20 tysięcy, 20 parę tysięcy nauczycieli. Ja sama byłam na 32 spotkaniach w całej Polsce, gdzie spotykałam się z nauczycielami i również z rodzicami. Tam spotkaliśmy też kilka tysięcy rodziców i wszędzie temat smartfonów, uzależnienia, internetu i tego, co się dzieje z młodzieżą, był jednym z głównych tematów.
5: Więcej smartfonów i seksu już w kontynuacji internetowej porannej rozmowy Radia Vox FM. Zapraszamy.
2: Nad Jarosławem Kaczyńskim za czasów PiS był taki parasol ochronny na zasadzie on jest święty, on nie może, a wszyscy ludzie są równi. Tego wczorajszym przesłuchaniu Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze mówiła w porannej rozmowie Vox FM Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej. Rozmowę Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Jeszcze wracając, Pawelec ma rację, mój szef to Marek i nic nie ogarnia. Ale o pogodzie teraz.
7: Dystyk będzie podał, hej!
1: Ale że w górach?
7: No. Dystyku będzie też. Wszędzie dużo, hej!
8: Najmniej w Krakowie, w okolicach Krakowa.
7: W całej Polsce dużo dystu, w Krakowie tys.
1: A ale... burze widziałeś?
7: Burze mogą być.
1: I temperatury tak do 20 stopni Celsjusza, ale to naprawdę w najcieplejszym momencie dnia, generalnie to 15-17.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Julia Chren.
8: Konrad Kibowarski. Paweł Pawelec. Tak od 14.15 w Krakowie będzie padać.
0: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: A wielbłąda kupujesz?
1: Nie, nie kupuję wielbłąda. Dlaczego miałbym kupić wielbłąda?
0: Właśnie, podobno mieszkasz w oazie. Przeczytałem w internecie,
1: nie
0: że
1: spokoju raczej,
0: gmina
1: tak?
0: Stare Babice to jest alkoholowa oaza. Ponieważ od 2 tygodni w Warszawie nie można kupić alkoholu w nocy.
1: Okay, no tak, do
2: no i drugiej. Też w wielu polskich miastach.
1: A to na stacjach benzynowych też nie?
2: No nigdzie.
0: W związku z tym,
2: tylko w restauracjach, jak
0: ludzie
2: siedzisz
0: przy radzą
2: stoliku.
0: Sobie jak mogą. No i na przykład jeżdżą do ościennych gmin poza Warszawę.
1: Dobra.
0: Znaczy właśnie nawet nie oni jeżdżą, bo oni nie mogą już, bo już zazwyczaj są w stanie, który nie pozwala na jazdę.
1: Bo blizna Jasińskiego, tylko Stary Babice, to już nie jest Warszawa.
0: Tak, dzwonią po taksówkę.
2: Taką taksówkę.
0: Albo przez aplikację zamawiają taksówkę.
3: To wieście, chłopaki,
0: dokładnie.
3: Błagam was. Ale skrzyneczkę najlepiej.
0: To nie koniec, bo ja przeczytałem, że podziemie się rozrasta przez internet też.
2: Czyli rozumiem i sklepy internetowe.
1: Okej.
0: Emeliny się pojawiły.
1: Emeliny się nazywają, naprawdę? Wchodzisz, zamawiasz, podajesz adres i przywożą, tak? Bo im wolno, tak? Internetu nie obejmuje zakaz.
2: Nie, no nie, raczej nie wolno.
1: Ale
2: to są takie podziemia, tak?
1: Rozumiem, ale to jest własnej roboty taki troszeczkę, taki białostocki, ty płyn?
0: Nie.
1: Lubelski?
0: Nie,
2: no to są kupione w sklepie. Ja mam propozycję dla tych wszystkich, którzy korzystają z tych emelin i tak dalej.
1: Nie psujcie tego.
2: Po prostu wystarczy iść do sklepu przed 22.
1: No nie wyważysz, no. Nie wiesz, jakie towarzystwo przyszło. Nie wiesz, jak będzie fajnie. No i co, nagle koniec w połowie filmu? Przestajesz oglądać?

0: Paweł.
1: Znowu się czepiać
0: będziesz. Ja się nie będę czepiał, raczej podziwiam, że od razu rano chwyciłeś tę gazetę. Jak przyszedł skarb kibica, to od razu go chwycił Paweł.
1: Tak, powiedziałem mój.
0: No i co, już się nauczyłeś wszystkiego, już wszystko wiesz?
1: Nie, ale bardzo ładnie wydany, polecam.
0: Okej, dobrze, to powiedz w takim razie, jak oceniasz szansę Włochów na tych mistrzostwach?
1: Włosi chyba nie grają.
0: Dobrze,
1: dobrze. Włosi chyba nie grają. Wiedziałem, że chyba się jakaś bardzo fajna drużyna oprócz tej polskiej.
0: A Republika Zielonego Przylądka, myślisz, że uda im się chociaż zdobyć gola?
1: Republika Zielonego Przylądka, oni chyba też nie grają.
0: Grają.
1: Nie mów mi, że oni są lepsi od Polaków.
0: No nie są, ale grają. Na tych mistrzostwach jedna piąta krajów na świecie.
1: Okej, w porządku.
0: 48 drużyn gra.
1: Ale to powiedz mi,
2: dlaczego
1: żadna z nich nie grała z nami? Moglibyśmy za nich wejść.
0: Ponieważ my leżymy w Europie i w Europie są lepsze drużyny, ale tyle samo miejsce jest, wiadomo. No,
1: okej.
0: Muszą być równe szanse.
2: Dobra, ale może naprowadźmy tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi. Ponieważ dzisiaj się rozpoczynają o godzinie 21 pierwszy mecz Meksyk RPA, czyli...
1: To Meksyk wygra pewnie.
2: Republika Południowej Afryki.
0: Tak? Później o godzinie 3:30.
1: Dobra, co jest?
0: Korea Południowa z Czechami zagra.
2: Dobra, i ja mam taką prośbę do naszych słuchaczy. Czy moglibyście tym razem wy obejrzeć ten mecz i jutro nam o tej 6:00 dać znać, okej?
1: Właśnie pan prosimy, bo my musimy wcześniej wstać, nie? I nie, nam nie wypada w pracy spać, bo to słychać.
0: Wy też pewnie musicie wcześniej wstać, ale to jest dobra prośba.
2: Bardzo proszę.
1: Pomóżcie nam, jak przyjedziemy, to mamy już konkretne wyniki, tak?
0: Tak, szukamy takiego korespondenta, który będzie nam opowiadał mecze. Chodzi o to, że tak ze dwa zdania o każdym meczu prosimy.
1: Krótko i na temat.

0: Cześć, tu Krzysiek z Danii, staję o 2:30, bo na 3:30 mam do pracy, także nie ma problemu, mogę wam zdawać sprawozdanie. Pozdrawiam.
1: No i dziękujemy. Super.
2: Bardzo tak. się cieszę, zwłaszcza, że na 3:30 ma do pracy, a wtedy zaczyna się mecz i akurat będzie miał te 2 godzinki, prawda, przerwy w pracy.
1: Tak, ale przypominamy, tak. my szukamy korespondentów z Mistrzostw Świata, znaczy ci osoby, które będą oglądać za nas na mecze i będą nam o nich opowiadać.
2: Mhm. Żebyśmy my później mogli opowiadać tym, którzy tak. do nas dołączą.
3: Sekretarka jest aktywna, także proszę tak. fajnie się nagrać, żebyśmy mogli to ewentualnie ludziom puścić, prawda, żeby nie było na nas.
1: Tak, tak żeby to było, jeżeli się nie znacie na piłce, to jeszcze lepiej.
3: O, tak, tak. Jakbyście się nie mogli nagrać...
2: Ja tego nie będę oglądać, od razu mówię.
3: Jakbyście nie mogli się nagrać, to wtedy musicie wysłać SMS-a pod znany numer 609-86-9869.
1: Nie, to musi być nagranie, wiesz, korespondent nie może SMS-em korespondować, że...
3: Myślisz?
1: No.
3: Okay.
2: To będzie za słabo nacechowane emocjonalnie. Dobra. Tu to, muszą być emocje, tu musi być wiadomo, co się dzieje,
3: być
2: tak?
3: Być może wyrośnie nam nowy talent sprawozdawczy.
2: Właśnie. Tak, możecie nawet w trakcie meczu nagrywać. Teraz tam Lewandowski podaje do Szczęsnego.
3: To będzie za dużo. Przecież nie gramy. Za dużo będzie informacji. Nie, miname jest potrzebne bardzo fajne podsumowanie.
1: A jeżeli zastanawiacie się, ile płacimy naszym korespondentom?
3: Odpowiadamy nic.
1: Paweł, miałeś tego nie mówić. Ja chciałem powiedzieć, że to tajemnica, ale że to będzie niespodzianka.
3: Ale to jest radość bycia na antenie, no.
2: Paweł, ty nie masz skrupułów, ty powinieneś być szefem.
3: Oczywiście, że tak.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: To jakby co przypominamy numer 609-869-869. Możecie sobie go zapisać.
4: Reklama.
5: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Jedziemy?
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Reklama.
3: Nie chce być inaczej. 8:30 na woksowych zegarach. Marta Kiermasz zaprasza na wiadomości Radia Vox FM.
14: Najwyższy trzeci stopień ostrzeżeń przed burzami dla Małopolski i Podkarpacia. W tych regionach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyło mieszkańcom alerty przed ulewami i silnym wiatrem. W 10 województwach obowiązują też ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. To już pewne, od 1 września w polskich szkołach będzie obowiązywać zakaz korzystania z telefonów komórkowych. Obostrzenia mają obowiązywać zarówno na lekcjach, jak i przerwach. Te zmiany są konieczne, mówiła w porannej rozmowie Vox FM wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
15: I widzimy, że ta potrzeba takiego, nazwijmy to, wstrząśnięcia i tej burzy, i tego naporu jest już widziana przez wszystkich, dlatego że i we wszystkich opiniach rodziców, my się teraz bardzo dużo spotykamy, przede wszystkim nauczycieli, i wszędzie temat smartfonów, uzależnienia, internetu i tego, co się dzieje z młodzieżą, był jednym z głównych tematów.
14: Za złamanie zakazu mogą grozić m.in. upomnienia czy rozmowy z rodzicami. I jeszcze sport. Polscy siatkarze zaczęli grę w Lidze Narodów. Turniej w Chinach zaczęli od zdecydowanej wygranej 3-0 z Kubą. Biało-czerwoni rządzili w tym meczu na siatce, notując 11 punktowych bloków. A już dziś drugi mecz o godzinie 14:00 Polacy zmierzą się ze Słowenią, a w piątek czeka ich starcie z Japonią.

0: Dobra, ja muszę cię, Paweł, przeprosić.
1: Za co? Nie musisz.
0: Bo wczoraj cisnąłem bekę straszną z tego, jak zaparkowałeś, jak dostarczaliśmy samochód dla słuchacza.
1: No, tak leciutko z ukosem, bo tak, szybko tak, było, tak. Trzeba było szybko zdążyć.
0: Także przepraszam cię serdecznie, bo nie powinienem się śmiać z ciebie, bo ja też pewnie bym tak zaparkował.
2: A co ci się stało?
1: Nie, to z mojej strony to była lekka prowokacja, bo tam obok była policja.
0: No właśnie, wiem o tym.
1: Chciałem zwrócić na siebie
0: uwagę. Mówię, żebym podobnie zrobił, ale to mnie zainspirowało i taki wynalazek wymyśliłem.
2: Tak?
0: Czy słuchacze pewnie mi powiedzą, że coś takiego już istnieje, bo jak coś człowiek wymyśli, to okazuje się, że ktoś wymyślił to już 50 lat wcześniej.
1: I opatentował.
0: Czujnik parkowania, który zamiast pikać, będzie do ciebie mówił.
1: Okej.
0: Okay. Czyli tak, spokojnie jedziesz, dawaj, jeszcze trochę, stój!
1: Tak, żeby nie pikało, trzeba szybciej albo wolniej.
0: Wydaje mi się, że to
1: by
0: była absolutna rewolucja w motoryzacji.
2: Jeżeli coś takiego istnieje, 609-869-869, ale myślę, że panowie...
1: Równaj, tak? Jeszcze masz metr.
2: Tak, myślę, że panowie, którzy mają żony i z nimi obok jeżdżą, nie potrzebują takich czujników.
3: Pierwsza zmiana. Rzeki przed

0: Dobra, jeżeli chodzi o ten czujnik parkowania, to taki istnieje.
1: O, mhm. Piszą, że...
2: Każda żona i każdy mąż.
0: Tak, pisze. Ale nie tylko. Oczywiście, że istnieje takie coś pod sklepem na parkingu. Taki chodzi i nawiguje, a potem pyta, aha, czy nie ma pan kierownik poratować?
3: Chociaż piąteczka, dobra.
4: Vox FM daje dwa koła.
0: A jak człowiek rowerem jedzie, to nie ma problemu z parkowaniem.
3: To prawda.
2: Właśnie, można sobie podjechać, rowerek przypiąć tak naprawdę gdziekolwiek i już niedługo narzeczony Agaty będzie musiał znaleźć sobie miejsce parkingowe dla roweru.
0: Chciał.
2: Przepraszam.
3: A jest to fajny rower.
5: Cześć.
0: Agata, bo wy podjęliście taką wspólną decyzję z tego, co napisałaś.
5: Tak.
0: Co to za decyzja?
3: Opisz sytuację.
5: No, po prostu narzeczony chce trochę schudnąć do wesela, wesele za rok. To będzie też fajna przejażdżka, sposób na spędzanie czasu, więc pomyślałam, że fajny by był prezent dla niego.
2: Nie, pomyśleliście, Agata, źle mówisz. Tak, nie
5: tak,
2: ty pomyślałaś.
5: No,
2: właśnie.
0: Ale to on chce zgubić zbędne kilogramy, tak? Pamiętajmy o tym.
3: Pamiętasz, jaką ma nadwagę?
5: Tak.
3: W sensie, ile za dużo?
0: To Paweł, o co ci chodzi?
5: No, odkąd jesteśmy razem, to troszkę przybyło.
3: A to
0: ale
3: troszkę
0: to przez
3: to jest
0: ciebie,
3: ile?
0: Tak?
3: 20 kilo?
5: Tak.
3: 30 kilo?
0: To przez twoje obiadki, za dobrze gotujesz
5: tak
0: po prostu.
5: Tak, tak.
2: Weźcie naprawdę, odczepcie się od Agaty.
3: Mniejsze talerze.
2: A jak narzeczony ma na imię?
5: Piotrek.
2: No właśnie, Piotrek chce zgubić zbędne kilogramy, a wy tutaj nasiadacie na Agatę. A Agata jeszcze mu pomaga,
0: nie,
2: bo
0: no my
2: rower...
0: chwalimy, bo to ale, ich wspólna decyzja. Ale, to ja uważam, że super.
3: Jakbyś to ty jeździła na tym rowerze, a on by biegał za tobą.
2: Ojeju, dlaczego?
5: No, ja już swój mam.
3: Czas pierwszych randek się by przypomniał.
2: No dobra, czyli będziecie jeździć na wspólne randki rowerowe?
3: Dobra.
5: Tak, tak, do testowej.
2: A kiedy
5: do
2: Piotrek
5: testowej
2: się o tym dowie? Bo on pewnie jeszcze o tym nie wie.
3: Tak.
5: On jeszcze o tym nie wie, dzisiaj się dowie, jak wyjdzie z pracy.
3: No nie mów, że do teściowej, dobra? Żeby po prostu chciał jechać.
0: Może nie wrócić.
2: Dobra, Agata, to my się dzisiaj widzimy w twojej pracy, bo przywieziemy ci rower.
3: Tara.
5: Super, dziękuję bardzo.
3: Nówka sztuka nie śmigana.
4: Vox FM daje dwa koła.
0: I przypominamy, voxfm.pl, tam się zgłaszcie po te dwa koła.

0: Są sugestie, że załatwiliśmy ci nowego klienta do Kochaj albo Rzucaj.
1: Z tym rowerem?
2: Tak, że, no, że ucieknie.
0: Piotrek i Agata będą u ciebie godzeni.
2: Ale Agata ma swój rower, będą jeździć wspólnie, nie bądźmy złowróżkami.
1: Złowróżkami. Bardzo ładnie.
2: Wymyśliłam, dziękuję.
0: Tak po godzinie 9 w Box FM.
1: Maryna się ze mną rozstała, bo ktoś powiedział jej, że mój kumpel przyszedł po imprezie, na której był wraz ze mną, z nowo poznaną dziewczyną, ale do mnie do domu. To nie jest prawda. I działy się u mnie sceny, mówiąc krótko, erotyczne. A to nieprawda, bo on ją zabrał do siebie. Ja tylko ich odprowadzałem.
2: Z kim te sceny erotyczne były?
1: Z kimś tam. No nie wiem.
0: Masz nagrania. Kolega prosi o linki.
1: Nie mam. Chciałbyś film. Wiem. Nie mam, niestety. 5 lat temu się poznali.
2: A rozstali?
1: A rozstali się niedawno. Marlena ma już dosyć. Mm-hmm. Tak, napisał, że Marlena ma mi już dosyć.
0: Dobra, to szczegóły poznamy po godzinie 9 w Kochaj
2: albo Rzucaj. Wydaje mi się, że to coś więcej.
1: Chciałabyś.
3: Zmiana od rana z Vox FM.
0: Więcej niż sceny erotyczne z dwójką znajomych?
4: Sponsorem programu jest raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Sklep internetowy z zaopatrzeniem do biur.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie!
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
12: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Czy można powtórzyć pytanie?
17: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
18: Tak.
17: Brawo!
19: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
21: Ulewy i burze na Podkarpaciu. Najwyższe alerty od synoptyków. Na początek pogodowy raport z kraju. Trasa będzie zablokowana przez kilka godzin, to po tragicznym wypadku w Łódzkiem. W wiadomościach też alarmujący raport w sprawie przemocy rówieśniczej. Doświadczyło jej aż 87% uczniów.
22: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
21: Na początek niebezpieczna pogoda na Podkarpaciu. Obowiązuje trzeci najwyższy stopień alertów, to przed burzami i ulewami. A w nocy niespokojnie było również w innych regionach, w centralnej, wschodniej i południowej części Polski. Tym tematem wiadomości o 9 otwiera Mateusz Gołębiewski.
23: Dziś najgorsza sytuacja znów będzie na Podkarpaciu. IMGW wydało ostrzeżenia trzeciego najwyższego stopnia przed burzami w powiecie gorlickim i jasielskim. A ostatnie godziny też nie były spokojne. To przez front przechodzący nad Polską. Otrzymujemy informacje od słuchaczy, że zalania wystąpiły m.in. w Rzychlinie i Jeziorkowie w Łódzkiem, Zabrzu na Śląsku czy w Krośnie. Na Podkarpaciu, mimo że w nocy padało, strażacy interweniowali tylko 10 razy. Zgłoszenia dotyczyły powalonych drzew na drogach, uszkodzonych przewodów telekomunikacyjnych czy wody w piwnicach. Dziś niestety może być gorzej.
21: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. W wiadomościach wracamy do tragicznego wypadku w Łódzkiem. Jak wiecie, z Vox FM na Krajowej 70 koło Łowicza bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, 5 zostało rannych.
24: Strażacy, którzy przybyli na miejsce zdarzenia, musieli użyć narzędzi hydraulicznych, aby utorować sobie do bezpiecznego wydobycia poszkodowanych z wraku.
21: Mówił Jędrzej Pawlak z Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Łodzi. Policja wyznaczyła objazdy drogami lokalnymi. Nadal nie ma decyzji prezydenta w sprawie orderu Orła Białego przyznanego Wołodymirowi Zełenskiemu, choć kapituła spotkała się w poniedziałek i przekazała Karolowi Nawrockiemu informację. Ten wciąż nie poinformował, co dalej z odznaczeniem. Zwłokę w tej kwestii chwali minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Analizuje, zastanawia się. Pewnie biuro prezydenta Ukrainy i kancelaria prezydenta Rzeczpospolitej są ze sobą w kontakcie w tym czasie. I dobrze, powinni być, powinno dojść do tej rozmowy.
21: Do sprawy odniósł się też rzecznik ukraińskiego MSZ-u Georgij Tychyj.
1: Нам прикро, що ми
21: бачимо. Przykrością obserwujemy tę eskalację, która, jestem przekonany, budzi jedynie radość w Moskwie. Łączy nas więź z Polską, z naszymi sojusznikami i przyjaciółmi. Spójrzmy w przeszłość, szukając powodów do zjednoczenia i poszukajmy teraz podstaw do wspólnej walki z naszym wspólnym wrogiem.
1: Wspólnej borby naszemu wspólnemu wrogu zaraz.
21: Zamieszanie wokół orderu pojawiło się po tym, jak Wołodymyr Zełenski zdecydował o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imię UPA. 87% uczniów doświadczyło przemocy rówieśniczej w ciągu ostatniego roku. To alarmujące wyniki raportu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. W ankiecie wzięło udział ponad 140 tysięcy uczniów w wieku od 10 do 17 lat. 3/4 badanych doświadczyło cyberprzemocy, a niemal 2/3 przemocy fizycznej.
3: Nasze badanie pokazuje, że częściej jednak wydarza się to przemoc w bezpośrednim kontakcie. Można powiedzieć, że ta w internecie także często, ale nieco rzadziej. Te dwie formy się nakładają, to znaczy stosunkowo rzadko jest tak, że jakieś dziecko doświadcza tylko przemocy w internecie. Częściej jest tak, że zarówno gdzieś na żywo, w klasie, w szkole, jak i w internecie.
21: Mówił Szymon Wójcik z Fundacji. 35% badanych przyznało, że zgłosiło sytuację przemocy, ale realną pomoc otrzymała tylko 1/3. Przebiegł cały świat. Pochodzący z Gdyni Piotr Suchenia ukończył maratony na 7 kontynentach, przemierzył nawet Arktykę. A o swoich zmaganiach na trasie w 40-stopniowym upale i 50-stopniowym mrozie opowiada w swojej najnowszej książce.
5: Na pewno najcięższy był maraton w Bangkoku. Tam startowaliśmy w nocy, to była chyba godzina 3, ale tam było tak gorąco, było tak wilgotnie, że stojąc na starcie człowiek był już cały mokry, a do pokonania miał jeszcze 42 km. 6 czy 7 miesięcy wcześniej przebiegłem na biegunie, gdzie było minus 50 stopni, czyli ta amplituda 90 stopni pokazuje jednak, że człowiek może się przystosować, jeżeli coś lubi robić, coś chce robić.
21: Ostatni z jego wyczynów to bieg pod Monteverest.
14: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: A już się zastanawiałem, czy nie wziąć udziału w tym maratonie, ale co, skoro tak ciężko, to nie.
18: Ale ja miałam dokładnie tak jak ten pan, że na starcie już byłam spocona, tak. Tylko że to było w Polsce.
15: A. I nie w czasie biegu maratońskiego?
18: Tak, tylko w czasie pójścia po bułki. Tak. I do tego nie padał deszcz, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj będzie padało i to dosyć sporo tego deszczu w całej Polsce może się pojawić.
15: Jak słyszeliście, najgorsza sytuacja dzisiaj na południu kraju, tam te ostrzeżenia najwyższego stopnia, temperatury maksymalnie do 20 stopni.
14: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
18: I nie wolno chować się pod drzewami, najbezpieczniej w samochodzie.
15: Albo w domu.
18: Julia Kren.
15: Kodrat Piwowarski.
18: Dzień dobry.
15: Za chwilę Kochaj albo rzucaj.

0: 15 minut po godzinie 9 to czas na Kochaj albo rzucaj, czyli przeboje sercowe.
1: Aż sam jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo mamy teraz bardzo poważny problem. Marlena rozstała się z Tomkiem, bo ktoś jej powiedział, że jego najlepszy kolega przyszedł po imprezie, na której wspólnie byli, a jej nie było, z nowo poznaną dziewczyną do niego, do Tomka, do domu. A to nieprawda, bo on ładnie, elegancko odprowadził kolegę do domu jego. Wyszło na to, że szli, bo to mieszkają blisko siebie. Wiecie, o co chodzi?
0: Ale to ona nie pozwala kolegom przychodzić do domu?
1: No nie z dziewczyną, no nie dwóch na jedną, no wiesz, różnie dziwnie bywa, no, no byli na imprezie, dobrze się bawili, chód był, przypominał, jakby prowadzili
2: na herbatę,
1: rower.
2: No nie wiem.
0: Tak, na herbatę.
1: No mnie przekonałeś, ja od razu kupuję historię, natomiast Marlena powiedziała mu, żeby poszedł.
0: Czyli dobra. Dzwonisz do Tomka?
2: Niech się tłumaczy.
1: Tak, najpierw przepytamy.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Tomasza w sprawie Marleny. Cześć Tomek.
4: Cześć.
1: Witam. Powiedz mi, kim jest ta Marlena?
4: Jest to osoba, którą kocham na życie. To jest moja partnerka od 5-6 lat.
1: Macie dzieciaki?
4: Nie. Jeszcze może nie ten czas.
1: Co się wydarzyło, że piszesz mi, że Marlena się z tobą rozstała?
4: Wydarzyło się to, że jej siostra jej przekazała takie wiadomości, no i Marlena wtedy się bardzo zbulwersowała i trudno.
1: Mówiąc krótko, bo widzę, że nie jesteś gotowy powiedzieć, to ja muszę to powiedzieć. Ktoś powiedział twojej Marlenie, że sobie sprowadziłeś jakąś dziewczynę na chatę.
4: Nie ja.
1: A kto?
4: Że mój kolega przyjechał ze mną i z tą dziewczyną.
1: Kolega do ciebie z dziewczyną i to jest problem?
4: Tak, i z tego problem wyszedł.
1: Ale przecież to była kolegi dziewczyna.
4: Tak, ale mimo to, ale weszła do mnie do mieszkania.
1: I co?
4: No i o to poszło.
1: Ta Marlena ile ma lat? 13?
4: 32.
1: Dziwnie to brzmi, nie?
4: No bardzo i bardzo to jest, powiem szczerze, przykre.
1: A jak było?
4: Kolega wracał ze mną jedną taksówką na moje osiedle. Kolega poszedł tą dziewczyną do swojego mieszkania, a ja poszedłem do swojego mieszkania.
1: Dlaczego ktoś takie rzeczy opowiada, jakaś koleżanka? Czy coś widziała, wiedziała, była z wami?
4: Nie wiem, po prostu osoby są niektóre bardzo zazdrosne, tak?
1: Ale poczekaj, Tomek, to ktoś musiał wiedzieć, że akurat tego dnia była impreza, bo łączy fakty. Widziała, że wychodzicie we troje, ktoś z was z dziewczyną, może nie wiedziała kto.
4: Nie.
1: I przykleiła ją tobie.
4: Ta osoba, ta dziewczyna, z którym kolegą przyjechała na osiedle ze mną, ona była na tej imprezie, po mnie zadzwonił ten inny kolega, nawet nie wiedziałem, że tam. I ja powiedziałem z innym kolegą. I tam żeśmy się wszyscy spotkali na tej imprezie.
1: To wiesz o tym, że to był ktoś z tej imprezy?
4: No bo ta osoba...
1: Skąd by wiedzieli, że tego dnia można coś takiego powiedzieć? Że ty gdzieś wracałeś z kimś taksówką? Czyli to był uczestnik tej imprezy, na którą żeście się...
4: Tak.
1: Kto?
4: No ta dziewczyna.
1: Ta, co poszła z twoim kolegą?
4: Tak jest.
1: A, wolałaby z tobą?
4: Nie, absolutnie.
1: Ale tak wychodzi.
4: Pracownik, ja w ogóle nie zainteresowany taką osobą.
1: Tak wychodzi. Jak ta dziewczyna na imię ma?
4: Aśka.
1: To dziękujemy, Asiu. Martwi mnie to, że Marlena tak łatwo wciąga te świeże jej grahamki, takie bułeczki. Takie. Nie kumam bazy, dlaczego dziewczyny tak łatwo przyjmują takie rzeczy. One chcą pocierpieć, pohisteryzować.
4: Nie mam pojęcia.
1: Może ładniejsze są dzięki temu.
4: Nie mam pojęcia.
1: Dobrze. Marlenka, no to może byśmy się odtrójkowali, co? Gdybyś była łaskawa ochłonąć i nie wierzyć w plotki, prawda? Bo to ci będzie zawsze życie rozwalać, zawsze ktoś się taki znajdzie. A zawierzyć w to, czego nie widziałaś, prawda? Bo nie masz dowodów, to było bardzo miło. Powiesz, że kochasz. A jak jesteś guptasem, Marlenka, no to Tomasz będzie kochał guptasa. Kochaj albo rzucaj.

0: Marlenie ten związek po prostu już nie pasuje, czekała tylko na odpowiedni dzień i głupi pretekst, aby go zakończyć.
1: Albo Tomek nie mówi wszystkiego, albo Marlena jest jakaś dziwna.
0: Tak piszecie na 6098698 o historii Tomka i Marleny w Kochaj albo Rzucaj.
2: No nie, ładna impreza, łatwiej policzyć osoby, których na niej nie było.
1: No nie było na tej imprezie Marleny i chyba mnie tutaj jest problem pewien, tak?
2: Tak jest, no, są podejrzenia, że to odprowadzenie do domu kolegi wcale nie miało miejsce w domu kolegi, tylko że sobie chłopina kolegę i koleżankę zaprosił do siebie i że tam się sceny erotyczne działy.
0: Ale takie jest podejrzenie. Tomek nie zgadza się z tym.
1: Mówi, że po prostu jechali tą samą taksówką, mieszkają na tym samym osiedlu, ten kolega... Mhm.
2: Śmieszne jest to, że to ta dziewczyna powiedziała Marlenie,
0: że brzmi to trochę jak jakieś nieporozumienie, ale nie wydaje mi się to możliwe.
2: Dokładnie, to co? No to lecimy do Marlenki i od razu pytamy o co kaman.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Słucham.
2: Dzień dobry, Marleno. Paweł Pawelec. W ważnej sprawie, prawie rodzinnej.
4: Słucham.
2: Nie chciałabyś być znowu szczęśliwsza, bo ja mam to czarno na białym, że ty się nie możesz czuć teraz fajnie.
4: Ale ja czuję się bardzo dobrze.
2: A, to super! No to pójdzie nam jak spłatka, słuchaj. Przedstawiam państwu tak ładną, tak sexy, tak bardzo podobającą się dziewczynę, wzrost 1,75 m, że wszyscy naokoło wymyślają różne dziwne rzeczy, żeby tylko znowu była sama, żeby nastąpiło tak zwane przejęcie, Marlena. Nie wiem, czy ty wiesz o tym, że na osiedlu spoglądają za tobą. Dlaczego?

0: Bo te 5-6 lat temu, kiedy pewien koleś leżał w śpiączce, ty byłaś tą jedną jedyna, która uratowała mu życie, byłaś przy nim. Kto by pomyślał, że ktoś potrafi ci takie kity wcisnąć, że facet, który cię kocha, wraca z kolegą i z dziewczyną jakąś i przychodzą do jego mieszkania, a nie, że ten kolega po poderwaniu sobie tej dziewczyny zabiera ją do siebie do domu. Najgorsze to jest to, że nie masz żadnego dowodu, że wierzysz wszystkim, tylko nie swojemu facetowi i z tak zwanego uratowania stał się ofiarą oskarżeń. A ja dzwonię, żeby ci powiedzieć, że on nie bardzo wie, co ma zrobić. Dlaczego tak o nim źle myślisz, kiedy wielokrotnie on daje ci do zrozumienia, że jesteś najważniejszą postacią jego życia, bo mu uratowałaś to życie. Po co miałby to psuć? Hello, Marlena. Każdy facet jest głupi, za to nas kochacie, no. Dlaczego tak łatwo uwierzyłaś, że on sypia z jakąś babą i to jeszcze...
1: Ja nie uwierzyłam.
0: I w figurze geometrycznej, no nie rozumiem dlaczego, no.
1: Raz nie uwierzyłam w takie rzeczy, a dwa nie o to chodzi. A gdyby był trzeźwy, to by wiedział, o co chodzi.
0: Aha, czyli to nie chodziło o to, że ty masz żal, że niby ktoś powiedział, że oni przyszli do niego do domu.
1: Nie, to nie o to chodziło, on doskonale wie, o co chodziło.
0: O cholera, jasna, czyli co, skłamał mi?
1: Kłamie ciągle.
0: Ojej, to po coś ty go budziła z tej śpiączki?
1: No właśnie, niepotrzebnie chyba.
0: A kochasz go trochę?
1: Nie, nie kocham, do widzenia, miłego dnia.
2: No nie!
0: A może jednak nie kocha, co? Ja już ciebie nie będę pytać, dlaczego mi nie powiedziałaś prawdy. Ja sobie do niej jeszcze tylko raz zadzwonię, żebyś wiedział, kto jest kowalem własnego losu, czyli ty, kłamiąc mi, prosząc mnie o pomoc. Dzwonię do niej. Ech, faceci, faceci.
1: Słucham.
0: Ja tylko tak na do widzenia chciałem powiedzieć, że w związku z tym, że nie chcesz, to dałem mu, że tak powiem, rzucanko. Masz to z głowy. Trochę mu powiedziałem, co o nim myślę w międzyczasie. A teraz, Tomasz, wytłumacz, dlaczego mnie oszukałeś, prosząc o pomoc.
3: Halo? Nie, nie oszukałem. Jestem szczery.
1: Ale oszukałeś. Nie, to nie chodzi o to. To chodzi o to, co zrobiłeś na
3: korczaku. Jedną osobą jesteś mojego życia.
1: Tomasz, chodzi o to, co zrobiłeś na korczaka. Nie jakiś problem.
3: Weszłem tylko do mojego syna. Ej, mogę to nawet w radiu przedstawić, że był tylko mój syn.
0: A czemu mi tego nie powiedziałeś, że to o coś innego chodzi?
3: Ja nie wiem, że o to chodzi, że nie mogę podejść do mojego syna, do mieszkania też. O to też chodzi, ja nie rozumiem już tego.
0: A co, ona zazdrosna jest o twoją byłą babę?
3: Tak.
0: No okej, w porządku, no to zrozumiał, no kocha, okej, w porządku, no. Słuchaj, ja nie będę oceniać, kto tu jest wariatem, tak? Czy ty, czy ona? Szkoda, że kochasz się w takiej Marlenie, no, która nie pozwala ci na kontakty z własnym synem. No to ty się zastanów, czy ty z taką kobietą chcesz żyć. Żadna zdrowo myśląca baba nie zabroniłaby spotykać się facetowi po przejściach ze swoim dzieckiem. Hello.
3: Racja.
0: No to jest chore. Tomasz, myśl, nie mam więcej czasu. Bardzo mi przykro. Mogłem wam pomóc tylko tak, jak pozwala na to czas antenowy. Szkoda.
3: Tomek, szkoda.
0: Myśl, kto czego ci i dlaczego zabrania. I czy powinien mieć prawo. Szukaj takiej kobiety, która weźmie cię z bagażem doświadczeń. Ba, pomoże ci w nim. Było miło. Trzymaj się, Tomek.
3: Dziękuję.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
5: Nie martwmy się, bo jest zaproszenie dla Konrada na imprezę. Zapraszamy nad morzem, będzie impreza i bieg na 15 kilometrów.
0: Najlepiej z rowerem.
6: Przepraszam, bo ktoś mnie woła, ja muszę uciekać, ale tylko jeszcze powiem, że na voxfm.pl można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj.
0: Bardzo bym prosił. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: Mamy tu jakieś wuwuzele czy coś? Polska! Biało-czerwoni!
1: Pójdę po swój gong tybetański. Będziemy gonglić.
0: Możemy tak robić. No, w sumie tak.
1: Gdzieś chociaż można, ale w sumie chyba nie to, co mówisz.
0: No właśnie tak. I jedyne, na co możemy sobie pozwolić, to sobie pokrzyczeć Polska, Polska, ale tam, wiesz, no, na murawie ich nie zobaczymy.
1: Ja się na piłce nie znam, od razu mówię. Myślę, że jestem w tej zdecydowanej mniejszości, ale jednak są na pewno takie osoby, które też wolą wybrać co innego. Ale myślę, że jest taka jedna rzecz, której możemy być wszyscy pewni, że Polska mundialu nie wygra.
0: No tak, i nic się nie stanie.
1: Nie.
0: Nic się nie stanie, Polacy, nic się nie stanie. Hej!
1: Nic się nie
0: stanie. Hej. Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora.
0: Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
9: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
8: Zaraz wszystko wyjaśnię.
10: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Tembanku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
12: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
13: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
14: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 m2, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
15: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
16: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
17: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
18: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso.
2: Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
18: Reklama.
19: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. W Radomiu od 2 tygodni trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Społeczników z listą można spotkać w centrum miasta i radomskich targowiskach. Jak mówi Bartosz Głogowski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom, zainteresowanie mieszkańców jest duże.
20: Fizycznie zebraliśmy 3089 podpisów. Są to podpisy, które mamy zliczone u nas w biurze. Nie wliczamy to podpisów, którzy zbierają nasi działacze i jeszcze ich nie dostarczamy.
19: Podpisy pod wnioskiem zbierają także politycy PiS. Termin na zebranie podpisów mija 27 lipca. Połączą żywą lekcję historii z aktywną zabawą, pozwalającą uczestnikom nie tylko odkrywać kulturę Indian, ale także aktywnie brać udział w przygotowanych atrakcjach. Już w najbliższy piątek i sobotę Muzeum imienia Jacka Malczewskiego organizuje Europejskie Dni Archeologii. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem W kręgu indiańskich opowieści. W programie strzelanie z łuku, tworzenie łapaczy snów, a nawet wirtualna podróż po preriach w goglach VR, mówi Adelina Szczerbińska z Muzeum Malczewskiego.
21: U nas w muzeum będzie naprawdę kolorowo, będą różnego rodzaju atrakcje. Przyjdźcie, zobaczycie, będziemy się razem bawić.
19: Szczegółowy program znajdziecie na stronie Malczewskiego.
22: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
19: Chmurno, a dodatkowo przelotne opady deszczu. Takiej aury możecie spodziewać się przez najbliższe godziny w naszym regionie. Maksymalna temperatura w ciągu dnia wyniesie 16.
22: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
23: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.

0: skrzyni jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
2: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
3: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o Twojej przyszłości.
4: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
5: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
4: Czemu właśnie tam?
5: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
4: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
6: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
7: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
8: No co wy, spawane z profili będą git.
9: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
7: Siadek.
9: No co?
10: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Reklama.
13: Vox FM Radom.
14: Rok po tragedii rusza proces przed sądem. Stanie dziś Wenezuelczyk, który w Toruniu zabił 24-letnią kobietę. Ponad 2000 zatrzymanych, w wiadomościach wielka akcja służb. Szykują się zmiany dla przyszłych kierowców i o tym powiemy za chwilę.
15: Na zegarach 10:00 czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy uważnie.
14: Za pół godziny stanie przed sądem. Dokładnie rok po tragedii rusza proces Wenezuelczyka oskarżonego o zabicie 24-latki w toruńskim parku. Prokuratura postawiła mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. O szczegółach Marta Łazarska.
16: Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 czerwca. 19-letni wtedy Jomejkert zaatakował z nożem Klaudię, gdy ta wracała z pracy w jednym z pubów na toruńskiej Starówce. 24-latka trafiła do szpitala z ranami głowy i klatki piersiowej. Po 2 tygodniach zmarła. Wenezuelczyk przez cały czas prowadzenia postępowania przebywał w areszcie, był poddany obserwacji psychiatrycznej, a jego poczytalność nie budziła wątpliwości ubiegłych. Na etapie śledztwa odmówił składania wyjaśnień.
14: Mężczyźnie grozi dożywocie. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymano ponad 2000 osób. Na celowniku znalazły się osoby poszukiwane listami gończymi i nakazami do prowadzenia. W trakcie ogólnopolskiej akcji ujęto także 140 cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie. Mateusz Gołębiewski.
17: Akcja została przeprowadzona 8 i 9 czerwca na terenie całego kraju. Wzięło w niej udział ponad 24,5 tysiąca policjantów oraz około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Jak podała policja, wśród zatrzymanych są osoby poszukiwane za najpoważniejsze przestępstwa. Między innymi udział w zorganizowanych grupach przestępczych oraz ułatwianie nielegalnego przekraczania granicy. Służby podkreślają, że działania mają charakter cykliczny i służą wzmacnianiu bezpieczeństwa w kraju. To kolejna taka akcja w tym roku.
14: Andrzej Poczobut we wrześniu chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków zadeklarował to podczas wizyty w Białymstoku. Jak zaznaczył, nie boi się kolejnego uwięzienia przez reżim w Mińsku. Poczobut chce wrócić jeszcze przed zjazdem Związku Polaków na Białoruś.
18: Ja bym chciał wrócić do domu. Mój dom jest w Grodnie, tak się stało. To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi, są w trudnej sytuacji dzisiaj. Nie zważając na to, Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków. Ja nie zgodziłbym się na wyjazd, gdybym nie dostał paszportu i gdybym nie miał zapewnienia, że będę mógł wrócić na Białoruś.
14: Przypomnijmy, Andrzej Poczobut pod koniec kwietnia po spędzeniu ponad 5 lat w białoruskim więzieniu został zwolniony i bezpiecznie dotarł do Polski. W wiadomościach teraz zmiany dla przyszłych kierowców. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy kategorii B od 3 września tego roku będzie objęty okresem próbnym. Jeśli egzamin zostanie zdany do 2 września, okres próbnego nie obejmie. Ma to zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. Jakich? To wyjaśnia ekspert do spraw przepisów drogowych Maciej Kulka.
12: Ten czas trwania będzie trwał 2 lata od daty wydania tego prawa jazdy. Dla 17-latków to będzie 3 lata, ale nie dłużej niż do 20 roku życia. No i bardzo ważna informacja. Zero tolerancji dla alkoholu.
14: Do tego dochodzą też dodatkowe limity punktów karnych. Pokaz akcji służb i okazja, aby zasiąść w fotelu pilota śmigłowca. Takie atrakcje przygotowano dla uczniów na pikniku edukacyjnym. Wiedza ratuje życie. To w siedzibie głównej lotniczego pogotowia ratunkowego nad lotnisku Warszawa-Bemowo.
19: Jak wrażenia? Jak się siedzi za sterami takiego śmigłowca?
20: Dużo guzików jest.
21: No, na pewno jest to ciekawe wrażenie dla mnie. Pierwszy raz w takim helikopterze właśnie ratunkowym i na pewno jest to bardzo fajne przeżycie. Chciałbym się przelecieć kiedyś takim helikopterem.
19: Ale chyba nie jako pacjent, co?
21: Nie, no, raczej nie jako pacjent. Żeby tak przeżyć, jakby takie przeżycie.
22: Niestety się nie zgadzają, żeby polecieć. No, już próbowałem zagadać pana, żeby polecieć, ale niestety.
19: A już wiesz, gdzie się odpala silnik?
22: Jeśli klikniesz gdzieś tutaj jakiś guzik, to można odpalić. Chyba
19: to może nie klikajmy lepiej.
22: Mi nie przeszkadza, mogę lecieć.
14: Z Kubą i Jantkiem, którzy zasiedli za sterami ratowniczego eurokoptera, rozmawiał nasz reporter Mateusz Chłystun.
23: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: Spoglądamy teraz też w górę, ale nie na helikopter. Czy jak on tam się nazywał?
14: Eurokopter.
15: Ty mikrofon masz.
24: Lecimy z pogodą, to chciałam właśnie dodać.
15: Dobre!
24: Otworzyłam sobie prognozę, słuchajcie, no to ja myślałam przez chwilę, że to ja noc sobie otworzyłam, a to jest dzień. Słońca trochę mało brakuje. Słońce jedynie w Koszalinie się pojawi, może w Gdańsku jakieś delikatne przebłyski, poza tym cała Polska skąpana w deszczu.
15: Jutro to samo, pojutrze to samo, w niedzielę to samo, w poniedziałek, wtorek to samo, w środę to samo. Szybko ta sytuacja się nie zmieni.
23: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
24: Jaki weekend też tak?
15: Tak. A wiecie, kto się cieszy?
24: No.
15: Grzybiarze się cieszą.
14: Wszyscy się cieszą, bo jest susza i my potrzebujemy tego deszczu, więc niech pada.
15: Tak.
24: Niech pada. Dobra, niech pada. Niech maj pada, no.
15: 5 minut pada. Po 10:00, Marta Kiermasz.
14: A owocki smaczne byś chciał zjeść?
24: A truskawki, no jak najbardziej.
14: To też potrzebne.
24: Dobra.
15: Moje ulubione warzywo to boczek.
14: Nawet on deszczu potrzebuje.
15: Klaudia Wasilusz.
24: Arek Sikora.
15: I Marta Kiermasz, która wraca o 11:00.
14: Zapraszam.
24: Boczniaki to takie grzyby.

0: Dreams, czyli coś, co tam nam w głowie siedzi i o czym byśmy chcieli, żeby to było.
1: Nawet Dreams Will Come Alive, czyli one takie mogą stać się żywe, wiesz.
0: Marzyłaś kiedyś o dwóch kółkach?
1: O, marzyłam.
0: No widzisz?
1: I wiesz, że to marzenie mogą się spełnić?
0: Mogą się spełnić. Na vox.fm.pl zgłaszacie się do naszej zabawy Vox daje dwa koła. Wygrywacie takie dwa koła, czyli rower, a później pierwsza zmiana do was. Osobiście jedzie ten rower wręczyć.
1: No właśnie teraz taka magia radia, bo przenosimy się wszyscy niezależnie od tego, co robicie i gdzie jesteście, właśnie do auta, do voxowozu.
0: Do voxowozu i tam w składzie, pierwszej zmiany Julka Konrad. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, my właśnie czterema kółkami będziemy dwa kółka rozwozić, czyli łącznie mamy chyba sześć kółek. Dobrze, ja w to wszystko liczę.
3: Tak, a do tego jeszcze wszystkie konie mechaniczne, tym można policzyć.

0: No i tutaj w tym przypadku tymi osobami byli razem Agata ze swoim chłopakiem, tak?
1: No, to jest tak pokręcone, ja nie mogę się doczekać, aż wy dojedziecie na miejsce i temu biedakowi to wszystko powiecie. Naprawdę.
2: Ja mało też bym chciała to usłyszeć.
0: Chcemy zaoferować też Agacie jakby co miejsce w Kochaj albo Rzucaj, gdyby jednak jej narzeczony stwierdził, że on jednak na tym rowerze nie będzie jeździł.
1: Pawelec to co chwilę nam miga za drzwiami, zapytam go, wiesz, tam szturchnę go, żeby się przygotował, bo z tego co słyszę, oj, będzie to potrzebne. No dobrze.
0: Mało tego, ona chce tym rowerem do teściowej jeździć, to już matko naprawdę jest, musi jedyna. Ją bardzo kochać.
2: Za rok mają ślub, to chyba bardzo ją kocha.
1: Noga na gaz, jedźcie tam jak najprędzej. Chcemy się tego wszystkiego dowiedzieć, jak on zareaguje, jak to wszystko będzie wyglądało. No czekamy z niecierpliwością szerokości.
2: Konrad i Julka jadą prosto pod dom właśnie słuchacza, który pod na vox.fm.pl wypełnił specjalny formularz. A propos domu, my też coś powiem zaraz fajnego zagramy.
1: No pewnie, że tak.
3: Vox.fm daje dwa koła.
4: Zgłoś się na vox.fm.pl.
2: Wszyscy teraz będziemy w domu.
1: Ty pięknie to połączyłaś. Kleo, już teraz?
2: Klaudia.
1: Klaudia, Kleo. Gramy.

0: Nasz czy on skurbeczyk?
1: Nasz.
0: Skurbeczyk, Harris. No Harris.
1: I
0: no. Dobrze to zrobiłeś, ładnie.
1: Do Karia w Vox FM, tak ładnie, że jest to miejsce trzecie ostatniego notowania bestlisty, drodzy państwo.
0: Vox.fm.pl, zakładka bestlista, głosujcie, klikajcie, plusujcie jak najbardziej, bo jutro już wyniki.
1: Tak, to już jutro piątek i już jutro w piątek o 17 najnowsze notowanie. Zapraszamy już teraz w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
0: Czasu
1: coraz mniej na te plusy.
0: I siabadaba, hej.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro.
4: Emocje rosną.
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 latach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie karma dla kotów Gourmet Gold. Kup 5 puszek, 5 dodatkowych dostaniesz gratis. A ręcznik papierowy Velvet Turbo opakowanie tylko 11,99 lub 1 grosz z kuponem Kaufland Card Extra za 850 punktów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczanie mieszkania może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu

0: Ferrari i wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowskiej, Radom, przy ulicy Kieleckiej 68/70.
3: Reklama.
4: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Zakończył się już demontaż foteli, sceny oraz elementów wyposażenia i wystroju sali. Do końca przyszłego roku ma potrwać remont sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Obecnie trwają prace rozbiórkowe. W kolejnym etapie będą montowane nowe instalacje, w tym elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna i klimatyzacja. Jak mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska, za półtora roku ma tu powstać w pełni funkcjonalna sala filharmoniczna.
5: Będą tu mogły mieć miejsce koncerty jazzowe, koncerty rockowe, wstępy teatralne, różnego rodzaju stand-upy.
4: Koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych. Gratka dla miłośników jednośladów. Już jutro odbędzie się 21. rowerowy zlot gwieździsty. Wielki start zaplanowano na godzinę 11 przy zaporze czołowej zbiornika w Domaniowie. Na uczestników czeka wiele atrakcji. O nich Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.
6: Strefa z nietypowymi rowerami takimi jak bicykl, rower do akrobatyki, rower do kierownicy i wiele innych. W programie jest także widowisko rowerowe oraz strefa refleksu, która w angażujący sposób sprawdza koordynację ruchową.
4: Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego.
7: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
4: Gruba warstwa chmur i póki co zero słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy przez najbliższe godziny w naszym regionie. Dodatkowo możliwe przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni.
7: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

0: dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
6: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
7: Mon amour.
8: Co na mur, kochanie?
7: Ten dach mam na mur.
8: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
9: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
10: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycje i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
11: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
10: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
12: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
10: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
14: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu Dan

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
2: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
3: Reklama.
0: Vox FM.
3: Vox FM.
0: Radom.
4: Zagrzmi, będzie też intensywnie padać. Synoptycy ostrzegają przed niebezpiecznymi zjawiskami. Kilkunastu policjantów rannych to po kolejnych zamieszkach w Belfaście. Przemyśl chce przyciągnąć turystów i stawia na figurki niedźwiadków. Posłuchajcie.
5: A więc słuchamy wiadomości radia Vox FM punktualnie o 11, które do studia przenosi Marta Kiermasz.
4: Burze i ulewy, synoptycy ostrzegają, w pogodzie będzie dziś niebezpiecznie. Alerty pierwszego stopnia wydano dla województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, podlaskiego i lubelskiego. W ostatnich godzinach niebezpiecznie było też w Świętokrzyskiem, gdzie przez nawałnicę ranna została jedna osoba. To po tym, jak w miejscowości Ksawerów na jadący samochód spadło drzewo.
6: Samochodem podróżowała kobieta, która wyszła z pojazdu przed przybyciem jednostek ochrony. Kobieta bez widocznych obrażeń została zabrana na obserwację do szpitala.
4: Mówił Marcin Żarek ze Straży Pożarnej w Pińczowie. Strażacy interweniowali też przy usuwaniu powalonych drzew i zalanych drogach. Kolejna niespokojna noc w Belfaście. 12 policjantów zostało rannych, 16 osób zatrzymanych. To po drugiej z kolei serii zamieszek w stolicy Irlandii Północnej. Jak relacjonują lokalne media, w protestach antyimigranckich brało udział około 300 osób. Uczestnicy zamieszek podpalili ciężarówkę, rzucali koktajle mołotowe i cegły oraz rzekomo planowali atak na hotel, w którym przebywają migranci. Do rozproszenia agresywnego tłumu policja użyła armatki wodnej. Mimo tego protest był mniejszy w porównaniu do poprzedniej nocy, przyznał w rozmowie ze Sky News sekretarz stanu do spraw Irlandii Północnej Hilary Benn. Mam nadzieję, że wczoraj wieczorem byliśmy świadkami mniejszego zamieszania, wynika z faktu, że niektórzy ludzie zastanawiają się nad tym, co widzieli, nad horrorem i okropieństwem tego wszystkiego. Pokojowe protesty, owszem, każdy ma do nich prawo, ale angażowanie się w tego rodzaju bandytyzm jest całkowicie niedopuszczalne i musi się skończyć. Protesty miały miejsce także w innych częściach Irlandii Północnej, ale miały one pokojowy charakter. Przypomnijmy, zamieszki wybuchły po brutalnym ataku, którego dokonał obywatel Sudanu. Ciężko ranił 40-letniego mężczyznę z Irlandii, próbując odciąć mu głowę. Ofiara została ciężko ranna. Napastnik usłyszał już zarzuty. Protestujący, którzy po tym ataku wyszli na ulicę, domagają się zaostrzenia przepisów migracyjnych. Wyłudzała świadczenia. Najbliższe 8 lat może spędzić za kratami. Do sądu w Szczecinie wpłynął akt oskarżenia w sprawie kobiety, która według śledczych nielegalnie pobierała świadczenia pielęgnacyjne za opiekę nad dwojgiem niepełnosprawnych dzieci. Jak się okazuje, Justyna S. umieściła swoje dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej i nie poinformowała o tym Szczecińskiego Centrum Świadczeń.
7: Wyłudziła kwotę w wysokości kilkunastu tysięcy złotych. Drugi z czynów polegał na próbie wyłudzenia dofinansowania również w kwocie kilkunastu tysięcy złotych.
4: Mówiła Julia Szozda z prokuratury okręgowej w Szczecinie. Kobieta przyznała się do winy. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28, a na początku wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapa. Dzięki niej najmłodsi mieszkańcy Przemyśla i turyści będą mogli łatwo odnaleźć figurki rozmieszczone w różnych częściach miasta.
8: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją. Praktycznie mapka jest już w drukarni, więc na rozpoczęcie wakacji myślę, że już każdy mieszkaniec i turysta sobie ją będzie mógł bezpłatnie pozyskać.
4: Mówiła przewodniczka turystyczna Marta Kroczek. Mapkę będzie można odebrać w szkołach, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach oraz punktach informacji turystycznej w Przemyślu. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne w południe zapraszam już w imieniu Dawida Osysko.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: Deszcz, burze, Wszystko to, co lubimy. Trochę jeszcze słońca.
5: Wszystko to, o czym słyszeliśmy w wiadomościach. To już nie ma co dodać tak naprawdę. Możemy dodać jedynie to...
9: Możemy noc sprawdzić.
5: Że biomet katastrofa.
9: Oj, to będziemy tam... Przestań. Może to
5: w
9: jest...
5: nocy...
9: Może i biomet jest niekorzystny, ale korzystny na pewno dlatego, żeby sobie odpocząć.
5: Na północy...
9: Żeby sobie raczej nie wychodzić
5: na północy
9: z domu,
5: bez deszczu w nocy. I słuchajcie, jak chcecie popatrzeć w gwiazdy, może romantyczny wieczór z ukochanym, ukochaną, no to północ kraju, 8 stopni 9 i bezchmurne niebo.
9: O!
5: Ładnie można powiedzieć.
9: To jest plus.
5: Dziękuję.
0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
9: A propos plusów.
5: To może później, bo ja wiem, co chcesz powiedzieć, ale jest jedna rzecz, która się za moment wydarzy.
9: Słucham.
5: Osoby odpowiedzialne za dwa koła.
9: Osoby odpowiedzialne za dwa koła,
5: tak,
9: są takie.
5: Tak, tak.
9: Dzisiaj to Julka i Konrad, tak?
5: Jadą do słuchacza, słuchaczki. Do słuchaczki, która wygrała rower dla swojego narzeczonego, czyli słuchacza.
9: Słuchacza. Zagmatwane, ale my to wszystko wyjaśnimy. Po prostu warto być z nami.
5: Dokładnie, za moment połączymy się z Julką i Konradem.
9: A teraz mamy 5 po 11.
5: A teraz mamy Danza Kuduro.
9: Powiemy dzień dobry.
5: Teraz tańczymy. Klaudia Wasiluk.
9: Arek Sikora.
5: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.

0: stadionowe dźwięki troszeczkę, co nie?
1: Takie, już w temacie. Można, 18 minut tak, po 11.
0: Ale wiecie, bo sport, mundial i tak dalej to są emocje pozytywne i negatywne, bo ktoś przegrywa, ktoś wygrywa, a my teraz tylko z pozytywnymi emocjami.
1: Bo u nas się wygrywa.
0: Otóż
1: i to,
0: to
1: tylko się wygrywa, drodzy państwo. A potem dzieją się takie rzeczy.
0: Vox daje dwa koła i w tym momencie, słuchajcie, dzieje się właśnie to. Konrad Piwowarski i Julia Hren na miejscu.
2: Tak jest, z nami jest Agata. Cześć, Agata.
3: Hej.
2: Agata, powiedz, ty już jesteś gotowa do tego, żeby wręczyć ten prezent, który zaraz dostaniesz od nas swojemu narzeczonemu?
3: Jestem.
1: A czy on o tym wie?
3: Nie.
1: To jeszcze nie wie?
3: To będzie niespodzianka.
2: Jeszcze nie wie.
1: Dobra. No to kiedy pierwsza wycieczka rowerowa w takim razie?
3: No jak pogoda pozwoli, to może w weekend.
1: O, no pogoda jest na razie taka średnia, bardziej zimno.
0: Nie pozwoli.
1: Ale jeszcze tak, Agata napisałaś nam w zgłoszeniu, że twój narzeczony chce zrzucić wagę.
3: Znaczy, on chodzi na siłownię i tak dalej, tylko po prostu do ślubu chce bardziej formy nabrać.
2: On chce, tak?
3: Tak, tak.
2: Ale ty jesteś pewna, że on?

0: karton z rowerem. Agata, pakujesz go do swojego samochodu, bo my tutaj pod pracę do Agaty przyjechaliśmy. Tak. Czy pomóc ci, czy ty formę masz?
1: Nie,
0: mam. Ty formę masz. No
2: to... Agata, słuchaj, to jeszcze jedno pytanie. Pytanie, właściwie taka porada. Gdyby coś poszło nie tak, gdyby Piotrek się przeraził tym rowerem i byście pokłócili, kochaj albo rzucaj, kojarzysz? To Pawelec powiedział, że on bardzo chętnie wam pomoże, jeżeli byście się pokłócili.
3: Potwierdzamy, gadaliśmy z Pawelcem, powiedział, że czeka na telefon, w razie gdyby coś tam poszło nie tak, to jak najbardziej on pomoże.
0: Nie życzymy wam kłótni, absolutnie.
3: Absolutnie, trzymamy kciuki, żeby tam wszystko było okej, okay, no.
0: Tak jest. Tak, no, jest. Ale w razie czego tak godzić będzie. Też umiemy.
3: Jest rower, jest nowa droga życiowa, wszystko się ze sobą łączy, nie?
0: Szerokości na tej nowej drodze życia. Wam obu.
3: Szanowni Państwo, Agata, tak jak słyszycie, już nagrodzona, już z rowerem. Wy również możecie być taką Agatą w dniu jutrzejszym.
0: Aha. Co trzeba zrobić?
3: Vox.fm.pl, tam wejdźcie, kliknijcie w zakładkę Vox daje dwa koła i napiszcie, jak wygląda wasza wymarzona, taka wyśniona, najlepsiejsza na świecie wyprawa rowerowa. A później, tak jak słyszycie, pierwsza zmiana osobiście jedzie i wręcza wam te rowery.
4: Vox FM daje dwa koła.
5: Zgłoś się na VoxFM.pl.

0: Will I Am, Ewa Simons, This Is Love, Vox FM.
1: 22 minuty do 12.
0: Zazwyczaj jest tak, że jak przychodzisz do roboty za późno, to jest afera. Poczekaj, nie, bo w ogóle ten podkład mi do tej historii nie pasuje.
1: Nie, ja poproszę. Duda,
0: bo to jest kuriozum. To jest kuriozum.
1: To jest w ogóle śmiech na sali, słuchajcie.
0: Dokładnie, bo zawsze jest tak, że jak się spóźniasz do pracy, to jest...
1: ochrzan od góry do dołu.
0: Du.
1: Że to tak nie wolno absolutnie.
0: Więc pewna pani, lat 22, w Hiszpanii, postanowiła, że ona się nie będzie spóźniać, będzie przychodziła wcześniej do pracy, tak pół godzinki, 40 minut wcześniej, żeby wiadomo, żeby zawsze być przed czasem.
1: Pewna pani miała do pracy na 7:30. Ona już 6:45 była na miejscu.
0: No właśnie, no to tak właśnie przed czasem.
1: Czy to jest
0: no?
1: aż tak bardzo przed czasem?
0: No to tak normalnie.
1: Trochę tak.
0: Ale to nie najważniejsze, bo najważniejsze w tej historii jest to, że ona za to, że wcześniej przychodziła do pracy, została zwolniona.
1: Tak.
0: Tak.
1: Ktoś tu powiedział, że to jest absolutnie niedozwolone.
0: Że nie wolno.
1: Że to dezorganizuje pracę i to tak się nie robi.
0: I to nie jest tak, że my sobie zmyśliliśmy tę historię. To jest prawdziwa praca, prawdziwa 22-letnia kobieta i prawdziwe zwolnienie z pracy.
1: I prawdziwa historia z Hiszpanii, podkreślam.
0: I to jest dowód na to, że szefowie tacy są, że im nie dogodzisz. Nie dogodzisz.
1: Nadgorliwość gorsza od...
0: Właśnie. Jak za późno, spóźni... źle, za wcześnie, źle, w ogóle, ja nie wiem, no.
1: Nie, no. Nie.
0: No.
1: Nie.
0: Ale, bo to w Hiszpanii było.
1: Tak.
0: Ja myślę, że...
1: U nas można.
0: Tak, u nas, ja myślę, zapraszamy te panie do Polski. Jakiś na pewno szef się znajdzie, co będzie zadowolony, szczęśliwy.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
5: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
6: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza. Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu. Zero stresu? Jak to? Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
7: Czyli było aż tak dobrze.
6: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
7: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Kalafior, cena przed obniżką 9,99, a teraz tylko 4,99 za sztukę. I polskie pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99, teraz 5,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
13: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
14: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
18: Reklama.
1: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Zachowajcie ostrożność, apelują mazowieccy policjanci do motocyklistów, których na drogach regionu jest coraz więcej. Warto zdjąć nogę z gazu, bo zbyt duża prędkość może doprowadzić do wypadku. Jak mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji, o ostrożności muszą pamiętać nie tylko motocykliści.
19: Apel do kierowców, aby kilkukrotnie upewniali się w tych bocznych lusterkach, czy inny uczestnik właśnie na motocyklu jadący ich nie wyprzedza, czy ten manewr zmiany pasa ruchu, czy zmiany kierunku jazdy będzie bezpieczny i nie zagrozi motocykliście.
1: A my przypominamy motocyklistom, by przed wyjazdem pamiętali o dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego swoich dwóch kółek. Zdalnie sterowany model czołgu, ramię robotyczne do układania klocków oraz spacerujący wśród uczestników robot-pies. To tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie czekają na uczestników zbliżającego się pikniku z nauką. Będzie można też skorzystać ze strefy zdrowia, mówi Paweł Kubicki, prezes FSNT NOT, organizator wydarzenia.
20: Strefę zdrowia, gdzie można się będzie zbadać, ale też będzie można się zapisać jako dawca szpików.
1: Piknik z nauką już w najbliższą niedzielę na Radomskim Rynku oraz w Kamienicy Deskurów. Start o godzinie 12. Wstęp wolny.
21: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
1: Stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w naszym regionie. Na niebie sporo chmur, ale wierząc prognozom, jeszcze dziś jest szansa na chwilę ze słońcem.
21: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.

Właśnie wiem, jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super. Wow.
7: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
8: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje?
9: To w euro.
10: Emocje rosną.
9: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
13: Mon amour.
14: Co na mur, kochanie?
13: Ten dach mam na mur.
14: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości? I
15: love this. Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Bras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
16: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
17: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
18: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
19: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowskiej, Radom, przy ulicy Kieleckiej 68/70.
17: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
11: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
16: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
11: Siadek.
6: No co?
5: A ja koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
10: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
2: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
10: Czemu właśnie tam?
2: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
10: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
3: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
0: Reklama.
8: Vox FM Radom.
4: lata więzienia za wypadek pod lubelskim Chodlu. Zginęły w nim 3 starsze kobiety. Wielka akcja Policji i Straży Granicznej. Zatrzymali kilkuset poszukiwanych i nielegalnych migrantów. W Małopolsce przekroczone stany ostrzegawcze na 2 rzekach. To po intensywnych opadach.
20: To już południe. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
4: Rozpoczynamy od wyroku po tragedii w Chodlu w Lubelskiem. W zderzeniu 2 aut w 2023 roku zginęły 3 starsze kobiety. Na 3 lata za kratami skazano 26-latka, który znacznie przekroczył prędkość i uderzył w inny samochód. Z kolei mężczyzna, który wiózł ofiarę wypadku, słyszał wyrok roku więzienia w zawieszeniu. Szczegóły zna nasza reporterka Aleksandra Waszczyńska.
21: Według sądu do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowości, które popełnili obaj kierowcy. Ten, który przewoził pasażerki, nie upewnił się wystarczająco, czy może bezpiecznie wyjechać z drogi podporządkowanej i wymusił pierwszeństwo. Drugi natomiast jechał z prędkością 2 razy większą niż dozwolona, przez co nie był w stanie wyhamować i uniknąć wypadku.
4: Wyrok jest nieprawomocny. O tej sprawie zrobiło się głośno także po samym wypadku z powodu zamiany ciał 2 ofiar. Wspólna akcja Policji i funkcjonariuszy Straży Granicznej 8 i 9 czerwca w całym kraju ujęli prawie 2000 osób poszukiwanych listami gończymi. Zatrzymali także 140 obcokrajowców, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. W akcji Cudzoziemiec uczestniczyli m.in. policjanci ze Stargardu. Funkcjonariusze sprawdzali legalność pobytu cudzoziemców, a także czy nie są poszukiwani przez organy ścigania.
22: W wyniku kontroli adresów i przeprowadzonych legitymowań policjanci zatrzymali 4 osoby poszukiwane oraz 4 obcokrajowców poszukiwanych przez inne państwa do celów prawnych.
4: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. W działaniach w całej Polsce uczestniczyło około 650 funkcjonariuszy Straży Granicznej i ponad 24 tysiące policjantów. W Małopolsce po nocnych intensywnych opadach deszczu gwałtowny wzrost poziomu wody w górskich potokach i rzekach. Lokalnie przekroczone są stany ostrzegawcze na Dunajcu i Sękówce. W ciągu minionej doby tylko w Zakopanem spadło niemal 56 litrów wody na metr kwadratowy. Znów gorąco na Bliskim Wschodzie. Nie ustaje wymiana ciosów między USA a Iranem. Wczesnym rankiem ostrzelane zostały amerykańskie bazy w Kuwejcie, Bahrajnie i Jordanii. Jak twierdzi irańska gwardia rewolucyjna, to odwet za ataki amerykańskiego wojska. Zamknięta została także cieśnina Ormus, choć sama strona amerykańska tego nie potwierdza. Dowództwo centralne USA poinformowało tymczasem o zakończeniu drugiej z kolei serii ostrzałów irańskich obiektów. Atak był zapowiedziany przez Donalda Trumpa i jest reakcją na zestrzelenie przez Iran amerykańskiego śmigłowca. Będziemy ich bardzo mocno atakować. Współpracuję z Iranem od kilku miesięcy i powinni podpisać umowę. To dobra umowa, nie daje im prawa do posiadania broni jądrowej. W rzeczywistości całkowicie im tego zabrania. Mówił Donald Trump. W kwietniu USA i Iran uzgodniły zawieszenie broni. Od tego czasu obie strony prowadziły sporadyczną wymianę ognia, nie powracając do działań wojennych na pełną skalę. W wiadomościach jeszcze o młodym pasjonacie techniki spod Bełchatowa, który walczy o wyjazd do Doliny Krzemowej. 19-letni Mateusz Langkamer z Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie bierze udział w międzynarodowym konkursie Queen Hedwig Scholarship.
23: Wyjazd ten byłby spełnieniem jednego z moich największych marzeń.
4: Aby to marzenie się spełniło, potrzebne są głosy internautów. Głosowanie na stronie Queen Hedwig Scholarship potrwa do 19 czerwca.
24: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
25: Wiadomości sportowe w Vox FM.
4: O godzinie 14 polscy siatkarze zagrają swój drugi mecz w Lidze Narodów. Zmierzą się ze Słowenią, to dla polskich siatkarzy od zawsze trudny rywal. Jutro zagrają z Japonią. Na razie są liderami w tabeli po gładkim zwycięstwie 3-0 z Kubą. A siatkarze Włoch, mistrzowie świata od porażki z Francuzami 2-3, zaczęli udział w turnieju Ligi Narodów w Ottawie. W tiebreaku Italia wygrywała już 7-4, ale nie zdołała utrzymać prowadzenia. Za oceanem dziś początek piłkarskich mistrzostw świata i pierwsza z 3 ceremonii otwarcia. Te odbędą się w każdym z 3 krajów gospodarzy. Gwiazdą wieczoru w stolicy Meksyku będzie Shakira. Po ceremonii boisko będzie już należeć tylko i wyłącznie do piłkarzy. W meczu otwarcia zagrają reprezentacje Meksyku i RPA, a pierwszy gwizdek o 21:00. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie turnieju Szertek-Genbos. Polski tenisista wygrał pierwszego seta z Martonem Fuczowiczem. W 2 kolejnych górą był jednak Węgier. Porażka oznacza, że Hurkacz niestety wypadnie z czołowej setki rankingu ATP.
24: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Słuchajcie, nie byle do weekendu, tylko byle do wtorku. Bo no, we wtorek długo? Nie będzie wszędzie padać. Żartujesz sobie naprawdę we wtoreczek? Tak, tylko deszczyk wtedy będzie, wiesz, Białystok, Suwałki, Gdańsk, o tutaj. A rzeczywiście. A cała reszta będzie bez deszczu. I wtedy sprawa, 22 to, co mówisz. Stopnie. Ale także byle do wtorku. Ale jaka środa nam się zrobiła na południu kraju, tu w ogóle 27 stopni, zaraz 26 bez deszczu. Tak. No, a dzisiaj? A dzisiaj możemy przemilczeć. A dzisiaj burze. To dzień na przetrwanie. A dzisiaj burze małe i duże. Byle do wtorku.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
7: Jak gdzieś tu miałem dźwięk, czekaj, taki, to jest na dzisiaj dźwięk. Wybuch mózgu? Tak? Dzisiaj tak jest. Jeszcze jedno komuś się zrobić, koledze szanownemu? No proszę, bo no to... Czy jeszcze siedem? Widzisz, co ja się mam, Dawid, widzisz? I muszę tu jeszcze do 14 wytrzymać, jeszcze 2 godziny. Wytrzymamy razem, co? Fajnie, że wy chociaż jesteście. A my wam ładnie zagramy. The Colors Italo Disco na dobry początek godziny 12. Dzień dobry!

0: Anglii, to troszkę mniej
1: i samochód,
0: niż złotych.
1: I samochód.
0: Dobra. No, no dobra. No,
1: 8 milionów i samochód.
0: 8 milionów i samochód. I co robię z tym?
1: Co robisz z tym? No to jakie są twoje plany?
0: Jeżeli chodzi o samochód, no to go nie ukryję. Ale te pieniądze to myślę, że ja bym tak znalazła w Google Maps jakiś, najbliższy las.
1: Najbliższy
0: gdzieś tam
1: las.
0: Wyczaiła, co
1: no,
0: tam jest.
1: No w Londynie,
0: jest.
1: Czy tam w Anglii
0: coś tam
1: jest
0: wynajdę, no. Biorę łopatę i no. Wtedy idę do lasu i kopię taki dół i biorę złotą skrzynię.
1: No.
0: Wrzucam wszystko do złotej skrzyni. Kupuję sobie może za część tego złotą skrzynię. To już będę miała w złocie, to potem mi się przyda. I wszystko chowam do skrzyni, zakopuję i na tym sadzę kaktusa.
1: Czemu?
0: Tak wymyśliłam sobie. To moja historia, może tam być kaktus?
1: Dziękuję. Kaktus, na którym rosną złote te takie, wiesz, te takie...
0: Kuleczki.
1: Kuleczki, bo normalnie są różowe.
0: Bo muszę później wiedzieć, gdzie to będzie. Pewnie już tam nic nie będzie z tego kaktusa.
1: A że on ma igiełki, to nikt tam nie wlezie, bo powie nie, bo się pokuje.
0: Tak, właśnie tak.
1: No to nie.
0: A samochód jaki bym dostała? Wygrała?
1: Taki SUV.
0: O, ja lubię SUVa.
1: To Dawid Schulz, który ma 39 lat, mieszka w Anglii i wygrał 8 milionów i SUVa, to zrobił zupełnie inaczej.
0: Co zrobił? Nie posadził kaktusa?
1: Nie posadził kaktusa. Wyobraź sobie,
0: kaktus wyrośnie.
1: Wyobraź sobie, spełnił swoje marzenie.
0: No.
1: Wiesz, o czym marzył?
0: O czym?
1: O tym, żeby wrócić do Polski.
2: Ładne, nie? Ładne.
0: Wszędzie dobrze, Boże, w domu to, najlepiej.
1: I tu też można kaktusa sobie posadzić. No.
0: I schabowego zjeść.
1: No
0: i kebaba.
1: No właśnie.
0: Dawidek, fajnie, że wróciłeś.
1: Dawidek, super, witaj w domu, Dawid. Super jest,
0: że jesteś. Od rosołku naleję. No.

0: Odrobina backstage'u radiowego. Pierwsza zmiana przywiozła nam kebaby.
1: To chcesz powiedzieć.
0: Ale pali w gębę.
1: Piecze.
0: Ale dobry, taki no pikantny, dobrze. Ale tak zdrowo, fajnie.
1: Jeszcze na gardełko w sam raz.
0: No dobra, a teraz wracamy do żywych. Bebe Rexha i Faithless, New Religion, za nami. To miejsce drugie ostatniego notowania Bestlisty.
1: Drodzy Państwo, jest taka strona, zresztą wiecie, ale my przypomnimy, vox.fm.pl i tam jest taka zakładka, Bestlista. I w niej możecie, słuchajcie, znaleźć ten numer.
0: Tak?
1: To jest miejsce drugie.
0: Naprawdę?
1: A jutro może być pierwsze.
0: Co ty gadasz?
1: Naprawdę, Areczku, spróbuj.
0: A dlaczego sprawdź. Tak? Jak to można zrobić?
1: Można sobie tu wejść i tu takiego plusika hyc kliknąć i jeżeli...
0: Tak?
1: No, a jak na przykład Bebe Rexha jutro będzie pierwsza, to może, może to być dzięki tobie nawet.
0: Dzięki mnie to nie, bo moje głosy się nie liczą, ja w ogóle nawet nie klikam.
1: Ale no,
0: ja
1: ale dzięki
0: oddaję
1: wam
0: to
1: właśnie.
0: Wszystko słuchaczom, bo to słuchacze głosują.
1: Wy możecie pomyśleć, że to dzięki wam.
0: Znaczy, tak, bo tak jest.
1: Że to dzięki tobie. To jest bardzo głupie, co powiedziałam teraz.
0: Klaudia patrzy w niebo i filozoficznie
1: widzisz,
0: teraz...
1: Widzisz, masz cały świat w swoich rękach tak naprawdę. To wszystko od ciebie zależy.
0: Vox.fm.pl, zakładka Bestlista. Działajcie więc.
1: Poukładajcie sobie życie swoje.
0: Bądźcie kowalami swojego losu. Niech nikt za was nie podejmuje tej decyzji.
1: Nie. No. To wszystko w waszych rękach.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale patrz!
5: Ale co?
4: Ale niskie ceny!
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliski aż 990 gramów. 8,69 kupując 2. A kawa mielona Chibo Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
15: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
16: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Odkurzacz pionowy 2 w 1, 20 V marki Bosch. Aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
19: Urodzinowe pizzobranie w Dagrasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.pl.

0: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama.
5: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Piękne zdjęcia, super lokalizacja, a do tego atrakcyjna cena. Tak działają cyberprzestępcy oferujący kwatery w internecie, których rzeczywiście nie ma. Aktywność oszustów zwiększa się w czasie zbliżających wakacji. A jak uniknąć wynajęcia kwatery widmo? O tym Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
6: Porównajmy cenę wynajmu z tymi z podobnym, o podobnym standardzie lokalizacji, a tak zwane super okazje powinny zawsze zbudzić nasze podejrzenia. Starajmy się także korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców.
5: Warto również uzyskać jak najwięcej informacji o kwaterze, aby móc później sprawdzić w internecie, czy dana kwatera istnieje. Spadek energii, złe samopoczucie, zbyt dużo stresu. Aby zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej, warto wybrać się na spacer do lasu. Zachęcają leśnicy. Można też przytulić się do drzewa. Zachęca Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
7: Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy, posłuchać, poczuć tej przyrody.
5: Na leśną wyprawę możemy wybrać się do Lasu Kapturskiego bądź do Puszczy Kozienickiej.
8: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
5: Z chwilowymi przejaśnieniami będzie do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni.
8: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
9: Vox FM. Jest impreza.
5: Kozienice zamienią się w regionalną stolicę muzyki, sportu i rodzinnej zabawy. Już w najbliższą sobotę wystartuje Dzień Puszczy Kozienickiej. Na uczestników czekają turnieje siatkówki oraz bieg szlakiem Zygmunta Starego, a także warsztaty czy koncerty. Na scenie wystąpią Nic po nie, Wojciech Baranowski oraz Kękę. Początek wydarzenia w sobotę o godzinie 10.00.

0: reklama.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwię się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
10: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
9: Czemu właśnie tam?
10: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
9: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
11: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
12: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
13: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
14: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji Konto Oszczędnościowe na Start 9 edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
15: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce! W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
0: Reklama.
21: Vox FM, FM Radar.
22: Wjechał na chodnik, śmiertelnie potrącił dziecko i ojca. Za chwilę nowe informacje po tragicznym wypadku w dolnośląskim Bardzie. Krajowa Rada Sądownictwa ma nowego przewodniczącego, został nim sędzia Dariusz Zawistowski. Benzyna 95 droższa, diesel tańszy. Za chwilę o maksymalnych cenach paliw na jutro.
23: Na zegarach 13 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
22: Na jutro zaplanowano sekcję ofiar tragedii w centrum Barda na Dolnym Śląsku. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca, wciąż jest w szpitalu. Wiadomo, że 52-letni mężczyzna był trzeźwy.
0: Jest tam prawdopodobieństwo, że to mógł być jakieś problemy zdrowotne, mógł mieć ten mężczyzna. W tej chwili zwrócono się o tą stosowną dokumentację lekarską z jego leczenia.
22: Tłumaczy Mariusz Pindera z prokuratury w Świdnicy. Wiadomo, że przebieg wypadku zarejestrowały kamery monitoringu.
0: Zabezpieczono ten materiał dowodowy, jaki był, no, przede wszystkim monitoring, bo to prawdopodobnie ten wypadek jest stałości, będzie nagrał się na monitoring, więc to będzie taka sprawa bardzo dobrze udokumentowana.
22: Przypomnijmy, rozpędzony samochód osobowy wjechał wczoraj na chodnik i uderzył w 9-latka i jego 48-letniego ojca. Sędzia Dariusz Zawistowski, wybrany na nowego szefa Krajowej Rady Sądownictwa. Takiego wyboru dokonali sędziowie KRS-u, przypomnijmy, już w nowym składzie. Dariusz Zawistowski to polski prawnik, sędzia w latach 2015-2018 przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, a w latach 2016-2021 był prezesem Sądu Najwyższego, kierował Izbą Cywilną. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Już 3 najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą, a także Krakowem. Plan lotów zna Rafał Różycki.
7: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
17: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
7: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
22: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów rozpocznie się jutro o godzinie 11 w Łasku. Benzyna będzie droższa, olej napędowy tańszy. Znamy maksymalne ceny paliw na jutro. W piątek za benzynę 95 zapłacicie maksymalnie 5,98, o 6 groszy więcej niż dzisiaj. Cena diesla nie może być wyższa niż 6,37, to 6 groszy mniej niż dziś. Czołg Abrams, wozy bojowe czy pojazdy, którymi jeżdżą najważniejsze osoby w państwie. To wszystko do zobaczenia z bliska już 19 i 20 czerwca podczas warszawskich targów obronnych.
18: Pierwszego dnia organizujemy panele przede wszystkim z politykami i wojskiem oraz firmami. Natomiast drugi dzień jest bardziej poświęcony właśnie obronie cywilnej, właśnie bezpieczeństwu osobistemu.
22: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w centrum targowym Expo 21 przy Prądzyńskiego.
24: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Północno-wschodnia Polska to teraz burze. Ja przypomnę, jak one brzmią dzisiaj. To są właśnie te burze na północnym wschodzie kraju.
25: Jeżeli chodzi o na przykład wschód, to tutaj tylko deszcz. I tak od 18 stopni w Suwałkach przez 19 w Białymstoku. Najcieplej to właśnie tam, słuchajcie, dzisiaj. Tak, właśnie Białystok, brawo. 19,
23: uwaga. Jedziemy na wschód.
25: Brawo.
23: Białystok, super.
25: Tak, super, pięknie.
23: Tak, trzymać.
25: No. Najchłodniej 15 stopni w Zakopanem, a nie, przepraszam, 14 w Olsztynie.
24: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
23: Dzień dobry, od nas raz jeszcze Klaudia Wasiluk.
25: Arek Sikora, dzień dobry.
23: Dawid Osysko wraca o 14. Mam malutki niedosyt, słuchajcie.
25: Co się
23: bo
25: stało?
23: Mundial się zaczyna, nie? Polacy nie jadą, szukamy plusów, dlaczego Polacy nie jadą na Mundial.
25: 609-869-869, to jest bardzo ogromna, gorąca prośba do was.
23: No. Żebyście nadsyłali nam takie pomysły. Dlaczego to dobrze, że...
25: Zagramy, co?
23: Mogę poczekać.
25: No, dobrze.
23: Mogę poczekać, bo mam tutaj... zostało mi...
25: Jeszcze jeden wybuch mózgu.
23: Nie wybuch
25: A
23: mózgu.
25: A co tym razem?
23: Wiesz co, czemu to dobrze, że Polacy nie jadą na mundial?
26: Wstydu nie narobią. Szymonek, dziękuję.
23: No. To taka podpowiedź, w którym kierunku idziemy.
25: Dajcie więcej. 5

0: Wonderland, czyli taki świat złożony z samych super rzeczy. Super
1: samych plusów.
0: Same super rzeczy, no.
1: Z samych plusów i tych plusów to przyszło pod 6098698 tyle, że głowa mała.
0: Dokładnie. Dlaczego to dobrze, że Polacy nie jadą na mundial? Halo, słuchamy.
2: No cześć, witam. Słuchajcie, ja do sprawy podejdę bardzo matematycznie.
1: Słuchamy.
2: Ponieważ wszyscy, kto się uczyli, wie to, że plusy składają się z minusów.
0: No.
2: Policzcie wszystkie minusy reprezentacji Polski w piłce nożnej.
0: Aha.
2: Zobaczycie, ile wyjdzie plusów.
0: Okej.
1: Dobre to!
0: Policzyłem, wyszło mi 6.
1: 6 plusów?
0: Nie pytajcie dlaczego. Słuchamy dalej, halo?
3: No jak to nie jadą, żeby nie zrobić nam wstydu, żeby nie trzeba było śpiewać Polacy, nic się nie stało.
1: Tak.
3: Pozdrawiam.
0: No coś w tym jest, coś w tym
1: Nikt
0: jest.
1: Nikt nie wyrzuci telewizora przez okno, tak?
0: Czekaj, bo może ktoś takiego coś powiedział.
1: O, słuchamy.
0: Halo?
4: Mecze zaczynają się bardzo późno w nocy lub nad ranem, a to ku żony iść od razu do pracy. Dobrze, że nie jadą.
1: To też plus. To prawda, przyznajemy rację.
0: Jeszcze mamy jeden głos, halo?
5: Hej, a propos tych pozytywów niejechania na mundial. Na pewno się żaden szwagier ze szwagrem nie pobije.
1: Nie pobije.
5: A kobiety będą mogły spokojnie pooglądać telewizję.
1: Tak?
5: I nie będzie nie klasek w narodzie. Pozdrawiam serdecznie, Amka.
0: No, patrzę, że dziewczyny to szczególnie szczęśliwe z tego powodu.
1: Oj, dobra, tam. Co, no i nasze seriale też możemy sobie włączyć, nie?
0: Ale o pierwszej w nocy?
1: No, oczywiście, wtedy się najlepiej ogląda.
0: Aha.
1: Zwłaszcza jak ktoś inny chce przejąć telewizor. Robisz wszystko, żeby nie oddać pilota.
0: No
1: tak
0: właśnie,
1: to działa.
0: Właśnie my już nie mamy takiej chęci na ten telewizor, wiesz?
1: Nie?
0: Bierzcie sobie te telewizory tam, no.
1: Bez przesady.
0: My sobie wyjdziemy z chłopakami na miasto, sobie pójdziemy, no.

0: Беги.
1: To... Czasami mam wrażenie, że my myślimy, że nikt tego nie słyszy, a potem się orientujemy, że kurczę, jednak cała Polska, a w zasadzie ktoś, na świecie ktoś to słyszał.
0: A naprawdę wysłuchacie tak namiętnie? A może im się to podoba? Może oni lubią takie odgłosy, takie...
1: Przepraszamy czasami za siebie w razie czego. Czasami możemy tak brzmieć.
0: No, ale wy też brzmicie czasami i mówicie czasami bardzo
1: czasami
0: fajne rzeczy.
1: Tak, mówicie.
0: Zapytaliśmy was, dlaczego to dobrze, że Polska nie jedzie na mundial. Posłuchajmy, halo?
2: Halo, wypraszam sobie.
1: O.
2: Widzę, że w studiu Vox FM siedzą sami amatorzy.
1: Okay.
2: Polacy otóż jeszcze nigdy nie zagrali mecza, tylko zawsze jest to turniej piłki kopalnej. Żeby zagrać mecz, jeszcze nam trochę brakuje. Pozdrawiam.
0: Aha.
1: Pozdrawiamy również, ja tutaj słyszę profesjonalistę w głosie.
0: Nie, my to amatorzy, ale tutaj rzeczywiście mamy do czynienia ze specjalistą.
1: Specjalista, ja myślę, że to będzie przyszły trener reprezentacji Polski, ale nie w piłkę nożną, tylko...
0: W piłkę kopaną.
1: Kopaną.
0: W piłkę kopaną.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje?
3: To w euro!
4: Emocje rosną!
3: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.com.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: No, to jedziemy.
11: Tato, czy dziś ja prowadzę?
10: Jasne, w końcu to twój dzień.
11: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
13: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie ryż na mleku Miller Rizo. Kup dwa opakowania z Kaufland Card Extra. Dwa dodatkowe gratis. Cztery opakowania na osobę. A kawa mielona MK Cafe Premium opakowanie 500 gramów tylko 27,99. Tak, tylko 27,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
18: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl. To się opłaca. Sejl na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
21: Reklama.
22: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Ponad 3000 podpisów zebrano pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta Radomia. Prócz społeczników, zbiórkę podpisów rozpoczęli także politycy Prawa i Sprawiedliwości. W ocenie posła Marka Suskiego w ostatnim czasie Radom stał się obiektem żartów.
23: Proszę zobaczyć, jakie są memy na temat sadzenia drzew pod wiaduktem, rozbierania parkingu, który za kilkaset tysięcy dopiero co remontowali.
22: Podpisy będą zbierane do 27 lipca. Zmieści się w każdym portfelu, a może uratować życie. Krewkarta to dokument, na którym podana jest grupa krwi jej właściciela. Może ją wyrobić każdy. Wystarczy przeprowadzić dwa badania grupy krwi, żeby pomiar był wiarygodny. O korzyściach, jakie daje krewkarta, mówi Brygida Beck z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
24: Na podstawie tej krewkarty lekarz nie musi już przed na przykład toczeniem krwi oznaczać grupy krwi. Jest to szczególnie ważne w takich drastycznych momentach, kiedy następuje gwałtowny upust krwi, czyli przy wypadkach na przykład komunikacyjnych.
22: W Radomiu krewkarty można wyrobić w laboratorium Szpitala na Józefowie oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
25: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
22: Pochmurnie i wiecznie. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższym czasie w regionie radomskim. Na termometrze aktualnie zobaczymy 15 stopni.
25: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
26: Vox FM. Jest impreza.
22: Już w najbliższą sobotę wystartuje Dzień Puszczy Kozienickiej. Na uczestników czekają turnieje siatkówki oraz bieg szlakiem króla Zygmunta Starego, a także warsztaty czy koncerty. Na scenie wystąpią Nic Ponie, Wojciech Baranowski i Kanka. Całość zwieńczy wielka potańcówka pod gwiazdami. Początek wydarzenia o 10:00 na terenie Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu.
27: Yeah.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta. Bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
8: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: płatności od sklepu. Biedronka.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Ser Gouda XXL mlekowita. Cena przed obniżką 29,89. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
7: Ale patrz!
5: Ale co?
7: Ale niskie ceny!
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
9: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
10: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie!
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Reklama. Vox.
13: Vox FM.
12: Rado.
13: Rado.
14: Jest oskarżony o zabójstwo 24-letniej Klaudii. W Toruniu ruszył proces wenezuelskiego sprawcy. Transmisja w sieci patologicznych zachowań zabroniona. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamingu. Będą także piłkarskie emocje wieczorem mecz otwarcia mundialu.
15: Na zegarach punktualnie godzina 14 to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie ma dla Was Dawid Osysko. Słuchamy.
14: Za zamkniętymi drzwiami ruszył proces za zbrodnię w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran. W sądzie okręgowym w Toruniu jest nasza reporterka Marta Łazarska.
16: Tak, jestem właśnie pod sesolą 204, gdzie usłyszeliśmy akt oskarżenia. Trzy zarzuty, które usłyszeliśmy, to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, usiłowanie gwałtu, a także grożenie śmiercią świadkowi, który próbował pomóc ofierze. Tutaj mówi się o takim geście podcinania gardła, który miał wykonać Jomer Kert RS. Okoliczności sprawy są naprawdę bardzo brutalne, bardzo drastyczne i między innymi dlatego sąd wyłączył jawność tego posiedzenia.
14: Rok temu po zabójstwie Klaudii, doktorantki i barmanki w jednym z klubów studenckich ulicami miasta przeszedł Marsz Milczenia. Zgromadził wtedy około 20 tysięcy osób. Z kolei dziś rano przy krzyżu ustawionym w miejscu zbrodni modlili się biskup toruński i władze miasta. Patostreaming ma być zakazany i surowo karany. Sejm uchwalił ustawę o zakazie rozpowszechniania w sieci treści przedstawiających popełnienie czynu zabronionego i pozorowanie popełnienia takiego czynu. Najsurowiej ma być karane rozpowszechnianie treści przedstawiających dopuszczenie się czynu zabronionego wobec osoby małoletniej. Za przyjęciem ustawy głosowało 419 posłów, 19 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Przepisami zajmie się teraz Senat. Wystarczył pilotaż w dwóch dzielnicach i efekt widać w statystykach. Po wprowadzeniu nocnej prohibicji w Warszawie spadła liczba nocnych interwencji służb. Chodzi o Śródmieście i Pragę Północ. Tam alkoholu od 1 listopada nie można kupować po godzinie 22. Urząd Miasta przedstawił dane po pół roku obowiązywania ograniczeń.
17: Analiza danych z okresu od listopada ubiegłego roku do maja tego roku pokazuje, że odnotowano łączny spadek nocnych interwencji Straży Miejskiej o ponad 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.
14: Informuje Marzena Gawkowska ze Stołecznego Magistratu. Od 1 czerwca nocna prohibicja obowiązuje w całej Warszawie. W Radomiu od 2 tygodni trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Społeczników z listą można spotkać w centrum miasta i radomskich targowiskach. Jak mówi Bartosz Głogowski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom, zainteresowanie mieszkańców jest duże.
18: Fizycznie zebraliśmy 3089 podpisów. To są to podpisy, które mamy zliczone u nas w biurze. Nie wliczamy to podpisów, którzy zbierają nasi działacze i jeszcze ich nie dostarczyli.
14: Termin na zebranie podpisów mija 27 lipca. Wielkie piłkarskie emocje, czas zacząć. Wieczorem startuje Mundial. Pierwszy gwizdek kibice usłyszą na Estadio Azteca. O 21.00 Meksyk zagra z RPA. O puchar powalczy 48 drużyn. Mimo że brakuje Polaków, to kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał Darek Brombosz, Mundialu sobie nie odpuszczą.
19: Bez Polaków, ale będziemy za innymi reprezentacjami.
20: No, na takim poziomie piłkę zawsze warto oglądać.
21: Macie jakiegoś faworyta?
22: Portugalia, ponieważ gra tam Cristiano Ronaldo.
23: Moim zdaniem Hiszpania wygra. Ma najbardziej jakby zrównoważony skład na każdej pozycji. Dobra jest i nie ma braków w składzie.
21: Jest szansa, że puchar dotrze do Europy?
24: No, mam nadzieję.
25: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali. Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
14: Mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
26: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: Co ja wam powiem? Ciemno, zimno, do domu daleko. Ludzie drodzy, co tu się dzieje w ogóle? Kto to włączył znowu to ochłodzenie? I to dlaczego w całej Polsce? 5 stopni tej nocy zaledwie będą pokazywały termometry na zachodzie naszego kraju. 6 w Poznaniu, Bydgoszczy, we Wrocławiu. 9 pokażą termometry w Warszawie, tam zresztą najcieplej. Podobnie w Rzeszów 11. Ale w Rzeszowie możliwe do tego burze. I tylko tam. Deszcz popada w okolicach Lublina oraz Zakopanego. I tylko tam. Jeżeli czekacie na ocieplenie, to jutro no nie.
26: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: W najbliższych dniach co najwyżej mogę wam zaproponować ochłodzenie, bo to jak najbardziej. 4,5 minuty mamy po godzinie 14, czwartek, 11 czerwca w kalendarzu. Ale dzień dobry, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy.
27: To jest Dzień z Vox FM.
15: Ja nie mam nic do dodania. Powiem tylko Loft Majorka, mig na pokaz i wszystko jasne. Kamil Rutkowski, czwartkowy program To jest Dzień, to już popołudnie.
28: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.

Migi, jak zawsze na pokaz i bardzo dobrze. Migów już nie mamy, ale F-35. Dzisiaj powitalnie nad Polską, jeszcze o tym zdążymy powiedzieć. Dzisiaj startuje także mundial tego popołudnia, tudzież wieczora, to zależy od tego, kto jaką ma tam perspektywę. Proszę Państwa, dzień dobry, mamy czwartek, 11 czerwca. Jak tam? I to jest takie pytanie, wiecie, otwierające, takie na zasadzie nie wiem, co powiedzieć, ale kogoś spotkałem, to go zapytam, bo jednak wypada. No to jak tam? Co tam u Was dobrego, co tam u Was niedobrego? 609-2x869. Dzisiaj w programie To jest dzień, oczywiście będziemy sprawdzać, czy dzień na tak, czy dzień na nie, ale to jeszcze mamy troszeczkę czasu i sobie ładnie zaraz zagramy i poopowiadamy. A wiecie, że podobno dzisiaj posłowie, znaczy nawet nie podobno, bo przyjęli ustawę o sztucznej inteligencji. Uwaga, ona powołuje jakieś takie coś, co będzie kontrolowało sztuczną inteligencję. Ma się to nazywać, no i oczywiście gdzieś to już zgubiłem, ale już Wam mówię, Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. Będzie sprawdzała, jak to w firmach funkcjonuje, tak, zwłaszcza w takich, wiecie, obszarach krytycznych, tak to nazwijmy. Do zadań komisji ma także należeć tworzenie tak zwanych piaskownic regulacyjnych. Nie wiem, o co chodzi, ale biorąc pod uwagę, kto to uchwalał, to słowo piaskownica jest jak najbardziej na miejscu. Z drugiej strony tak się zastanawiam, czy posłowie w ogóle wiedzieli, nad czym dzisiaj głosują. Ja wiem, że sztuczna, ale chodzi jednak mimo wszystko o inteligencję.

Uniting Nations i oczywiście Out of Touch w Vox FM. 19 minut, mamy po godzinie 14. No startuje dzisiaj, startuje ten cały mundial rekordowy, historyczny w Stanach Zjednoczonych. I teraz uwaga, posłuchaj mnie jeden z drugim. Dlatego, że żarty się skończyły. Jaki jest najgorszy zawód świata? Najgorszy. No influencer. To jest najgorszy zawód świata. On jest zawsze najgorzej oceniany. To jest na samym dole w ogóle wszystkiego. I teraz w Stanach Zjednoczonych przypominają wszystkim influencerom, że tak, jak wjechali do Stanów na ten cały mundial z wizą turystyczną, a jak nagrają filmik i będą zarabiać na tym filmiku, to... I dawaj go, deportujemy. Naprawdę, bez żartów. Wyszła jakaś pani ze specjalnej agencji i przypomniała, że przebywając w USA na podstawie wizy turystycznej, nie można tam zarabiać. Ale proszę pani, ale ja tylko na mundial, ja chciałem go pokazać. Nie ma, nie ma. Zarabiasz jeden z drugim? To do widzenia. Inną wizę sobie tutaj kup, znaczy załatw. Wiadomo. A jak na turystycznej, to nie. Według agencji celnej nagrywanie treści generujących przychody jest także traktowane jako forma pracy, a to z kolei wymaga odpowiedniej wizy i bez żartów, ale naprawdę takich ludzi mogą ze Stanów, prawda, bum. Ja się zastanawiam, tak tym przypadkiem zupełnym, jak to jest z piłkarzami. No bo ja już nawet nie mówię o nagrodach za to, co robią na boisku, ale przecież wiadomo, że jeden z drugim ma telefon, nagrywa i co wtedy? Tutaj dla pana puchar, a tutaj taka karteczka. Dzisiaj pana deportujemy. Do widzenia, bye bye.

0: Ja kocham piosenki, które przywołują wspomnień czar. Modern Talking, You Can Win If You Want. To jest dobra piosenka na rozpoczęcie mistrzostw, chociażby ze względu na tytuł. No to a propos sportu, Vox daje dwa koła, rowerki czekają. Dzisiaj Agatka...
1: Po prostu narzeczony chce trochę schudnąć do wesela, wesele za rok. To będzie też fajna przejażdżka, sposób na spędzanie czasu, więc pomyślałam, że fajny by był prezent dla niego.
2: Nie, pomyśleliście, Agata, źle mówisz. Tak, nie tak, ty tak, pomyślałaś. No.
1: On jeszcze o tym nie wie, dzisiaj się dowie, jak wrócę z pracy.
2: Dobra, Agata, to my się dzisiaj widzimy w twojej pracy, bo przywieziemy ci rower!
3: Ta-da!
1: Super, dziękuję bardzo.
3: Znówka sztuka, nie śmigada.
0: Zawieźli. Efekty do zobaczenia na naszym Instagramie, a rowery cały czas dostępne na voxfm.pl. Za niecałą minutkę wiadomości.
4: Reklama.
5: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
6: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
8: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
9: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
10: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
4: Reklama.
0: Skoro na zegarach 14.30, to czas zaprosić was na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma już teraz Dawid Osysko.
11: A na początek prosimy o uwagę kierowców jadących S7. Są duże utrudnienia na trasie między Suchedniowem a Kielcami w Świętokrzyskiem. Na wysokości Góry Baranowskiej przewróciła się ciężarówka. Nieprzejezdne są lewe pasy drogi w obu kierunkach. Pojazd leży na boku i blokuje przejazd. Na miejscu pracują służby ratunkowe. Utrudnienia mogą potrwać około 3 godzin. Akcja może potrwać nawet kilkanaście godzin. Zmieniamy miejsce. Strażacy nieprzerwanie od wczoraj działają w Hucie Szkła w Turze, niedaleko Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego. W wyniku awarii wylało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
12: Wydostał się w wyniku pęknięcia konstrukcji pieca na zewnątrz do wanny wychwytowej. Na miejscu obecnie jest jeden zastęp, który cały czas nadzoruje proces schładzania, krzepnięcia szkła.
11: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle. Teraz za granicę. 22 wojskowych zginęło w katastrofie śmigłowca wojskowego w pakistańskiej części Kaszmiru. Według świadków wielozadaniowy śmigłowiec transportowy Mi-17 rozbił się w gęsto zabudowanym terenie. Na pokładzie maszyny krótko po starcie doszło do pożaru. Rosyjska gospodarka jest w stadium końcowym i grozi jej załamaniem. Z raportu Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii wynika, że dochody Rosji ze sprzedaży paliw spadają. Inwestycje pozawojskowe są nikłe. Mocno uszczuplone są także rezerwy finansowe.
0: Paranoja. Taka pieśń na popołudnie.
13: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: prosto z best listy. Harris, nasz Harris, Andy Dust, Zakaria. 23 minutki, będziemy mieli godzinkę 15. 609 2x8 69. Sprawdzamy nastroje popołudniowe. Uwaga, cytuję SMS-y od Hanki. I dużo jest takich SMS-ów. Dlaczego w ostatnim wyjaśnia? Uwaga. Dostałam dzisiaj podwyżkę, lepiej być nie może. Jak? Nie, serio pytam. Jak się to robi? Bo albo nie, poczekajcie. Pójdę i za chwilę przyjdę, powiem wam, czy się udało.
1: Reklama.
2: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: AAA Auto, teraz bliżej ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
7: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
8: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
9: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salonetdrzwi.radom.pl Rupcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
10: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
1: Reklama.
12: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Ponad 32 miliony złotych otrzymał Mazowiecki Szpital Specjalistyczny na rozwój kardiologii oraz wdrożenie programów chroniących dokumentację medyczną pacjentów. Pieniądze pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy. Część funduszy będzie przeznaczonych na rozwój cyfryzacji, w tym wprowadzenie programów bazujących na sztucznej inteligencji. Jak mówi Elwira Piechota ze szpitala na Józefowie, obecnie trwa montaż sprzętu na oddziale kardiologii.
13: W zakładzie hemodynamiki trwają obecnie prace wykończeniowe, przygotowujące pomieszczenia do montażu nowoczesnego angiografu. Prace zostaną zakończone w czerwcu. Równolegle prowadzone są dostawy sprzętu medycznego.
12: Część pieniędzy na remont i adaptację pomieszczeń pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Anonimowa pomoc w kryzysie emocjonalnym jest już dostępna dla mieszkańców Radomia i okolic. To bezpłatna pomoc, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. Za projekt odpowiada Stowarzyszenie Kombinat Aktywności Społecznej. Na jaki rodzaj wsparcia mogą liczyć mieszkańcy? O tym Dominika Nowak ze stowarzyszenia.
1: Nie jesteśmy psychologami, psychoterapeutami i naszym zadaniem nie jest prowadzenie psychoedukacji w takim tego słowa znaczeniu. Natomiast jak najbardziej staramy się pokierować osobę dalej, jeśli jest taka potrzeba, czy to do naszych psychologów, którzy przyjmują u nas w stowarzyszeniu, czy do innych organizacji.
12: Aby skorzystać z czatu, wystarczy wejść na stronę stowarzyszenia. Czat czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 15 do 18.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
12: Możliwe są lekkie przejaśnienia. Po południu minie nam bez opadów deszczu. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni.
14: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
15: Vox FM jest impreza.
12: Będzie można biegać, spacerować, przytulać i poznać psiaki szukające domu. Już 14 czerwca w radomskim schronisku odbędzie się ogólnopolska akcja Bieg na 6 łap. Wydarzeniu towarzyszy także aukcja charytatywna Sztuka dla zwierząt. Przypomnijmy, Bieg na 6 łap już w tę niedzielę.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To

0: A my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę. A kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły, w tym regulaminy promocji, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
9: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
8: Zero stresu? Jak to?
9: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
8: Czyli było aż tak dobrze.
9: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
8: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To z kartą Moje Intermarché. Ketchup pudliszki aż 990 gramów. 8,69 kupując dwa. A kawa mielona, czy Exclusive 500 gramów. Druga 70% taniej.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
12: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
14: No co wy, spawane z profili będą git.
15: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
12: Siadek.
15: No co,
16: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
17: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
18: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
2: Reklama.
0: Przy mikrofonie Anna Wadowska. Witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczynamy od Grójca i tutaj większy ruch w centrum i na dojeździe do ronda honorowych dawców krwi od strony Słomczyna. Postoicie także o tej porze na Armii Krajowej i po Świętne. Nielepsza sytuacja na Piłsudskiego, Krótkiej i Lewiczyńskiej. W Radomiu więcej aut jest na ulicy Żółkiewskiego, począwszy od ronda Narodowych Sił Zbrojnych, przez skrzyżowanie z Energetyków, aż po rondo Popiełuszki. Nielepiej o tej porze na Alei Wojska Polskiego, też przy rondzie Popiełuszki i rondzie Matki Bożej Fatimskiej. Spory ruch także na 25 czerwca przy skrzyżowaniach z Żeromskiego i Słowackiego i dalej w kierunku Dworca Kolejowego. Jadąc w kierunku Osiedla Południe, postoicie na 1905 roku i Maratońskiej, potem także na światłach przy Toruńskiej. To tyle, życzę szerokości i do usłyszenia.
3: FM, FM Rada.
1: Zabił synka, znęcał się nad rodziną. Sprawca tragedii w Świebodzinie z prawomocnym wyrokiem. Radomski łucznik czeka na oficjalne zamówienie. Zakład ma zgodę na produkcję nowoczesnych karabinów Grot. Papierowa mapka pomoże odnaleźć spiżowe niedźwiadki. Jest przygotowywana w Przemyślu z myślą o turystach.
19: 15 na zegarach, słuchamy wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
1: Zaczynam od prawomocnego wyroku po tragedii w Świebodzinie. 26 lat więzienia za zabicie synka i znęcanie się nad rodziną usłyszał 28-letni Robert P. Wyrok zapadł po apelacji prokuratury i obrony. O szczegółach tej sprawy Ari Habir.
20: Sąd apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy wyrok za tragiczną śmierć małego Wojtka ze Świebodzina. Do zbrodni doszło w marcu zeszłego roku, gdy ojciec został sam z dziećmi i skatował niemowlę, bo obudziło się w nocy. Chłopczyk zmarł w wyniku dotkliwych ciosów w głowę. Prokuratura domagała się dożywocia, argumentując, że mężczyzna od lat stosował agresję. Sędzia uznał, że 26 lat więzienia to odpowiednia kara. Sąd wskazał, że nie było to działanie zaplanowane. Robert P. ma również zakaz kontaktowania się z siostrą zmarłego chłopczyka. Dzisiejszy wyrok poznańskiego sądu jest prawomocny.
1: Ari Habir, dziękujemy. Akcja może potrwać jeszcze kilkanaście godzin. Strażacy nieprzerwanie od wczoraj pracują w hucie szkła w Turze, niedaleko Nakła nad Notecią. Doszło tam do rozszczelnienia pieca hutniczego, w wyniku czego wylała się gorąca masa szklana. Dawid Olszewski śledzi im działania strażaków.
21: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Na czym teraz skupiają się strażacy?
21: Teraz na miejscu trwa proces schładzania szkła. To nie jest łatwe zadanie, bo w pobliżu pieca wciąż utrzymuje się wysoka temperatura.
22: Ratownicy pracują w bezpośredniej bliskości pieca, są często wymieniani, ponieważ jest jeszcze tam wysoka temperatura.
21: Relacjonuje Bartosz Walkowiak ze Straży Pożarnej w Nakle nad Notecią. W wyniku awarii z pieca wydostało się około 60 ton gorącej masy szklanej.
22: Na zewnątrz do wanny wychwytowej.
21: Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
1: W chwili zdarzenia w zakładzie przebywało ponad 50 osób. Wszyscy zostali ewakuowani. Przyczyna awarii jest nadal ustalana. Za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinów Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład może rozpocząć produkcję zaraz po złożeniu zamówień przez resort obrony. Jak przyznaje Seweryn Figurski, prezes fabryki broni, jest to moment przełomowy.
23: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
1: Nowa wersja karabinka Grot to szansa dla zakładu. Na kolejne kontrakty liczą pracownicy, a wśród nich jest pan Wacław.
24: Mam taką nadzieję w każdym razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym razie.
1: Dodajmy, że Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Sama fabryka na razie nie odnosi się do dokumentu i nie komentuje swojej obecnej sytuacji. Wrocław ma krasnale, Kraków smoki, a Przemyśl spiżowe niedźwiadki. W mieście jest ich już 28. Na początku wakacji w ich odnalezieniu ma pomóc papierowa mapka. Dzięki niej najmłodsi mieszkańcy Przemyśla i turyści będą mogli łatwo odnaleźć figurki rozmieszczone w różnych częściach miasta.
25: Mapka to będzie bardzo łatwy format, tak zwany kieszonkowy. Będą figurki niedźwiadków i na odwrocie zarys planu miasta z ulicami i zaznaczone będą niedźwiadki, gdzie stoją.
1: Mówi przewodnik turystyczny Marta Kroczek. Mapkę będzie można odebrać w szkołach, instytucjach kultury, hotelach, pensjonatach oraz punktach informacji turystycznej w Przemyślu.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Burze tej nocy, ale tylko z mieszkańcami Rzeszowa. Tam najcieplej 11 stopni. Deszcz w Zakopanem, Lublinie oraz w Bydgoszczy może delikatnie pokropić. Na ścianie wschodniej 8, 9 w Warszawie, a na pozostałym obszarze 6, a nawet 5 stopni. 5 na plusie. Tej nocy zaledwie. Tyle w Szczecinie, Gorzowie oraz w Zielonej Górze. Pewnie pytacie, co jutro. Jutro powrót deszczu. Będzie padało cały dzień. Temperatury maksymalnie 20-21 stopni, ale będą miejsca. To na przykład ściana wschodnia i ściana zachodnia, gdzie będzie chłodniej. 17 max.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
19: Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale dzieje się coś niedobrego z tą pogodą. 4,5 minuty po godzinie 15, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Zabawy i tak się składa, że dzisiaj jest także Dzień Komornika Sądowego. Z tej okazji dowcip mi się przypomniał. Dzwoni facet do teściowej i mówi: mamusiu, mam nową pracę. Tak? Jaką? Zostałem komornikiem. Co? Mamusia już wie, dlaczego dzwonię.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
19: Ale oczywiście wszystkiego dobrego. Sean Baker w temacie.

0: Uwaga.
1: O, no tu jednak nie, ale wcześniej było Hady Bądź, Luka Rossi. 12 minut po godzinie 15. Pozdrawiamy swoją drogą serdecznie Łukasza, czekamy na coś nowego, bo to w sumie dawno nie było, a przydałoby się, oj przydało, przy czwartku, przed piątkiem, bardzo chętnie. Proszę Państwa, czy macie kolcolista? Macie coś takiego czy nie? To jest pytanie do właścicieli domów, no może przed blokiem ktoś też sobie posadził. Kolcolist zachodni to jest taka roślina, która stała się bardzo poważnym problemem, bo jak ktoś ma kolcolista na swojej działce, to kara. Kara! Natychmiast. Dlaczego? Bo ta roślina jest poważnym problemem dla środowiska. To jest inwazyjny gatunek, którego nie wolno mieć. On nawet dobrze wygląda. Żółte to takie żółto-zielone, podobno nawet nieźle pachnie, ale nie wolno, bo to podobno inne roślinki nie chcą przy tym rosnąć i źle. Grożą za to wysokie kary finansowe, uwaga, nawet kara więzienia, bo kolcolist zachodni jest bardzo, bardzo niebezpieczny. I teraz pytanie, co to się stanie, jak to weźmie samo się weźmie i rozpleni na naszej posesji, prawda? No właśnie, no to wtedy trzeba szybciutko zawiadomić, tylko nie napisali kogo, ale kogoś zawiadomić. Przyjadą, wytną, spalą, podpalą, generalnie zrobią tak, żeby tego nie było. Kolcolist zachodni. Patrzcie, jak to jest. Niby zachodni, a mówią, że co z zachodu to dobre, a tu się okazuje, że nie zawsze. Także cudze chwalicie, swego nie znacie, gdyby to był kolcolist polski.

0: podobno ludzie, którzy sami robią dżem, są jacyś szczęśliwsi. Tak ostatnio czytałem, że takie zrobienie sobie dżemu i później jedzenie go zimą, tego własnoręcznie zrobionego, to jest coś, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwszymi ludźmi. Chyba spróbuję. Jako wielki miłośnik dżemów wszelakich. Proszę Państwa, 19 minut mamy po godzinie 15. Szybciutkie przypomnienie, dlatego że piszecie tutaj do mnie w SMS-ach, jak ja potrzebuję nowego roweru, jak ja bym chciał rower, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze się składa, dlatego że Vox daje dwa koła, proszę Państwa. Na voxfm.pl ostatnia szansa, bo jeszcze jutro tylko pierwsza zmiana komuś taki rower dowiezie, pojedzie. Zawiezie osobiście. Dzisiaj byli u Agaty, bo rano wygrała Agatka, było tak. Słuchajmy, jeżeli...
1: Po prostu narzeczony chce trochę schudnąć do wesela, wesele za rok. To będzie też fajna przejażdżka, sposób na spędzanie czasu, więc pomyślałam, że fajny by był prezent dla niego.
2: Nie, pomyśleliście, Agata, źle mówisz, nie ty pomyślałaś. No właśnie.
0: Jak to kobieta zrobi wszystko, żeby tylko chłopa odchudzić? No i udało się. Zajechali, pojechali, no nie tym rowerem, ale z tym rowerem. Konrad i Julka dzisiaj zawieźli osobiście rower. Jutro mogą pojawić się u was voxfm.pl. Vox daje dwa koła, spieszcie się, bo ostatnia szansa, żeby jeszcze do lata. No może formy nie zrobicie, ale jak zaimponujecie sąsiadowi?

0: dziewczęta.
1: Disco Boys i Ryder idą wabank. Bardzo dobrze. 28,5 minuty mamy po 15. Czekamy już na wiadomości, także sportowe. Ale a propos sportowych, Mistrzostwa Świata startują dzisiaj. Posprawdzałem dla was, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o mecze. No niedobrze to wygląda. No chyba, że ktoś lubi, prawda, o 3:00, to on się może co najwyżej położyć, a nie spać. W sumie to też źle. Bo co prawda mecze będą i o 19:00, i o 21:00, ale na przykład ostatni, z tego co czytam, 3:00 rano czasu polskiego. Także to jest dla naprawdę wytrwałych. Przy czym niestety, jak posprawdzałem, zwłaszcza w tej fazie grupowej, to te największe klasyki właśnie tak w środku polskiej nocy. I teraz weź to rano wytłumacz szefowi. Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale oglądałem Curaçao.
2: To jest dzień z Vox FM.
1: Bo jest taka reprezentacja, przypomnę, polski brak. Za chwilę wiadomości.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Reklama.
1: Obiecane wiadomości Vox FM o godzinie 15:30 przynosi do studia już teraz Dawid Osysko. Słuchamy.
5: Gwałtownie wzrósł poziom wody w małopolskich górskich rzekach i potokach. To po nocnych intensywnych napadach deszczu. Hydrolodzy informują o lokalnych przekroczeniach stanów ostrzegawczych. Na Dunajcu taka sytuacja ma miejsce w Nowym Targu. Jutro warto będzie patrzeć w górę. Super nowoczesne amerykańskie myśliwce F-35 spektakularnie przywitają się z Polską.
6: Odbędzie się uroczystość z okazji przyjęcia do służby samolotu F-35. Wydarzenie to zostanie poprzedzone symbolicznym przywitaniem z Polską, czyli przelotem nad wybranymi polskimi miastami.
5: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. W planach jest przelot nad Warszawą, Krakowem czy Gdańskiem. Prezydent Donald Trump zagroził dziś, że siły amerykańskie dokonają najbliższej nocy mocnego uderzenia na Iran. W niedługiej przyszłości przejmą także kluczową dla irańskiego sektora naftowego wyspę Chark. Ta deklaracja padła w rozmowie ze stacją Fox News. Trump zaznaczył jednocześnie, że USA cały czas prowadzą rozmowy z Iranem.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
4: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Piłkarscy kibice na ten moment czekali od dawna. Rusza piłkarski mundial. Meksyk kontra RPA. Ten mecz na początek Mistrzostw Świata. Początek o 21:00 po ceremonii otwarcia. Jerzy Engel, trener, który poprowadził polską reprezentację na mundialu w 2002 roku, wskazuje, że przed pierwszym meczem gospodarze są w znacznie lepszej sytuacji.
8: Ta zmiana klimatyczna będzie bardzo bolesna, że ta zmiana czasowa będzie bardzo bolesna, że nie wszyscy zawodnicy, nawet ci najsilniejsi, potrafią sobie z tym poradzić.
5: Meksyk i RPA spotkały się już w meczu otwarcia mundialu 16 lat temu. Wtedy padł remis 1-1. Polscy siatkarze rozgrywają drugi mecz w tegorocznych rozgrywkach Ligi Narodów. W meczu ze Słowenią remisują w setach 1-1. Pierwszą partię Polacy przegrali 25-27, drugą wygrali 25-23. Trwa trzeci set. Elżbieta Glinka, lekkoatletką miesiąca w Europie. Polska biegaczka długodystansowa została wybrana przez kibiców lekkoatletką maja na Starym Kontynencie. Polka została doceniona za zwycięstwo w Pucharze Europy na 10 tysięcy metrów, które odbył się 23 maja we włoskiej Spezia, La Spezia.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Zobaczcie, dwa słowa, zaledwie, a od razu Buzia się cieszy. Ava Max.

Bon Funk MCs i oczywiście Raka Makafon, czyli freestyla. Tam jest naprawdę tekst, wbrew temu, co wszyscy sądzą. 22 minuty mamy do godziny 16. Dzisiaj startuje mundial. Miłe panie, musicie troszeczkę panom wybaczyć, bo wiecie, jak to się często kończy. Że jak idziecie, jeżeli jeszcze raz przerwiesz linię łączącą moje oczy z telewizorem, jedziesz do matki. Znamy, wiem, no oczywiście nie u was, ale generalnie bywa. No trzeba być cierpliwym. Proszę państwa, jak to zwykle bywa przy dużych piłkarskich imprezach, musi być muzyczny hicior imprezy. W tym roku wzięli i powołali do reprezentacji oczywiście Siekierę, no bo kogo? Pamiętacie Waka Waka? To był 2010 rok, to było 16 lat temu. Weszła znowu cała na zielono, bo widziałem teledysk i jest na zielono. Nazywa się piosenka Daj Daj, leci mniej więcej tak.

0: To jest takie, żeby potrząść pewną częścią ciała. Czy to będzie łaka łaka? Chyba nie, ale no z drugiej strony oczywiście to nie o to chodzi w mundialowych piosenkach, prawda, żeby tutaj... Ale pięknie podoba mi się tutaj, bo zobaczcie, siekiera zupełnie przypadkiem upomniała się także o Polaków, nieobecnych, wielkich nieobecnych na tymże mundialu. No bo skoro piosenka nazywa się Daj Daj, no to inaczej sobie tego pucharu nie załatwimy, jak tylko Daj Daj, prawda?
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A jak wiadomo Daj, to... Chiński sprzedawca jaj. No, nie inaczej być nie może. Brave i Gone, piersi Bałkanica za chwilę, ale ja mam nastrój.
2: Reklama.
3: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
4: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
5: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit 1 voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
9: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Radom Aleja Grzecznarowskiego 28 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Radom Aleja Grzecznarowskiego 28.
10: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty: Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
2: Reklama.
13: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Truskawek jest sporo, ale rąk do pracy niewiele. Taka sytuacja jest w powiecie grójeckim. Chętnych do pracy na plantacji jest o połowę mniej niż rok temu. Liczy się czas. Prognozowane opady deszczu sprawią, że owoce dojrzewają szybciej, wyjaśnia Izabela Kaczorowska, mieszkanka powiatu grójeckiego.
14: Niektóre gospodarstwa będą musiały tą truskawkę zostawić na polu, natomiast to, że ona po prostu będzie gniła i te choroby, gnijące owoce będą przenosiły na zdrowo. To jest duży problem.
13: W Miejskim Urzędzie Pracy w Radomiu obecnie nie ma zgłoszonych ofert pracy w rolnictwie. Właściciele gospodarstw poszukujący pracowników mogą zgłaszać się do Urzędu Pracy. W mieście szukają pożywienia, grzebiąc na śmietnikach i wybierając to, co pozostawili ludzie. Coraz więcej dzikich zwierząt opuszcza lasy i pojawia się na ulicach Radomia. Jak mówi Grzegorz Sambor z Radomskiej Straży Miejskiej, widząc dziką zwierzynę, warto zachować ostrożność.
2: Zwierzę może wydawać nam się spokojne, choć zwierzę będzie pozwalało do siebie na pewną odległość podchodzić. Nie róbmy tego. Zostawmy to zwierzę w spokoju. Możemy poinformować również służby.
13: Odławianiem dzikich zwierząt zajmują się strażnicy miejscy z ekopatrolą.
15: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
13: Parasol możemy zostawić w domu, bo nie powinno padać. Taka aura. Otrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 15 stopni.
15: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
1: Vox FM. Jest impreza.
13: Radom znowu poczuje ducha wolności. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego włącza się w obchody 50. rocznicy Radomskiego Czerwca 76. W programie spotkania, warsztaty, projekcje filmowe czy działania edukacyjne. W najbliższy piątek wernisaż wystawy Głód Wolności Radomski Bunt, czerwiec 1976. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty, rzeźby, ilustracje, a także okładki pierwszych wydawnictw podziemnych artystów różnych pokoleń. Wernisaż w piątek o 18:00.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
8: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak Twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi, drzwi, montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.

0: pszenie jedynie 2,49 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz pionowy 2 w 1 20 V marki Bosch, aż 30% taniej, 489 zł. Najniższa cena z 30 dni, 699 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Sprinter.
8: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
11: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
10: Zero stresu? Jak to?
11: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
10: Czyli było aż tak dobrze.
11: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
10: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
12: Reklama. Anna Wadowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. W tej godzinie zaglądamy do Grójca i sprawdzamy, co dzieje się na tutejszych drogach. I o tej porze płynnie nie pojedziemy na całym odcinku ulicy Piłsudskiego. Chwilę czasu stracicie też na Mogilnickiej i Lewiczyńskiej. Najlepsza sytuacja o tej porze na Armii Krajowej. Tutaj mocno zakorkowany jest dojazd do ronda Żołnierzy Wyklętych. Żółwim tempem o tej porze pojedziemy też przez ulicę Piotra Skargi. Tutaj w cierpliwość musicie się uzbroić, dojeżdżając do ronda Honorowych Dawców Krwi. O tej porze zakorkowana także Aleja Niepodległości. A teraz szybki rzut oka na aktualną sytuację drogową w Radomiu. I tutaj zakorkowana ulica Podwalna i Mariacka. Nielepsza sytuacja na Limanowskiego. Zakorkowana także mocno ulica Narutowicza. Tutaj musicie uzbroić się w cierpliwość, dojeżdżając do ronda Kisielewskiego. Szerokości i do usłyszenia.
13: Radom.
14: Za zabicie młodej kobiety grozi mu dożywocie. W Toruniu początek procesu obywatele Wenezueli. Profesor Minkina odwołany z funkcji rektora, to po aferze z jego udziałem na Uniwersytecie w Siedlcach. Inflacja coraz wyższa, Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe.
15: Ważne, jak słyszycie, wiadomości Vox FM o godzinie 16:00, ma już teraz Dawid Osysko. Robimy zatem głośniej i wspólnie słuchamy.
14: Na początek jednak krótka informacja. Dosłownie z ostatniej chwili prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował rządową ustawę, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Vox FM. Proces toczy się za zamkniętymi drzwiami. Zakończyła się pierwsza rozprawa w sprawie zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glazia. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran.
16: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
14: Mówi prokurator Cezary Krausen. Kolejna rozprawa za tydzień. Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodne z normami prawa, przekazał prezes PiS, który w charakterze świadka odpowiadał na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował jednak udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
13: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest w przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
14: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczynione Kolegium Elektorów zdecydowało dziś o odwołaniu profesora Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego. Minkina miał wysyłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucano mu także m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
17: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
14: Takie rozstrzygnięcie z wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek. Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego do 2,25%. EBC uzasadnił tę decyzję nasileniem presji inflacyjnej związanej ze wzrostem cen energii po wybuchu konfliktu na Bliskim Wschodzie. Uczniowie z 16 polskich szkół, piłka i zasady, bardzo fair play. Na gdańskim stadionie zorganizowano dziś galę Football 3 Changemakers. Mimo że pogoda nie rozpieszczała, młodzi piłkarze podeszli do rozgrywek profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem.
18: Na przykład, że musimy kopać lewą nogą,
19: rękę na głowie jak się strzela, żeby był zaliczony gol na przykład.
20: I po każdym golu musi być cieszynka, przed meczem no piątki, po meczu.
21: Mogę uczyć młodszych ludzi ode mnie szacunku, solidarności.
14: Równocześnie na gdańskim stadionie odbywały się także warsztaty z aktywną szkołą.
15: Cieszę, że aktywną. Bardzo dziękujemy Dawidowi za dzisiaj.
14: Bardzo dziękuję. Małgorzata Łukowska będzie o 17 już z Państwem.
15: A nawet o 16.30.
14: A nawet tak,
15: tylko podpowiadam. Także niecałe pół godzinki. Dobrego popołudnia.
14: Dziękuję bardzo.
15: A ja zapraszam na wieści pogodowe.
22: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: 4 po czwartej, żeby były imieniny godziny. Proszę Państwa, noc burzowa, ale tylko w Rzeszowie. Tam najcieplej 11 stopni, deszczowo w Lublinie, Zakopanem oraz w Bydgoszczy i tylko tam temperatura od 5 stopni tej nocy. 5 stopni, ja nie wierzę. 5 stopni na ścianie zachodniej do 11 właśnie w tym Rzeszowie, 6-7 stopni na przeważającym obszarze. Jutro około 20-21 max, wszędzie deszczowo, burzowo do tego na całej ścianie wschodniej i w centrum naszego kraju, a na wschodzie i na zachodzie, na ścianach takich, tych okalających nasz piękny nadwiślański kraj, jeszcze chłodniej, bo jutro 7.
22: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
15: A ponieważ mamy czwartkowe popołudnie i to oznacza, że do weekendu naprawdę zostało już tak tylko troszeczkę, trzeba było czekać od poniedziałku, czyli sporo, poprawmy sobie humory. Mimo tej pogody i money i weekend... Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Lądek, Lądek Zdrój, tak.
23: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
15: Ale proszę pani, Londyn, takie miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi, ja muszę to sprawdzić. Dzień dobry.

0: Weekend, halo, halo, halo, halo, halo, tu Londyn, a jak wiadomo nie ma takiego miasta Londyn, no chyba, że Londek zdrój, 11 minut właśnie się zrobiło, dokładnie w tej chwili, w tej sekundzie, po godzinie 16. Dobra, szybko porządkujemy rzeczywistość, bo tak, to jest ważne przypomnienie, bo jutro ostatni rower jedzie do kogoś, jak, nie, naprawdę, jak nie wejdziecie na vox.fm.pl, przecież to jest za darmo, Vox daje dwa koła, no to fatalnie, no to słabo, no co ja wam później powiem, piszecie do mnie, a bo ja chciałem rower, no a wszedłeś na vox.fm.pl, tam czeka rowerek, fajne są te rowery, tym bardziej, że one są z sprzętem, proszę Państwa, także można jeździć, bo tam dajemy kaski, prawda, co tam, tam dorzucamy, co tylko bidony niebieskie, rowerowe, coś jeszcze dodajemy, tutaj pytam, o matko, co to za mina, bo Marcin Chrzaniuk przyszedł i tutaj mi macha ramionami, no co jest?
1: Macham. Nie mam głosu, to macham.
0: A co tam jest jeszcze w tym zestawie?
1: Bo widziałem jakieś fajne rzeczy niebieskie, po prostu.
0: Z minusów jutro Pawelec i Konrad chyba dostarczają, tak? Osobiście.
1: Pawelec i Julka.
0: Pawelec i Julka. No trochę lepiej. Trochę lepiej. Znaczy z tym Pawelcem to trzeba uważać. Trzeba uważać, bo Paweł, ja wiem, że inaczej. Posprawdzaj się śruby w rowerach. Czy są wszystkie?
1: Czy więcej nie zabierze niż przywiózł?
0: Powiedział to Marcin Chrzaniuk, żeby nie było na mnie, ale Vox daje dwa koła na vox.fm.pl. Za chwilę sprawdzamy, czy czwartek na tak, czy na nie. Bądźcie

0: To jest Magic System o tym, że czuć magię.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Maga w planie.
0: To nie spalenizna, to magia w powietrzu, którą czuć. A u was magia, nie magia? Jak to wygląda? Czwarteczek na tak, czy czwarteczek na nie? 609-869-869. Są takie możliwości, że dzwonicie pod ten numer, dodzwaniacie się i później nam opowiadacie o tym, co u was dobrego. Czy dzień na tak, czy dzień na nie? Powtórzę numer. 609-869-869. Dokładnie taka kombinacja cyferek gwarantuje, że się dodzwaniacie tutaj prosto do mnie, a ja wam zadaję pytanie, co z tym czwartkiem? No, chciałem powiedzieć z piątkiem, ale aż tak dobrze to jeszcze nie ma. 609-869-869. Od kogo odbieramy telefon? Halo, dzień dobry.
4: Halo, dzień dobry.
0: Halo.
4: Jarek z tej strony, cześć, Dania Jarek. Się kłania.
0: A, pozdrawiamy, Danie, jakkolwiek by to po duńsku nie brzmiało. Co dobrego u ciebie, czwartek, tak czy nie?
4: Czwarteczek, oczywiście, że na tak. Zawsze każdy dzionek jest na tak.
0: Dobry jest. Jak to słychać, że od razu jednak za granicą. Mam wrażenie, że czas płynie lepiej. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego życzymy. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Halo, halo, witam.
0: Cześć, jak masz na imię?
5: Ula.
0: Cześć, Ula. Ula ma czwartek na tak, czwartek na nie.
5: Oczywiście, że czwartek jest na tak.
0: Mów, opowiadaj.
5: No po pierwsze dodzwoniłam się do was do radia i to drugi raz w tym miesiącu. O. Nie liczę na wygraną, ale po prostu mój wkład mnie zaskakuje, bo mamy dopiero pierwszą połowę,
0: tak.
5: A idzie mi jak wkładka, więc myślę, że cały rok już powinien popłynąć.
0: Kochana, ale to nie masz troszeczkę tak, bo ja tak mam, że jak mi za dobrze idzie, to ja już tylko czekam na to, aż się w końcu wszystko, wiesz co zrobi, wywróci.
5: A ja trzymam kciuki, że nie, bo tamtą połowę roku miałam taką, więc
0: okej, dobra, czyli musi się wyrównać. Bardzo dobrze. 7 lat tłustych, 7 lat chudych. Bardzo fajnie, oby te 7 lat trwało jak najdłużej. Pozdrawiamy Ulunka, wszystkiego dobrego życzymy. 609-869-869. Numer prosto do studia. Dzwońcie z pytaniem, znaczy ja do was z pytaniem, czy dzień na tak, czy dzień na nie. Kogo witam, kogo goszczę? Halo, dzień dobry.

0: ciebie.
1: Ojeju, dzięki bardzo.
0: Proszę
1: dzięki,
0: bardzo.
1: Pozdrawiam całe radio.
2: To jest dzień. Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Tylko tego psa w tym wszystkim szkoda, bo to teraz się zaczynają te mistrzostwa, jak on w piłkę będzie grał. Gabriel Fleszar, kroplą deszczu, Evan Hello, za chwilę, a za 7 minut 16:30 wiadomości.

0: Ebony Hello, dzień na tak czy dzień na nie. Jedni premii wydają, a inni zarabiają. 609 2x 869. Ale ci inni to o kim mówisz i kogo masz na myśli, bo to jest ważne w tej historii. Dwie minuty i wiadomości o 16.30.
1: Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Reklama.
4: 16.30 właśnie wybiła na zegarach w studiu. Witamy Małgorzatę Łukowską.
5: Dzień dobry.
4: I zapraszamy na popołudniowe czwartkowe wiadomości.
5: Na początek dwa wypadki niedaleko Olsztyna. Kierowcy stoją w ogromnych korkach. Na Krajowej 16 w Zawadach Małych zderzyły się dwie osobówki. Trasa między Ostródą a Olsztynem jest zablokowana w obu kierunkach, a na miejscu pracują służby. Utrudnienia są też na Krajowej 50 Trójce, gdzie w miejscowości Purtka osobówka wpadła do przydrożnego rowu. Odcinek Olsztyn-Pasym jest całkowicie zablokowany. Utrudnienia mogą potrwać do 18. Donald Trump grozi uderzeniem w Iran. We wpisie, który umieścił na swoich mediach społecznościowych, czytamy, że atak planowany jest jeszcze dzisiejszego wieczora. Z kolei w niedalekiej przyszłości Stany zajmą wyspę Kark, kluczową dla irańskiego sektora naftowego. Przejmiemy całkowitą kontrolę nad tamtejszymi rynkami ropy i gazu. Podobnie jak zrobiliśmy w przypadku Wenezueli, dodał prezydent USA. Urodzony w Johannesburgu, były lewoobrońca Pogoni Szczecin, Ricardo Nunes, trzyma dzisiaj kciuki za reprezentację RPA. Choć wychowywał się w Portugalii, przyznaje, że płynie w nim południowoafrykańska krew.
6: Mam nadzieję, że dzisiaj wygra Republika Południowej Afryki, choć na piłkarzy czeka trudne zadanie, bo grają z jednym z gospodarzy turnieju. W tym przypadku nawet remis będzie bardzo dobry.
7: Even a draw wouldn't be a bad result.
5: No, przypomnijmy, w inauguracyjnym meczu Mundialu Meksyk zmierzy się z RPA. Start o 21:00.
4: Nie uwierzcie, to jedyna ludzka godzina rozgrywanych meczów na tych mistrzostwach. 28 minut, mamy do 17:00, gra September. W czerwcu za chwilę Bebereksa o nowej religii.

0: To jest Bebe Rexha, to jest Faithless, to jest New Religion w Vox FM. Jak słychać, weekend zbliża się wielkimi krokami i takie piosenki dają o tym znać bardzo wybitnie. 609 2x8 69, Bartuś napisał, ja mam czwartek niestety na nie. Pochorowałem się i z tego co widzę u mnie w pracy, nie jestem odosobnionym przypadkiem. Jeśli liczyłeś na L4 i to jest o to, o co ci chodziło, to wtedy byłby dzień na tak, więc jak zakładam, pewnie były jakieś plany na weekend. Na pocieszenie piosenka WW Kashmir. Co mam powiedzieć?
1: Reklama. Za 2 miesiące 40 mojego męża. Martwi się, że nie dam rady tego wszystkiego zorganizować.
2: Dlatego my wybraliśmy Nihil Novi.
1: Czemu właśnie tam?
2: Bo od pierwszej rozmowy czuć, że naprawdę się opiekują. Pomogli nam ze wszystkim i zadbali o każdy detal. Goście byli zachwyceni, a my cieszyliśmy się tym wieczorem.
1: Organizujesz chrzciny, komunie, jubileusze, urodziny czy inne przyjęcie? Zarezerwuj termin swojej uroczystości. Nihil Novi. Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnovi.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
6: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
7: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
8: Play. Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności Ford Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce. W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek szkolenia kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.
1: Reklama.
13: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Za nimi miesiąc testów i kompletowania dokumentacji. Fabryka broni dostała zielone światło na produkcję karabinów MSB Zgrod A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład jest w pełni przygotowany do rozpoczęcia produkcji natychmiast po złożeniu zamówień przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Jak przyznaje Seweryn Figurski, prezes fabryki broni, jest to moment przełomowy.
14: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania, jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
13: Produkcja nowego karabinka nie byłaby możliwa, gdyby nie doświadczeni pracownicy. Wśród nich jest pan Wacław.
15: Mam taką nadzieję w każdym razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym razie.
13: Fabryka broni w zeszłym roku obchodziła rocznicę stulecia działalności. By kupić bilet w aplikacji trzeba podać numer taborowy autobusu, przypomina Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu. Można go znaleźć zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz autobusu, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK.
16: Jest on umieszczony na zewnątrz pod przednią szybą i nad tylną oraz nad drugimi drzwiami, a w przypadku autobusów przegubowych także nad trzecimi. Wewnątrz numery taborowe boczne są natomiast nad przednią i nad tylną szybą, zaś w nowszych pojazdach można je znaleźć także na tylnych ścianach kabin kierowców oraz naprzeciwko drzwi wejściowych.
13: Numer taborowy autobusu może być przydatny także m.in. podczas zgłaszania niebezpiecznej sytuacji.
17: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218. Impero.
13: Południe minie nam bez opadów deszczu. Synoptycy zapowiadają też lekkie przejaśnienia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 16 stopni.
17: Sponsorem programu jest Impero. Kompleksowe wyposażenie łazienek. Warszawska 218.
18: Fox FM. Jest impreza.
13: Radomski Szpital Specjalistyczny włącza się w obchody 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego z 76 roku. 22 czerwca organizuje spotkanie Pacjent 76. Lekarze Krzysztof Batycki i Robert Wiraszka będą opowiadać o następstwach protestu w szpitalu przy Tochtermana. To tu trafiali pobici robotnicy. Początek spotkania o 16 w świetlicy szpitala.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszy.

0: same drzwi.
1: Osobiście.
0: Vox FM daje dwa koła.
2: Codziennie w pierwszej zmianie.
3: Autopromocja. Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje?
4: To w euro.
5: Emocje rosną.
4: Mistrzowskie okazje na wybrane produkty. Telewizor TCL 85 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4999. Teraz za 4499 zł. Dodatkowo dwie raty gratis. Kup telewizor w 30 ratach 0%. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie aż dwie raty. Promocja do 16 czerwca na wybrane telewizory. Regulamin w sklepach i na euro.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
8: Teraz konsola Xbox Series X 1TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
9: Jedziemy.
10: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
11: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
12: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 12 i 13 czerwca. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie powyżej 80 metrów kwadratowych, a otrzymasz voucher o wartości aż 20 tysięcy złotych. Dla pozostałych vouchery rabatowe 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
17: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
18: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
19: Ruszyła sprzedaż biletów na trzecią edycję festiwalu.

0: wielu innych. Nie przegap tego wydarzenia i bądź z nami w legendarnym spotku 6 lutego w ostatnią sobotę karnawału. Najtańsze bilety dostępne na stronie tanecznyspodek.pl.
1: Reklama.
2: Przy mikrofonie Anna Badowska, witam wszystkich zmotoryzowanych. Zaczynamy od Grójca i tutaj większy ruch w centrum i na dojeździe do ronda honorowych dawców krwi od strony Słomczyna. Postoicie także o tej porze na Armii Krajowej i po Świętne. Nie lepsza sytuacja na Piłsudskiego, Krótkiej i Lewiczyńskiej. W Radomiu więcej aut jest na ulicy Żółkiewskiego, począwszy od ronda Narodowych Sił Zbrojnych, przez skrzyżowanie z Energetyków, aż po rondo Popiełuszki. Nie lepiej o tej porze na Alei Wojska Polskiego, też przy rondzie Popiełuszki i rondzie Matki Bożej Fatimskiej. Spory ruch także na 25 czerwca przy skrzyżowaniach z Żeromskiego i Słowackiego i dalej w kierunku Dworca Kolejowego. Jadąc w kierunku Osiedla Południe, postoicie na 1905 roku i Maratońskiej, potem także na światłach przy Toruńskiej. To tyle, życzę szerokości i do usłyszenia.
0: Fox FM, FM, radar.
3: Prezydent wetuje ustawę po raz trzeci. Chodzi o rynek kryptoaktywów. Surowica uratowała mu życie, teraz zapłaci za to 100 tysięcy złotych. Trwa odliczanie do wielkiego piłkarskiego święta. Godziny dzielą nas od startu mundialu.
4: 17 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
3: Jest trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
5: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się razy. Tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
3: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba to robić skutecznie.
5: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
3: Mamy też komentarz premiera w tej sprawie. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest to chyba bardziej uwikłane niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, kim jest nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
6: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
7: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
6: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
8: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
6: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
3: Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopaka. Stan nastolatka był ciężki. Życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. A chodzi nawet o 100 tysięcy złotych, mówi rzecznik szpitala w Prokocimiu Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.
9: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przybywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
3: Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada, że nie zapłaci za koszty transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Może zapłacić jedynie za samoleczenie na 100-latka. Do tej pory tylko 8 krajów zdobywało Mistrzostwo Świata. Jak będzie w tym roku? Przekonamy się już niebawem. Punktualnie o 21:00 rusza mundial rozgrywany na boiskach Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku. W zmaganiach bierze udział aż 48 drużyn. To najwięcej w historii turnieju. A kto ma największe szanse na zwycięstwo, sprawdzał nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Statystycy futbolu wyliczają, że największe szanse na zdobycie Mistrzostwa Świata ma Hiszpania, dalej Francja, Anglia i Brazylia. Ale na szczęście sport za nic ma wyliczenia i predykcje. Choć są reprezentacje, które celują tylko w złoto, mówi Jerzy Engel, były selekcjoner reprezentacji Polski.
10: One po to tam jadą, jak Argentyna, Brazylia czy Anglia, Francuzi. Dotychczas tylko 8 narodowości zdobyło Mistrzostwo Świata.
1: Marzy mi się europejski zwycięzca, ale po dobrym meczu, mówi z kolei Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN.
11: Najchętniej Hiszpania, na drugim miejscu Portugalia, po drugiej stronie Brazylia lub Argentyna.
1: Zwycięzcę poznamy 19 lipca.
3: Tegoroczny mundial zainauguruje mecz Meksyk kontra RPA, start punktualnie 21:00.
12: Oj, będzie się działo. W końcu będzie co oglądać, prawda, panowie? Ale myślę, panie też. Zakładam, że są takie, które interesują się piłką nożną i lubią piłkę nożną oglądać. Jeżeli chodzi o pogodę, już ja sprawdzam, co my tutaj mamy. Dzisiaj ona taka, no, taka sobie, ale przewaga deszczu w całym kraju tak naprawdę. Na zachodzie możliwe burze. Jeżeli chodzi o temperatury, okolice 17-18, miejscami nawet 19 stopni, czyli tragedii nie ma. Patrzę na zegar, 5 minut po godzinie 17, mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka i zapraszam.
0: Na pełnej z Vox FM.

Prawdziwa nuta klasyku, akcent i przez twoje oczy zielone w Vox FM w rytmie hitów. 13 minut po 17 na zegarach i ja mam takie ważne pytanie. Po co kupować mieszkanie, skoro można kupić od razu całą wioskę? I to w Hiszpanii? Tak zrobiła para Holendrów, która faktycznie zdecydowała, że taniej jest kupić mieszkanie, przepraszam, wioskę w Hiszpanii niż kupować mieszkanie w Warszawie w centrum, bo za cenę, uwaga, 350 tysięcy euro, czyli równowartość niespełna 1,5 miliona złotych, kupili, jak czytam, 60 zrujnowanych kamiennych domów i 6 hektarów ziemi, czyli całkiem sporo. I teraz oczywiście planują to wszystko rozbudować, stworzyć od początku taki własny ekosystem, tam też mają później zamieszkać nowi lokatorzy, chcą zbudować jedną wielką społeczność, no ciekawie to brzmi, ale się zastanawiam, czy to się uda, no i przede wszystkim skąd oni na to mają pieniądze, bo tutaj skarbówka będzie musiała to sprawdzić. No,

0: Bonnie Tyler i jej bohater. A teraz ważna głosówka od naszego słuchacza, proszę bardzo.
1: Witam, tu Jarosław, skończyłem pracę, ale to nie jest najważniejsze. Dzisiaj zaczyna się mundial, wszyscy kibicują komuś, ale ważne, że nie ma Polski, to można wybrać inną drużynę, hej.
0: No właśnie, tylko jaką? To jest dobre pytanie, komu teraz kibicować? Może wy macie jakichś swoich faworytów? I chcecie się tym podzielić. Jeśli tak, no to śmiało, można też przyśpiewki jakieś tutaj zaprezentować. No do wyboru, do koloru całe mnóstwo. Każdy, myślę, ma drużynę, której na tym mundialu będzie kibicował. No fajnie byłoby zobaczyć tam Polskę, ale no niestety nie udało się. Może innym razem.
2: Na pełnej z Vox FM.
0: Pytanie, kiedy ten inny raz nadejdzie?

0: Remedy, Close to You w Vox FM, 29 minut po 17 na zegarach. Co oznaczać to może? Ano chociażby to, że za kilka chwil najświeższe wiadomości, również te płynące ze świata sportu. Warto być z nami, warto być z Vox FM i zrobić nieco głośniej. To tak proponuję, już teraz. Jeszcze trochę. Jeszcze? O, właśnie tak.
1: Amica Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z naszych promocji na wybrane urządzenia AGD marki Amica. Na przykład pakiet usług objęty promocją za złotówkę, a kupując piekarnik wraz z płytą zmywarka za złotówkę. Sprawdź produkty objęte tymi promocjami, a także pozostałe promocje w ramach Amica Days. Takie okazje tylko do 15 czerwca. Szczegóły w tym regulaminy promocji w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz. Reklama.
0: 17.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam, Małgorzata Łukowska.
8: Na początek informacja z ostatniej chwili. Ewakuacja Pentagonu. To po tym, jak doszło do incydentu z niebezpiecznymi materiałami, informuje agencja Reutera. Budynek Departamentu Obrony USA został zamknięty, a na miejscu są służby. Utrudnienia i korki na A1 między Częstochową a Radomskiem. Po zderzeniu trzech pojazdów w miejscowości Radziechowice, trasa w kierunku Gdańska została całkowicie zablokowana. Policja kieruje na objazd od węzła Mykanów do Krajowej 91 i dalej w kierunku Radomska, a następnie Krajową 45 do węzła Radomsko, gdzie można wrócić na A1. Utrudnienia mogą potrwać do 19. Najpierw 4, a później 3 promile wydmuchał jednego dnia ten sam rowerzysta. To 51-latek z gminy Węgorzewa, którego zatrzymali policjanci. Po badaniu alkomatem kategorycznie zakazali mu dalszej jazdy.
9: Jednoślad został odprowadzony do miejsca zamieszkania. Po pewnym czasie ten sam patrol ponownie zauważył mężczyznę poruszającego się rowerem. Jak się okazało, 51-latek zignorował wydany przez policjantów zakaz i kontynuował jazdę, korzystając z innego roweru. Podczas drugiej kontroli badanie stanu trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu w jego organizmie.
8: Mówi Magdalena Hrękiewicz z węgorzewskiej policji. Mężczyznę ukarano dwoma mandatami po 2,5 tysiąca złotych każdy.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: Na ten moment kibice piłki nożnej czekali 4 lata. O 21:00 ruszają Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Czarne konie mogą zaskoczyć. Moim jest drużyna USA, mówi nasz były reprezentacyjny bramkarz Artur Boruc.
12: Ma trenera, z którym pracowałem, Mercedes Pochettino. Potrafi ze średniej drużyny, jeśli mogę tak nazwać, drużynę Stanów Zjednoczonych, ci zrobić coś fajnego i rzeczywiście grającą ciekawą piłkę. Więc myślę, że to, że są gospodarzem, też może pomóc. Oczywiście sam trener zrobi bardzo dużo. Piłka tam jest coraz lepsza, coraz bardziej idzie do góry.
8: A finał mundialu odbędzie się 19 lipca. Tymczasem kot premiera Belgii zna już, że zwycięzcę dzisiejszego meczu, Maximus, wskazał, że pojedynek Meksyk-RPA wygra drużyna gospodarza. I jeszcze polscy piłkarze, którzy przegrali ze Słowenią 2-3 w swoim drugim meczu Ligi Narodów. Kolejne spotkanie Polacy rozegrają już jutro. O 14:00 zmierzą się z Japonią.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży

0: Mundial wystartuje. Tak naprawdę to on już wystartował, bo to dzisiaj pierwszy mecz o 21:00 RPA z Meksykiem. No i pytanie, komu kibicować na tegorocznej imprezie? No bo przecież nie ma Polski, no ale komuś trzeba, prawda? No umówmy się, jak są takie emocje sportowe, to aż chce się śpiewać, kibicować. No i właśnie z tym tematem nas słuchać, proszę bardzo.
1: Cześć Mario z tej strony. Myślę, że każdy z kibiców oglądając mecze będzie mógł zaśpiewać taką przyśpiewkę. Chociaż macie długie gacie, chociaż macie długie gacie. I tak Polsko na tych mistrzostwach nie wygracie. Ostro.
0: Mi się podoba. Bardzo fajna, super sprawa.
2: Na pełnej z VoxFM. VoxFM.
3: Reklama. Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Mon amour.
7: Co na mur, kochani?
6: Ten dach mam na mur.
7: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości?
8: I love this.
9: Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
10: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8. Tu celebruje się chwilę.
11: Zamiast obietnic bez pokrycia, wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady, od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk, podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
12: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
13: Każda profesja ma swój początek i na każdą profesję nigdy nie jest za późno. Więc rozpocznij nowy rozdział swojego życia, łącząc bez problemu pracę z nauką w branżowej szkole drugiego stopnia dla dorosłych Profesja. Już od września kształcenie na kierunkach technik handlowiec, technik usług fryzjerskich, technik żywienia i technologii żywności. Więcej na profesja.radom.pl i na Facebooku. Dzwoń 789 092 983.
14: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
15: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to! Media Expert,
2: dalej masz. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Nie czekaj na kryzys. Sprawdź, jak zadbać o bezpieczeństwo swojej rodziny. 20 czerwca przyjdź do hali Expo 21 na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, prezentacje sprzętu Wojska Polskiego i służb mundurowych. Do tego warsztaty z samoobrony, pierwszej pomocy i strzelnica laserowa. To wszystko w sobotę 20 czerwca w hali Expo 21. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
12: Hopen House. Miejsce w samym sercu miasta z wyśmienitą polską kuchnią. Już teraz zapraszamy na piątki przy świecach. Kameralne stoliki w blasku świec, nastrojowa muzyka i klimat, który pozwala zwolnić. Ty wybierasz towarzystwo, my dbamy o całą resztę. Hopen House to także idealne miejsce na imprezy okolicznościowe. Stylowe wnętrza, wyjątkowe menu i atmosfera, którą się pamięta. Hopen House. Radom, Rynek 8.

0: Ewakuacja Pentagonu to po alercie o złej jakości powietrza. Ogromne korki na A1 to po wypadku pod Radomskiem. A to już dziś pierwszy mecz w ramach Mundialu. Startuje o 21:00.
1: 18:00 na zegarach. Czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
0: Problemy z jakością powietrza miały być przyczyną ewakuacji Pentagonu, donosi agencja Reutera. Informacje na temat akcji potwierdził już rzecznik Ministerstwa Obrony USA, Sean Parnell. Na miejscu działają służby, w tym m.in. zespół do spraw reagowania na zagrożenia związane z materiałami niebezpiecznymi. Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak z Włochy Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał na wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
2: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
3: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
2: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
3: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
2: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. To po blokadzie drogi w kierunku Łodzi. Trasa była zablokowana, bo w miejscowości Brodowe doszło do zderzenia kilku pojazdów, mówi Aneta Wlazłowska z Policji w Radomsku.
4: Kierujący Opel zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w barierę energochłonne. Po zauważeniu tego zdarzenia zatrzymali się kierujący BMW oraz kierujący Renault, aby udzielić pomocy poszkodowanemu. W trakcie prowadzonych działań powstające BMW uderzyła Skoda. Siła uderzenia spowodowała przemieszczenie BMW, które następnie uderzyło w stojące na poboczu Renault.
0: Poszkodowana została jedna osoba, a to mężczyzna, który udzielał pomocy. Na miejscu cały czas pracują służby, a policja ustala dokładne okoliczności tego zdarzenia. Już o 21:00 początek Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Mundial zacznie się od spotkania Meksyk-RPA, ale zanim sportowcy wybiegną na murawę, czeka nas część artystyczna. O szczegółach nasz reporter Mateusz Kołębiewski.
5: Tak część oficjalna brzmiała 4 lata temu, kiedy rozpoczynał się mundial na boiskach między wydmami Kataru. Jak będzie teraz? FIFA nie chce zdradzać za dużo. O nieoficjalne przecieki też wyjątkowo trudno, bo każdy detal wydarzenia jest ściśle chroniony. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się w wyjątkowym miejscu dla futbolu, czyli Estadio Azteca w Mexico City. Stadionie, który już trzeci raz będzie gościł Mistrzostwa Świata. Jest to 8 co do wielkości stadion globu, na którym wcześniej puchar dla najlepszej drużyny wznosili m.in. Pele i Maradona.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję. A piłką nożną na co dzień żyją m.in. kibice GKS-u Katowice, z którymi rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Jak sami przyznali, mundial to piłka na najwyższym poziomie.
6: Dzisiaj mundial rusza. Bez Polaków to jest mundial?
7: No wiadomo, że jest troszkę jakby mniej tych emocji, no ale będziemy oglądać, no.
6: Ma pan jakiś faworytów?
7: Wydaje mi się, że Japonia może daleko zajść, nie? Mają fajny dosyć skład i już na zeszłym mundialu fajnie się pokazali.
8: Portugalia.
6: Czyli jest szansa, że Portugalczycy przywiozą puchar.
8: Taką mam nadzieję. Moim zdaniem Hiszpania wygra.
9: Ciężko powiedzieć teraz. Teraz ta gra to się zaczyna już tak bardziej wyrównywać, nie? Pożyjemy, zobaczymy, no.
7: Mi się akurat poszczęściło, że będę miał ten urlop i będzie można w nocy pozarywać trochę czasu, żeby obejrzeć te mecze, nie?
10: Jak już nie kręci mnie to. Nie ma naszych, to nie ma na co patrzeć.
0: A mistrza świata w piłce nożnej poznamy 19 lipca.
1: Oj tam, no ja wiem, że nie ma naszych, ale żeby nie było na co patrzeć, no toż nie dramatyzujmy, jest na co patrzeć i myślę, że też będzie, emocji nie zabraknie. A co w pogodzie? Deszczowo dzisiaj w całej Polsce, na północnym zachodzie możliwe burze, okolice 18-19 stopni w całej Polsce tak naprawdę, w całym kraju. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, jutro niewiele lepiej, dalej deszczowo, dalej ciepło, 18-19, miejscami nawet 20. 5 minut po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

0: Dzisiaj mocno, mocno i mam wrażenie wszystkim udziela się atmosfera mundialu, bo przecież Mistrzostwa Świata ruszają w najlepsze o 21:00, pierwszy mecz tegorocznej imprezy. RPA zagra z Meksykiem. No i w sprawach mundialu też dzwonicie na 609-869-869.
1: Cześć, mam na imię Sławek. Mi się wydaje, że dobrze, że Polska nie gra w mundialu, z tego względu, iż nie telewizor by wyleciał przez okno. Pozdrawiam.
0: No coś w tym może być, faktycznie. Faktycznie. Chociaż jak gra druga ulubiona reprezentacja, to może być podobnie.
2: Na

0: Andy Dust i DJ Harris z Okaria w Vox FM. To numer 3 naszej best listy. Przypominam, że można głosować, bo jutro najświeższe notowanie po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila. VoxFM.pl, zakładka best lista. Tam odsyłam, tam wchodzicie, tam głosujecie, tam są plusy, minusy. To wszystko do waszej dyspozycji.
1: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 13 czerwca od 13 do 22 w Nowym Mieście nad Pilicą, na terenie Parku Nadpilicznego przy ulicy Pilicznej. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpi Blanka. Więcej na mazowsze.travel.
4: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
5: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Myślałam, że organizacja chrzcin będzie dużo prostsza.
7: Też tak miałam. Dlatego wybraliśmy Nihil Novi. Zero stresu.
6: Zero stresu? Jak to?
7: Pomogli ze wszystkim. Menu, szczegóły. Ja mogłam być po prostu z rodziną.
6: Czyli było aż tak dobrze.
7: Termin na rączek zarezerwowałam chwilę po chrzcinach.
6: Nihil Novi. Organizujemy chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Zarezerwuj swój termin. Nihil Novi, Radom, Rynek 3. Więcej na hotelnihilnowi.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: 1, 2, 3, 4, 5% na koncie. Powiedz mi, co czujesz?
10: Czuję moc, a moje konto wypełnia zysk. To czas spokoju i korzyści.
11: Tę moc poczujesz w Alior Banku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w aplikacji Alior Mobile i zyskaj do 5% w skali roku na 3 miesiące do 200 tysięcy złotych. Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 9. edycja dostępnym na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 30 lipca 2026 roku.
12: Marzysz o prawie jazdy? Chcesz zdać za pierwszym razem? Wybierz OSK Elfik. Ucz się od mistrzów. Według rankingu zdawalności WORD Radom za pierwszy kwartał 2026 zajęliśmy pierwsze miejsce! W OSK Elfik nauczymy Cię jeździć pewnie i bez stresu. Zaufaj doświadczeniu. Czekamy też na 17-latków. Kursy za zgodą rodziców. Ośrodek Szkolenia Kierowców Elfik. Radom Traugutta 47. Więcej na elfik.radom.pl. Twoje marzenie o prawie jazdy jest bliżej niż myślisz.
13: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
14: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68/70.

0: Promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
6: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super.
8: Wow.
9: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
10: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
12: Tak.
11: Brawo!
13: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Szukasz roweru idealnego? Top Bike ma wszystko, czego potrzebujesz. Ponadczasowe rowery górskie, nowoczesne gravele, niezawodne gazele, trekkingi, dziecięce, aż po elektryczne. Top Bike to także profesjonalny serwis, części i akcesoria. Top Bike to też wypożyczalnia boksów dachowych i bagażników rowerowych. Top Bike, Radom Kozienicka 55. Sprawdź na topbikeradom.pl.
16: Zamiast obietnic bez pokrycia wolisz uczciwy konkret? Tniemy koszty tak precyzyjnie jak twoją nową podłogę na montażu. Za każdy 1000 zainwestowany we wszystkie drzwi wewnętrzne, panele winylowe, laminowane oraz klamki i podkłady od razu ucinamy 150 zł. Lub całość dzielimy na 30 wygodnych rat 0%. RRSO 0%. Odwiedź salon drzwi radom.pl Rupcuk podłogi drzwi montaż. Radom, ulica 1905 roku 9.
17: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
18: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
20: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilo One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
21: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
22: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
6: Reklama.
10: Vox FM, FM Radar.
2: To był fałszywy alarm. Donoszą o niedawnej ewakuacji Pentagonu władze USA. Koniec z internetową patologią. Sejm przyjął ustawę o patostreamingu. Jeszcze tylko 2 godziny i będzie mundial w meczu inauguracyjnym Meksyk kontra RPA.
1: 19 na zegarach. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Małgorzata Łukowska.
2: To był fałszywy alarm, brzmią najnowsze komunikaty dotyczące ewakuacji Pentagonu. Około godziny 17 czasu polskiego w mediach pojawiła się informacja o incydencie z materiałami niebezpiecznymi. Na miejscu pojawiły się służby, a do budynku Ministerstwa Obrony USA weszli policjanci w maskach gazowych. Według najnowszych doniesień agencji Reutera mundurowi nie wykryli zagrożenia, a alarm został uznany za fałszywy. Sejm uchwalił ustawę o zakazie patostreamingu. Zakłada ona kary za rozpowszechnianie podczas internetowych transmisji treści, które przedstawiają albo pozorują, m.in. czyny zabronione. Więcej o tym nasz reporter Michał Skolimowski.
23: Karane ma być pokazywanie podczas internetowych transmisji przemocy wobec ludzi i zwierząt, alkoholowych libacji czy nielegalnego hazardu. Osobom rozpowszechniającym takie treści ma grozić do 5 lat więzienia. Prace nad przepisami zainicjowali posłowie zarówno koalicji rządzącej, jak i opozycji.
24: Ta ustawa łączy, bo wszystkie siły polityczne poza konfliktem
0: Konfederacją zagłosowały za tą ustawą. Wydaje się, że podpis prezydenta powinien być tutaj czystą formalnością.
23: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Sejm przyjął ustawę o zakazie patostreamów. Przepisy trafią teraz do Senatu.
2: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. Już jutro 3 najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna nasz reporter Rafał Różycki.
3: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
4: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
3: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
2: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów zacznie się o 11 w Łasku. A już za godzinę startuje ceremonia otwarcia tegorocznego mundialu. Pierwszy mecz zacznie się o 21:00. Zmierzą się ze sobą Republika Południowej Afryki i Meksyk. Po raz pierwszy w najważniejszym turnieju piłkarskim weźmie udział aż 48 drużyn. Co czeka kibiców? O tym nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
5: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
7: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecz.
5: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
2: A to był nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Dziękuję.
8: Ponad 100 spotkań. Ależ to jest impreza. Tylko właśnie, no problem jest taki, że trzeba wstawać w nocy. Tutaj się sprawy nieco komplikują. Jeżeli chodzi o pogodę, czy tutaj też jest pogoda skomplikowana? Jak najbardziej tak, bo jak mamy czerwiec, to jednak oczekujemy słońca i wyższych temperatur, a tutaj proszę bardzo, deszczowo, burzowo. No ja wiem, dobra, okolice 19-20, ale to chyba dalej nie jest to. Ktoś zapyta, czy ta pogoda się poprawi? No niespecjalnie. Do niedzieli włącznie deszcz. Niestety, bardzo mi przykro.

0: Ale Farben.
1: René Miller, Body Talk, czyli język ciała. Ten język ciała czasami potrafi zaskoczyć, albo po prostu ktoś źle odczytuje nasze sygnały, albo my czyjeś sygnały źle odczytujemy i później wychodzą różne nieciekawe komplikacje, ale tych lepiej unikać. Mamy już 13 minut po godzinie 19. Przypominam, że dziś o 21.00 pierwszy mecz mundialu, tegorocznej imprezy, wielkiej imprezy. Tam RPA i Meksyk ze sobą zagrają. Wiem, że wszyscy kibice ubolewają nad faktem, że nie zobaczymy polskiej kadry i wiem, że ten temat jest mocno wałkowany, ale umówmy się, no fajnie byłoby zobaczyć polską kadrę na Mistrzostwach Świata. Fajnie byłoby zobaczyć naszych biało-czerwonych, którzy biegają z lewa do prawa za piłką i walczą o to, żeby jednak nie dać sobie strzelić bramki. Natomiast tak jak tutaj piszecie, jak zaznaczacie w głosówkach, trzeba szukać pozytywów. Pozytywy to są takie, że chociażby no nie trzeba będzie tak wstawać wcześniej albo siedzieć do późna. To zależy, bo no umówmy się, za oceanem impreza jest rozgrywana, Meksyk, Kanada, USA, więc jest ta różnica czasowa, a po drugie no sprzedaż telewizorów też utrzyma się na odpowiednim poziomie, bo czasami jest tak, że te telewizory potrafią wylecieć z trzeciego, czwartego bądź piątego piętra.
2: Na pełnej z Fox FM.

Sound of Legend, Some Kind of Kiss w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty po 19 na naszych radiowych zegarach. Przypominam, że jest jeszcze szansa na to, żeby zgarnąć dwa koła od Vox FM. Wystarczy tylko wejść na voxfm.pl i tam się zgłosić. Poczekajcie, sprawdzimy, czy to wszystko działa, dobra? Odpalamy wspólnie przeglądarkę internetową, obojętnie jaką, wpisujemy Vox FM. Dobra, jesteśmy... szukamy, rusz się z latem na Vox FM i wygraj rower w pierwszej zmianie. Klikamy, wchodzimy, no i brawo, tutaj wszystko działa i tutaj się można zgłosić. Wystarczy tylko napisać, z kim i gdzie wybrałabyś się na idealną wyprawę rowerową tego lata. Jutro pierwsza zmiana przyjedzie i wręczy wam taki rower. Do tego wszystkiego rzecz jasna dorzucamy kask, bo bezpieczeństwo jest niezwykle ważne, prawda? No a jakby było mało, to jeszcze dorzucamy nasz

0: też to widzicie? No właśnie, jak widzicie, to co widzicie? Bo ta piosenka może być kojarzona z dwoma rzeczami. Po pierwsze, film z Eddie Murphym, gliniarz z Beverly Hills, a po drugie, taka żaba, co jeździ na niewidzialnym skuterze i ucieka. Co widzicie, to już jest tylko i wyłącznie wasza kwestia od tego, w jakim stanie jesteście. Zakładam, że jesteście w stanie dobrym, pozytywnym, zważywszy na fakt, że w kalendarzu mamy czwartek.
1: Autopromocja.
2: Patrz, jak jedzie!
3: Ja też bym tak mógł, gdybym tylko miał rower.
1: To słuchaj pierwszy.

0: a my dostarczymy ci rower pod same drzwi.
1: Osobiście.
2: Vox FM daje dwa koła.
3: Codziennie w pierwszej zmianie.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Poznaj kolejne elektryczne Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
7: Zapraszamy do salonu Toyota Romanowski, Radom przy ulicy Kieleckiej 68 przez 70.
2: Reklama. Vox FM.
8: Vox FM.
2: Radom. Radom.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mon amour.
2: Co na mur, kochani?
1: Ten dach mam na mur.
2: Mój ty romantyku, myślisz o przyszłości?
3: I love this.
4: Ten dach. Generalny dystrybutor dachówek Pras i okien dachowych Roto. Jak zawsze wysoka jakość w niskiej cenie. Ten dach. Radom Warszawska 73. Telefon 385 79 35 i www.tendach.com.pl. Ten dach. Udany związek. Musi mieć pokrycie.
5: Jest rok 1886. Karl Benz składa patent na pierwszy samochód. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Jej kierunek wyznacza Mercedes-Benz. Od pionierskich wynalazków, przez legendarne samochody, imponującą technologię aż do dzisiaj. Do ery elektromobilności. Świętuj z nami 140 lat innowacji Mercedes-Benz i odkryj wyjątkowe oferty na mercedes-benz.pl.
6: Spotkajmy się w autoryzowanym salonie Mercedes-Benz w Radomiu przy Garbarskiej 79.
0: Reklama. Vox FM. Radom.
7: Trwa ceremonia otwarcia Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Od tego zaczniemy wiadomości. Trzecie weto w sprawie kryptoaktywów. Prezydent po raz kolejny odrzucił rządowe przepisy. A w Olsztynie powstaje najgłębsza studnia w mieście. Ma być atrakcją dla turystów.
8: 20 to czas na wiadomości Vox FM. Zapraszam Małgorzata Łukowska.
7: Wielki puchar na środku boiska, tancerze i występy muzycznych gwiazd. W stolicy Meksyku na Estadio Azteca trwa pierwsza z trzech ceremonii otwarcia piłkarskich Mistrzostw Świata.
9: Pueblos del mundo, bienvenidos a México. People of the world, welcome to México.
7: Oficjalną piosenkę turnieju, czyli utwór Die Die, wykonali Shakira i Burna Boy.

0: Pierwszy mecz mundialu o 21:00, wtedy Meksyk zagra z RPA. Nie ma podpisu, jest trzecie weto. Prezydent zdecydował w sprawie ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił rządowe przepisy. Te m.in. wyznaczały Komisję Nadzoru Finansowego jako organ nadzorczy dla tego rynku. A z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, powiedz, dlaczego nie ma podpisu?
1: Prezydent przy poprzednich wetach mówił w kontekście ustawy o nadregulacji i przepisach, które mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę i najwyraźniej zdania nie zmienia.
2: Złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
1: Karol Nawrocki zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku i przypomniał, że w Sejmie znajduje się prezydencki projekt, w większości zbieżny z tym rządowym, ale wprowadzający, jego zdaniem, kluczowe poprawki.
2: Ustawa uzyska podpis, jeśli zostanie poprawiona. Gotowe poprawki leżą w Sejmie.
1: Decyzję prezydenta skomentował premier. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk po trzecim wecie Karola Nawrockiego w sprawie kryptoaktywów.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. To jeden z najważniejszych momentów dla Pomorza. W środowe popołudnie Senat przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza, a dziś Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Teraz, by ustawa weszła w życie, potrzebny jest podpis prezydenta.
3: Jest stąd, wiem, że widzi, że jest to inicjatywa absolutnie ponadpolityczna, ponadpartyjna. 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję w sprawie przedstawionego mu projektu ustawy przegłosowanej przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim. A dzięki ustawie metropolitalnej Pomorze będzie przejmować się co roku z budżetu centralnego około 300 milionów złotych, głównie na rozwój transportu publicznego.
3: Będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej, żeby umożliwić mieszkańcom wszystkich miejscowości efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy.
0: Ustawa nie zmienia granic gmin i powiatów, nie tworzy nowego szczebla samorządu, a jedynie usprawnia zarządzanie. A w Olsztynie rusza budowa jednej z najgłębszych studni głębinowych w mieście. Ujęcie ma mieć ponad 260 metrów głębokości. Spektakularna, wysoka na 30 metrów wiertnica stanie na parkingu przy plaży miejskiej już w przyszłym tygodniu, mówi kierownik miejskich wodociągów Agnieszka Remisiewicz.
4: W poniedziałek już rozpoczynamy pracę. Wykonawca w poniedziałek, wtorek będzie ustawiał ogrodzenie. Myślę, że w środę, czwartek możliwe, że zjedzie wiertnica i będzie postawiona tak, że już w przyszły weekend, myślę, będzie na tle miasta można zobaczyć. Tak ciekawe urządzenie. Spektakularna inwestycja, na pewno widokowo będzie robiła wrażenie na naszych mieszkańcach i turystach.
0: W związku z budową wyłączony z użytkowania będzie fragment parkingu położonego najbliżej plaży miejskiej, a prace mają potrwać około 9 miesięcy.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Natalia Bukowiecka wróciła do rywalizacji w biegu na 400 metrów. Podczas diamentowej ligi w Oslo Polka zajęła trzecie miejsce. Kolejny meeting odbędzie się 19 czerwca w Dausze. 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
7: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
0: Wyścig potrwa 4 dni. Zawodnicy finiszować będą 4 lipca w śląskim Jaworznie.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
8: Pogoda, która niestety nie napawa optymizmem. I co to znaczy? Ano to, że według synoptyków i według map pogodowych, które ja mam dostępne, ma padać. Ma padać aż do niedzieli. Nie wygląda to zbyt kolorowo, no ale ja liczę na to, że pogoda nas zaskoczy pozytywnie i że mimo wszystko tego deszczu dużo nie będzie. Na pewno będzie ciepło, okolice 19-20 stopni, więc to jest akurat plus. Chociaż jak mamy czerwiec, to człowiek chciałby jednak nieco więcej, prawda? No właśnie, otóż to. 6 minut po 20. Michał Trawka. Dobry wieczór.

One take, all the i the magic key. No właśnie, pytanie do czego to jest klucz? No magiczny na pewno, ale co on otwiera, tego nie wiem. Trzeba by było sprawdzić. Piosenka z 2003 roku, ale umówmy się, to jest taki ponadczasowy singiel, do którego dobrze jest wrócić, prawda? Otóż to. Kojarzycie może zapach deszczu? No każdy chyba miał z tym do czynienia, prawda? No wątpię, żeby ktoś nie wiedział, o czym ja teraz mówię. I okazuje się, że człowiek jest zdecydowanie dużo, dużo bardziej wyczulony na zapach deszczu niż rekin jest wyczulony na krew w oceanie. Brzmi ciekawie, prawda? No tak po prostu jest. Tak zrobiła ewolucja. Dlaczego? Nie wiem. Trzeba by było zapytać tych na górze, którzy ustawiali system. Natomiast może wy macie jakieś tutaj domysły. Dlaczego jesteśmy wyczuleni na deszcz i to aż tak bardzo? Może, nie wiem, po zapachu deszczu łatwiej trafić do domu? No nie wiem pojęcia.

Wiktoria Kida i Naiwna Ja. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Zabawy, więc wszystkim słuchającym Vox FM życzę rzecz jasna dobrej zabawy. Może nie dzisiaj, bo umówmy się, no dzisiaj jest jeszcze czwartek, jutro trzeba iść do pracy, ale w piątek, w sobotę, no jak najbardziej, można pobalować i się pobawić.

0: Mniej niż 30 minut i pierwszy gwizdek na mundialu. Przypominam, Meksyk RPA to pierwsze spotkanie, które przyjdzie nam oglądać, nam, czyli kibicom. No a później kolejne zmagania różnych reprezentacji. Szkoda, że nie zobaczymy Polski, naprawdę szkoda. Ale gdybym miał wskazać, kto w tym roku zostanie mistrzem świata, to coś mi się wydaje, że to będzie Hiszpania albo Argentyna.
1: Reklama. Jedziemy.
2: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP1.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

Oj, proszę bardzo, to jest idealna piosenka do tego, żeby sobie potuptać troszeczkę z lewej na prawą, z prawej na lewą. Można też do przodu, można również do tyłu. Pitbull, Chris Brown, International Love w Vox FM. 19 minut, tak, 19 minut do 21. A o 21 ja wiem, że cały czas ten temat jest wałkowany, ale muszę to po prostu powiedzieć, muszę, bo może ktoś zapomniał, może ktoś nie wie, może ktoś przed momentem dopiero wyszedł spod kamienia i ma takie, co się dzieje, co się stało. No to mamy dzisiaj rozpoczęcie mistrzostw świata. Mundial 2026. O 21. pierwszy mecz, a tam zagra... Oj, widzicie, i zapomniałem. Meksyk i RPA. No przecież, że tak. Meksyk i RPA. Ciekawie będzie. Fajnie. Ja się cieszę. Co prawda trzeba będzie wstawać o nieludzkich porach, żeby obejrzeć pewnie te ciekawsze mecze. Natomiast, no, dla chcącego nic trudnego. Jak ktoś ma urlop, no to idealnie, prawda? Na urlopie wstawać o 4 nad ranem. Super sprawa.

Playboys i Lejde w Vox FM. 2 minuty dzielą nas od godziny 21 i od najświeższych wiadomości. To też jest moment, gdzie stawiam kropkę przy naszym dzisiejszym spotkaniu. Kto odpoczywa, niech odpoczywa. Kto pracuje, za tych trzymam kciuki. I życzę dużo, dużo cierpliwości. Michał Trawka, miłego.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 190 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od czwartku wszystkie piwa w butelkach i puszkach 24 w cenie 12. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Zaczynamy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Już dziś o 18.30 w TVP Sport ceremonia otwarcia, a zaraz po niej mecz Meksyk-RPA. Oglądaj od 20.25 w TVP 1.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo w puszce Tyskie Gronie 500 ml. 2,29 za każdą sztukę przy zakupie 16 sztuk. Limit dzienny 16 sztuk na kartę. Biedronka.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
9: Dramatyczne odkrycie pod Rzeszowem. Chodzi o ludzkie szczątki. Karol Nawrocki jedzie na urodziny Donalda Trumpa. O czym będą rozmawiać, powiem już za chwilę. Meksyk i RPA są już na boisku. Rozpoczął się pierwszy mecz tegorocznego mundialu. Minęła 21. Słuchajcie wiadomości Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. A na początek duża policyjna akcja pod Rzeszowem. Według naszych nieoficjalnych informacji natrafiono na ludzkie szczątki na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Lutoryż. Jak ustaliliśmy, wśród nich co najmniej 13 płodów. Na miejsce ściągnięto policjantów, techników kryminalistyki i prokuratora. A o szczegółach wie nasz reporter Mateusz Chłyston.
10: Akcja policji na miejscu trwa od rana, kiedy podczas prac na budowie jedna z koparek odsłoniła szczątki ciała. Na miejsce natychmiast wezwano policję. Kiedy funkcjonariusze dotarli na budowę, wykop ostrożnie kontynuowano. Wtedy pracownicy wraz ze śledczymi trafili na kolejne szczątki. Zaczęto wtedy podejrzewać, że to fragmenty ludzkich ciał. Według naszych nieoficjalnych informacji mogą to być ciała bardzo małych dzieci. Teren, na którym dokonano tego makabrycznego odkrycia, to dopiero co kupiona przez nowych właścicieli działka. Budowę wygrodzono. Na miejscu pracuje grupa kilkudziesięciu policjantów i techników kryminalistyki. Całość tych działań nadzoruje prokuratura.
9: To był Mateusz Chłyston, a oficjalny komunikat w tej sprawie ma pojawić się dopiero jutro. Kwestia stałych baz wojskowych USA w Polsce. Między innymi o tym Karol Nawrocki ma rozmawiać z Donaldem Trumpem przy okazji ich niedzielnego spotkania. Polski prezydent weźmie udział w organizowanej w Białym Domu gali UFC, czyli gal mieszanych sztuk walki. Ma ona upamiętnić 250. rocznicę powstania Stanów Zjednoczonych, ale będzie też częścią obchodów 80. urodzin prezydenta Donalda Trumpa.
11: Prezydent Polski będzie jednym, zdaje się, z niewielu z Europy zaproszonych. No będzie okazją do tego, aby właśnie w sposób wyjątkowy móc porozmawiać i czasami wystarczy kilkanaście minut na dany temat, żeby pewne rzeczy załatwić, niż realizowane z wielką pompą długie rozmowy. Więc będziemy starali się oczywiście te tematy podnosić.
9: Mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, a odnosząc się do kwestii stałej obecności wojsk amerykańskich w Polsce, zaznaczył, że do realizacji tego projektu potrzeba dwóch rzeczy.
11: Do tego są potrzebne tak naprawdę dwie rzeczy. Decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych i jej wypełnienie już na poziomie relacji pomiędzy MON-em a Pentagonem. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy te decyzje zapadną na poziomie amerykańskim, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz po prostu wykona w jak najlepszy sposób te dyspozycje, aby móc mówić o stałej obecności.
9: Obecnie w Polsce rozmieszczonych jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Zdecydowana większość na zasadzie rotacyjnej. W ubiegłym tygodniu szef Ministerstwa Obrony poinformował, że przekazał sekretarzowi obrony USA, Pete'owi Hegsethowi, oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Kąpielisko. Kością niezgody w Bydgoszczy. Duże emocje budzi plan budowy obiektu obok Brdy. Zdaniem społeczników inwestycja zniszczy cenne przyrodniczo tereny. Miasto nie planuje wstrzymywać projektu i odpowiada na zarzuty. O szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
12: Społecznicy uważają, że park centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
13: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczymy z suszą, to w tym miejscu jest zawsze
6: dużo wody, jest duża wilgotność.
12: Urzędnicy bronią budowy kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
7: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
12: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
9: W sieci pojawiła się też petycja, w której część mieszkańców i aktywistów apeluje o wstrzymanie tej inwestycji.
13: Wiadomości Fox FM. Czas na mundial.
9: Na pierwszy ogień Meksyk kontra RPA. Ten mecz otwiera właśnie piłkarskie Mistrzostwa Świata. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, czego można spodziewać się po tym spotkaniu.
14: To będzie powrót do 2010 roku. Wtedy te drużyny też inaugurowały mundial, ten rozgrywany w Republice Południowej Afryki. Wtedy było 1-1. Dziś współgospodarzem turnieju jest Meksyk, który przed własną publicznością na pewno będzie chciał zgarnąć komplet punktów. Pytanie, czy udźwignie presję. RPA to drużyna zbudowana z piłkarzy, którzy dobrze znają się z krajowych rozgrywek. To głównie zawodnicy, którzy wywalczyli pierwszy od 16 lat awans na mundial.
9: Relacjonował Michał Skolimowski. Moneta już rzucona, a mecz właśnie się zaczyna. Gorąco, no bo emocje piłkarskie są, a jeśli chodzi o temperatury, no tutaj trochę mniej ciepło, około 13 stopni na plusie na termometrach na Mazowszu tej nocy, 11 na Podkarpaciu, około 10 na Warmii i Mazurach. Padać będzie tylko i wyłącznie dziś na Dolnym Śląsku, w Świętokrzyskiem i w Lubelskiem, poza tym bez opadów, ale z dużym zachmurzeniem. Jutro od rana, no to już wszędzie będzie deszcz i będą też burze w Warmińsko-Mazurskiem, a na termometrach od 17 w Lubuskiem do 20 na Mazowszu.
13: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
15: Daria Żurowska, zapraszam. Radom stanie się.

0: Mieszkańców Radomia jak zwykle czekają niezapomniane emocje i spotkania z twórcami. W programie pokazy filmów, warsztaty dla młodzieży, konkursy filmowe i spotkania z twórcami. Wszystko będzie się kręcić wokół filmu. O szczegółach Rafał Rajkowski, wicemarszałek Mazowsza.
1: Kolejny festiwal, który już na trwale wpisał się w to miejsce też elektrownie, który organem prowadzącym jest samorząd województwa mazowieckiego. Jak Państwo wiecie, to jest ten moment i ten czas, kiedy też w Radomiu, o tym będzie z pewnością mówił Pan Prezydent, zawsze jest okoliczność obchodów Radomskiego Czerwca. Dla nas jako Radomian ważnego momentu, w ogóle momentu w historii, a tym bardziej miło, że w 50. rocznicę będzie się tu w Radomiu dzięki zaangażowaniu wielu osób, ale oczywiście patrzę na Pana Prezydenta, odbywało tak wiele różnych inicjatyw kulturalnych, o których z pewnością wspomnie Pan Prezydent. Bardzo się cieszę i organizatorom gratuluję, zarówno całej obsłudze festiwalu, Panu Dyrektorowi, wszystkim oczywiście kapitule, jury, wszystkim, którzy na bieżąco włączają się w ten proces tworzenia tego festiwalu. Jak wiemy, festiwal i ten finał tego festiwalu to jest moment takiej kulminacji, ale kwestie przygotowawcze, kwestie działań tych przygotowawczych, ile to wymaga pracy, to z pewnością wiedzą tylko sami zainteresowani. Natomiast cieszę się oczywiście, że instytucje samorządu województwa mazowieckiego, w tym samorząd województwa mazowieckiego, przyznam się Państwu szczerze, jestem bardzo zbudowany tym, że dzięki dobrym relacjom samorządu województwa mazowieckiego, dzięki instytucji samego festiwalu, ale przede wszystkim miasta Radomia w osobach panów prezydentów, jesteśmy w stanie też wspierać tą inicjatywę, która z pewnością interesuje wielu i zawsze jest postrzegana jako jeden z ciekawszych festiwali filmowych, które odbywają się w Radomiu. Dziękuję bardzo.
2: Następnie chciałabym poprosić tutaj do mikrofonu pana Radosława Witkowskiego, prezydenta miasta Radomia.
3: Przede wszystkim dostojni goście, ale także mieszkańcy Radomia. Naprawdę, bardzo się cieszę, że po raz kolejny możemy ogłosić z dumą, że rozpoczynamy kolejną edycję międzynarodowych spotkań filmowych Kameralne Lato. W tym roku, tak jak wspominał pan marszałek, ta edycja jest szczególna, bo akurat przypada w 50. rocznicę radomskich wydarzeń z czerwca 1976 roku i też w tej edycji te elementy znajdziemy. Ale zanim o elementach związanych z Radomskim Czerwcem, to pozwólcie Państwo, że podzielę się taką uwagą, że ja zawsze z taką wielką niecierpliwością czekam na kolejną edycję. Zawsze czekam na to, że nasza ambasadorka, czyli Anna Mucha, będzie mogła po raz kolejny mówić, jakim fantastycznym miejscem jest Radom i w tym roku również na to liczę. Ale dziś też mamy na scenie prawdziwego artystę, który będzie wspierał i który już wspiera jako członek jury, czyli pan Piotr Cyrwus. Bardzo serdecznie panu dziękuję za to, że przyjął pan to zaproszenie i będzie pan swoim autorytetem, swoim doświadczeniem, ale również swoją postacią wspierał Kameralne Lato, bo to jest naprawdę bardzo ważna dla Radomia impreza, bardzo ważne wydarzenie. Warto wspomnieć, że to już 19. edycja, czyli mamy naprawdę duże doświadczenie. Kameralne Lato to, szanowni państwo, święto filmu w Radomiu, ale też chciałbym zwrócić uwagę, że to święto młodzieży. Często dziś mówimy o tym, że należy szukać przestrzeni tak, żeby młodzież mogła się rozwijać, rozwijać swoje pasje, rozwijać swoje zainteresowanie i przede wszystkim wchodzić naprawdę na ten wyższy poziom swojego zaangażowania zawodowego i wydaje mi się, że właśnie Kameralne Lato z roku na rok daje szansę młodym ludziom właśnie, żeby uczynić ten duży krok w swojej zawodowej karierze. Ja zawsze powtarzam przy takich okazjach, że mam nadzieję, że kiedyś przy okazji może uroczystości oscarowych ktoś powie, że jego droga do tej kariery właśnie zaczęła się od kameralnego lata w Radomiu i mam nadzieję, że kiedyś te słowa jeszcze usłyszę, a wtedy na pewno, nie wiem czy to akurat będzie telewizor, ale na pewno ten telewizor będzie już takim wielką rzeczą w moim życiu. Szanowni Państwo, nawiązując do tego, że to 50. rocznica czerwca, to w zeszłym roku podczas gali miałem okazję ogłosić konkurs na treatment filmu fabularnego, który będzie inspirowany wydarzeniami czerwca 76 i miałem nadzieję, bo to takie moje wielkie marzenie od kilku lat, Państwo wiecie, mówiłem o tym wielokrotnie przy różnych okazjach na konferencjach, ale nie tylko, że uważam, że Radomski Czerwiec jest to wydarzenie, które może inspirować do wielkiego filmu fabularnego, stąd moje osobiste zaangażowanie i zaangażowanie miasta w konkurs Scenariusz 76, ale to moje oczekiwanie przeszło najśmielsze oczekiwania, bo zgłosiło się 71 projektów. Komisja selekcyjna zdecydowała ostatecznie o tym, że 27 projektów wziął udział w konkursie głównym i przy okazji najbliższej gali, bodajże 11 lipca, dobrze mówię? 11 lipca, tak? 11 lipca poznamy zwycięzcę właśnie konkursu Scenariusz 76, czyli filmu fabularnego, czy treatment filmu fabularnego inspirowanego wydarzeniami czerwca 76. Proszę Państwa, to wielkie zainteresowanie. Nie sposób tego nie skomentować, bo rzeczywiście wielkie zainteresowanie tym konkursem pokazuje, że jest olbrzymi potencjał historyczny, ale także potencjał kreatywny, jeśli chodzi o nasze wydarzenia czerwca 76. Przecież my wszyscy mamy wiedzę i mamy wrażenie i wiemy o tym, że te wydarzenia do tej pory nie zostały w sposób tak godny udokumentowane w postaci filmu fabularnego, jak inne wydarzenia w polskiej historii, jak inne wydarzenia, które torowały nam polską i europejską drogę do wolności. I mam wrażenie, że to właśnie pokazuje, że w dalszym ciągu jest olbrzymie zapotrzebowanie i olbrzymi potencjał na to, żeby pokazywać takie wartości jak godność, jak odwaga i przede wszystkim społeczeństwo obywatelskie, bo o takich tych kryteriach i o takich parametrach przy okazji wydarzeń Radomskiego Czerwca 76 absolutnie możemy mówić. Szanowni Państwo, co do samego kameralnego lata, to oczywiście dwa konkursy, ogólnopolski konkurs filmu krótkometrażowego i międzynarodowy konkurs. Ja mam listę, proszę Państwa, zwycięzców. Jeszcze nie. Wiedziałem, że Łukasza skłonię do jakiegoś takiej wrzutki z prawego skrzydła i to się udało. Ale proszę Państwa, w tegorocznej edycji, posłuchajcie, zobaczymy produkcje nie tylko z Polski, ale także z Australii, Austrii, Francji, Chin, Stanów Zjednoczonych, Estonii, Czech, Bangladeszu, Filipin oraz Libanu. Zobaczcie, jak przez 19 lat rozwinął nam się festiwal kameralnego lata. To jest nasz wielki wspólny sukces naszej wspólnoty, naszej społeczności, bo od 19 lat Radom wspiera kameralne lato. Kameralne lato wspiera Radom. Niech tak pozostanie. Życzę, żeby ta edycja była szczególna, ale też dawała możliwość inspiracji, kreatywności i przede wszystkim zadowolenia młodym Polakom i młodym Europejczykom i wszystkim, którzy przyjadą do Radomia podczas kameralnego lata. A Państwu bardzo serdecznie dziękuję za to, że przez cały rok pracowaliście na sukces kameralnego lata, które będzie na pewno odnotowane przez prezydenta Radomia.
2: Panie Prezydencie, bardzo dziękujemy. Teraz chciałabym zaprosić do mikrofonu pana Bartosza Bednarczyka, zastępcę prezydenta miasta Radomia.
4: Ja przepraszam, bardzo wyczerpująco powiedział już pan prezydent. Tak, lata mijają. Tak, jakby pierwszy raz w innej roli niż od kilku lat, niż dyrektor festiwalu, ale ja podpisuję się pod tym, o czym mówił pan prezydent. Jakby to jest wspólne dzieło nie tylko Film Forum, nie tylko samorządu miasta Radomia i samorządu wojewódzkiego, ale tak naprawdę to jest wspólne dzieło całej wspólnoty, która stworzyła się przez te 19 lat. I z tego miejsca bardzo dziękuję panie marszałku, panie prezydencie, jako też współtwórca tego festiwalu przez lata, że wspólnie stworzyliśmy tę przestrzeń wymiany intelektualnej dla filmowców różnych pokoleń i różnego doświadczenia. Dla mnie bardzo ważnym elementem to jest ten element edukacyjny. Tu przyjeżdża młodzież z całej Europy, nie wiem ilu w tym roku, 120 osób z kilku krajów, którzy pracują podczas warsztatów filmowych z profesjonalistami, z ludźmi, którzy znają branżę filmową od podszewki i uczą się od najlepszych. Z drugiej strony Radom staje się miejscem wymiany myśli, wymiany poglądów na temat filmu, na temat polskiej kinematografii. I przez chwilę, mogę sobie powiedzieć, jesteśmy stolicą polskiego filmu, bo to jest taki moment, kiedy też nie ma innych festiwali, więc też wypełniamy pewną niszę, ponieważ jak Państwo wiedzą, są to festiwale filmów krótkometrażowych, ale te krótkometrażowe filmy także mają swoją kategorię w Oscarach. W związku z tym podpisuję się też pod życzeniami prezydenta, żebyśmy naszych absolwentów, szczególnie warsztatowych, spotkali kiedyś właśnie na gali Oscarów, albo chociaż w Gdyni.
2: Dziękujemy panie prezydencie. Teraz oddaję głos panu inspektorowi Jerzemu Szczycowi.
5: Mazowiecka policja po raz kolejny aktywnie włączy się w kameralne lato. Będzie miało to zarówno charakter prewencyjny, ale także i edukacyjny. Zapewnimy bezpieczeństwo zarówno wszystkim uczestnikom festiwalu, ale także mieszkańcom i gościom, którzy będą w tym czasie przebywać na terenie Mazowsza. Paradę uświetni orkiestra Policji z Komendy Wojewódzkiej Policji z Katowic przy aktywnym udziale wielu policjantów Mazowsza. Cieszy nas także udział w kameralnym przedsięwzięciu, jak jest kameralne lato dzieciom, gdzie policjanci poprzez zabawę będą edukować młode pokolenie w zakresie bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, festiwalowi będzie także towarzyszył spot ogólnopolski policji pod jakby taką nazwą Przyszłość Aty, który będzie skierowany do młodzieży szkolnej, a będzie miał zadanie kształtowanie właściwych postaw życia wolnego od uzależnień, od narkotyków. Szanowni Państwo, bezpieczeństwo to nie tylko służba na ulicy, załatwianie interwencji, ale to także edukacja i profilaktyka. Profilaktyka realizowana z udziałem także podmiotów tutaj pozapolicyjnych. Tylko wspólne działania przynoszą wymierne efekty. My jako Mazowiecka Policja chcemy uczestniczyć w kształtowaniu pozytywnych postaw młodego pokolenia. Zapraszamy na kameralne lato. Dziękuję bardzo.
2: Dziękujemy panie inspektorze. Teraz do mikrofonu zaproszę dyrektora artystycznego festiwalu Łukasza Adamskiego.
6: Oczywiście, oczywiście. Z jakim obliczem szczególnie, prawda? Tak, no tutaj już pan prezydent powiedział o Oscarach. Ja też mam taką nadzieję, że jacyś twórcy, którzy tutaj się pojawią pierwszy raz, na tych Oscarach się pojawią, ale mieliśmy już zdobywców Oscarów w jury, mieliśmy nominowanych do Oscarów w poprzednich latach, więc te Oscary jakoś tam się przewijały. No ja też po pierwsze chciałem podziękować wszystkim za to, że po raz kolejny możemy kameralne lato i Freedom Film Festival, bo to też bardzo istotne, tutaj w Radomiu, szczególnie w 50. rocznicę tak ważnych wydarzeń, prezentować te filmy, które są wybierane przez też Martę Karnkowską, Anię Andruszenko razem ze mną pod kątem właśnie takim wolnościowym, szczególnie w tym międzynarodowym konkursie filmów krótkometrażowych. Tam staramy się wybrać filmy, które mówią o wolności. Ja mam tutaj kartkę, żeby nie zapomnieć, bo tych konkursów mamy sporo i mamy dużo nazwisk, więc nie chciałbym kogoś pominąć. Myślę, że to jest coś, co bardzo też interesuje, kto będzie w jury trzech konkursów, bo mamy trzy konkursy. No jeszcze Hyde Park jeszcze, to jest czwarty konkurs. To jest najbardziej wolnościowy taki konkurs kameralnego lata. No więc tak, zaczniemy od wysokich lotów. Przewodniczącym jury jest osoba, którą bardzo dobrze znacie. Nie chodzi o Anię Muchę. Anię Mucha też tam jest w tym konkursie, ale to jest Olaf Lubaszenko, który był przewodniczącym jury konkursu filmów polskich i międzynarodowych w poprzednich latach. Teraz jest przewodniczącym konkursu Wysokie Loty. Przewodniczący jury Małgorzata Imielska również była w zeszłym roku z nami. Też reżyserka, scenarzystka filmów dokumentalnych, fabularnych. Grzegorz Jach, oficer policji, autor programu Przyszłość Aty, twórca Teatru Wilanów oraz cyklu młodzieżowych scen teatralnych w Warszawie, reżyser. Też w zeszłym roku, prawda? No, no i Ania Mucha. Oczywiście przedstawiać nie trzeba. Od ilu? Od 19 lat jest z nami tutaj na festiwalu? 18. No to w przyszłym roku 20-lecie, Ania będzie 19 raz. No i jeżeli... już w końcu. Cudownie. Jury Ogólnopolskiego Konkursu Filmów Krótkometrażowych, przewodnicząca jury Magdalena Łazarkiewicz, reżyserka, scenarzystka, autorka takich filmów jak Przez dotyk, Ostatni dzwonek, Kajtek Czarodziej, to są te ostatnie też filmy dla młodzieży, dla dzieci, które kradną serca widzów. Piotr Tyrwów, jeszcze raz, bardzo się cieszę, że Piotr jest z nami, jeden z moich ulubionych aktorów, który potrafi naprawdę najróżniejsze role grać i się bardzo cieszę, że w kinie gatunkowych w ostatnich latach. W horrorach również. To mnie naprawdę bardzo zawsze cieszy.
7: Już
6: ten czas, że w horrorach. Gangsterskie też były, prawda? Były. Kamila Urzędowska też będzie z nami w konkursie właśnie polskim. Znamy ją za rolę, znamy jej z roli w Chłopach. No ale zaraz lalka na ekranach, gdzie razem z Marcinem Dorocińskim we wrześniu pokaże nową interpretację, więc też będzie można Kamili zadać, widzowie będą mogli zadać pytania, bo też będzie spotkanie z Kamilą, z Piotrem. Zaraz też o tym powiem. Maciej Rączyński, producent filmowy, założyciel i studio, związany też długo z branżą. Producent między innymi Broke Peak filmu. Już dużo wymieniam, prawda? A to dopiero dwa konkursy. Jeszcze jeden. Trzeci, mój ulubiony konkurs, bo właśnie ten, na który przyjeżdżają ludzie z całego świata. Tak? Znaczy, my jesteśmy chyba jedynym festiwalem, który pokazuje krótkometrażowe filmy z każdej szerokości geograficznej, jeszcze mówiące o wolności. Przewodniczącą jury, co mnie w ogóle bardzo cieszy, że mamy dwie przewodniczące jury, bo kobiety rządzą festiwalem w tym roku. Agnieszka Smoczyńska, reżyserka nagradzanych na całym świecie filmów, czy Delur, czyli z Córki Dancingu, czy Fuga, Silent Twins ostatnio i Hotspot, jej nowy film w sierpniu w Stanach Zjednoczonych ma premierę. Nomi Rapace między innymi w jednej z głównych ról, też gwiazda Hollywood, także znów ten Hollywood się pojawia. Anna Mucha, tym razem w konkursie międzynarodowym, zawsze jest w polskim, więc coś jednak zmieniamy. Paulina Gałązka, aktorka, którą już też w zeszłym roku mogliście tutaj spotkać w Radomiu, przyjechała opowiadać o jednym ze swoich filmów. Aktorka znana z seriali, z filmów. No i jedyny pan, jedyny mężczyzna, jedyny chłopak w tym zestawieniu, Bartek Kowalski, reżyser W lesie dziś nie zaśnie nikt, Cisza nocna, Piotr Cywus, znakomite role właśnie u Bartka Kowalskiego tworzy, twórca świetnych polskich horrorów, nagrodzony w zeszłym roku w Teksasie na bardzo prestiżowym też festiwalu w Austin Fantastic Fest za film 13 dni do wakacji. No my wakacyjnie jesteśmy tutaj i cóż, zapraszamy, czekamy, będą też spotkania, będziemy pokazywać filmy w plenerze, więc będzie można porozmawiać z Piotrem Cyrwusem, z Kamilą. Kordian Kądziela z filmem LARP też przyjedzie, będzie można z nim porozmawiać. Olaf Lubaszenko pokaże trzeci ze swoich filmów, bo pokazywaliśmy już dwa. Chłopaki nie płaczą, Poranek Kojota, więc czym trzeba skończyć? No NC kwadratem, prawda? Więc trylogia, Olaf Lubaszenko też z nami będzie można z Olafem porozmawiać. Pokażemy też, co mnie bardzo cieszy, na dużym ekranie, nie wiem ilu was widziało ten film na dużym ekranie, ale będzie pokaz filmu Pierwsza Krew, czyli John Rambo. Rambo pojawia się na dużym ekranie, my go pokażemy w plenerze i myślę, że to będzie gratka dla wszystkich i to będzie fajny seans. Także dziękuję i komu oddaję głos?
2: Robi Cyrwusowi. Dziękuję panie dyrektorze. Panie Piotrze, zapraszamy do mikrofonu.
8: Dzień dobry państwu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Po latach, kiedy już zagrałem te różne role, teraz zostanę znawcą. Dziękuję bardzo. Już czas. Bardzo się cieszę, że władze samorządowe, władze wojewódzkie są młodsze ode mnie. Czyli już nie spoczywa na mnie ten obowiązek. Cieszę się, że bierzecie sprawy w swoje ręce. Ale chciałem nawiązać do tego, że ja też jestem dzieckiem rewolucji. Zacząłem właśnie swoją szkołę teatralną w roku 90 od strajku. Także we wtorek, poniedziałek byłem tu gościem przy promocji książki i czytałem fragmenty tego Radomia. Radom zawsze jest mi gdzieś bliski, że tu grałem w teatrze i właśnie te wspomnienia z teatrem i te panie, które opowiadały o tych wydarzeniach radomskich, tak, fakt, że są mało nagłośnione, ale to przez to, że mi zadano takie pytanie, czym jest dla mnie wolność. I ja od razu tak strzeliłem, że wolność jest dla mnie wolnością wyboru, że mogę wybierać. Ale później się zastanawiałem,

historią. Ja mówię, żeby znać historię. To wtedy my tej wolności też w sobie nie mamy. Nie mamy tych prawdziwych, szlachetnych, dobrych wyborów, tylko czasami ta wolność, jak to profesor Tischner pisał, gdzieś kieruje nas w swawolę. To tak uderzyłem w taki poważny ton. Bardzo się cieszę, że będę w jury. Myślę, ja odwrotnie. Od Oscara do Radomia. Bo jako aktor Spielberga dostałem już Oscara. Także teraz od Oscara do Radomia. Dziękuję, że mnie zaprosiliście. Dziękuję bardzo.

0: forum.
1: Dobry Państwu, moja rola zazwyczaj polega na tym, żeby uzupełnić to, o czym zapomnieli moi poprzednicy, ale panowie prezydenci tak doskonale znają program festiwalu, że właściwie sporej części wyręczyli tutaj już nawet Łukasza Gąskiego. Bardzo nas to cieszy. Bardzo nas też cieszy, że przez te 19 lat udało się wokół festiwalu stworzyć tak wspaniałą koalicję międzyinstytucjonalną, że jest wokół festiwalu zbudowana tak wielka różnorodność, tak? Począwszy od instytucji Unii Europejskiej, poprzez Ministerstwo Kultury, Polski Instytut Sztuki Filmowej, niezwykle ważną rolę samorządu mazowieckiego, Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej, Mazowieckiego Funduszu Filmowego, Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, miejskich instytucji kultury, takich jak chociażby Łaźnia, tak mocno w festiwal angażuje się również policja w wymiarze edukacyjnym i profilaktycznym, ponieważ tak naprawdę edukacja, audiowizualność i profilaktyka społeczna w czasach, kiedy jesteśmy otoczeni z każdej strony przez obraz, jest niezwykle ważnym narzędziem edukacji i ta edukacja stanowi niezwykle ważną część całego festiwalu. W trakcie festiwalu organizujemy aż 4 programy edukacyjne. Wiele z nich to działania międzynarodowe, a nowością w tym roku będzie bazujący poniekąd i wychodzący z koncepcji konkursu na treatment scenariusz 76 program edukacji historycznej. Młodzież będzie także zgłębiać zagadnienia związane z rocznicą, 50. rocznicą Radomskiego Czerwca. Będziemy kręcić na ten temat materiały filmowe, będziemy docierać do źródeł. To będą działania realizowane wspólnie z miastem Radom oczywiście, wspólnie z Mazowieckim Funduszem Filmowym, ale wsparte również przez Muzeum Historii Polski. W związku z tym tych wydarzeń jest naprawdę dużo. Ja bardzo się cieszę, że filmowcy tak bardzo pokochali Radom, że wydarzenia adresowane do branży filmowej odgrywają tak dużą i poważną rolę w programie festiwalowym, że przyczyniają się bardzo mocno do budowania rozpoznawalności miasta, ponieważ przyjeżdżają tutaj naprawdę wybitni twórcy. W tym roku z niewymienionych tutaj jeszcze na scenie wymienię chociażby Wojciecha Marczewskiego, który co roku uczestniczy w części branżowej, jest też poniekąd takim troszeczkę opiekunem artystycznym naszych wydarzeń branżowych. W tym roku gościem festiwalu będzie również Filip Bajon. Filip Bajon, który pełni rolę przewodniczącego jury konkursu na treatment, wspomnianego już tutaj, scenariusz 76, i który wspólnie ze specjalistami w zakresie scenopisarstwa, takim jak chociażby Michał Oleszczyk, Anna Spisz, szefowa Mazowieckiego Funduszu Filmowego, radomski dokumentalista i filmowiec Przemysław Bednarczyk oraz producentka filmowa Magdalena Kamińska, wybierali w tym roku właśnie najlepszy treatment poświęcony radomskim wydarzeniom. To było naprawdę wspaniałe doświadczenie, bo mówię tu z perspektywy również członka komisji selekcyjnej tego konkursu. Spośród tych 70 zgłoszeń filmowych napłynęło naprawdę bardzo wiele oryginalnych koncepcji, pokazujących, że historia wciąż może być żywa, wciąż może być inspirująca, wciąż może być przetwarzana przez różne konwencje filmowe, bo i Łukasz, pamiętasz, pojawił się tutaj nawet film w konwencji horroru, pojawiły się filmy akcji, pojawił się nawet jeden film science fiction inspirowany wydarzeniami radomskimi. I to były naprawdę bardzo interesujące projekty, z których myślę, że jury długo dyskutowało nad wyborem.

0: specjalistów. Myślę, że te wydarzenia branżowe, wydarzenia edukacyjne, wydarzenia artystyczne, które otaczają ten trzon konkursowo-festiwalowy, również znacząco budują jego potencjał i rozpoznawalność i budują tak naprawdę rozpoznawalność Radomia w przestrzeni europejskiej. I to jest chyba nasz duży sukces wynikający z tych 19 lat doświadczenia. Tak więc bardzo serdecznie zapraszam nie tylko do uczestnictwa w konkursach festiwalowych, ale także udziału we wszystkich wydarzeniach towarzyszących, bo one też wnoszą naprawdę bardzo dużo do programu. Na koniec ciekawostka. Tradycją festiwalu jest tak zwana scena specjalna, czyli duża inscenizacja filmowa w przestrzeni miejskiej Radomia. W tym roku ona oczywiście będzie dedykowana wydarzeniom związanym z Radomskim Czerwcem, ale to, co będzie, że tak powiem, wyjątkową cechą tegorocznej sceny specjalnej, to fakt, że scenę tą wyreżyseruje zeszłoroczny gość i reżyser filmowy Bodo Cox, a na ekranie zobaczycie Państwo oczywiście Annę Much. Więc tutaj też zapraszam do udziału w tych wszystkich wydarzeniach towarzyszących, bo one, myślę, wnoszą bardzo dużo do naszego programu. Dziękuję.
1: Teraz zmieniamy temat. Woman Art Power 2 to tytuł wystawy, którą można oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Ta ekspozycja to coś więcej niż prezentacja dzieł, to manifest suwerenności i dowód na to, że sztuka może być narzędziem realnej zmiany społecznej. O szczegółach Paweł Witkowski, kurator wystawy.
2: Wyjątkowe spotkanie ze sztuką kobiet, które poprzez swoje prace opowiadają o solidarności, wolności i sile wspólnego działania. Na wystawie zobaczymy pierwszy raz pokazywaną monumentalną flagę autorstwa Iwony Demko, inspirowaną historycznym gestem pacyfistek płynących w 1915 roku na Kongres Kobiet w Hadze. Woman Art Power to opowieść o odwadze, pamięci i kobiecej energii zmieniającej świat. Będziemy mogli zobaczyć ponad 130 wspaniałych dzieł 20 wyjątkowych artystek. Wystawa dostępna w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Wystawa trwać będzie do 6 września.
1: A na koniec tej części magazynu publicystycznego dowiemy się, jak idą prace przy adaptacji zabytkowego budynku przy ulicy Okulickiego w Radomiu. Przypomnijmy, powstanie tam nowa przestrzeń muzealna. O szczegółach koordynatorka projektu Marzena Barwicka.
3: Jeżeli chodzi o roboty budowlane, no to jak to na budowie. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Raczej staramy się iść tą drugą, pierwszą wersją, że ma być lepiej, tak? Ale problemy są. Niemniej jednak nie ma żadnych zagrożeń co do terminów. Roboty idą zgodnie z terminami. No wiadomo, musimy czekać na decyzje administracyjne. Budynek jest zabytkowy. Także te tryby urzędowe mielą bardzo wolno, więc musimy czekać na decyzję konserwatora, którą

0: decyzję, więc mówię, to idzie własnym trybem. Niemniej jednak idzie wszystko tak, jak sobie zaplanowaliśmy. Są drobne zmiany, ale to jak zawsze przy inwestycjach budowlanych one się zdarzają. Zakończenie. Ostateczny termin włącznie z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie firma dostała do 30 października 2027. Także to jest w przyszłym roku. W międzyczasie będziemy też jeszcze w tej chwili szykujemy się do postępowań, do przygotowań, do postępowań na to wyposażenie, łącznie z tymi piecami, o których Pani tu wspomniała, tak, bo musimy te wszystkie rzeczy po prostu umówić, zakupić, wybrać wykonawców tak i później montaż też umawiać sukcesywnie. Wiadomo, że roboty będą trwały, to też będzie to logistycznie też skomplikowane, żeby się umawiać z wykonawcą robót, kiedy firmy będą mogły to montować, tak? Ale to mówię, wszystko przed nami, wszystko jest na dobrej drodze. Raczej idzie terminowo.
1: Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
2: W tej części programu gościem będzie Karolina Lis z Fundacji Klementyna, która opowie o programie Poczta Obiadowa, inicjatywie wspierającej seniorów w trudnej sytuacji życiowej. Program oferuje bezpłatne dwudaniowe obiady dostarczane 3 razy w tygodniu do domów osób starszych, które nie są w stanie samodzielnie przygotować posiłków. Jest to szczególne wsparcie dla tych, którzy borykają się z chorobami, ograniczeniami ruchowymi lub trudnościami finansowymi. W audycji przedstawicielka fundacji opowie o kwestiach związanych z organizacją programu, kryteriami kwalifikacyjnymi oraz historiami osób, które dzięki tej inicjatywie odzyskały poczucie bezpieczeństwa i godności.
3: Jest to program skierowany do seniorów, którzy mają problem z przygotowaniem sobie ciepłego posiłku, więc my wychodzimy tym potrzebom naprzeciw i dowozimy ciepłe obiady do mieszkańców Radomia 3 razy w tygodniu. Do tych, którzy tego potrzebują i tych, którzy nie mogli sobie wcześniej na to pozwolić. To jest już 3. edycja w Radomiu, także już mamy doświadczenie. Jest to przepiękny program, naprawdę zmienia. Może się wydawać, że ten posiłek to tylko posiłek, ale zmienia to naprawdę życie seniora. Przede wszystkim pokazuje mu to, że ktoś o nim pamięta. I wystarczy zgłosić osobę, którą widzimy, że być może krępuje się powiedzieć, tak, że ma jakieś problemy lub jakieś trudności w przygotowaniu posiłku. I wystarczy do nas zadzwonić i zgłosić taką osobę. Wtedy nasz wolontariusz odwiedza, rozmawia i wtedy kwalifikuje go do tego programu. Wystarczy zadzwonić do koordynatorki tego programu, Anity Kacprzak, która na pewno rozwieje wszystkie wątpliwości i pomoże również zgłosić czy wypełnić wniosek. Wystarczy zgłosić się pod numer telefonu 663-957-949. To osób, tak, w każdej edycji staramy się zaopiekować. Przede wszystkim odwiedza seniora wolontariusz. I to jest taka pierwsza osoba, pierwszy kontakt nasz z seniorem. I to już często jest sytuacja, w której senior nie dowierza, że ktoś w ogóle się nim zainteresował i ktoś go odwiedził, bo często są to osoby bardzo zamknięte w sobie, które mają ogromną trudność w proszeniu o pomoc. Więc już jeżeli wolontariusz odwiedzi seniora, już zaczyna się ten pierwszy kontakt, jest już pierwsza emocja w seniorze. Polega to na bardzo krótkiej, prostej rozmowie, w której senior podaje też, jakie ma koszty swojego życia. Bo to jest też bardzo ważne, że nie działamy na zasadzie kwitku emerytury, ale liczymy faktycznie realny dochód, jaki seniorowi zostaje, odliczając leki czy rachunki. Więc to też jest bardzo, bardzo ważne. I po takiej rozmowie wolontariusz kwalifikuje seniora, zgłasza do nas i my już wysyłamy te obiady 3 razy w tygodniu. Dwudaniowe, pełnowartościowe obiady można wybrać do wyboru. Jest dieta standardowa lub lekkostrawna. Seniorzy często mówią, że patrzą na zegarek i wiedzą, na przykład zbliża się 2:00 i ktoś do niego zapuka, że on nie będzie tego dnia sam, że nie będzie musiał tylko rozmawiać do telewizora czy do radia, tak jak często nam opowiadają, tylko będzie miał ze sobą żywego człowieka, który się do niego uśmiechnie, który zapyta, jak minął mu dzień i życzy mu smacznego. Nasz wolontariat jest wspaniały i nasi wolontariusze zawiązują przyjaźnie z seniorami. Odwiedzają ich regularnie, rozmawiają, pomagają nawet urzędowe sprawy załatwić. No, generalnie to jest piękna relacja, którą obserwujemy sobie z boku i po prostu podziwiamy, bo nasi wolontariusze naprawdę oddają serce seniorom. Wykluło się to z tego, że widzimy, widzimy po prostu, że seniorzy czasami może mają nawet środki na to, żeby sobie coś ugotować, ale nie mają po prostu siły stać przy tej kuchence. Nie mają siły stać przy kuchence, nie mają siły gotować. Często nasi podopieczni jest jedna z pań. Do momentu, kiedy nie odwiedził jej wolontariusz, 2 lata nie jadła ciepłego posiłku. Żywiła się, a to bułeczką, a to konserwą, tak? Ale nie jadła ciepłej zupy. I była ogromnie wzruszona, kiedy mogła zjeść ten ciepły posiłek, bo zrobiło się nie tylko ciepło na brzuchu, ale też wszystkie wspomnienia z chwil z rodziną, kiedy wspólnie siadali przy stole i jedli razem. Wszystko to jej stanęło przed oczami i była ogromnie wzruszona i ogromnie wdzięczna, że ktoś zauważył, że potrzebuje. Czasami rozmawiam z wolontariuszami, jak wy godzicie pracę, studia często i bycie wolontariuszem, ale to jest dla nich odskocznia. To jest dla nich odskocznia, oni wtedy czują się ważni, potrzebni, mogą się realizować w tym i odpoczywają. I odpoczywają i czują, że naprawdę mogą coś zmienić. I to jest ogromna wartość. Fundacja działa na terenie 4 powiatów. W powiecie grójeckim, białobrzeskim, kozienickim i radomskim. W tym miasto Radom. Także jest to dosyć szeroki zakres naszych działań. I też chcę podkreślić rolę wolontariuszy, bo bez nich nie dalibyśmy rady tylu osobom pomóc. Też tworzymy listę rezerwową seniorów, więc zawsze gdzieś mamy ich z tyłu głowy, pamiętamy o nich. Mamy też inne programy, być może potrzebują takiego wsparcia interwencyjnego, wtedy też jesteśmy oczywiście otwarci i gotowi pomóc.
2: Warto dodać, że posiłki trafiają do seniorów cały rok. Poczta obiadowa to nie jedyny program Fundacji Klementyna. Organizacja prowadzi też projekt Lodówka pełna dobroci. Na czym on polega, wyjaśnia przedstawicielka fundacji.
3: Lodówka, nazwałam ją tak króciutko społeczna, chociaż nazwa Lodówka dobroci jest przepiękna i co się tam dzieje faktycznie. Stworzyliśmy lodówkę, która ma służyć najuboższym, osobom, które są w kryzysie, które mają potrzebę spożycia posiłku, a po prostu nie mają na to funduszy. Polega to na tym, że jeżeli ktoś ma za dużo jedzenia, może przynieść, włożyć i ktoś, kto będzie potrzebował tego jedzenia, sobie wyjmie i zje. I to jest takie dzielenie się sobą, dzielenie się dobrem, tak naprawdę bardzo proste. I tak jak sobie obserwujemy, bo mieści się ona przy naszym biurze w Białobrzegach, to te produkty są po prostu zapakowane, opisane. To są bardzo często przetwory, więc ludzie wkładają w to ogrom serca, żeby przygotować takie jedzenie i wstawić do lodówki, żeby też ta osoba, która po nie sięga, czuła godność. Tak, czuła godność i wiedziała, że to nie jest coś, co zostało mi zepsute i wrzuciłam, żeby nie wyrzucać, tylko ktoś naprawdę tego chciał i chciał pomóc. Bardzo często są to wędliny, pieczywo, zupy, zawykowane zupy przez gospodynię, podejrzewam. Przetwory takie własnej roboty, ogórki, grzybki. No jest ogrom, tak naprawdę ogrom. Ktoś kiedyś wstawił kilkanaście kartonów mleka, więc bardzo różne i bardzo potrzebne, no ale przede wszystkim widać, że z sercem, naprawdę. Widać tą troskę osoby, która ten produkt wkłada. Nie monitorujemy tego ze względu na ten szacunek, który mamy do osób, które są w potrzebie. Nie chcemy ich identyfikować, wierzymy też, że nikt tej lodówki nie zniszczy, bo widać, ile dobra przynosi w nasze społeczeństwo. Więc absolutnie nie monitorujemy tego. W ogóle zauważyliśmy też, że w społeczeństwie naszym brakuje wiedzy na temat starzenia się. Jest to troszkę temat tabu, czy młodsi, czy starsi, no nie do końca myślą o tym czasie. Trochę wypieramy, że to jest taki enigmatyczny czas, którego nie do końca chcemy, a on też potrafi być piękny i chcemy pokazywać to młodym ludziom. Symulator starości odwiedzaliśmy w szkołach z symulatorem starości, pokazując, jakie ograniczenia i jakie trudności mają starsze osoby. Kostium wygląda trochę jak snajper albo jak nurek. Zakłada się kamizelkę, obciążenia odpowiednie, zakłada się też symulator zaćmy lub jaskry. I ubieramy młodego człowieka w ten kostium, w ten strój i on jest w stanie poczuć, jakie są ograniczenia w stawach, jak starsza osoba ma problem z podniesieniem się na przykład, czy podniesieniem czegoś drobnego z ziemi. I powiem szczerze, że Oczywiście, jeżeli ubieramy kogoś z młodzieży, no to jest śmiech, tak? Bo wygląda to zabawnie. Ale po rozebraniu jest taka chwila refleksji, że kurczę, może niepotrzebnie się złościłem na tą panią, która wchodziła po schodach przede mną, że idzie tak wolno. Może powinienem ustąpić miejsca, może powinienem tej pani czy temu panu pomóc w zakupach, bo ma ciężko. Chcemy i przygotować do starości i uczyć empatii wobec osób starszych. Bo jest takie zjawisko jak ageism, który polega na dyskryminacji osób starszych ze względu właśnie na wiek. Mówienie na przykład, że pani to nie wypada, bo jest pani cudzysłowiowo za stara, jest już mową nienawiści tak naprawdę, bo daj Boże, żebyśmy każdy z nas dożył tego wieku i żebyśmy mogli cieszyć się tą jesienią życia w szacunku, do czego my chcemy doprowadzić. Wychodzimy z założenia, że chociażby jedna osoba z klasy tego dnia wyszła z zwiększoną poczuciem empatii do starszej osoby, czy z większym szacunkiem, to już jest nasz sukces. Bo to jest kolejna osoba, która widzi potrzeby osób starszych i jest w stanie zareagować na nie. Jesteśmy bardzo szybko starzejącym się społeczeństwem. Badania pokazują, że do 2050 w Mazowieckim będzie ponad połowa populacji naszej, to będą seniorzy. Więc naszym zadaniem jest nie tylko pomoc fizycznie osobom, które tego potrzebują, ale też uświadamianie. Uświadamianie i jeszcze raz uświadamianie, jak ważną częścią społeczeństwa są seniorzy. Jak ważne jest to, by byli aktywizowani, jak ważne jest to, żeby czuli się częścią naszego społeczeństwa. Jak przygotować się do tej starości, bo naprawdę to tak nie zdajemy sobie sprawy, a to chwila minie i znajdujemy się w tej samej sytuacji co oni, tak? Będziemy za chwilę na emeryturę przechodzić i

0: od nas przygotowania, bo bardzo dużo osób cieszy się, tak? Myśli o tej emeryturze, Boże, w końcu odpocznę. I przychodzi ten dzień i nagle jest pustka. Chciałabym sobie życzyć, żeby nikt już naszej pomocy nie potrzebował, ale jeżeli potrzebuje, to żeby ją dostał i żebyśmy my mogli tą pomoc dostarczyć w taki sposób, jaki oni potrzebują. Pomysłów jest ogrom, musimy wybrać z tych pomysłów najlepsze. Zapraszamy wolontariuszy, na pewno. Naprawdę to jest wspaniała przygoda. Podejrzewam, że Państwo możecie obawiać się zaangażowania w wolontariat, ale jest to fantastyczna przygoda przynosząca ogrom satysfakcji.
1: W rozmowie usłyszeliśmy, że wiele działań fundacji odbywa się dzięki wolontariuszom, a skoro mówimy o ludziach, którzy poświęcają swój czas i energię, warto zwrócić uwagę na lokalne przykłady zaangażowania mieszkańców. W Radomiu Stowarzyszenie Arka od lat organizuje konkurs 8 wspaniałych. To inicjatywa, w której nagradzani są młodzi wolontariusze. Czy warto jest być wolontariuszem i czy młodzi ludzie muszą mieć w sobie wiele empatii, ale też i świadomości, jak nieść pomoc? O tym Ewa Kamińska, psycholog w stowarzyszeniu, która pracuje z wolontariuszami i przygotowuje ich do działań na rzecz innych.
2: Ja przyszłam do Arki, ponieważ rzeczywiście mój staż w Arce troszeczkę o rok krócej trwał, bo trafiłam tutaj w roku 2000 i rzeczywiście padło od razu hasło: Pani Ewo, robimy wolontariat. No dobrze, zaczęło się od tego, że siadłam i napisałam projekt, oczywiście o dofinansowanie tych działań pod hasłem wolontariusz, i okazało się, że został dobrze oceniony, dobrze przyjęty i zaczęliśmy tą młodzież przygotowywać do pracy w wolontariacie, ze względu na to, że mieliśmy takie doświadczenia, że faktycznie wychodziliśmy, młodzież wychodziła na przykład do takiego chłopca niepełnosprawnego, który podłączony był do aparatury medycznej, samodzielnie nie chodził, nie oddychał, i oni po takiej wizycie przyszli bardzo zszokowani, nie bardzo wiedzieli, jak się zachować, nie wiedzieli, czy mają zauważać tą jego niepełnosprawność, czy się nad nim litować, czy płakać z nim razem, czy w ogóle w jaki sposób mogą pomóc. I no, zrodził się taki pomysł, że trzeba ich do tego przygotować, bo w różne środowiska chcą wychodzić, pracując jako wolontariusze. No i stąd powstał ten program wolontariusz, w którym tak jakby w pigułce otrzymali podstawy wiedzy z psychologii, z pedagogiki, z medycyny, z prawa, żeby też wiedzieli, jakie mają prawa, co im wolno, czego nie wolno, przed czym powinni się tak jakby być uwrażliwieni, żeby na przykład nie było to dla nich krzywdzące, żeby mieli w razie czego udzielić medycznej takiej pierwszej pomocy. No i psychologicznie głównie, no to były zajęcia, bo to tak jakby moja działka, była to praca nad kształtowaniem ich osobowości tak naprawdę, ale też przygotowaniem ich od tej strony, jak radzić sobie ze stresem, z lękiem, jak gospodarować czasem, jak być asertywnym. I tak dalej. Więc te szkolenia, myślę, że były takim dobrym początkiem, które nas w ogóle zaskoczyło, ponieważ liczba dzieciaków, które przyszły na te szkolenia, przyszła na te najśmielsze oczekiwania. Pamiętam, że wtedy chyba 198 czy ileś osób przyszło na warsztaty. No to w ogóle było niemożliwością, żeby to ogarnąć, ale ponieważ był zapał młodzieży i chcieli podnosić swoje umiejętności, to ja poprosiłam o pomoc mojej koleżanki, psycholożki, bo pracowałam w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 3 i moje dwie koleżanki przyszły na pomoc i rzeczywiście pociągnęły za mną te szkolenia. No i tak od tamtej pory do chwili obecnej te szkolenia prowadzimy, żeby tą młodzież przygotować. Oczywiście od razu zaczęliśmy współpracę z Fundacją Świat na Tak z Warszawy, ponieważ jak mówimy o konkursie 8 wspaniałych, wiemy, że to wszystko się zaczęło właśnie tam w Warszawie. Fundacja Świat na Tak rozpoczęła ten konkurs. No i tak jakby zaproponowaliśmy, pokazaliśmy to, co my robimy w Radomiu, i w Warszawie wszyscy byli mocno zdziwieni, że my w ogóle młodzież przygotowujemy, ponieważ wtedy w Warszawie nikt o tym jeszcze nie myślał, więc zostałam zaproszona na taki obóz liderów który organizowała Fundacja Świat na Tak, żeby tą młodzież szkolić. A wtedy na te obozy liderów przyjeżdżali właśnie laureaci konkursów ośmiu wspaniałych, bo Fundacja robiła ten konkurs chyba wtedy w 52 miastach w Polsce. I laureaci tego konkursu przyjeżdżali na takie obozy, żeby też no, podnosić, kształcić te cechy liderskie, ponieważ ten mój program, który zaproponowałam, bardzo się spodobał, więc ja zaczęłam szkolić wtedy ogólnopolską młodzież. No i dzięki temu nasza młodzież z Radomia mogła bezpłatnie uczestniczyć w takim obozie dwie osoby, tak? No ale później doszliśmy do wniosku, że skoro i tak jest to szkolenie według mojego autorskiego programu, który stał się, Fundacja ten program później ode mnie tak jakby pozyskała, żeby stał się programem ogólnopolskim do szkoleń wolontariuszy. Więc skoro to jest mój program, skoro i tak według niego szkole, no to dlaczego mamy zabierać tylko dwie osoby, skoro możemy cały obóz sami zorganizować i ich szkolić. No i wtedy się zaczęło w 2002 roku organizowanie takich letnich obozów liderów, na które zabieraliśmy naszą radomską młodzież, żeby właśnie ich przygotowywać jeszcze bardziej profesjonalnie do pracy w wolontariacie.
3: Fox FM Radom. Hitu w Radomiu na 96,9.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Według naszych nieoficjalnych informacji natrafiono na ludzkie szczątki na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Lutoryż. Według wstępnych ustaleń chodzi o co najmniej 13 płodów. Na miejsce ściągnięto policjantów, techników kryminalistyki i prokuratora. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma pojawić się w piątek rano. A o szczegółach tej dramatycznej sprawy przeczytacie na stronie www.se.pl.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Prezydent daje czas stronie ukraińskiej. Tak, zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
2: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
3: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
2: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
3: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
2: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Zakończyła się pierwsza rozprawa dotycząca zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glajza. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran, mówi prokurator Cezary Krause.
4: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył. Natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobry proces.
0: Kolejna rozprawa za tydzień. Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kim jest ten nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
5: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
6: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
5: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
7: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
5: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
8: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba robić to skutecznie.
8: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
0: W tej sprawie jest też komentarz premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. W piątek trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łasku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna nasz reporter Rafał Różecki.
9: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy kończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
10: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
9: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
0: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów zacznie się o 11.00 w Łasku. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes Prawa i Sprawiedliwości, który w charakterze świadka odpowiedział na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował też udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
11: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
0: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało o odwołaniu profesor Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego, a to uczelniany finał afery na Uniwersytecie. Minkina miał wysłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucono mu też m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
12: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
0: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek. Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopaka. Stan nastolatka był ciężki. Życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. Chodzi nawet o 100 tysięcy złotych, mówi rzecznik szpitala w Prokocimiu Katarzyna Pokorna-Hryniszan.
13: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przebywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada, że nie zapłaci za koszty transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Może zapłacić jedynie za samoleczenie nastolatka. To jeden z ważniejszych momentów dla Pomorza. W środowe popołudnie Senat przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza, a dziś Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Teraz by ustawa weszła w życie, potrzebny jest podpis prezydenta.
14: Jest stąd, wiem, że widzi, że jest to inicjatywa absolutnie ponadpolityczna, ponadpartyjna. 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję w sprawie przedstawionego mu projektu ustawy przegłosowanej przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, a dzięki ustawie metropolitalnej Pomorze będzie przejmować co roku z budżetu centralnego około 300 milionów złotych, głównie na rozwój transportu publicznego.
14: Będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej, żeby umożliwić mieszkańcom wszystkich miejscowości efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy.
0: Ustawa nie zmienia granic gmin i powiatów, nie tworzy nowego szczebla samorządu, a jedynie usprawnia zarządzanie. A teraz Bydgoszcz i kąpielisko, które stało się kością niezgody. Duże emocje budzi plan budowy obiektu obok Brdy. Zdaniem społeczników inwestycja zniszczy cenne przyrodniczo tereny. Miasto nie planuje wstrzymywać projektu i odpowiada na zarzuty. A o szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
15: Społecznicy uważają, że park centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
16: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczymy z suszą, rzeką. To w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność.
15: Urzędnicy bronią budowy kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
17: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
15: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
0: To był Dawid Olszewski, dziękuję. A w sieci pojawiła się też petycja, w której część mieszkańców i aktywistów apeluje o wstrzymanie tej inwestycji. Za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinów Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład może zacząć produkcję zaraz po złożeniu zamówienia przez resort obrony. Jak przyznaje prezes fabryki, Seweryn Figurski, jest to moment przełomowy.
18: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
0: Nowa wersja karabinka Grot to szansa dla zakładu. Na kolejne kontrakty liczą pracownicy, a wśród nich jest pan Wacław.
19: Mam taką nadzieję w każdym bądź razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym bądź razie.
0: Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Sama fabryka na razie nie odnosi się do dokumentu i nie komentuje swojej obecnej sytuacji.
1: Słuchacie wiadomości Vox FM. Czas na piłkarskie emocje.
0: Związane oczywiście z tegorocznym mundialem. Wielkie święto piłki nożnej już wystartowało. Po raz pierwszy w tym najważniejszym piłkarskim turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. O tym, co czeka kibiców, wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
20: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania, 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
21: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecze.
20: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że to już 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy mundial odbył się w 1930 roku, a wtedy puchar trafił do drużyny z Urugwaju.

0: Daria Żurowska, zapraszam na przegląd najważniejszych informacji mijającego dnia. W Radomiu od 2 tygodni trwa zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Radosława Witkowskiego. Społeczników z listą można spotkać w centrum miasta i radomskich targowiskach. Jak mówi Bartosz Głogowski ze Stowarzyszenia Lepszy Radom, zainteresowanie mieszkańców jest duże.
1: Fizycznie zebraliśmy 3089 podpisów. Są to podpisy, które mamy zliczone u nas w biurze. Nie wliczamy to podpisów, którzy zbierają nasi działacze i jeszcze ich nie dostarczamy.
0: Podpisy pod wnioskiem zbierają także politycy PiS. Termin na zebranie podpisów mija 27 lipca. Połączą żywą lekcję historii z aktywną zabawą, pozwalającą uczestnikom nie tylko odkrywać kulturę Indian, ale także aktywnie brać udział w przygotowanych atrakcjach. Już w najbliższy piątek i sobotę Muzeum imienia Jacka Malczewskiego organizuje Europejskie Dni Archeologii. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem W kręgu indiańskich opowieści. W programie strzelanie z łuku, tworzenie łapaczy snów, a nawet wirtualna podróż po preriach w goglach VR, mówi Adelina Szczerbińska z Muzeum Malczewskiego.
2: U nas w muzeum będzie naprawdę kolorowo, będą różnego rodzaju atrakcje. Przyjdźcie, zobaczycie, będziemy się razem bawić.
0: Szczegółowy program znajdziecie na stronie Malczewskiego. Zakończył się już demontaż foteli, sceny oraz elementów wyposażenia i wystroju sali. Do końca przyszłego roku ma potrwać remont sali koncertowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej. Obecnie trwają prace rozbiórkowe. W kolejnym etapie będą montowane nowe instalacje, w tym elektryczna, wodno-kanalizacyjna, wentylacyjna i klimatyzacja. Jak mówi wiceprezydent miasta Katarzyna Kalinowska, za 1,5 roku ma tu powstać w pełni funkcjonalna sala filharmoniczna.
3: Będą tu mogły mieć miejsce koncerty jazzowe, koncerty rockowe, wstępy teatralne, różnego rodzaju stand-upy.
0: Koszt inwestycji to ponad 30 milionów złotych. Gratka dla miłośników jednośladów. Już jutro odbędzie się 21. rowerowy zlot gwieździsty. Wielki start zaplanowano na godzinę 11 przy zaporze czołowej zbiornika w Domaniowie. Na uczestników czeka wiele atrakcji. O nich Dariusz Wołczyński, burmistrz miasta i gminy Przytyk.
4: Strefa z nietypowymi rowerami takimi jak bicykl, rower do akrobatyki, rower bez kierownicy i wiele innych. W programie jest także widowisko rowerowe oraz strefa refleksu, która w angażujący sposób sprawdza koordynację ruchową.
0: Partnerem wydarzenia jest samorząd województwa mazowieckiego. Zachowajcie ostrożność, apelują mazowieccy policjanci do motocyklistów, których na drogach regionu jest coraz więcej. Warto zdjąć nogę z gazu, bo zbyt duża prędkość może doprowadzić do wypadku. Jak mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji, o ostrożności muszą pamiętać nie tylko motocykliści.
5: Apel do kierowców, aby kilkukrotnie upewniali się w tych bocznych lusterkach, czy inny uczestnik właśnie na motocyklu jadący ich nie wyprzedza, czy ten manewr zmiany pasa ruchu, czy zmiany kierunku jazdy będzie bezpieczny i nie zagrozi motocykliście.
0: A my przypominamy motocyklistom, by przed wyjazdem pamiętali o dokładnym sprawdzeniu stanu technicznego swoich dwóch kółek. Zdalnie sterowany model czołgu, ramię robotyczne do układania klocków oraz spacerujący wśród uczestników robot-pies. To tylko niektóre z licznych atrakcji, jakie czekają na uczestników zbliżającego się pikniku z nauką. Będzie można też skorzystać ze strefy zdrowia, mówi Paweł Kubicki, prezes FSNT NOT, organizator wydarzenia.
6: Strefę zdrowia, gdzie można się będzie zbadać, ale też będzie można się zapisać jako dawca szpików.
0: Piknik z nauką już w najbliższą niedzielę na Radomskim Rynku oraz w Kamienicy Deskurów. Start o godzinie 12. Wstęp wolny. Piękne zdjęcia, super lokalizacja, a do tego atrakcyjna cena. Tak działają cyberprzestępcy oferujący kwatery w internecie, których rzeczywiście nie ma. Aktywność oszustów zwiększa się w czasie zbliżających wakacji. A jak uniknąć wynajęcia kwatery widmo? O tym Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
7: Porównajmy ceny wynajmu z tymi o podobnym standardzie lokalizacji, a tak zwane super okazje powinny zawsze wzbudzić nasze podejrzenia. Starajmy się także korzystać z oficjalnych stron hoteli, pensjonatów lub portali skupiających zweryfikowanych ogłoszeniodawców.
0: Warto również uzyskać jak najwięcej informacji o kwaterze, aby móc później sprawdzić w internecie, czy dana kwatera istnieje. spadek energii, złe samopoczucie, zbyt dużo stresu. Aby zminimalizować skutki złych emocji i poczuć się lepiej, warto wybrać się na spacer do lasu. Zachęcają leśnicy. Można też przytulić się do drzewa, zachęca Hubert Ogar z Nadleśnictwa Radom.
8: Ma to wiele oczywiście takich łagodzących, uspokajających właściwości. Ogólnie przytulanie jest bardzo miłe, czy do drugiej osoby, a do drzewa też. Więc osoby, które spacerują po lesie, mogą się przytulić do jednego drzewa, do drugiego drzewa, poczuć, zamknąć oczy, posłuchać, poczuć tej przyrody.
0: Na leśną wyprawę możemy wybrać się do Lasu Kapturskiego bądź do Puszczy Kozienickiej. Kozienice zamienią się w regionalną stolicę muzyki, sportu i rodzinnej zabawy. Już w najbliższą sobotę wystartuje Dzień Puszczy Kozienickiej. Na uczestników czekają turnieje siatkówki oraz bieg szlakiem Zygmunta Starego, a także warsztaty czy koncerty. Na scenie wystąpią Nic po nie, Wojciech Baranowski oraz Kękę. Całość zwieńczy wielka potańcówka pod gwiazdami. Początek wydarzenia w sobotę o godzinie 10. Truskawek jest sporo, ale rąk do pracy niewiele. Taka sytuacja jest w powiecie grójeckim. Chętnych do pracy na plantacji jest o połowę mniej niż rok temu. Liczy się czas. Prognozowane opady deszczu sprawiają, że owoce dojrzewają szybciej, wyjaśnia Izabela Kaczorowska, mieszkanka powiatu grójeckiego.
9: Niektóre gospodarstwa będą musiały tą truskawkę zostawić na polu, natomiast ona po prostu będzie gniła i te choroby, gnijące owoce będą przenosiły na zdrowo. To jest duży problem.
0: W Miejskim Urzędzie Pracy w Radomiu obecnie nie ma zgłoszonych ofert pracy w rolnictwie. Właściciele gospodarstw poszukujący pracowników mogą zgłaszać się do urzędu. Murawa na stadionie przy ulicy Struga w Radomiu przed koncertem Jeana Michela Jarre'a będzie zabezpieczona. Tak przekonują władze Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Wszelkie ubytki mają być uzupełniane na bieżąco. Dodatkowo przed koncertem murawa będzie odpowiednio zabezpieczona, mówi Robert Dębicki, wiceprezes Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.
10: Podpisujemy umowę na zabezpieczenie profesjonalną wykładziną. W tej murawie nie stanie się krzywda.
0: Koncert artysty odbędzie się 19 czerwca. Prace przy zabezpieczeniu murawy mają rozpocząć się po weekendzie. To będzie idealna okazja dla pełnoletnich uczniów, studentów i nauczycieli, by zamienić letni odpoczynek na intensywne 16-dniowe szkolenie podstawowe. 4 lipca ruszają wakacje zwod w 6 Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. Ochotnicy nauczą się obsługi broni, taktyki oraz medycyny pola walki. Aby dołączyć, wystarczy złożyć wniosek w Wojskowym Centrum Rekrutacji.
11: Na miejscu zostawiamy ksero dokumentów, którymi są dowód osobisty oraz prawo jazdy. Oczywiście dla tych osób, które to prawo jazdy posiadają oraz ksero świadectwa ukończenia ostatniej szkoły. Następnie Wojskowe Centrum Rekrutacji skieruje nas na badania psychologiczne oraz lekarskie. Jeśli te badania przejdziemy z wynikiem pozytywnym, Wojskowe Centrum Rekrutacji wystawia kartę powołania na wcielenie w terminie, w którym będziemy zainteresowani.
0: Mówił plutonowy Adam, rekruter 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Przypomnijmy, wakacje zwod ruszają 4 lipca. Koleje Mazowieckie zabrały głos po postawieniu zarzutów kierownikowi pociągu w sprawie wypadku kolejowego na stacji Wola Bierwiecka. Więcej o tym Kinga Furch.
12: W przesłanym oświadczeniu przewoźnik poinformował, że pozostaje w stałym kontakcie z organami prowadzącymi postępowanie i na bieżąco przekazuje wszystkie wymagane dokumenty oraz informacje. Jednocześnie spółka podkreśla, że ze względu na trwające śledztwo nie będzie komentować szczegółów sprawy do czasu ich zakończenia. Przypomnijmy, że radomska prokuratura postawiła kierownikowi pociągu zarzut spowodowania wypadku w ruchu lądowym. Śledczy wskazują, że mężczyzna miał nie dopełnić obowiązków służbowych, doprowadzając do wypadku, w którym ciężko ranny został 17-letni Dominik. Prokuratura zarzuca także podejrzanemu narażenie kobiety podróżującej z dzieckiem na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
0: Przypomnijmy, czynności procesowe z podejrzanym zostały przerwane ze względu na jego stan zdrowia. Fani jazdy na deskach i hulajnogach będą mogli korzystać z nowego skateparku w radomskim parku Leśniczówka. Stara drewniana konstrukcja zostanie rozebrana, a w jej miejsce pojawi się nowa, mówi Marcin Gutkowski z Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu.
13: W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów przetargowych na jego odbudowę. Za kilka miesięcy pojawi się zupełnie nowa konstrukcja, z której ponownie amatorzy jazdy na deskorolkach będą mogli korzystać.
0: Skatepark powstał podczas rewitalizacji Leśniczówki. Radomski Szpital Specjalistyczny włącza się w obchody 50. rocznicy radomskiego protestu robotniczego 76. 22 czerwca organizuje spotkanie Pacjent 76. Lekarze Krzysztof Batycki i Robert Wiraszka będą opowiadać o następstwach protestu w szpitalu przy ulicy Tochtermana. To tu trafili pobici robotnicy, wspomina była premier Ewa Kopacz, która akurat wtedy odbywała swoje praktyki na pierwszym roku studiów.
14: Pamiętam te osoby przywożone na oddział chirurgii, których nie było widać twarzy. To była jedna sina, opuchnięta część tkanki mięśniowej.
0: Początek spotkania o godzinie 16 w świetlicy szpitala. Można poznać i zrozumieć kulturę ludów indiańskich. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu można oglądać wystawę Opowieści z krainy Pueblo, sztuka i archeologia kultur indiańskich, polskie badania w Colorado. Ekspozycja prezentuje unikatowe zabytki, dokumentację z wykopalisk, rekonstrukcje oraz fotografie polskiej misji archeologicznej w Colorado. Na czele misji archeologów stoi profesor Radosław Palonko z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
15: Tutaj chcemy zaprezentować Państwu trochę innych Indian, trochę inne ludy tubylcze. My nazywamy ich Indianami, ale to są poszczególne plemiona, kultury, ludy tubylcze, które trochę miały kontaktów pewnie z Majami, z Ameryką Środkową, z Meksykiem, natomiast no, rozwijały się na południowym zachodzie dzisiejszych Stanów Zjednoczonych w okresie prekolumbijskim, istnieją do dzisiaj. Te społeczności żyją, są wciąż prężne, kultywują wiele dawnych tradycji, obyczajów. Rzeczywiście no, są takimi kontynuatorami dawnych prekolumbijskich społeczności, zachowując wiele z dawnych opowieści, mitów, legend, ale też tradycji, obyczajów, zwyczajów. My oprócz dokumentacji archeologicznej, wykopalisk archeologicznych na stanowiskach, z architekturą kamienną, ze sztuką naskalną, które Państwo zobaczycie tutaj w podziemiach, w muzeum, przepięknie wkomponowane w krajobrazy, w kolorowe, pomarańczowe kaniony. Współpracujemy też ze współczesnymi tubylcami, tymi społecznościami tubylczymi, Indianami, Indianami Pueblo, na przykład Indianami Hopi, Indianami Zuni, ale też z innymi Indianami, bo ci Pueblo to byli rolnicy uprawiający kukurydzę, dynię, fasolę, to stamtąd i z Meksyku przyszły do nas te rośliny uprawne, dynie tak samo, ale też z Indianami Ute, z Indianami Navajo, czyli dawnymi takimi łowcami, zbieraczami, zupełnie innymi społecznościami. Oni przyjeżdżają na tereny naszych badań, pomagając nam rekonstruować znaczenie na przykład symboli sztuki naskalnej, spirali, innych motywów, które my skrzętnie dokumentujemy za pomocą różnych technik, w tym takich bardzo nowoczesnych, cyfrowych, za pomocą skaningu laserowego, fotogrametrii, zaawansowanych technik fotografii, a oni przyjeżdżają i na ten nasz cały naukowy bagaż i tą naszą naukową dokumentację, metodologię próbują pomagać nam zrozumieć znaczenie tej ikonografii, co mogły znaczyć te poszczególne symbole, spirale, koncentryczne koła, polowania na bizony, łatwo zrozumieć. To były polowania na właśnie na zwierzęta, walki pieszych, konnych wojowników, bo to też dokumentujemy na skałach, ale za tym kryje się głębsze znaczenie, głębszy sens, często taki religijny wymiar. Więc rzeczywiście współpraca z dzisiejszymi Indianami jest taka kluczowa, jest bardzo ważna i pomaga nam wniknąć trochę w ten tubylczy świat, w jego specyfikę.

0: Kowy został utworzony w 2000 roku, dosyć młody, a jeden z największych pomników narodowych w Stanach Zjednoczonych. To coś prawie jak park narodowy, ale nie do końca. Został założony, czy ustanowiony dekretem odchodzącego wówczas na polityczną emeryturę prezydenta Billa Clintona, bardzo znanego w Europie też i na świecie. Więc jest takim, można powiedzieć teraz, jednym z największych pomników parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. Ogromną destynacją też taką turystyczną. Wielu turystów z całego świata przyjeżdża podziwiać różne stanowiska, pomniki kultury i środowiska naturalnego. Jest tam 30 tysięcy stanowisk archeologicznych. My badamy mały wycinek z tych stanowisk z okresu prekolumbijskiego, ale też są ślady pierwszych europejskich osadników i amerykańskich osadników. Przede wszystkim hiszpańskich, meksykańskich, na początku hodowców owiec, którzy tam się zapędzili dopiero w latach 70. i 80. XIX wieku. Więc biali na tym terenie, który my badamy, są dopiero 150 lat. Wcześniej nie było nikogo. Zaraz po meksykańskich hodowcach owiec przyszli amerykańscy kowboje. I rzeczywiście oni też zostawiali obok petroglifów, malowideł indiańskich, co zobaczycie Państwo na wystawie, swoje podpisy, inicjały, daty, a nawet znaki ręczerskie, którymi stemplowano, znakowano bydło i konie. I to do dzisiaj trwa. Prowadzimy wywiady i konsultacje, nagrywamy przy tych panelach nie tylko Indian, tubylców, ale też tubylców w innym wymiarze, właśnie tych amerykańskich farmerów i kowbojów. Do rzeczywiście prawdziwych kowbojów też nagrywamy i oni pokazują, wyjaśniają nam znaczenie poszczególnych tych symboli, którymi znakowano i do tej pory czasami znakuje się właśnie tymi samymi symbolami bydło i konie.
1: I to wszystko na dziś. Daria Żurowska, dziękuję za uwagę.
2: Vox FM Radom. Rytmie hitów w Radomiu na 96,9.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynamy od makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Według naszych nieoficjalnych informacji natrafiono na ludzkie szczątki na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Lutoryż. Według wstępnych ustaleń chodzi o co najmniej 13 płodów. Na miejsce ściągnięto policjantów, techników kryminalistyki i prokuratora. Oficjalny komunikat w tej sprawie ma pojawić się w piątek rano. A o szczegółach tej dramatycznej sprawy przeczytacie na stronie www.se.pl.
1: To są wiadomości Vox FM.
0: Prezydent daje czasy stronie ukraińskiej. Tak zwłokę Karola Nawrockiego w sprawie orderu Orła Białego Wołodymyra Zełenskiego tłumaczy minister Marcin Przydacz. Ukraiński przywódca może stracić odznaczenie po tym, jak nadał wojskowej jednostce imię bohaterów UPA. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, jaka reakcja Kijowa jest oczekiwana?
2: Wycofania się z tej decyzji. Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej mówi wprost, strona ukraińska ma czas, żeby przeanalizować, jaką wartość mają dla niej relacje z Polską.
3: Wie doskonale strona ukraińska, co należy zrobić, aby te relacje poprawić. Uważamy, że to jest postawienie sprawy fair.
2: Mówił minister Marcin Przydacz. Jeśli jednak oczekiwanej przez polską stronę reakcji nie będzie,
3: co jest na ten moment widoczne, bo brak jest jakichś realnych działań i gestów, no finalnie procedura zakończy się decyzją pana prezydenta.
2: A ta, jak słyszymy, będzie ostateczna i zapadnie w odpowiednim czasie.
0: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Zakończyła się pierwsza rozprawa dotycząca zbrodni w Toruniu. Na ławie oskarżonych Wenezuelczyk, który rok temu zaatakował 24-letnią Klaudię w parku Glajza. Młoda kobieta zmarła wskutek odniesionych ran, mówi prokurator Cezary Krauze.
4: No, proces się rozpoczął, oskarżony krótkie wyjaśnienia złożył, natomiast co do ich treści nie mogę się wypowiadać. Świadkowie zostali przesłuchani. Co do zasady podtrzymali wyjaśnienia, które złożyli w postępowaniu przygotowawczym w toku śledztwa. W stronę oskarżenia idzie w mojej ocenie dobrze proces.
0: Kolejna rozprawa za tydzień. Wenezuelczykowi grozi dożywocie. Generał dywizji, pilot Ireneusz Nowak przejął dziś formalnie obowiązki dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Nowy dowódca zastąpił na tym stanowisku generała Macieja Klisza, którego kadencja dobiegła końca. Uroczystemu przekazaniu służby przyglądał się nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, kim jest ten nowy kierujący dowództwem operacyjnym?
5: Nowy szef dowództwa operacyjnego jest czynnym pilotem. To on siedział za sterami jednego z F-35, które przyleciały niedawno do Polski.
6: W lotnictwie osiągnął już wszystko, a myślące wielodomenowo siły zbrojne potrzebują spojrzenia sięgającego poza dotychczasowe lądowo-centryczne definiowanie zdolności i zagrożeń.
5: Mówił podczas uroczystego przekazania dowództwa szef sztabu generalnego generał Wiesław Kukuła. Nowy dowódca dziękował zwierzchnikowi sił zbrojnych za zaufanie i powierzenie mu tego stanowiska.
7: Zdaję sobie w pełni sprawę z odpowiedzialności i z powagi chwili. Deklaruję i melduję, że jesteśmy gotowi do kontynuacji misji.
5: Mówił generał Ireneusz Nowak. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: Trzecie weto prezydenta do ustawy o kryptoaktywach. Karol Nawrocki kolejny raz odrzucił przepisy przygotowane przez rząd, które m.in. wyznaczały KNF jako organ nadzorczy dla tego rynku. Wcześniej wskazywał, że są one nadregulacją i mogłyby wypchnąć polskie firmy z branży za granicę. Teraz tak tłumaczył swoją decyzję.
8: Rząd z uporem maniaka uprawia walkę z kryptocieniem, zamiast realnie rozwiązywać problem. Tak jak kłamstwo nie staje się prawdą, nawet jak powtórzy się 100 razy, tak samo złe prawo nie staje się dobre od tego, że zostaje przegłosowane 100 razy.
0: Prezydent zaznaczał, że jest zwolennikiem regulacji tego rynku, ale trzeba robić to skutecznie.
8: W Sejmie leży moja inicjatywa ustawodawcza w sprawie kryptoaktywów, która jest w większości miejsc zbieżna z projektem rządowym, ale poprawia ustawę w tych miejscach, w których byłaby nieskuteczna w ochronie Polaków przed przestępstwami na tym rynku i urealnia możliwość jej zastosowania.
0: W tej sprawie jest też komentarz premiera. Brzmi niewiarygodnie, ale prezydent znów zawetował ustawę o kryptowalutach. Jest w to chyba bardziej uwikłany niż wszyscy myśleli, napisał w mediach społecznościowych Donald Tusk. To będzie wyjątkowy pokaz siły polskiego lotnictwa. W piątek trzy najnowocześniejsze polskie myśliwce F-35 wezmą udział w akcji Powitanie z Polską. Samoloty wystartują z bazy w Łosku i pojawią się nad Gdańskiem, Warszawą oraz Krakowem. Plan lotów zna nasz reporter Rafał Różecki.
9: Przelot rozpocznie się nad Gdańskiem. Około godziny 9.45 myśliwce pojawią się nad Westerplatte. Następnie o 10.10 samoloty dotrą nad Warszawę, gdzie skierują się wzdłuż Wisły na wysokości Cytadeli. Formacja zakończy kończy trasę nad Krakowem, przelatując około 10.35 w rejonie Wzgórza Wawelskiego. Ministerstwo Obrony Narodowej zaznacza jednak, że godziny mogą się zmienić zależnie od pogody.
10: Zachęcamy do wypatrywania nas na niebie.
9: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku. Wojskowi uprzedzają, piloci zniżą lot, więc nad miastami zrobi się naprawdę głośno.
0: Ceremonia oficjalnego przyjęcia samolotów zacznie się o 11 w Łasku. Jarosław Kaczyński zabiera głos po przesłuchaniu w sprawie tzw. dwóch wież. Było zgodnie z normami prawa, przekazał prezes Prawa i Sprawiedliwości, który w charakterze świadka odpowiedział na pytania w prokuraturze przez blisko 9 godzin. Krytykował też udział w czynnościach mecenasa Romana Giertycha.
11: Nie powinien być pełnomocnikiem, no ale pani prokurator zdecydowała inaczej. A dlaczego nie powinien być pełnomocnikiem i przesłuchiwać mnie? No po prostu dlatego, że jest przeciwnym mojemu obozie politycznym. Jest także przeciwnikiem tutaj w parlamencie. No to nie jest sytuacja, która pozwala na zachowania zgodne z regułami prawa.
0: Śledztwo w sprawie tzw. dwóch wież dotyczy podejrzenia oszustwa i doprowadzenia austriackiego biznesmena do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielkiej wartości. Finał głośnej sprawy na Uniwersytecie w Siedlcach. Uczelniane Kolegium Elektorów zdecydowało o odwołaniu profesor Mirosława Minkiny z funkcji rektora. Z wnioskiem w tej sprawie zwrócił się minister nauki i szkolnictwa wyższego, a to uczelniany finał afery na Uniwersytecie. Minkinę miał wysłać do podwładnych wiadomości o charakterze seksualnym. Zarzucono mu też m.in. mobbing. Z takiego wyniku głosowania cieszą się sygnaliści w tej sprawie, m.in. dr Marcin Chrząścik z Wydziału Nauk Społecznych.
12: Kolegium odwołało dzisiaj pana profesora Mirosława Minkinę z funkcji rektora. Przyznam, że nie wierzyłem w to. Jestem bardzo szczęśliwy, że to się wydarzyło.
0: Takie rozstrzygnięcie jest wyrazem odpowiedzialności za dobro wspólnoty akademickiej oraz przyszłość Uniwersytetu w Siedlcach. W ten sposób decyzję o odwołaniu rektora skomentował w sieci minister nauki Marcin Kulasek. Wyścig z czasem i transport surowicy drogą lotniczą z Monachium. Lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie uratowali 16-latka z Nowego Targu, którego ukąsiła żmija lewatyńska. Nielegalnie hodował ją ojciec chłopaka. Stan nastolatka był ciężki. Życie ocaliła mu surowica sprowadzona helikopterem z Monachium. Pojawia się jednak pytanie, kto zapłaci za dostarczenie preparatu. A chodzi nawet o 100 tysięcy złotych, mówi rzecznik szpitala w Prokocimiu Katarzyna Pokorna-Hryniszan.
13: Nie zwróciliśmy się do NFZ z prośbą o zwrot kosztów. Poinformowaliśmy jedynie w ramach dobrych praktyk współpracy, że przebywa u nas pacjent, którego ratowanie życia wymagało takiej logistyki. O zwrot kosztów będziemy się zwracać kompleksowo po zakończeniu leczenia, zgodnie z procedurami i nie przewidujemy, aby wtedy miały zajść okoliczności niepozwalające na zwrot kosztów leczenia.
0: Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada, że nie zapłaci za koszty transportu surowicy, bo nie finansuje działań zrealizowanych przez lotnicze pogotowie ratunkowe. Może zapłacić jedynie za samolot. Leczenie nastolatka. To jeden z ważniejszych momentów dla Pomorza. W środowe popołudnie Senat przyjął ustawę metropolitalną dla Pomorza, a dziś Sejm poparł 15 z 16 zgłoszonych poprawek. Teraz by ustawa weszła w życie, potrzebny jest podpis prezydenta.
14: Jest stąd, wiem, że widzi, że jest to inicjatywa absolutnie ponadpolityczna, ponadpartyjna. 21 dni, tyle prawo przewiduje dla pana prezydenta na decyzję w sprawie przedstawionego mu projektu ustawy głosowanej przez Parlament Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Mówi prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim, a dzięki ustawie metropolitalnej Pomorze będzie przejmować co roku z budżetu centralnego około 300 milionów złotych, głównie na rozwój transportu publicznego.
14: Będzie rozpoczęcie prac w celu stworzenia jednego zarządu transportowego, który będzie myślał o transporcie nie w granicach poszczególnych gmin, tylko szerzej, żeby umożliwić mieszkańcom wszystkich miejscowości efektywny, tani i szybki dojazd do miejsca pracy.
0: Ustawa nie zmienia granic gmin i powiatów, nie tworzy nowego szczebla samorządu, a jedynie usprawnia zarządzanie. A teraz Bydgoszcz i kąpielisko, które stało się kością niezgody. Duże emocje budzi plan budowy obiektu obok Brdy. Zdaniem społeczników inwestycja zniszczy cenne przyrodniczo tereny. Miasto nie planuje wstrzymywać projektu i odpowiada na zarzuty. A o szczegółach wie nasz reporter Dawid Olszewski.
15: Społecznicy uważają, że park centralny powinien pozostać miejscem natury i spokoju. Są tam różne gatunki zwierząt, wskazuje Marzena Błaszczyk ze Stowarzyszenia Modrzew.
16: Płazy, gady, ptaki. W czasach, w których walczymy z suszą, to w tym miejscu jest zawsze dużo wody, jest duża wilgotność.
15: Urzędnicy bronią budowy kąpieliska w tym miejscu. Ich zdaniem obiekt odpowiada na potrzeby mieszkańców.
17: Jednakże wszystkie inwestycje związane z rozwojem infrastruktury służącej mieszkańcom wiążą się z koniecznością mniejszej lub większej ingerencji w środowisko.
15: Zaznacza Łukasz Krupa, wiceprezydent Bydgoszczy. Miasto podkreśla, że inwestycja ma być realizowana przy ograniczeniu wpływu na przyrodę.
0: To był Dawid Olszewski, dziękuję. A w sieci pojawiła się też petycja, w której części mieszkańców i aktywistów apeluje o wstrzymanie tej inwestycji. Za nimi miesiące testów i kompletowania dokumentacji. Radomska fabryka broni Łucznik dostała zielone światło dla produkcji karabinów Grot A3. Zgodę wydała Agencja Uzbrojenia. Zakład może zacząć produkcję zaraz po złożeniu zamówienia przez resort obrony. Jak przyznaje prezes fabryki, Seweryn Figurski, jest to moment przełomowy.
18: Karabinek przeszedł bardzo trudne testy, bardzo trudne badania. Jest w pełni gotowy, żeby mógł wejść na wyposażenie i znaleźć się w rękach polskiego żołnierza.
0: Nowa wersja karabinka Grot to szansa dla zakładu. Na kolejne kontrakty liczą pracownicy, a wśród nich jest pan Wacław.
19: Mam taką nadzieję w każdym bądź razie, że się tu nic nie zmieni. No i człowiek, jak to mówią, dożyje tej emerytury szczęśliwie, no ale myślę, że nie będzie źle w każdym bądź razie.
0: Łucznik znalazł się w gronie 12 firm, które w związku z programem SAFE podpisały aneksy do zawartych wcześniej umów. Sama fabryka na razie nie odnosi się do dokumentu i nie komentuje swojej obecnej sytuacji.
1: Słuchacie wiadomości Vox FM. Czas na piłkarskie emocje.
0: Związane oczywiście z tegorocznym mundialem. Wielkie święto piłki nożnej już wystartowało. Po raz pierwszy w tym najważniejszym piłkarskim turnieju weźmie udział aż 48 drużyn. O tym, co czeka kibiców, wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
20: Najbliższy miesiąc to aż 104 spotkania na najwyższym światowym poziomie. Dla porównania, 4 lata temu wystarczyły zaledwie 64 mecze, by wyłonić najlepszą drużynę globu. Do tego turniej rozgrywany w Kanadzie, USA i Meksyku sprawia, że mecze będą często rozgrywane późną nocą. Dla wielu kibiców z Polski to bariera nie do przeskoczenia.
21: No nie, tym razem nie będę zarywał nocy. Ten mundial jest dla mnie za duży, za monstrualny i będę wybierał sobie mecz.
20: Mówi Michał Listkiewicz, były sędzia międzynarodowy i prezes PZPN. Polaków niestety nie obejrzymy. Koniec futbolowej gorączki 19 lipca, kiedy poznamy nowego mistrza świata.
0: To był Mateusz Gołębiewski, dziękuję. Dodam jeszcze, że to już 23. Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Po raz pierwszy mundial odbył się w 1930 roku, a wtedy puchar trafił do drużyny z Urugwaju.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Katarzyna Lubnauer, wiceministra edukacji narodowej i posłanka koalicji. Nie no, gość w dom, Bóg w dom. To jest taka konserwatywna stacja, a przynajmniej prowadzący. Jarosław Kaczyński wczoraj był 8 godzin przesłuchiwany. Prokurator Piotr Skiba, rzecznik prasowy prokuratury, mówi: nie będę ukrywał, że jak w dobrym dramacie sądowym pojawiły się pewne zgrzyty. Co to za literatura w wykonaniu pana rzecznika?
2: Nie wiem, nie znam pana rzecznika, nawet nie widziałam tego komentarza, natomiast nie ulega dla mnie żadnych wątpliwości, że pytanie, dlaczego dopiero teraz został przesłuchany, dlatego że chyba nikt nie miał wątpliwości, że przez ileś lat był taki parasol ochronny, czyli Jarosław Kaczyński nie może się pojawić za czasów PiS-u w prokuraturze. A już wtedy się powinien pojawić, bo już wtedy była kwestia oskarżenia dotyczącego tych dwóch wież i dotyczących przekazania jakichś pieniędzy. I teraz czymś normalnym dla PiS-u było, że w czasie, kiedy był nawet szefem Rady Europejskiej Donald Tusk, on się pojawiał w prokuraturze, pojawiał się przed komisją śledczą. Natomiast nad Jarosławem Kaczyńskim był taki parasol pod tytułem: on jest święty, on nie może. A ludzie powinni być równi przed prokuraturą, równi przed sądem, powinni wszyscy
1: mieć... Ale ponieważ od 2,5 roku mamy nową prokuraturę, to można zadać pytanie, dlaczego nim świętości utrzymywał się tak długo?
2: No nie. On miał wcześniej wezwanie, tylko wtedy przedstawił, nie wiem, czy zwolnienie lekarskie, czy jakieś inne powody, dla którego się nie pojawił. Także tu pierwszy raz się pojawił na
1: wezwanie. Jeszcze panią, tak a propos już, skoro powiedział pan rzecznik o dramacie sądowym, to ja jednak ze zdumieniem, no bo mam pewną sklerozę, dowiaduję się, że mecenas Giercych, który jest pełnomocnikiem strony skarżącej, no i to pamiętamy, napisał na portalu X kilka takich pytań do świadka Jarosława Kaczyńskiego. I potem jak gdyby nigdy nic się pokazuje jako ten pełnomocnik, żeby, rozumiem, jeszcze raz zadać te pytania. No zaraz, to jest dopiero robienie dramatu sądowego. Ktoś jest i posłem, i ulubieńcem Donalda Tuska, i mecenasem, pełnomocnikiem, i jeszcze facecjonistą na Twitterze, czy tam na portalu X.
2: Każdy wybiera sobie takiego adwokata, jakiego chce, ale uważam, że wybór akurat mecenasa Giertycha przez osobę, która oskarża Jarosława Kaczyńskiego, jest o tyle normalny, że rozumiem, że w tamtych czasach szukali takiego adwokata, którego kancelaria podejmie się tej sprawy, nie będzie się bała. Pamiętajmy, że jednak mieliśmy bardzo wiele przypadków dotyczących tego, że na przykład sędziowie byli w jakiś sposób zastraszani przez te komisje dyscyplinarne, przecież na podstawie tego między innymi były kwestie, no, nazwijmy to, sporów z Unią Europejską w sprawie zatrzymania środków, że nie zostały, jakby nie zrealizowano pewnych działań, które powodują, że wymiar sprawiedliwości w Polsce ma charakter niezależności i nie jest elementem działań represyjnych.
1: Na pytanie z gatunku burza, grzmoty, szoki, niedowierzanie. Od 1 września uczniowie nie będą nawet na przerwach mogli korzystać z telefonów komórkowych?
2: Dokładnie tak. I widzimy, że ta potrzeba takiego, nazwijmy to, wstrząśnięcia i tej burzy, i tego naporu jest już widziana przez wszystkich, dlatego że i we wszystkich opiniach rodziców, my się teraz bardzo dużo spotykamy, przede wszystkim nauczycieli. Spotkaliśmy się w ostatnim czasie jako kierownictwo Ministerstwa Edukacji Narodowej na 92 spotkaniach. Ponad 20 tysięcy, 20 parę tysięcy nauczycieli. Ja sama byłam na 32 spotkaniach w całej Polsce, gdzie spotykałam się z nauczycielami i również z rodzicami. Tam spotkaliśmy też kilka tysięcy rodziców i wszędzie temat smartfonów, uzależnień, internetu i tego, co się dzieje z młodzieżą, był jednym z głównych tematów.
1: Wśród części środowiska tego nauczycielsko-polityczno-ekspercko-komentatorskiego no jest taka trochę moda na drwinę, to w sprawie smartfonów nagle taka waleczność, taka konsekwencja, taka... Trudno, nie przejmujemy się, że ktoś powie dziecku: w szkole chcą ci ograbić kontaktu z mamusią, co za podli komuniści. A w sprawie seksu odwrotnie. A no tak, no po co mamy się denerwować? Po co mamy narażać nauczycieli na konfrontację z rodzicami w sprawie wychowania seksualnego? To są pani własne słowa. A myśli pani, że konfrontacji w sprawie tego, moje dziecko musi do mnie dzwonić 120 minut, bo inaczej mam wysokie ciśnienie, będzie łatwiejsza?
2: Po pierwsze, to jest dokładnie konsekwentnie to samo. Czyli wychodzimy z założenia, że przejmujemy jako rząd, jako parlament również, odpowiedzialność za to, że to jest zapis ustawowy. Czyli nie narażamy nauczyciela na dokładnie takie potyczki pod tytułem: jak mogliście zatrzymać telefon mojego dziecka, to moja własność. Jeżeli to jest na poziomie ustawy,
1: znaczy dziecko, gdzie jest skazana... Trochę żartuję, ale naprawdę wielu z nas rodziców tak myśli o swoich dzieciach pod tytułem moje dziecko, tak, prawda?
2: Więc tak, po pierwsze, to jest całościowy plan związany z bardzo wieloma działaniami. Po pierwsze, wbrew pozorom również ta edukacja zdrowotna wiąże się też z kwestią uzależnienia od smartfonów i kwestią niebezpieczeństwa w świecie cyfrowym. My w tej chwili jesteśmy w przededniu reformy Kompas Jutra. Ona wchodzi 1 września do szkół. Tam na przykład w przedszkolach jest już bardzo silne. Pierwszy raz mamy tak, że mamy wprost pisane ograniczenie dotyczące wykorzystania, po pierwsze, niemożności wykorzystania tak zwanych małych ekranów, czyli smartfonów i tabletów w procesie edukacyjnym. Tak. Powiem więcej, tablice multimedialne, te, które skorzystają z nich nauczyciele, mają być tylko do celów edukacyjnych i tylko zgodnie z zasadami higieny cyfrowej. Dlatego, że wiemy, że tak naprawdę powinniśmy opóźniać ten proces takiej inicjacji ekranowej dzieciaków, ponieważ on przebiega za wcześnie. My naprawdę wszyscy mamy takie, mieliśmy takie zachłyśnięcie się. O, jak fajnie, że on sobie tak fajnie radzi, że on sobie potrafi wyszukać. Tylko, że sytuacja, w której widzimy dzieci w wózkach z tabletem lub telefonem, to jest coś, co delikatnie mówiąc, to jest tak, jakbyśmy komuś dali no jednak coś uzależniającego już tak, w wózku.
1: To zupełnie rozumiem.
2: I to, czyli tak,
1: to
2: w przedszkolu zmieniamy rozwiązanie dotyczące, mają dzieci być więcej na dworze, jest napisane bardzo wyraźnie, że codziennie mają być wyjście na zewnątrz, aktywność fizyczna, ograniczenie tych ekranów. To się dzieje już w przedszkolu od 1 września. Kolejnym etapem jest to ten zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i publicznych i niepublicznych przy założeniu, że jeżeli szkoła ma takie warunki, czyli ma szafki, ma miejsce, to również będzie obowiązek zostawienia tego sprzętu w depozycie. Szkoły mogą to rozwiązać w różny sposób. Część szkół ponad 50% już w tej chwili ma tego typu zakazy, ale bardzo często to właśnie nauczyciele na tych spotkaniach, których byliśmy, mówili, że oni mają problem dokładnie z rodzicami, którzy kwestionują to prawo szkoły nakładania takiego prawa miejscowego, jeżeli to nie jest na wysokości prawa centralnego.
1: To ja też zaraz zakwestionuję w imieniu tych rodziców, ale oddam najpierw głos pani zwierzchniczce, ministrze Barbarze Nowackiej.
3: Po wysłuchaniu ekspertów, uczniów, nauczycieli, dyskusji z rodzicami podjęliśmy decyzję, że nowe przepisy obejmą zarówno uczniów w szkołach publicznych, jak i niepublicznych. Przecież zadaniem państwa jest ochrona każdego dziecka bez względu na szkołę, do której uczęszcza. Planujemy, że przepisy wejdą w życie od 1 września 2026. Szkoły same będą mogły zdecydować, w jaki sposób egzekwować to prawo. Już ponad 50% szkół taki zakaz wprowadziło. Jest skuteczny i działa.
1: Po pierwsze, wydaje mi się, że te 50%, o którym panie mówią, to jest pewnego rodzaju chaos informacyjny, dlatego że zwykle chodzi o to, że szkoły wprowadzają jakieś zakazy dotyczące komórek, a nie dokładnie te, które wy chcecie wprowadzić, zwykle bardziej takie, użyjmy tego słowa, liberalne. Ale to, wie pan, jest inna sprawa, ale najważniejsze dla mnie jest taka. Jak jeszcze w poprzednim wcieleniu, za czasów PiSu, spotykaliśmy się też w tej roli dziennikarz polityk, to słyszałem często i bardzo mi się podobało o autonomii pracy nauczyciela, autonomii szkół i tak dalej, i tak dalej. No i kiedy widzi pani, zapomniał wół, jak cielęciem był, bo kiedy tylko każdy minister staje się ministrem, to zaczyna mówić tak. Autonomia szkoły jest bardzo ważna, w związku z tym ma rozporządzenie, które jasno wskazuje, co szkoła ma robić. No zaraz, to ja jako nauczyciel nie mam naprawdę lepszej orientacji, jak ma wychowywać dzieci, niż pani Barbara Nowacka czy pani Katarzyna.
2: Zgodziłabym się z panem, gdyby nie to, że ta zmiana naszej postawy dotyczącej smartfonu, bo przez długi czas mówiliśmy tak, chcemy, żeby ta autonomicznie szkoły decydowała, nie wynikała z tych spotkań z nauczycielami. To był bezpośredni apel praktycznie padający na każdym spotkaniu i co więcej szerokimi brawami
1: to wśród... Wymieniłbym tych nauczycieli, którzy mówią w ten sposób do pani. My byśmy to zrobili, ale boimy się reakcji rodziców. Niech władza zdecyduje. Panie, panowie.
2: 20 parę tysięcy nauczycieli, których spotkaliśmy i praktycznie nie było spotkania, w którym temat smartfonów by nie padał. Nie było też spotkania, na którym nie mówiliby również o tym, jaki wpływ te smartfony mają w ogóle na dzieciaki. To, co się dzieje, jest brak skupienia, brak możliwości dłuższej takiej pracy nad czymś.
1: No to na przerwach się nie biją, zawsze jest jakiś mały plusik, ale w każdym źle.
2: My chcemy, ale bardzo urosła, przemoc rówieśnicza, taka związana z cyberprzemocą. I teraz niech pan zobaczy, to działanie jest kompleksowe. Powiedziałam już o tym, co zrobiliśmy w przedszkolach. Przypomnę, że wprowadziliśmy edukację zdrowotną. Bardzo wiele było dyskusji, że ona jest nieobowiązkowa, czy jest obowiązkowa. Pierwszy raz w ogóle powstał taki przedmiot, który całościowo opowiada o zdrowiu człowieka, o zdrowiu psychicznym, o cyberuzależnieniach, w ogóle uzależnieniach również od innych używek, o kwestii zdrowego odżywiania, o kwestii aktywności fizycznej, o tym, jak radzić sobie na przykład w sytuacji kryzysów różnych, o profilaktyce, o tym, jak się badać, jak wykrywać również. My w tej chwili uzupełnialiśmy, ponieważ wyszliśmy, podzieliliśmy to na dwa przedmioty, na edukację zdrowotną i na edukację zdrowotną, zdrowie seksualne, które jest bardzo małą częścią. To jest jedna godzina w klasach 4, 5, 6, 2 godziny w klasach 7, 8, 3 godziny w klasie ponadpodstawowej w ciągu roku. W związku z tym to naprawdę jest bardzo mniejszościowe, ale uzupełniliśmy też tą część, która dotyczy tej edukacji zdrowotnej powszechnej, bo zwrócili nam uwagę na przykład na jeszcze silniejszym zapotrzebowanie związane z higieną jamy ustnej, dlatego że okazuje się, że 80% dzieciaków ma problemy i tam dotychczas higiena jamy ustnej była jakby w pełnym bloku dotyczącym w ogóle higieny. Natomiast w tej chwili to jest oddzielny jakby temat, w jaki sposób zadbać o tą higienę. Kwestie chorób neurologicznych, czyli kwestie epilepsji, kwestie udarów, jak to też spojrzeć u kogoś z bliskich, prawda, jak zauważyć zjawiska, które są niepokojące. I to wzmocniliśmy. Wzmocniliśmy też ten segment, o którym nam zresztą mówili bardzo wiele środowisk, dotyczący wzmocnienia na przykład rodzin wielodzietnych, dlatego że uważamy, że w dzisiejszych czasach szczególnie warto też wskazać o zalety posiadania rodziny, rodzeństwa, rodziny wielodzietnej w przypadku osób, które przecież są również kiedyś...
1: Wielodzietna to dla pani ile dzieci w rodzinie?
2: Znaczy my mamy w Polsce mamy zwyczaj, że tak, że tak zwana karta dużej rodziny to jest od trzech, od trójki dzieci. Przy tych wskaźnikach, jakie mamy dzietności, no to powiedzmy szczerze, że dwójka dzieci już w tej chwili to jest...
1: Ponad normę, prawda?
2: Ponad normę. I teraz to też wzmocniliśmy. Natomiast nam przede wszystkim zależało na jednej rzeczy. Po pierwsze, żeby powszechne było uczenie o tym wszystkim, co decyduje o tym, że jesteśmy zdrowymi ludźmi na całe życie. I cieszy nas to, że 1 września to będzie rzeczywiście ten komponent obowiązkowy, ale ten drugi komponent dotyczący zdrowia seksualnego uważamy, że też jest bardzo ważny. Tylko, że różnica jest w tej chwili taka, że dotychczas to nie były decyzje rodziców wynikające z tego, że bali się, że dziecko się dowie czegoś niepokojącego. Wie pan, co najlepiej o tym świadczy? Że wie pan, jakich dzieci najwięcej uczestniczyło w edukacji zdrowotnej? Najmłodszych. Tych 4., 5. klasa. Ponieważ oni mają mniej godzin w tygodniu. I prawdopodobnie rodzice nie wychodzili z założenia, że to jest problem, że będą jeszcze 1 godzinę w szkole. Największy problem był w technikach, gdzie tych godzin jest bardzo dużo, gdzie rzeczywiście kilka procent dzieciaków chodziło. I teraz... W związku z tym teraz, jeżeli to jest pojedyncze godziny i to w tym samym bloku, w którym wcześniej była edukacja zdrowotna, to myślę, że dużo więcej rodziców zdecyduje się, że również warto, żeby rzetelną informację ten młody człowiek miał od nauczyciela, niż w sytuacji, w której wie pan, jaki jest wiek, taki średni wiek inicjacji związanej z korzystaniem ze stron pornograficznych dzieciaków. 11 lat. W związku z tym naprawdę warto, żeby mieli rzetelną informację.
1: To na pewno, ale to mamy już chyba w Polsce nieźle przedyskutowane. Podobnie jak listy rzeczniczki praw dziecka w sprawnej sprawie lodowej. I widzi pani, czytam kolejny list pani rzecznik. Chcę powiedzieć jasno, ja w hejcie na panią rzecznik nie biorę udziału, chociaż oczywiście taki wolnościowiec polski, nie pani wolnościowiec polski, mówcie sobie tak, jak trzeba się odkleić od rzeczywistości narodu polskiego, żeby wysłać list drobnemu przedsiębiorcy, który on musi odebrać jako list pogróżkami od władzy, choćby tam było napisane pozdrawiamy panią i kochamy. Co się dzieje z ludźmi, którzy w Warszawie trochę posiedzą, że im po prostu odcina, wie pani, jakiś neuron. Ale poza tym czytam, każda osoba uczniowska zasługuje na docenienie, uznanie i wsparcie. No to prawda, ale jak pani się spotkała z 25 tysiącami nauczycieli. Oni naprawdę powszechnie używają formy osoba uczniowska.
2: Nie.
1: To znowu jest taka próba, słuchajcie, wy tam na wsi to nie wiecie, jak się mówi. U nas w Warszawie to mówimy osoba uczniowska, osoba nauczycielska, osoba redaktorska i osoba robotnicza.
2: Znaczy, proszę mnie nie sklejać z tym, ani z tym listem, ani z tym postawą.
1: No, musiałem troszkę pani skleić, bo takie są warunki tej gry, ale teraz pani się odklei.
2: Ja się odklejam. Po pierwsze, my jesteśmy zwolennikami tego, że pozostał biało-czerwony, bo tak w ogóle... Szlangowo się mówi czerwony pasek, a tak naprawdę to jest flaga biało-czerwona na świadectwie. On nawet, bym powiedziała, że w tej chwili trochę o tyle stracił na wartości, że przy momencie, w którym zmieniono skalę ocen i zrobiono do 6, to ta średnia 4,75 jest dużo bardziej powszechna. Kiedyś to było jednak bardziej prestiżowe, bo to było
1: mało do 5, tak.
2: Dokładnie, bardzo mało osób się mieściło w tej grupie, która otrzymywała ten pasek biało-czerwony. Dla mnie to jest wyraz jednak czyjegoś zaangażowania, pracy, uczniowie się starają, chcą to, zależy im i powinniśmy to wzmacniać w szkole. Szkoła powinna być jednak miejscem, które jest wymagające. Dla nas jest dość oczywiste w reformie Kompas Jutra, że chcemy szkoły, która jest wymagająca, ale przyjazna, inspirująca. Co mamy na myśli? Wiedza jest kluczem. To nie jest tak, że możemy odejść od wiedzy. Bardzo wiele osób wydaje im się, że możemy wiedzę zastąpić jakimiś mitycznymi kompetencjami. Nie. Kompetencje muszą uzupełniać wiedzę. I musi rzeczywiście współczesna szkoła bardziej budować na tym, żeby tą wiedzę łączyć z kompetencjami osobistymi czy społecznymi. My mówimy też o tak zwanej sprawczości. Dlatego, że to nam wychodzi z badań międzynarodowych dość jednoznacznie, że mamy problem na odpowiedzi na pytanie młodych ludzi, czy czują, że szkoła daje im coś, jeśli chodzi o dorosłe życie, czyli przygotowuje ich do dorosłego życia. Czy odpowiedzi na pytanie, czy chcą się uczyć nowych rzeczy w szkole, Polska wypada bardzo słabo. Rzeczywiście młodzi ludzie mieli poczucie, że ta dotychczasowa szkoła właściwie nie odpowiadała na te potrzeby. W związku z tym, co my zmieniamy? Po pierwsze, jest dużo więcej praktycznych rzeczy, które się dzieją. Pan, zdaje się, uczy edukacji obywatelskiej. I zapewne...
1: Okazjonalnie, a i to mnie zajmuje bez uprawnień. Niech pani nie mówi w ministerstwie, bo będzie same kłopoty.
2: Nie będę donosić, ale chciałam powiedzieć jedną rzecz. Ta edukacja obywatelska, która jest w tej chwili, jest dużo bardziej praktyczna. Tam się pojawiają doświadczenia edukacyjne, pojawia się projekt społeczny, czyli konkretne działania. I nauczyciele, którzy uczą tego, powiedzieli, że wreszcie mają przedmiot, który rzeczywiście mogą wciągnąć tą młodzież w jakąś dyskusję na temat tego, co
1: to znaczy
2: być obywatelem.
1: W moim idealnym świecie, jak mówi Sławomir Mędzen, jest to pewno dla pani dyskusyjny wzór intelektualny, ale w moim idealnym świecie to szkoła w tej miejscowości, w tej Pszczynie, prawda, gdzie była lodziarnia, to by zrobiła taki projekt społeczny pod tytułem doprowadzamy do zrozumienia przez rzeczniczkę praw dziecka, o co tu naprawdę chodzi. Ale tak się nie stało, prawda? Dobrze, że ta pani właścicielka lodziarni do mediów się zwróciła, dzięki tam mediom społecznościowym.
2: Dzięki czemu też obudziła panią rzecznik praw dziecka, że chyba coś nie halo.
1: No i obudziła też Barbarę Nowacką, która, prawda, miała taki głośny wpis litości, pracowitość, ambicje i talent uczniów i uczennic, warto zauważyć, nawiasem mówiąc, uczniów i uczennic. Nawet witam to z pewnym zadowoleniem. Proszę pani, ja jestem za tym, jestem nauczycielem, żeby ambicje, talent i pracowitość doceniać. Nie jestem za tym, żeby doceniać średnio ocen. Jestem za tym, żeby robić konkursy, tak jak kangur matematyczny.
2: No dobrze.
1: Konkursy to jest sport, kto chce, ten staje.
2: A wie pan, że pierwszy raz mamy taką sytuację, w której w pełni doceniamy naszych olimpijczyków przedmiotowych. Czyli co mam na myśli?
1: Dobra.
2: Co się zmieniło? Po pierwsze, jak wyjeżdżają na zawody międzynarodowe ci, którzy są w tych szczyt, że tak powiem, zwycięzców, no to otrzymują na przykład koszulki z logo, tak żeby to było rzeczywiście biało, tak jak sportowcy nasi, którzy mają biało-czerwone koszulki, tak oni również otrzymują koszulki, które pokazują, że są naszą reprezentacją. Są gale, które organizujemy co roku, gdzie się spotykamy z tymi zwycięzcami, tymi, którzy przywożą te medale z międzynarodowych olimpiad. Dlaczego? Dlatego, że uważamy, że bardzo ważnym elementem edukacji jest też wyciąganie prawdziwych talentów i pokazywanie, posłuchajcie, szczycimy się talentami sportowymi, szczycimy się również talentami, jeśli chodzi o wiedzę, jeśli chodzi o to, że konkurujecie w świecie z innymi uczniami z innych krajów. I teraz musimy, dlatego my mówimy, że nam zależy na szkole, która rzeczywiście rozbudowuje talenty, ale w przypadku biało-czerwonego paska to jest pewna pracowitość, to jest pewna taka solidność, pracowitość i tak dalej. I też uważamy, że warto to zostawić. I teraz...
1: Rozumiem, no tu się będziemy pewno różnić, bo mi się wydaje właśnie, że te paski dominują.
2: A bo to jest jakaś tradycja.
1: Tak. Ja, no to jest święte słowo.
2: No więc...
1: A propos tradycji. Ministrem Edukacji Narodowej, jak ludzie czasami nie pamiętają, był przez dłuższy czas Roman Giertych.
2: Bardzo negatywnie go wtedy oceniam jako ministra edukacji. I to można nawet sprawdzić w różnych pisach, które wtedy umieszczałam. Myślę, że nie chciałabym, żeby kiedykolwiek zajmował się edukacją. Aczkolwiek myślę, że w czasach ministra Czarnka pewne rzeczy nawet go prześcigały, że tak powiem, jeśli chodzi o absurdy. Tak jak na przykład ten hit słynny, który uważam, że był bardzo dużą porażką.
1: Nie chce pani chyba powiedzieć, że Roman Giertych był prawie tak zły jak Przemysław Czarnek.
2: Bo niektóre
1: pani,
2: rzeczy...
1: teraz Roman Giertych jest symbolem takim ukrytego skarbu Koalicji Obywatelskiej, ukrytego skarbu premiera, że gdyby on się wziął za te czyszczenie Polski z PiSu, to ona byłaby pięknie wyczyszczona. Teraz, jak wiemy, jest teraz narastający konflikt między prokuraturą generalnym Kornylukiem a ministrem Żurkiem.
2: Nie wiem, czy w tym konflikcie
1: jest panią o to pytać. Natomiast zapytam panią o to, że wydaje się, że rzeczywiście jest trochę możliwe przesilenie w tym sektorze, A, Jan Grabiec napisał nie tak dawno, 22 kwietnia, do szefów wszystkich resortów, wiem to dzięki kanałowi Zero Plus, że analiza przekazanych informacji nie pozwala uznać, że podległe państwu urzędy podejmują wszystkie możliwe kroki zmierzające nie tylko do egzekwowania odpowiedzialności karnej od osób, które przyczyniły się do tych nieprawidłowości, ale też do efektywnego odzyskiwania środków publicznych. Jest nawet, są, no wie pani, wskazówki, po prostu śmielej, szybciej, dynamiczniej. Dlaczego te rozliczenia się, wie pani, no nie udały? Przez 2,5 roku jedna sprawa sądowa i dwóch uciekinierów, co to na Węgrzech, to się znaleźli.
2: Akurat u nas przez długi czas było CBA w ministerstwie związane z Willą Plus, to znaczy z tymi programami ministra Czarnka. To była zresztą bardzo kwestionowana forma, bo wie pan...
1: No byłem kwestionowana, ale rozliczenia nie ma.
2: No tak, no bo...
1: Burza medialna, proszę, to można w każdej sprawie
2: ja nie jestem prawnikiem, w związku z tym ja nie będę tam dochodzić. Dla mnie to na pewno była kwestia niegospodarności i teraz jest kwestia tego, czy to jest, czy wykracza poza prawo, czy nie. My składałyśmy też również zawiadomienia do prokuratury, ponieważ tam było kilka elementów. Tam była kwestia związana z tym, że nie wzięto pod uwagę ocen ekspertów, przecież tych ekspertów, których powoływał zresztą minister Czarnek. Przyznawano zupełnie to niezgodnie z tym. Przyznawano ogromne pieniądze, nie zapewniając konkretnych działań. No, chociażby ta Polska Wielki Projekt, czyli ta fundacja bezpośrednio związana z PiS-em. Tam ten kongres ich Polska Wielki Projekt, to przecież cała lista działaczy PiS-u, która organizuje. I na przykład nie wskazano w żaden sposób, kto ma być beneficjentami działań edukacyjnych, jaka to ma być skala. Czyli
1: pani
2: umownie...
1: mówi, dlaczego PiS był zły? A powiedzmy sobie, to już wiemy, kto nie chce tego widzieć, kto nie wie.
2: No,
1: dlaczego nic mu się nie stało temu PiS-owi?
2: Dlatego, że pytanie jest, to już jest kwestia prokuratury, CBA i tak dalej. My złożyliśmy wszystkie możliwe zawiadomienia i wszystkie możliwe, natomiast potem co się z tym dzieje? I tutaj oczywiście można kwestionować to, na ile ci prokuratorzy, którzy w tej chwili są, czy wszyscy są zainteresowani tym, żeby na pewno sprawy wyjaśniać. I ja nie umiem na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ najzwyczajniej w świecie, tak jak powiedziałam, nie jestem prawnikiem, nie będę się posługiwać paragrafami w poszczególnych zapisach ustawowych. Ważne jest też to, że to, co zwraca uwagę bardzo często, nie pamiętam, który to z polityków PiS-u powiedział, że oni nigdy nie kradli poza procedurami, prawda? No mniej więcej.
1: No, to chyba jest uniwersalne, wie pani, podejście do zasobów.
2: No nie. No wie pan, jeżeli my robimy jakieś programy, z tych pieniędzy, które były wcześniej na Willa Plus, w tej chwili przygotowujemy program, który się nazywa Pracownie Kompas Jutra, który jest związany z tym, żeby samorządy mogły się starać o dofinansowanie do pracowni przyrodniczych i praktyczno-technicznych, które pomogą im w sposób praktyczny prowadzić zajęcia Kompas Jutra. Jest powszechny, będzie nabór, będą to mogły starać się szkoły z całej Polski, przejrzyste zasady, rozdzielane nie na poziomie, nie wiem, krewnych i znajomych królika, tylko na poziomie województw na poszczególne placówki, kryterium zamożności gminy, czyli kryterium obiektywne dotyczące tego, że w pierwszej kolejności te gminy, które mają najmniejszy dochód na mieszkańca. I to jest rozdzielanie pieniędzy w sposób, który powinno się traktować pieniądze publiczne. To są te same pieniądze, które wcześniej poszły dla kilkudziesięciu podmiotów, z których część to były podmioty, które wprost można było, co zresztą czytaliśmy w tych artykułach,
1: no właśnie,
2: które...
1: Na medialnym takim przekazie zatrzymuje, a tu część opinii publicznej chciałaby wreszcie tej krwi, kości, wnętrzności, tych pisowców.
2: Jest jeszcze coś takiego, co się nazywa przyzwoitość lub nieprzyzwoitość. Bo oczywista jest sprawa Michała O. i ta sprawa się toczy w sądzie. Ja przypomnę, że w przypadku Funduszu Sprawiedliwości kilka spraw rzeczywiście już nawet są osoby, które mają jakieś wyroki. W przypadku części się toczą sprawy, kiedy mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której widać było, że beneficjenci tych konkursów wiedzieli na przykład o tym, zanim jeszcze konkurs został ogłoszony, że będą beneficjentami, bo już się do tego w jakiś sposób
1: przygotowały. Wierzyć, wie
2: pani. I mowa jest o jakimś nawet praniu pieniędzy.
1: Znaczy, jak to chce, teraz... to może wierzyć, że jak wy dojdziecie do władzy, to się zmieni na lepsze. Może tak się stać, wie pani, bo świat zna panu, takie zmiany.
2: Ale podaję, nie, momencik. Podałam panu konkretny przykład, gdzie pieniądze, które przedtem były wydawane spod palca dla ulubionych fundacji, bezpośrednio teraz powiązanych
1: to
2: były, teraz jest transparentnie, trafią do wszystkich.
1: Mówiąc, pani generalizowała, mówiąc wy, miałem na myśli całą koalicję, a to w końcu
2: a ja nie lubię generalizować.
1: Tysiące ludzi. Ma pani rację,
2: ja
1: zostałem złapany na...
2: Dlatego, że jeżeli generalizujemy, że zawsze wszystko w polityce jest źle, to doprowadzamy do sytuacji, jest pan, tak jak powiedział, uczy pan m.in. edukacji obywatelskiej, że młodzi ludzie...
1: Pamięta pani, po cichu.
2: Tak, nie ujawniamy tego, że w pewnym momencie sądzie robimy taką sytuację, w której młodzi ludzie zastanawiają się, czy może być w ogóle polityka czysta. Tak może być. Można to robić w taki sposób, żeby beneficjentami byli ci, którzy rzeczywiście powinni być z różnych powodów, z powodów wyrównywania szans, z powodu tego, że chcemy rzeczywiście dać praktyczną szkołę, z powodu tego, że chcemy, żeby skorzystało z tego jak najwięcej beneficjentów. Wie pan, jaki jest problem największy w Villa Plus? Że nawet jeżeli ja nie wiem, jakie będą ostateczne decyzje, nie wiem, prokuratury, sądu i tak dalej, ale jeżeli mamy projekt za 4,5 miliona, to niech pan zastanowi się, ile takich pracowni i dla ilu dzieci mogłyby te pieniądze powstać, a zamiast tego mamy jedną willę, w której nie dzieje się nic na skalę taką, która pozwoliłaby uzasadnić wydanie 4,5 miliona publicznych pieniędzy. I to jest też problem, że czasami możemy uznać, że coś jest zgodne z prawem, bo nie złapał nas nikt za rękę, ale pytanie jest, jaki jest interes państwa. A interes państwa jest taki, żeby z tych 4,5 miliona korzystało kilkadziesiąt szkół, a nie żeby korzystała jedna fundacja bezpośrednio powiązana z polityką.
1: To mam teraz dla pani taką zagadkę, kto tak generalizował, autor czy autorka, czy powiedzieć nowomodnie osoba autorska, w naszej rubryczce, słowo się rzekło. Od 2,5 roku mamy do czynienia z agonią parlamentaryzmu. Mamy do czynienia z wygaszaniem opozycji, z kneblowaniem nas, zastraszaniem przy pomocy wysokich kar finansowych.
2: To mogło być za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Kwestia na przykład tak, jak miał Sławomir Nitras, znaczy mógł to każdy z nas powiedzieć, bo ja pamiętam, on zresztą wygrał w sądzie. W jednej sprawie, z tego co wiem, to chyba wygrał kwestię dotyczącą tego, że był regularnie za wypowiedzi karany, On został kiedyś ukarany nawet wtedy, kiedy go nie było. I to było najbardziej kuriozalne, że któregoś dnia go nie było, a on i tak dostał karę za...
1: Sławomir Nitras nie jest takim najbardziej... pierwszym z możliwych posągów dawnej Platformy Obywatelskiej.
2: No tak, ale to nie ma, znaczy to, co jak pan ocenia, ja oceniam bardzo pozytywnie.

0: Opozycyjne są konsultowane.
1: Zamrażarka istnieje cały czas.
0: Tak? Tak, ale zamrażarka nie działa tak, jak działała kiedyś. Te projekty jednak trafiają na obrady Sejmu. Wcześniej nie trafiały w ogóle na obrady Sejmu. Były takie projekty, na przykład sama składałam projekty ustaw w zeszłej kadencji. Żaden praktycznie z projektów ustaw, poza chyba jednym, nie trafił potem na żadne posiedzenie nawet komisji. I teraz tak, po pierwsze, to nie jest tak, że nie trafiają projekty opozycji. I widzimy nieraz przedstawicieli, nie wiem, Konfederacji, PiS-u, które omawiają swoje projekty. To jest raz. Druga rzecz, nie ma już sytuacji tych 30 sekund pod tytułem, że tyle ma poseł do wypowiedzenia się. Nie ma nocnych obrad. Niech pan zobaczy, co się dzieje. Kiedyś wszystkie te wota nieufności w stosunku do ministrów Prawa i Sprawiedliwości były mniej więcej o 2 w nocy. W tej chwili mieliśmy wczoraj wotum nieufności w stosunku do jednego z ministrów rządów Donalda Tuska i ono było w środku dnia. W związku z tym...
2: To jest duży postęp.
0: No nie.
2: Także nie ratuje, no, to jest postęp, no, bo w nocy...
0: Albo mówimy uczciwie, czym jest rzeczywiście to, co nazywamy agonią parlamentaryzmu. Ja jeszcze przypomnę jedną rzecz.
2: Pani, że to pani powiedziała.
0: Możliwe, ja
2: zgadza się pani sama z sobą, to jest dobre właśnie, bo to nie zawsze tak bywa przy tych cytatach.
0: I podtrzymuję to i przypominam jeszcze jedną rzecz. Nie wiem, czy pan pamięta jeszcze obrady w sali kolumnowej nad budżetem, gdzie nie wpuszczono nawet polityków opozycji i przyjmowano budżet w tej formule. W związku z tym, bo wcześniej wykluczono Szczerbę za stwierdzenie, panie marszałku kochany, dokładnie został wykluczony z posiedzenia Sejmu za stwierdzenie, tak, panie marszałku kochany.
2: No wiem, to niech pan, spora nadmiarowość, no to, mamy szczery.
0: No to niech pan teraz porówna to, kiedy dostaje ktoś karę za rzeczywiście blokowanie funkcjonowania Sejmu.
2: Pani minister, na sam koniec, kto by pomyślał? 14 czerwca w Waszyngtonie gala mieszanych sztuk walki Federacji UC. No, zaprasza Donald Trump, zaprosił naszego prezydenta i on oczywiście pojedzie. Rozumiem, gdyby nie pojechał, byłaby oczywiście niepotrzebna zupełnie burza, ale to dla boksera musi być bolesne, bo te sztuki walki to jest, no tak, no zupełnie coś innego niż szermierka na pięści.
0: Ja, znaczy przede wszystkim to jest jednak troszeczkę patologiczne. Te mieszane sztuki walki, to powiem szczerze, że dla mnie to jest pierwszy krok, potem mamy, najpierw mamy MMA, potem mamy te patowalki, które też niestety jest pełno w internecie, gdzie nie specjaliści od w ogóle walki, nie sportowcy walczą tylko po to, żeby było, nie wiem, śmiesznie, strasznie i tak dalej, co jest bardzo złe, również wychowawcze. Ja na to patrzę też z punktu widzenia dzieci i młodzieży. Wczoraj mieliśmy dramatycznie złą sytuację, kiedy w ogóle patostreamer trafił do Sejmu. To w ogóle nie powinno się zdarzyć. To, że Mejza, poseł jeszcze do niedawna Prawa i Sprawiedliwości, wprowadził taką osobę do z karami. No,
2: teraz się mówi, że może pan poseł rozważa walkę, prawda, w tym trybie. To jest wokół tego...
0: Dopiero, kiedy była krzywda dzieci, to nie. Kiedy były różne nieprawidłowości, to nie. Tylko dopiero jak powiedział, że będzie w oktagonie walczył, to PiS postanowił się rozstać z panem posłem.
2: Czyli jednak są pewne zasady, także, które jeszcze powszechnie obowiązują. Katarzyna,
0: to nie są zasady. To jest to, że Mejzę nikt nie powinien wpuszczać z PiS-u. PiS bierze za niego odpowiedzialność, bo wpuścił go na listy w momencie, w którym wiedział już, kim jest Mejza.
2: Obyśmy w tym moim idealnym świecie, jak powiedziałbym Jensen, doczekali się tego. Rzeczywiście jest pewien poziom parlamentarzystów polskich. Pani Katarzynie Lubnauer, wiceministrzyni?
0: Jeżeli już to wiceministrze, ale jeżeli...
2: Wiceministrze Edukacji Narodowej. No dobra, posłanka Koalicji Obywatelskiej, to wyszło nam prościej. Dziękujemy.
0: Chciałam powiedzieć, że feminatywy były przedwojenne.
2: Tak, zgadzam się, ale niektóre z XVI wieku są gospodyni, prawda?
0: Potem to PRL walczył z tym.
2: Precz z komuną.

0: FM.
1: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Wiadomości zaczynam od makabrycznego odkrycia pod Rzeszowem. Według naszych nieoficjalnych informacji natrafiono na ludzkie szczątki na terenie nowego osiedla domów jednorodzinnych w miejscowości Lutoryż. Według wstępnych ustaleń chodzi o co najmniej 13 płodów. Na